0: które mają coś koło metra. I taki metr będzie zbierał energię wszystkiego z promieniowania, całego promieniowania, które przez ten przejdzie, to w przeciągu roku uzyskamy energię mniej więcej jednej milionowej kilowatogodziny. Kilowatogodzina kosztuje złotówkę z grubsza, więc to energia
1: przeliczona
0: na pieniądze to była jedna milionowa złotówki. Bez sensu zupełnie.
1: W ogóle
0: nie ma o czym mówić. Ale jeśli mówimy o energii z kosmosu, to właściwie jak się zastanowić głębiej, bo my się cały czas coraz głębiej zastanawiamy nad niektórymi rzeczami, jakby się zastanowić głębiej, to prawie wszystko tutaj, co mamy energetycznego, każda energia, jaką potrafimy zużytkować, jest pochodzenia kosmicznego tak naprawdę. Pochodzi ze Słońca. Jeśli weźmiemy węgiel kamienny na przykład, no to są te ileś tam milionów, 100 milionów lat temu jakieś palmy czy jakieś rośliny tam, żeby potem one się przewróciły, zasypało je coś tam i zrobiły się z tego pokłady węgla kamiennego. A te rośliny żyły dlatego, że słońce na nie świeciło. Jakby nie było słońca, to nie byłoby węgla kamiennego. Ta energia, znowuż potencjalna, zgromadzona w tych skomplikowanych cząsteczkach chemicznych w węglu kamiennym, to jest energia, którą dało nam słońce. Słońce świeciło, roślinki te elementy ustawiały w te skomplikowane cząsteczki i my teraz palimy tym w piecu. Ropa naftowa, no to jest w zasadzie to samo, tylko jakieś inne zwierzątka, inne roślinki tam były, żeby zrobiły ropę naftową. Jakie jeszcze może? O, mamy taką energię, zieloną energię, energię wód. Na przykład płynie sobie rzeka z góry na dół i my tam stawiamy turbiny, ona się kręci. I mówimy, że to jest taka energia bardzo ekologiczna. Ona też jest ze Słońca. No przecież, żeby ta woda leciała z góry na dół, to ona musi najpierw na dole wyparować, muszą się zrobić chmury. Te chmury muszą przelecieć tam, gdzie są góry i tam musi spaść deszcz. To robi słońce. Słońce powoduje, że woda paruje. I słońce powoduje, że te chmury się poruszają po niebie. Aha. Co jeszcze mamy? Z czego jeszcze robimy energię? No, ogniwa fotowoltaiczne są w ewidentny sposób słoneczne,
1: no
0: bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Są tylko dwa rodzaje energii, tak sobie wymyśliłem. Zastanawiałem się nad tym, które nie są słoneczne. No i to jest zagadka, takie pytanie, jakie one są. Pierwszy rodzaj to są elektrownie oparte o pływy oceaniczne. Jak wiadomo, na oceanach woda się podnosi, a potem opada. Nie fale, nie chodzi mi o fale, bo fale są pochodzenia słonecznego znowuż, tylko te takie pływy, że to tam o parę metrów się podnosi, a potem po kilku godzinach opada. I są elektrownie, które wykorzystują ten efekt. Jak się podniesie, no to się ją gdzieś tam gromadzi, potem się wstawia i wypływa przez turbinkę i robi nam prąd. To jest jeden rodzaj i to jest energia grawitacyjna. Bo te pływy są robione przez Księżyc, Słońce i to jest siła grawitacji. Podnosi i opuszcza tą wodę. I drugi rodzaj energii, niesłoneczny, to jest energia atomowa. Wspomnieliśmy, że to te nukleony tam się rozszczepiają albo łączą, jak się wodór spala.
1: Tak.
0: I tutaj Słońce nie ma nic wspólnego.
1: Do rzeczy.
0: Tak to jest z energią.
1: Tak to jest z energią, no dobrze. A niech mi pan powie, pan profesor, jak to jest? Chiny zapowiadają stworzenie takiej pierwszej w historii orbitalnej elektrowni dostarczającej moc na Ziemię, zresztą nie tylko one. Zaczął się taki wyścig o takie kosmiczne, energetyczne Eldorado. To ma szansę w ogóle na powodzenie?
0: Podejrzewam, że jak się za to wzięli Chińczycy, a Chińczyków jest mnóstwo, to oni to w końcu jakoś zrobią. Nie wiem dokładnie, bo to trzeba by znać szczegóły. Problemem jest tylko przesłanie tej energii.
1: No bo to wszystkie bolączki nasze by rozwiązało.
0: No, czy najpierw to trzeba by te ogniwa fotowoltaiczne, bo to rozumiem, że chyba na tej zasadzie działa, trzeba by je wynieść na orbitę, co kosztuje niestety. To coś waży i trzeba zainwestować odpowiednią ilość pieniędzy. A podejrzewam, że głównym problemem jest przetransmitowanie tej energii na dół, no bo to nie da się tego kabelka tam podłączyć, żeby ten kabelek do Chin tam gdzieś był włożony do jakiejś rozdzielni.
1: Strasznie długi kabelek.
0: Ale Chińczycy mogliby coś tam wymyślić. Znaczy, są różne sposoby przesyłania energii.

0: energii. I jak ludzie nad tym popracują, to coś wymyślą.
1: A ta energia z kosmosu, panie profesorze, to jakoś na nas oddziałuje, tak? Tak teraz spytam po ludzku, bo na przykład niektórzy nie mogą spać, jak jest pełnia. Takie różne historie się
0: Ale
1: pojawiają.
0: nie mogą spać, jak jest pełnia, to podejrzewam, że nie z punktu widzenia energetycznego, tylko
1: No dlaczego? No nie wiem.
0: nie wiem, może w okno
1: Że
0: świeci
1: jesteśmy
0: księżyc, ja
1: wilkołakami na
0: nie wiem.
1: przykład.
0: Niektórzy mogą być, ja osobiście nie spotkałem jeszcze żadnego, ale to nigdy nic nie
1: Ja
0: dało.
1: słabo śpię w pełni.
0: W zasadzie, znaczy to jest kwestia oddziaływania księżyca na ludzi. No księżyc ma jakiś wpływ, jak już powiedziałem, robi pływy na oceanach, ale żeby on tak robił, jak my leżymy w łóżku, żeby nam coś tam pływało pod wpływem księżyca. Jak to
1: O, to
0: się
1: jest pytanie, prawda?
0: łóżko wodne, ale to też te pływy nie będą duże, bo to jednak musi być duża skala.
1: Tak.
0: Ale a propos energii księżyca i tych Chińczyków jeszcze. Kiedyś ktoś wymyślił, jakiś Rosjanie, zapomniałem nazwiska, że cywilizacja to jednak musi mieć coraz więcej energii. Znaczy to z tego chyba wszyscy sobie zdają
1: Zdajemy
0: sprawę. Jak
1: sprawę,
0: się
1: tak.
0: rozwija, no to konsumuje tej energii coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i będzie tak konsumowała, rozwijając się. No chyba, że ustalimy, że przestaniemy się rozwijać, ale jak będziemy się
1: Nie ma takich
0: rozwijać,
1: ustaleń na razie.
0: mnożyć i tak dalej, to... I wymyślił taki facet trzy stopnie rozwoju cywilizacji. Pierwszy stopień to jest taki, jak jesteśmy wtedy. Siedzimy sobie tu na Ziemi i tą energię czerpiemy, no w sumie ze Słońca, tak jak już powiedzieliśmy, przede wszystkim, może z atomu. A potem ludzkość będzie potrzebowała tak dużo energii, że właściwie to chciałaby mieć całe Słońce do własnej dyspozycji. Nie tak jak Chińczycy, że tam coś wystrzelą i pociągną ludzi do domu. Tylko w ogóle całe Słońce otoczyć taką sferą, no, która tam będzie jakoś fotowoltaiczna, czy jakaś tam. I to jest koncepcja drugiego stopnia rozwoju cywilizacji, że gwiazda nasza przestanie być z zewnątrz widoczna, bo my ją całą osłonimy taką sferą. I ta sfera się nazywa sferą Dysona, tak naprawdę. Był taki fizyk, Freeman chyba się nazywał Dyson. I to był dobry fizyk, to był poważny facet. I on kiedyś napisał, że poszukując obcych cywilizacji, to my powinniśmy tak naprawdę szukać takich gwiazd, które nie świecą. Takich gwiazd, które są zasłonięte. To wtedy znaczyłoby, że no, tam ktoś mądry musiał być i całą gwiazdę zasłonić. Tak jak
1: Taką
0: gwiazda
1: kopułę sobie zrobił.
0: kopułę, tak dookoła, ze wszystkich stron. Wtedy ta kopuła by pochłaniała energię gwiazdy. Ci ludzie, ta cywilizacja, która by tam była, tą energię by sobie zużywała do jakichś swoich celów, miałaby jakieś cele. A z zewnątrz my byśmy tylko widzieli coś, co jest tam lekko ciepłe, no bo ta sfera by się trochę nagrzała od tego słońca i powinniśmy tam poszukiwać w taki sposób, poszukiwać takich gwiazd, które są w zasadzie niewidoczne, tylko widzimy od nich, że są lekko ciepłe dookoła. I to jest, potem jest trzecia sfera, jak ta ludzkość się będzie rozwijała dalej w tym kierunku, że oni w końcu całą galaktykę zasłonią taką wielką kopułą i to już będzie absolutna paranoja. Wszystko będzie zasłonięte i ta ludzkość nasza, powiedzmy, że to my byśmy zrobili, skonsumowałaby całą energię naszej galaktyki. I to ludzie na poważnie to potraktowali. Nawet zaczęli poszukiwać teleskopami takich gwiazd, które są zasłonięte, w cudzysłowie zasłonięte. Nawet momentami zdawało im się, że widzą takie, ale to potem się okazało, że to nieprawda. Ja sobie tak, znowuż wykonałem rachunki na papierku przez chwilę, gdyby tak chcieć u nas zrobić. Nie tak jak Chińczycy, tylko pójdźmy dalej. Całe Słońce. Zbudujemy sferę, która ma rozmiar orbity Ziemi, czy coś koło tego. Tylko z czego my ją zrobimy? No musielibyśmy zużyć, no powiedzmy, Merkurego, Wenus. No, Ziemi byśmy nie ruszali, bo chcielibyśmy, żeby jednak powstali. Mars, może jeszcze jakieś planetoidy byśmy zebrali, całą tą masę razem, wszystko. Przetworzylibyśmy, wzięlibyśmy jakiś młoteczek i zaczęli to rozklepywać na taką cienką blaszkę. I z tej materii zbudowalibyśmy sferę o rozmiarach orbity Ziemi, o promieniu takim, jak ma orbita Ziemi. To jakby się tak wziąć te cyferki, poskładać, to wychodzi, że ona by miała grubość kilku centymetrów tak naprawdę. I pytanie, w jaki sposób taka kilkucentymetrowa warstwa zbudowana dookoła Słońca miała w ogóle, mogłaby w ogóle powstać? W jaki sposób to by się trzymało, przepraszam, wrażenie kupy, znaczy samo z siebie by się trzymało, byłoby konstrukcją jakąś. To musiał być jakiś super ekstra nowy materiał wymyślony, nowy, nie wiadomo co. No, nie da się z tego z żadnych normalnych materiałów zrobić. Ale to nie jest problem. To jest taka sfera Dysona w wersji maxi, taka dookoła. A potem ten Dyson pewnie też to wziął sobie, policzył i wyszło, może to się nie da. I stwierdził, że to nie, to ja właśnie myślałem inaczej, że może nie całą, tylko tak po kawałku, tak trochę ustawimy, tak jak Chińczycy, kilka tych takich, taki pył rozłożymy tą sferę z takich małych kawałków, nie połączonych specjalnie ze sobą, albo ewentualnie drucikami jakimiś. No i to by wtedy materiału by starczyło, tylko jakby ta sfera miała działać, to nie wiadomo. Był taki pan, który napisał książkę, pan Larry Niven, napisał książkę o pierścieniach, właściwie trzy książki o świecie pierścieni. I tam koncepcja jest taka, że on dookoła gwiazdy zbudował no taki pierścień, taką obrączkę w zasadzie. Nie całą sferę, tylko tak wzdłuż zbudował specjalną obrączkę. W tej książce jest wszystko napisane dokładnie, jak to zrobić. Bardzo pasjonująca książka. I właśnie pobiera energię z kosmosu, z gwiazd i w ogóle ze wszystkiego.
1: Tutaj stawiamy taką energiczną kropkę, zapraszając na magazyn Zdrowym Być, który już za chwilę, ten magazyn przygotowuje Małgorzata Warzecha, a za spotkanie w Szkiełku i Oku dziękują Iza Berkowska i popularyzator nauki, profesor Tadeusz Wibik.
0: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Beata Tomczyk, dzień dobry. Razem ze mną w studiu gość. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam.
1: Izabela Pietrus, psycholog, pedagog, specjalny mediator, od lat pracująca z dziećmi i z rodzinami. Dzień dobry jeszcze raz. Dziś zajmiemy się zdrowym egoizmem. Ale zacznę od dość takiej może nienazwanej rzeczy, tak powszechnie. A mianowicie od tego, że wiecznie słychać pretensje ludzi do innych ludzi, że tak bardzo z siebie dużo dają, że tak się poświęcają, a nic z tego nie mają. I właśnie sobie pomyślałam, że to jest chyba kłopot tutaj z tym zarządzaniem zdrowym egoizmem. Czyli tak naprawdę nie mają siebie na uwadze jako priorytet w ciągu dnia, tylko się spalają dla innych, no a potem oczywiście są te pretensje do siebie. I tak jest, bywa w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzicielskich. Pani tutaj przytakuje już mi, więc myślę, że będziemy miały temat do rozmowy. I teraz jak dobrze, jak zdrowo zarządzać tym egoizmem zdrowym, w ogóle czy ludzie już się zapoznali właściwie z tym sformułowaniem, czy nadal słowo egoizm straszy? I jak sobie zapewnić spokój w ciągu dnia, innym dać spokój, święty spokój? O tym właśnie porozmawiam z naszym ekspertem dzisiaj. No więc najpierw panią spytam, dlaczego tak wielu ludzi łapie się na tym, że ich dzień jest wypełniony cudzymi sprawami, a na swoje już nie starsze miejsce?
2: Aby odpowiedzieć na to pytanie, zrobimy tutaj ukłon w stronę psychologii społecznej, a mówiąc dokładniej, motywów społecznych. Motywy to są takie powody, dlaczego coś robimy. Głównymi motywami społecznymi, czyli tymi właśnie powodami, są potrzeba przynależności, potrzeba sprawczości, potrzeba poznania i potrzeba utrzymania wysokiej samooceny. I proszę zauważyć, że pomagając, spełniamy praktycznie je wszystkie. Tylko że ta pomoc powinna być dobrze przemyślana, jakościowa, na miarę naszych możliwości i bez uszczerbku dla naszych własnych zasobów. Niestety niektórzy ludzie mają wręcz taką patologiczną skłonność do wchodzenia w rolę ratownika i to jest absolutnie dla nich dewastujące. Coś, co dezorganizuje całkowicie ich życie, ponieważ oni całą swoją energię życiową przesuwają na zajmowanie się sprawami innych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że ta chęć rozwiązywania czyichś problemów i dawania rad jest niesamowicie pociągająca i uzależniająca.
1: Nawet ci, którzy przyjmują tę pomoc, te rady, mogą czuć się niewygodnie, jeżeli nie usłyszą po tej drugiej stronie, że ktoś jest za nami, że ktoś mówi naszym językiem, że na przykład powie, tak, tak, widzę, czuję, że jesteś w takiej trudnej sytuacji, ale tak naprawdę nic więcej od tej osoby nie wyciągnie. No tak, no ale mogłabyś mi coś poradzić, mógłbyś mi coś doradzić. Także tutaj jest, widzę, niedosyt od drugiej strony, jeżeli coś idzie nie po myśli. Tak jakbyśmy weszli sobie w ogóle w ten ciąg takich właśnie patologicznych wymian pomocowych i jak jedna strona czuje niedosyt, bo czuje się niespełniona, bo na przykład nie wysłuchana do końca, bo ktoś nie spełnił jej oczekiwań, bo ona radziła, a ten ktoś poszedł inną drogą, a druga strona tak naprawdę czuje się niedosyt, ponieważ nie usłyszała, że powinna zrobić to i to, nie usłyszała tej takiego zarządzania sobą.
2: Tego, co chciała.
1: Tak.
2: Po prostu.
1: Tak, ale to, co chcemy, to też jest patologiczne. Może być.
2: Tak, oczywiście. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba, która potrzebuje pomocy, ona jest w jakimś kryzysie, tak? Kryzysie na przykład psychicznym. I musimy się zastanowić, czego tak naprawdę ta osoba potrzebuje. Tak szczerze, naprawdę, tak na serio. Bo jeżeli my przekroczymy w jakiś sposób granice tej osoby, tak, to tak naprawdę robimy jej krzywdę. każdy człowiek ma swoje granice, których powinien się uczyć, które powinien rozumieć i które powinien zauważać.
1: Swoje granice.
2: Swoje granice, tak. Każdy człowiek, każda struktura, każda rodzina, każdy podzespół w rodzinie, czyli na przykład relacja matka z dzieckiem, czy matka z ojcem, każdy taki twór ma swoje granice i te granice powinny być półprzepuszczalne. Nie powinniśmy ich otwierać dla wszystkich. Czyli na przykład taka koleżanka, która do nas dzwoni i mówi na przykład: małżeństwo mi się wali, muszę wziąć rozwód już, najlepiej dziś. Ona niebezpiecznie otwiera przed nami własne granice, wpuszcza nas do swojego życia, przekracza swoją granicę intymności, w jakiś sposób obnaża się przed nami ze swoimi bardzo osobistymi sprawami. No i teraz jest sytuacja, jak powinniśmy się zachować.
1: Ale jesteśmy przyjacielsko nastawieni, to znaczy jesteśmy przyjaciółką, jesteśmy przyjacielem. Więc faktycznie tutaj jest otwieranie się aż nad to?
2: W mojej ocenie jest to duże otwarcie względem tak naprawdę obcej dla nas osoby.
1: Ale
2: tak?
1: Przecież przyjaciółmi znamy się jak łyse konie.
2: Tak, rozumiem to. Natomiast nie powinniśmy w zasadzie żadnemu człowiekowi dawać przestrzeni do tego, żeby w jakiś sposób menadżerował naszym życiem. Bo oczywiście możemy się z kimś czymś podzielić, chociaż no tutaj też uważałabym na to, co komu mówimy, bo jak gdyby węzeł przyjacielski nie zobowiązuje nas do całkowitej tajemnicy. I na pewno zna pani sytuację, kiedy na przykład
1: oczywiście
2: komuś powierzyła pani jakąś tajemnicę, a nie została ona między tymi osobami. Mhm. Natomiast tutaj kwestia dotyczy tego, jak my zareagujemy na taką sytuację. No bo jeżeli ktoś przed nami obnaża swoje granice, powinniśmy to zauważyć. Powinniśmy odpowiednio zareagować tak, żeby tej osobie nie zrobić krzywdy.
1: Mhm. Warto zapytać panią, cały czas poruszamy się w kręgu zdrowego egoizmu, bo to są rzeczy należące właśnie do zdrowego egoizmu.
2: Oczywiście tak. Czyli obserwacja granic własnych i obserwacja granic innych osób, tak? Mm-hmm. Jeżeli zabieramy się za kogoś życie, jeżeli dajemy mu gotowe rady, gotowe rozwiązania, to tak naprawdę próbujemy rozwiązać za niego problem. A ja tutaj w swojej pracy stosuję na przykład zasady wprowadzone przez pana Thomasa Gordona, wybitnego amerykańskiego psychologa, który stosował również w swojej pracy zasadę problemu. I zasada problemu polega na tym, że kto ma problem, ten problem rozwiązuje. I proszę zauważyć, jakie to jest niesamowicie edukacyjne. Dlatego, że jeżeli my za kogoś rozwiązujemy jego problem, to znaczy dajemy mu takie dwa komunikaty. Pierwszy komunikat to jest taki: słuchaj, ja jestem mądrzejszy. Ja jestem mądrzejszy od ciebie, ty jesteś głupszy, ja lepiej rozwiążę twój problem. Drugi komunikat to jest komunikat mówiący o tym, że ty nie masz zasobów do poradzenia sobie ze swoim problemem. Ty jesteś w jaki sposób ułomny, biedny w tą wiedzę, dlatego musisz ją pozyskać ode mnie. I co? Oczywiście w takiej sytuacji no, dajemy rybę zamiast wędki. Nie uczymy tej osoby niczego. Dajemy rozwiązania typowe dla naszego życia, dla naszego sposobu rozwiązywania problemów, a nie dla tego, jak ta osoba powinna sobie to życie układać po swojemu. Więc w mojej ocenie jest to w jakimś stopniu brak szacunku wobec tej drugiej osoby.
1: Ludzie lubią się realizować przy tej osobie właśnie.
2: Oczywiście, że tak.
1: Od
2: tak.
1: najbardziej niechlubnej strony. Można by było tak powiedzieć.
2: No niestety tak, dlatego ta pomoc to jest w zasadzie taka antypomoc dla tej osoby. Proszę zauważyć, ile takich patologicznych mechanizmów jest związanych właśnie z tym pseudopomaganiem.
1: To tutaj postawimy kropkę i przejdziemy do części internetowej. Zachęcam Państwa do tego, żebyście nam towarzyszyli. Moją rozmówczynią jest dzisiaj pani Izabela Pietrus. Rozmawiamy o tym, jak właściwie zarządzać słowo zarządzać jest takie nieładne, ale użyję go, no bo ja nie znajduję sposobu na to, żeby jak można byłoby słowo zarządzać, czym można byłoby, droga pani ekspert, zastąpić słowo zarządzać.
2: Ćwiczyć zdrowy egoizm, bo to jest taka umiejętność, którą można ćwiczyć i należy ćwiczyć.
1: Dobrze, to w części internetowej powiemy o relacjach rodzicielskich, partnerskich, małżeńskich. No tutaj się to zawiera w relacji partnerskiej. I jak właściwie uczyć się zdrowego egoizmu, żeby sobie odpuścić, ludziom odpuścić, żeby się łatwiej żyło. I jeszcze w części internetowej powiemy, jak rozwiązać sytuację z przyjaciółką, bo przecież możemy w trójnasób z tą sytuacją sobie poradzić, kiedy przyjaciółka do nas dzwoni z problemem. Zapraszam, tak to czuję, Beata Tomczyk.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Jakaż to instytucja zajmuje się nadzorowaniem warunków higieny, środowiska, obiektów użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, warunków zdrowotnych, nadzorowaniem i analizowaniem się zajmuje to? Stacja sanitarno-epidemiologiczna, a dzisiaj z nami są przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czyli rzecznik tej instytucji Zbigniew Solarz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A także Karolina Kobylarz. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Pani Karolina jest starszym asystentem.
2: Tak, starszy asystent w oddziale nadzoru higieny środowiska.
1: A to środowisko, które nas dzisiaj najbardziej będzie interesować, to środowisko wodne w naszym właśnie regionie, bo przeróżnych kąpielisk, które nadzoruje stacja, nie brakuje. To jest woda, w której możemy się zanurzać, ale i możemy się zachłysnąć, więc możemy się też jej napić, prawda, pani Zbigniewie?
2: Tak może być, rzeczywiście, ale to zacznijmy od początku. Jest już ciepło. A kąpielisko, tak zgodnie z definicją, to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych. Czyli takie akweny, które znamy w województwie, jest ich 22, które znamy pod i nazywamy kąpieliskami. Niektóre nazywamy nazwami własnymi, jak Arturówek, Stawy Jana, Stawy Stefańskiego i tak dalej. Kiedy mówimy o kąpieliskach, to mówimy o sezonie kąpieliskowym. Od 1 czerwca sezon kąpieliskowy trwa do 30 września.
1: Ponieważ już się zrobiło ładnie, to chociaż jeszcze niektóre kąpieliska nie są czynne, ale już ludzie z nich korzystają na własne ryzyko.
2: Właśnie ja od tego chcę zacząć, bo to są kąpieliska i sezon kąpieliskowy. Natomiast dokładną datę funkcjonowania kąpieliska przedstawia i ją określa organizator. Kąpielisko funkcjonuje wtedy, kiedy woda jest zbadana, jest bezpiecznie, kiedy są już przygotowane wszystkie niezbędne elementy tego kąpieliska, jak strefa między innymi wypoczynku, kiedy są przygotowani również ratownicy.

0: ulicy, to wtedy rzeczywiście organizator kąpieliska to kąpielisko otwiera. I taka informacja jest podana do wiadomości publicznej, również jest dostępna w tak zwanym serwisie kąpieliskowym.
1: Tak, jest serwis coś takiego, kąpieliskowy.
0: Kiedy wpiszemy w wyszukiwarce internetowej, to od razu ten serwis kąpieliskowy trafimy. Jest to wyszukiwarka, która obejmuje kąpieliska w całej Polsce. Jest to bardzo wygodna, można powiedzieć, zasób informacji o danym kąpielisku. Nie tylko tych najbliższych, ale i nawet o tych dalszych. Bo my w wakacje być może będziemy się wybierać gdzieś i sprawdzimy, jaki jest na przykład stan tego kąpieliska, czy ono jest udostępnione, jakie jest zaplecze, czy tam jest na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy tam jest dla przykładu gastronomia i tak dalej. I możemy zdecydować, o, to teraz sobie na weekend pojedziemy tu. Jedziemy, bo tam nam akurat i po drodze, i przyjemnie, bo znamy to z serwisu kąpieliskowego.
1: Trzeba sprawdzać takie rzeczy właśnie, dlatego że te skażenia wody mogą być bardzo różne, bo to mogą być mikrobiologiczne, a to wykwity sinic, a to co chwila elektryzujące jakieś wieści, na przykład legionella.
0: Tak, o legionelli sobie powiemy, bo to jest też oddzielny temat, ale tutaj co na kąpieliskach, oczywiście w przypadku kąpielisk występuje, to jest rzeczywiście jakość wody pod względem mikrobiologicznym i tak to nazwijmy fizykochemicznym.
1: No tak, bo to
0: również
1: mogą być
0: wizualnym, jeśli jest kąpielisko, gdzie występuje zakwit właśnie sinic, to często rozpoznajemy, bo one, często takie kolonie tych sinic przybierają rozmaite kolory, tam od zielonego po tam brunatto taki niebieski, ale generalnie zielony, no to wtedy po pierwsze my to widzimy i inspektor i organizator informuje, inspektor zresztą też nadzoruje stale, wydaje decyzję o czasowym wyłączeniu tego kąpieliska z użytkowania i w decyzji podaje powód. I to często może po kilku dniach, kiedy są korzystne warunki, no powiedziałbym atmosferyczne. Wtedy, kiedy jest wymiana wody, ona nie jest taka ustała, kiedy jest deszcze padają na przykład, to też dobrze robi, no to wtedy, kiedy zniknie to zagrożenie, no to wtedy jest oczywiście kąpielisko znowuż przywrócone do aktywności. Ale no, stale jest badana też woda. I woda jest badana w kąpieliskach w cyklach uzgodnionych. To jest zarówno są badania minimalnie wody, które wynikają wprost z przepisów prawa i to jest badanie przed otwarciem kąpieliska i później co najmniej 3 razy w sezonie, jeśli jest, ale może być częściej, po jakimś na przykład incydencie, który spowoduje zamknięcie kąpieliska.
1: Tak, może też tak być, że jakieś tam ścieki powędrują albo odpady. Ostatnio było tak, że został przybity w pobliżu jednej z rzek zbiornik z detergentem silnym do mycia samochodów. Także zdarzają się i takie przypadki, zatem trzeba być czujnym. A pani Karolino, a jaki jest stan wód tak ogólnie? Wiem, że jeszcze jesteśmy przed tym oficjalnym otwarciem kąpielisk, ale stan wód w województwie łódzkim na tle Polski. Czy dobry, średni, niedobry, jakby pani to oceniała?
2: Jeśli chodzi o te kąpieliska. Myślę, że dobry. Kąpieliska są co roku otwierane bez większych komplikacji. Mamy dostępną klasyfikację również wody w kąpielisku. Po każdym sezonie kąpieliskowym inspektor powiatowy ocenia wodę w kąpielisku, biorąc pod uwagę wszystkie badania, które były podane przez ostatnie 4 lata, w okresie 4-letnim. Taka klasyfikacja jest. W związku z tym to też jest dostępne w serwisie kąpieliskowym. Widoczne, jaka była ocena danego kąpieliska za poprzedni rok. Jest to przekazywane do oczywiście publicznej wiadomości. Natomiast może się tak zdarzyć, że w takim okresie 4-letnim są kąpieliska, które są niesklasyfikowane ze względu na to, że funkcjonują później, tak? Zostały 3 lata mogą funkcjonować, 2 lata, prawda? Nie jest to okres tych 4 lat, więc ta klasyfikacja nie będzie obejmowała takiego kąpieliska. Teraz mamy taką właśnie sytuację na Stawach Stefańskiego. Kąpielisko nie zostało sklasyfikowane, ponieważ miejsce, w którym zostało przeniesione kąpielisko, funkcjonuje dopiero 2 rok i nie będzie tej klasyfikacji.
0: Nie zostało sklasyfikowane, bo nie było ciągłości tej 4-letniej, która jest wymagana dla tej klasyfikacji. Ale my, patrząc z perspektywy takiej aktualności, dziś i teraz to mamy to kąpielisko, które jest udostępnione i ono spełnia, musi spełniać wszelkie wymogi i jeśli te wymogi, ta jakość wody są spełnione, to oczywiście taka otwartość tego kąpieliska jest. No i zarządca we współpracy z Państwowym Inspektorem Sanitarnym Powiatowym jakby nadzoruje zarządca na co dzień. Inspektor też, ale zarządca jest tam na miejscu i on czuwa nad tym, żeby to kąpielisko jak najlepiej służyło gościom, którzy przychodzą.
1: No właśnie, nie, a nie każdy zbiornik wodny jest kąpieliskiem, tak? Czyli kąpielisko, nazywamy takie miejsce kąpieliskiem wtedy, kiedy tam jest ta woda przebadana i jest odpowiednia infrastruktura.
0: To jest wydzielony fragment akwen wód powierzchniowych, bo my nie mówimy teraz o basenach, o fontannach. Fontanny tak na marginesie nie są miejscem do kąpieli, prawda?
1: Zdarza.
0: Ale zdarza się. No to od razu, tak jak ja wymieniłem to słowo, no to warto zwrócić uwagę na to, bo to się zdarza, jak jest ciepło. Często to młodzież czy dzieci nawet nieświadome tego. Dlatego warto też mówić o tym do rodziców, do osób starszych, do opiekunów, żeby jednak hamować te zapędy do ochłodzenia się i wejścia do fontanny. Po pierwsze, to jest niebezpieczne. Tam może być różny ten grunt, gdzie no, to podłoże tej fontanny.
1: Można się poślizgnąć na przykład.
0: Na przykładu, ale i również właśnie, jeśli pani na początku mówiła o tym, tam woda jest niebadana. Tak jak my to badamy mikrobiologicznie w odniesieniu do kąpielisk. Nie tylko mikrobiologiczne, tak jak już powiedziałem, ale dlatego też nie jest to bezpieczne.
1: A czasem ludzie piją wodę z fontanny.
0: Ja myślę, że to trzeba... I to każdy rozumie i widzi, że fontanny są elementem krajobrazu. I w tym przypadku taka ich funkcja jest bardzo miła i ładnie się to ogląda. Natomiast do kąpieli, no to kąpieliska, o których mówimy, ale jest jeszcze tak zwane miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Ja dam taki przykład. Organizacja harcerska organizuje obóz dla swoich zuchów i wtedy mówią, o będziemy tutaj, chcielibyśmy nad takim i takim jeziorem dla przykładu zorganizować kąpielisko. To wtedy zwracają się oczywiście do inspekcji. Inspekcja te same warunki jakby tak jak dla kąpieliska nakłada na to kąpielisko, które jest, funkcjonuje czasowo, maksymalnie 30 dni. I jeśli nie może dłużej, woda musi być zbadana, musi być bezpiecznie i wtedy uzyskuje, nazwijmy, dopuszczenie, takie miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Chciałbym również zwrócić uwagę, że no oprócz tego no to są cały zespół, można tak powiedzieć, basenów i pływalni, ale to już jest inna, można powiedzieć, organizacja, chociaż woda jest badana tak samo, ale inna organizacja, one często są zakryte, ale nie tylko, bo są również odkryte, a i w województwie łódzkim też są parki wodne i takie dwa parki wodne mamy. Natomiast jeśli mówimy o tych kąpieliskach, zaraz będziemy może troszkę bliżej o tym mówić, to trzeba powiedzieć, że w kąpieliskach kąpiel jest bezpieczna i my przestrzegamy, żeby nie kąpać się poza kąpieliskami, a w kąpieliskach tylko wtedy, kiedy ono jest udostępnione. Pod każdym względem. Również wtedy, kiedy jest wywieszona czerwona flaga, z jakichś powodów, to ta ratownicza flaga, to też powinniśmy przestrzegać. Wszelkie te informacje, nawet przy wejściu do kąpieliska, są na tablicy. W każdym kąpielisku jest. No, umieszczane są te informacje. Ja teraz niedawno odwiedzałem jedno z łódzkich, nie powiem które, żeby tu reklamy nie robić, ale z łódzkich kąpielisk, mam na myśli z łódzkich w województwie łódzkim. Bardzo mi się podobało. Tam przygotowania widać szły pełną parą. I tak jest w pozostałych miejscach, które będą funkcjonować i zostały zgłoszone nam przez organizatorów, a to, czy dane kąpielisko w danej gminie funkcjonuje, no to są decyzje władz gminnych. Prawda? Czyli wójta, w przypadku na przykład miasta Łodzi, to prezydenta, który taką władzę ma.
2: Ja jeszcze bym chciała powiedzieć, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą również działania edukacyjne, edukacyjno-informacyjne w zasadzie i zachęcamy zawsze organizatorów i tutaj władze samorządu terytorialnego, aby te kąpieliska powstawały, dlatego że widzimy, jak bardzo to jest ważne dla naszych mieszkańców, naszego województwa, jak chętnie korzystają, a tak jak tutaj rozmawiamy, woda jest przede wszystkim przebadana, jest ratownik, który zapewnia to bezpieczeństwo już na terenie kąpieliska. Również nasze kąpieliska są wyposażone w nasze, oczywiście jako województwa łódzkiego, prawda, w różną infrastrukturę, zjeżdżalni, wypożyczenia sprzętu wodnego, więc ten ratownik jest no niezwykle potrzebny i zapewnia to bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o wodę i o nadzór, no to tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o parametry mikrobiologiczne, to nadzór nad jakością tej wody polega na tym, że przy badaniu laboratoryjnym badane są Escherichia coli i enterokoki kałowe. Jeżeli badania są w porządku, inspektor powiatowy wydaje ocenę o przydatności takiej wody do kąpieli, o czym jest informowany organizator i równocześnie osoby korzystające z kąpieliska.
1: To jest najbardziej niebezpieczne i najczęściej spotykane skażenie, to czego dotyczy to badanie przez panią Karolinę wymienione, tak?
0: No tak, to te kałowe enterokoki, to no, może być takie zagrożenie, to nawet poprzez, nie wiem, zanieczyszczenie wody, nawet poprzez ptactwo.
2: Ja może w uzupełnieniu jeszcze powiem, że nie jest to całkowite, prawda, zanieczyszczenie wody, tylko tak zwane, i to co mówią przepisy prawa, krótkotrwałe zanieczyszczenie wody. W tym momencie próbka jest pobierana jeszcze raz, badana. Jeżeli jest wszystko w porządku, kąpielisko zostaje dopuszczone do użyteczności.
1: Czy możemy teraz wymienić te kąpieliska, które są dostępne w województwie łódzkim i które są pod nadzorem wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej?
0: Pani Karolina na pewno tę listę przeczyta, ale nadzór sprawują inspektorzy powiatowi.
1: Powiatowi, tak, aha. Tak, ale wojewódzka stacja ogarnia całość, ale powiatowi inspektorzy tak fizycznie
0: jasne,
1: tam bywają.
0: I je upowszechniamy również.
1: To słuchamy.
2: Wawrzkowizna w powiecie bełchatowskim, kąpielisko Patyki również w powiecie bełchatowskim, kąpielisko miejskie w Łasku, Lisowice jest to powiat łódzki wschodni, kąpielisko Arturówek w Łodzi, kąpielisko Stawy Stefańskiego w Łodzi, kąpielisko Stawy Jana w Łodzi, Lewityn w Pabianicach, nad Stawem w Konstantynowie Łódzkim jest to powiat pabianicki, kąpielisko nad Pilicą Polska Imka w Kurnędzu jest to powiat piotrzkowski, zbiornik wodny Przedbórz, powiat radomszczański, kąpielisko Tatar w Rawie Mazowieckiej, kąpielisko Żurawia w Białej Rawskiej, również w powiecie rawskim, kąpielisko w Sieradzu na rzece Warcie, kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba, powiecie sieradzkim, kąpielisko przy ulicy Pułkownika Tarnowskiego w Warcie, w powiecie sieradzkim, kąpielisko nad Zalewem Zadębie w Skierniewicach, przystań w Tomaszowie Mazowieckim, kąpielisko w Smardzewicach, w powiecie tomaszowskim, kąpielisko Mrożyczka w Głownie, w powiecie zgierskim, Starówka w Ozorkowie, w powiecie zgierskim i Malinka w Zgierzu.
1: Niektóre z tych kąpielisk są powszechnie znane, natomiast niektóre znają mieszkańcy okolicy. Warto zdać sobie sprawę z tego, że tak dużo jest właśnie tych kąpielisk w województwie łódzkim, że można wyruszyć ich szlakiem na przykład, albo można, planując swoje wyprawy, uwzględnić gdzieś tam po drodze właśnie kąpielisko. Natomiast jeżeli korzystamy właśnie z nieprzebadanej wody jakiejś powierzchniowej, to może, kiedy się jej napijemy, spowodować spore konsekwencje zdrowotne.
0: Właśnie, to tutaj pani wcześniej mówiła i mówiliśmy tutaj o Sienicach, pani zadała pytanie. Rzeczywiście, wtedy i to też przestrzegamy, jeśli kąpielisko jest wyłączone z użytkowania ze względu na występujące sinice, to jest to ryzyko. Ryzyko zdrowotne. I można wtedy rzeczywiście, jeśli zbagatelizujemy, jest zakaz po pierwsze, wyłączone jest, ale to można nabawić się no, przykrych takich zdarzeń zdrowotnych.
1: Biegunka, nudności, wymioty, gorączka może się zdarzyć.
0: Odczyny dermatologiczne, wysypki. Ale i również dla przykładu. No także absolutnie ze względu na własne zdrowie i zdrowie tych, którzy są pod naszą opieką, należy się wycofać wtedy z kąpieli.
1: Też musimy zwrócić uwagę na to, że te zanieczyszczenia to nie tylko jakieś odpady przemysłowe, to nie tylko zanieczyszczenia mikrobiologiczne, czy jakieś z pól syntetyczne, środki ochrony roślin, że mogą spływać do zbiorników, ale na przykład w zbiorniku mogą znajdować się śmieci, potłuczone szkło. Niestety wciąż jeszcze bywa, że ludzie, mimo że mamy coraz więcej możliwości oddawania przeróżnych śmieci, nawet tych niewygodnych, to jednak bywa, że ludzie pozostawiają w lesie albo i wrzucają do wody właśnie takie rzeczy niebezpieczne.
0: Tak, bywa tak, niestety. Dlatego jednym z kryteriów oceny kąpieliska i jego przydatności jest ocena wizualna. I to wszystko jest brane pod uwagę. To może być tak jak te przyczyny, o których pani redaktor wspomniała, ale na przykład jakaś wichura, która połamie gałęzie drzew. I one tam znajdą się w tym kąpielisku.
1: Można się o nie zahaczyć na przykład.
0: Tak, nie, ale organizator, to jest rolą organizatora, żeby doprowadzić kąpielisko do stanu takiego, które gwarantuje bezpieczeństwo.
2: Jak również kąpieliska wyposażone są w kosze. Po prostu na śmieci, gdzie zalecamy, żeby korzystać.
1: No i tak,
2: i wrzucać tym bardziej, śmieci tam, gdzie
1: tym trzeba. Bardziej w audycji Ekologia bez ogródek, prawda? Zalecamy, żeby dbać o czystość. To jest też kultura wypoczynku. Przecież to, jakie miejsce po sobie pozostawiamy, a powinno być w stanie takim, w jakim je zastaliśmy.
0: Zgadzamy się w pełni. No, w kąpieliskach zorganizowanych tutaj my widzimy, praca jest służb, które utrzymują porządek, czystość i oczywiście jak najlepiej jest, jak opuszczamy, pozostawiamy miejsce tak, jak zastaliśmy, czyste, ładne i gotowe do skorzystania.
1: Mieliśmy jeszcze powiedzieć o legionelli.
0: Legionella jest chorobą, która nazywa się chorobą legionistów. Droga zakażenia jest drogi oddechowe i okres inkubacji to jest od 2 do 10 dni i objawia się bólami mięśni, bólami głowy, gorączką, a czasami później objawy zapalenia płuc. Także to nie jest błaha sprawa. Trzeba o tym mówić. O tej legionelli często mówimy w przypadku na przykład urządzeń takich wewnętrznie, które mamy w domach, w swoich mieszkaniach. Dla przykładu prysznice czy inne, które tworzą aerozol. Warto, jeśli nie korzystamy z prysznica dłuższy czas, wyjeżdżamy na wakacje i tam 2 tygodnie nie korzystamy, to przegrzać. To jest taka bardzo skuteczna i metoda bardzo dobra. Przegrzać najpierw, niech ta woda spłynie.
1: Tak, strumień bardzo gorącej wody.
0: Gorącej wodzie i wtedy uwalniamy się od tej bakterii. Taką dbałość o to, żeby przeciwdziałać ewentualnemu zakażeniu przez bakterię Legionella, podejmujemy my sami w naszym zakresie to, co możemy w domu, ale ma taki obowiązek również zarządca obiektu. To są rozmaite metody.
1: Tak, natomiast czytałam, że nie w ostatnim czasie w województwie łódzkim nie wykryto jakichś takich ognisk groźnych tej Legionelli.
0: I całe szczęście. To jest wynikiem właśnie przestrzegania tych zasad.
1: Ja jeszcze bym chciała na koniec dopytać, bo tutaj jednym z gości naszej audycji był Miłosz Wika, zatem rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który nas przekonywał, że absolutnie można w Łodzi pić wodę z kranu. Opowiadał bardzo ciekawe rzeczy też o metodach badania tej wody, łącznie z tym, że małże też są pracownikami właśnie laboratorium badającego wodę. Czy państwo piją wodę z kranu łódzką?
0: Ja piję. Ja jestem mieszkańcem Łodzi, piję, nie obawiam się, aczkolwiek najczęściej piję wodę, którą przygotowałem. Mhm. Tak, bo smakuje mi ta woda. Ja tak.
2: Ja również. Korzystam z banków też filtrujących, aczkolwiek samą wodę z kranu też piję. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dbać o instalację naszą już też wewnętrzną. Jeżeli dostawca wody dostarcza nam tą wodę nadzorowaną, bezpieczną dla zdrowia konsumentów, natomiast instalacja nasza wewnętrzna to już jest nasz obowiązek dbania o nią. Jeżeli jestem pewna, że o nią dbam tak jak należy, nie mam różnych zanieczyszczeń, prawda, spuszczam wodę właśnie po powrocie z wakacji dłuższych, To jak najbardziej.
1: Ja piję wodę z kranu, nic mi nie jest. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje i opowieści. Ja przypomnę, że dzisiaj byli z nami przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, czyli Karolina Kobylarz. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I Zbigniew Solarz.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Anna Grobnińska i także słuchaczom dziękuję za uwagę.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

Znać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie.

0: Na zegarze jest godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jest niedziela, 31 maja. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie nocna kolizja autobusu z autem osobowym w centrum Łodzi. Dogaszanie lasów pod Wołominem i zakończenie rozgrywek drugiej ligi piłkarskiej w regionie. Za oknem w tej chwili pochmurno, na termometrze około 14 stopni Celsjusza. W nocy na ulicy Włóczańskiej w Łodzi doszło do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z samochodem osobowym. 3 osoby zostały poważnie poszkodowane. Autobus nocny, w którym jechało około 50 pasażerów, około 2:30 w nocy zderzył się z osobówką na skrzyżowaniu przy Włóczańskiej 67. 3 osoby zostały odwiezione do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe i Policja. Te działania już zostały zakończone. Trwa akcja dogaszania pożaru na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Pożar zaczął się rozprzestrzeniać w ostatni czwartek, a ogień objął ponad 300 hektarów lasów. Więcej o tym Krzysztof Kuczyński.
2: Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko. Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera przekazał, że zakres działań strażaków się zmniejsza.
3: W tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
2: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały o tym między innymi służby leśne. Na możliwe podpalenie ma wskazywać pojawienie się ognia prawdopodobnie

0: Ale francuski był dla mnie zawsze takim przedmiotem traktowanym per noga. To nie były moje klimaty. Zresztą też pamiętam moje pierwsze lekcje z francuskiego, kiedy siedziałem taki zbuntowany, no bo nie mogło być inaczej. Obrażony na cały świat, a przede wszystkim na tą panią od francuskiego, która starała nas się czegoś nauczyć. Ja po latach ją przeprosiłem za to. I właściwie przez całe liceum, najwcześniejszy okres też, no, marzyłem, żeby zostać lekarzem. Bardzo chciałem być lekarzem. Zresztą moja mama pracowała w pogotowiu. Miałem częsty kontakt z tym środowiskiem. Ale w trzeciej klasie okazało się, że jest mi bardzo nie po drodze z fizyką. A jak wiadomo, na studia medyczne zdawało się egzamin z fizyki. I wtedy no, świat się jak gdyby zawalił dla mnie, bo nie wiedziałem, co ja mam dalej robić. Ja w wakacje czasami dorabiałem sobie jako listonosz. Roznosiłem listy i to było bardzo fajne zajęcie, dlatego że oprócz normalnej pensji, którą dostawałem z urzędu pocztowego, były tak zwane końcówki od rent i emerytur, tak? Które się wtedy zanosiło do domu, bo nie było przecież kont tak jak to teraz jest powszechne. I stwierdziłem, że jeżeli nie będę lekarzem, a nic nie wymyślę dla siebie, to pewnie zostanę takim listonoszem, bo to jest fajne zajęcie. Człowiek na powietrzu cały czas chodzi, przemieszcza się, ma kontakt z ludźmi. Ja bardzo lubiłem tych starszych ludzi. Zresztą do dzisiaj czuję taki wielki sentyment do osób, które zakończyły już swoją karierę zawodową. Zresztą mam liczne wykłady w uniwersytetach trzeciego wieku. No ale tutaj zrobiłem dygresję, wracam. I na jednej z przerw moja koleżanka do drugiej koleżanki powiedziała, wiesz co, ja to pójdę studiować romanistykę. Ja to usłyszałem, nie wiedząc, czym jest romanistyka. Ja nie znałem tego słowa, ale ja się w tym słowie zakochałem. Ono mi tak zabrzmiało, jak teraz to mówię, to jeszcze mam ciarki na plecach. Po prostu romanistyka, to było coś pięknego. Na następnej przerwie pobiegłem do biblioteki, wziąłem przewodnik dla maturzystów, żeby sprawdzić, czym jest ta romanistyka, co to są za studia, z czego zdaje się egzamin. No i okazało się, że to są studia, które kształcą nauczycieli języków obcych, języka francuskiego konkretnie w tym przypadku. Ja się właściwie nigdy nie zastanawiałem, skąd się ci nauczyciele biorą w szkołach. No oni po prostu byli. No mnie to w ogóle nie interesowało. I tak stwierdziłem, no mój Boże, no to może ja też bym poszedł na tą romanistykę. No jak już to tak fajnie brzmi, zostać romanistą, no świetnie. Jak powiedziałem mojej nauczycielce, że ja chcę zdawać na romanistykę, to się kobieta przeraziła. Ja widziałem, jak kolor jej twarzy się zmieniał z białego na czerwony i zielony. No i stwierdziłem, pani profesor, no ale to jest koniec trzeciej klasy, jeszcze mamy całą czwartą. Ja w wakacje się trochę pouczę, a w czwartej już będę pracował na bieżąco. No i kobieta mi zaufała. Pani profesor była dla mnie naprawdę cudowna. Kiedy dowiedziała się, że będę zdawał na romanistykę, wtedy nie było ksero przecież. Pani profesor odręcznie przepisywała testy na egzaminy wstępne z uniwersytetów, z których pozyskała te testy. Pamiętam i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, i z Uniwersytetu Śląskiego, i Łódzkiego nawet. I przynosiła mi te testy, wspólnie rozwiązywaliśmy. Dla mnie przyjeżdżała, i dla mojej koleżanki, bo ta koleżanka, która właśnie zdawała na studia, też korzystała z tego. Przyjeżdżała dla nas na 7 rano do szkoły. Mieszkała jakieś 30 kilometrów od miejsca, w którym pracowała. I robiła z nami dodatkowe zajęcia. I rzeczywiście ja w wakacje przysiadłem, powtórzyłem sobie materiał z tych trzech pierwszych lat. Przepisywałem jakieś podręczniki, które wpadły mi w rękę. Dzięki temu chyba nauczyłem się pisać po francusku. Poznałem ortografię, z której się później zresztą habilitowałem. I tak no, postanowiłem zdać egzamin z francuskiego, z polskiego na maturze i powtórzyć te egzaminy na studia. Tak więc no, przypadek, gdyby nie koleżanka, gdyby nie wypowiedziane przez nią magiczne słowo romanistyka, w którym się zakochałem, mnie by tutaj dzisiaj nie było. No tak to bywa. Ja czasami studentom mówię, którzy mówią, a po co nam te zajęcia czy inne? Tak, ja mówię, słuchajcie, nie mówcie po co. Ja też tak kiedyś mówiłem. I zobaczcie, to jedno słowo zadecydowało o moim życiu.
1: Zawsze jest po coś, tak? Panie profesorze, a jeszcze na momencik wracając do The Voice Senior, chciałabym zapytać o ten wybór, bo zaśpiewał pan

0: piosenkę Champs-Élysées. A dlaczego nie Piaf? Czy dlatego, że Piaf jest za trudna wokalnie? Czy to też był pana wybór? Czy to był może troszeczkę narzucony wybór?
1: Tak, ja na przesłuchaniach śpiewałem utwory z repertuaru Edith Piaf. Natomiast produkcja zaproponowała trzy inne utwory i wśród tych trzech utworów nie było żadnego utworu Edith Piaf. Dlatego wybrałem utwór Jodassena, chociaż nie jest mi po drodze z tym artystą.
0: Aha, rozumiem. Tak podejrzewałam, że to jednak dużo do powiedzenia mają właśnie producenci tych wszystkich...
1: Produkcja programu, tak.
0: Programów,
1: oczywiście,
0: tak.
1: Oczywiście nam tworzy się scenariusz, według którego ten program później toczy się, prawda? On rządzi się swoimi prawami. No, nie wiem, być może niektórzy mogli zaśpiewać to, co sobie wybrali, jeżeli to pasowało do koncepcji programu. No widocznie to, co ja wybrałem, nie za bardzo pasowało, chociaż starałem się wybrać z repertuaru Edith Piaf te utwory takie bardziej pogodne, chociaż ich nie ma zbyt wiele w jej repertuarze, bo to przecież była tragiczka francuskiej piosenki, opowiadała o nieszczęściach, o śmierci. Natomiast w tym jej bogatym repertuarze, bo nie zapominajmy, że ona przecież nagrała prawie 300 piosenek tak krótkim okresie, bo przecież żyła tylko 47 lat. No jest kilka takich perełek pogodnych, radosnych, opowiadających o życiu, o miłości, o afirmacji życia. I właśnie taki repertuar zaproponowałem do tego programu. No być może został odrzucony z tego względu, że to są piosenki mniej znane. Wiadomo, że jeżeli Piaf to życie na różowo, to niczego nie żałuję, padam, padam, hymn do miłości i ewentualnie Mój Boże. Natomiast te pozostałe utwory jakoś tak, nie przybiły się.

0: teraz chciałabym zapytać właśnie o, chyba mogę tak powiedzieć, o miłość do Edith Piaf. Czy jakoś bardzo wcześnie pan odkrył, panie Mieczysławie, Edith Piaf, czy dopiero później, już w dojrzałym życiu?
1: To była ewolucja.
0: Ewolucja.
1: To była ewolucja, tak, bo ja pamiętam, że głos Edith Piaf usłyszałem na antenie radia jako dziecko. Chyba byłem wtedy w pierwszej klasie. Myślę, że to był ten okres odejścia Edith Piaf, czyli 63 rok. I na antenie radia wtedy bardzo często puszczano właśnie utwór Non, je ne regrette rien. I za każdym razem, kiedy słyszałem ten utwór,

pop-upowe, jak to radio się nagrzewało i później nagrzało, to świeciło takie turkusowe światełko. I magia głosu Piaf, a zwłaszcza sposób artykułowania jej R, no przyciągał moją uwagę. I pamiętam, że jako dziecko bardzo chciałem mieć płytę Edith Piaf. Rodzice mieli gramofon, adapter Bambino. Mieli płyty, dużo takich płyt wydawanych w formie pocztówek. Pamiętam, że w moim mieście było takie miejsce, w którym kupowało się właśnie te nagrania pocztówkowe. I kiedyś poprosiłem mamę, żebyśmy właśnie poszli do tej budki i zapytali, czy jest ta francuska piosenka Rien, Rien, bo ja przecież nie byłem w stanie tego powtórzyć. I no, okazało się, że jej nie ma. No później jakoś to wszystko się wyciszyło. I właśnie w liceum, na lekcjach języka francuskiego, czasem nauczycielka włączała nam po prostu jakieś piosenki francuskie i wśród nich były również piosenki Edith Piaf, oczywiście te, które wspomniałem wcześniej, czyli te najbardziej znane. I tak na poważnie zainteresowałem się Piaf, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Wtedy robiło się, nie wiem jak w tej chwili jest w programie, ale zaczynało się naukę literatury od średniowiecza. I my, pamiętam, mieliśmy jeden podręcznik do literatury, który był w bibliotece i z tego podręcznika się tam różne rzeczy przepisywało. I kiedyś będąc w bibliotece, czekając na ten podręcznik, żeby go ktoś zwolnił, zauważyłem na biurku osoby, która prowadziła tę bibliotekę, książkę Piaf, Simone Berthaud. To była taka znajoma Piaf, ona się podawała za siostrę przyrodnią, co nie było prawdą. I ja sobie tę książkę wypożyczyłem. I odkryłem zupełnie inny język niż ten język, którego uczyłem się w szkole wcześniej i na studiach. To była taka przepaść pomiędzy tą literaturą średniowieczną, a tą literaturą taką, bym powiedział, z pogranicza, no nie chcę użyć słowa brukową, ale taką literaturą popularną. I sposób narracji Simone Berthaud, opowiadania o Piaf, bardzo żywy, ukazywania historii z takiego jej życia też intymnego, bym powiedział, bardzo mnie zafascynował. Ja tę książkę połknąłem w ciągu chyba dwóch nocy i od tego momentu zaczęła się też taka moja fascynacja zawodowa właśnie Piaf. Zacząłem czytać na jej temat przy okazji podróży do Francji. Zacząłem również kolekcjonować jej nagrania. I nabyłem, to był 78 rok, po drugim roku studiów wyjechałem do Francji na taki miesięczny staż, zresztą z bardzo limitowaną gotówką dewizową. Wtedy pamiętam, przyznawano $10 na wyjazd. Kupowało się te $10 w banku na tak zwaną książeczkę walutową. $10 dostałem od mojej babci i przemyciłem je. Dzisiaj mogę się przyznać do tego. Za te $20 wymienionych we Francji na franki kupiłem sobie dwupłytowy album winylowy z nagraniami Piaf od 35 do 40 bodajże 3 roku. Jakże odmienne te nagrania były od tego, co znałem wcześniej. I tak zaczęła się moja fascynacja z kolei właśnie historią jej nagrań. Ona zaczęła nagrywać w 1935 roku. Weszła do studia po raz pierwszy, do Polidora i tam zrobiła nagrania czterech utworów. Sposób, w jaki ona śpiewała wtedy, taki prościutki, no po prostu ujął mnie. Ja się zakochałem w tych utworach. I od tego momentu zacząłem kolekcjonować jej nagrania, ale również kolekcjonować różnego rodzaju dokumenty z nią związane. Kupowałem książki, kupowałem czasopisma. No wszędzie, gdzie pojawiała się Piaf, to trafiało do mnie. Ja dzisiaj mam bardzo duże zbiory poświęcone Piaf. Mam również bardzo dużo partytur oryginalnych, które były wydawane w czasach, kiedy ona żyła i tworzyła. Zresztą te wszystkie artefakty znalazły się na wystawach, które organizowałem nie tylko w Łodzi, ale również w Polsce. Pierwsza taka wystawa to było Śródmiejskie Forum Kultury w 40. rocznicę odejścia Edith Piaf w 2003 roku, z tym, że to była wystawa zatytułowana Piaf w Polsce.

0: wystawa retrospektywna pokazująca dorobek polskich teatrów, które miały w swoim repertuarze sztuki poświęcone Edith Piaf. Piaf nigdy w Polsce nie wystąpiła, ale wiemy, że była kochana w Polsce, jest chyba po dzień dzisiejszy. Ja obserwuję bardzo często przy okazji czy spotkań autorskich, czy właśnie wystaw, że trafia również do młodych ludzi. Na te spotkania przychodzą nie tylko seniorzy, nie tylko osoby, które mają prawo ją pamiętać, ale również młodzi ludzie, którzy znają Piaf poprzez nowe interpretacje jej utworów wykonywane przez młode pokolenia piosenkarzy francuskich. No przypomnijmy, że przecież na ostatniej olimpiadzie, która odbyła się w Paryżu, olimpiadę otwierał utwór Edith Piaf Pod niebem Paryża, Sous le ciel de Paris, i zamykał utwór Edith Piaf wykonany przez Céline Dion, L'hymne à l'amour, hymn do miłości.
1: No właśnie, ta Edith Piaf jest cały czas obecna. Pan pierwszą książkę wydał w 2010 roku. To jest właśnie ta książka, którą trzymam w ręku. Voici Edith Piaf. I to jest książka z tekstami, tłumaczeniami tekstów, tak?
0: Tak, to była książka, w której zebrałem 21 scen teatralnych, które zostały napisane na potrzeby dwóch spektakli. Spektaklu Moja Piaf i spektaklu Ja, Edith Piaf, który był zrealizowany w Teatrze Małym w Łodzi. Ja w ogóle kiedyś miałem takie marzenie, żeby napisać scenariusz spektaklu dla Teatru Lalek, bo dla mnie Piaf zawsze była taka marionetkowa. I tak sobie pomyślałem, nigdy jeszcze tego nie zrealizował wcześniej. I zaproponowałem właśnie Joasi Stasiewicz, czy nie zechciałaby właśnie zagrać roli Piaf. I powstał spektakl Ja, Edith Piaf, w którym Piaf była grana przez lalkę naturalnej wielkości, animowanej przez dwóch aktorów, a w planie żywym grała ją właśnie Joanna Stasiewicz. I ta książka, tak jak powiedziałem, no, zawiera kilka scen z tego spektaklu. Zawiera również sceny ze spektaklu Moja Piaf, który był zrealizowany przez autorską grupę teatralną AKK Plons w Centrum Kultury Młodych w Łodzi. W ogóle mam na swoim koncie kilka spektakli, bo jeszcze później powstał spektakl, który zrealizowałem który napisałem właściwie dla Teatru Ruchu, Teatru S w Zbąszeniu. No i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy aktorzy tego teatru przemówili w tym spektaklu. Spektakl nazywał się Piano Bar. Wracając do tej książeczki, rzeczywiście przetłumaczyłem kilka utworów z repertuaru Edith Piaf. To był też taki przypadek, dlatego że będąc kiedyś w Kołobrzegu z dziećmi na plaży, miałem Walkmana i słuchałem sobie Piaf. No to też tak jest trochę dziwne, no ale mówię, jak ktoś jest zakręcony, to nawet na plaży słucha Piaf. I słuchałem akordeonisty utworu Michela Emera z 1941 roku. I słuchając tego utworu, pojawił mi się polski tekst. Ja go po prostu sobie zacząłem w głowie tworzyć. Zostawiłem dzieci, zostawiłem żonę, pobiegłem do pokoju po długopis, kartkę, żeby zapisać ten tekst, żeby mi nie umknął. I od tego momentu zaczęła się znowuż przygoda z tłumaczeniami tekstów Piaf. Ja ich trochę przetłumaczyłem. Napisałem też teksty swoje takie. Tam w tej książeczce jest taki tekst pastiszowy troszeczkę do utworu Padam Padam, bo napisałem tekst, ja go nie tłumaczyłem. Ja przetłumaczyłem go później na potrzeby jednego z wieczorów literackich, który przygotowywałem o Piaf. Natomiast w tej książeczce jest utwór dla Edith, napisany do melodii Padam Padam, który pojawił się w spektaklu w finale. To jest utwór, który śpiewamy z publicznością zawsze na finał. I do tej samej melodii później napisałem taki utwór właśnie pastiszowy. Padam, padam, padam. Zresztą tam gdzieś ten tekst jest. Ja tych tekstów nie znam na pamięć, ale jest zabawny. Też był wykonywany właśnie przez jedną z pań później w którymś z programów.
1: Otworzyłam książkę na stronie 35 i akurat wpadł mi w oko taki cytat: nigdy wcześniej nie było Edith Piaf i nigdy już nie będzie.
0: Jean Cocteau.
1: Tak, oni się przyjaźnili. prawda?
0: Oni się przyjaźnili, tak. To była wielka przyjaźń. Zresztą Jean Cocteau napisał dla Edith Piaf monodram Piękny i nieczuły. I Piaf zaistniała jako aktorka dramatyczna. No, można powiedzieć, że ona aktorką była również w trakcie wykonywania swoich piosenek, bo przecież tak, te prawda. Jej piosenki to są takie mini dramaty, to są, można powiedzieć, takie mini spektakle, które ona odgrywa, mimo iż jest bardzo oszczędna w ruchach. Prawda? Jeżeli ją obserwujemy, tam liczył się przede wszystkim głos i postawa. Natomiast Jean Cocteau napisał dla niej ten monodram, który ona grała z Paulem Meurice'em. I ja też miałem okazję przetłumaczyć ten monodram na język polski i wystawiliśmy go. Między innymi był grany w Teatrze Nowym. Podczas Dni Francuskich w Łodzi był taki cykl, który realizowaliśmy przez kilka lat, Francuski w świecie i na uniwersytecie, za kadencji pana rektora Nykiela, który był bardzo przyjaźnie nastawiony do języka francuskiego i wspomagał naszą inicjatywę, żeby takie dni francuskie organizować. I również taką drugą osobą, która nas wspierała, był właśnie pan dyrektor Jaskuła w Teatrze Nowym. I dzięki niemu mogliśmy ten spektakl tam zrealizować.
1: Panie Mieczysławie, ja chciałabym jeszcze odnieść się do tych fotografii, bo one wszystkie są pana autorstwa.
0: Tak, właśnie.
1: Myślę, że to też jest bardzo cenne. Przy okazji tych tutaj tekstów możemy poznać miejsca związane z Edith Piaf. Tych miejsc jest na pewno bardzo dużo. I ktoś, kto nie zna tak dokładnie jej biografii, to myślę, że no, będzie się poruszał takim oficjalnym szlakiem. Nie będzie wiedział na przykład, jak dotrzeć do sali tutaj. Mam zdjęcie, w której odbył się debiut sceniczny.
0: O, to Edith w ogóle Piaf. Jest historia, tak.
1: No właśnie.
0: To jeżeli mogę opowiedzieć,
1: piękne
0: to, bardzo,
1: wnętrze.
0: To bardzo chętnie opowiem.
1: Bardzo proszę.
0: Dzisiaj tam jest ekskluzywny hotel, to jest niedaleko Pól Elizejskich, taka boczna ulica, Pierre Charron. I ja wyczytałem, że właśnie przy ulicy Pierre Charron, pod numerem 54, był kabaret Le Gernis, gdzie Piaf debiutowała. Ja pomyślałem sobie, że muszę koniecznie to miejsce znaleźć, a ponieważ ani nazwy ulic, ani numeracja budynków no, nie zmieniła się w Paryżu, dlatego ten budynek ciągle tam jest. Dzisiaj to, tak jak powiedziałem, jest ekskluzywny hotel. Ja poszedłem do tego hotelu, zapytałem, czy mógłbym rozmawiać z menadżerem, czy z dyrektorem, a o co chodzi? No więc mówię, że tutaj kiedyś był kabaret, w którym debiutowała Edith Piaf. No pan się zdziwił, ale to był młody człowiek, więc miał prawo się zdziwić. Ja zapytałem, czy nie macie państwo jakichś dokumentów, starych zdjęć, no bo takie miejsce typu hotel, no być może ma jakąś dokumentację fotograficzną, czy dokumentację powstania. No okazało się, że nie ma. I pan zaprowadził mnie do menadżera, ja oczywiście opowiedziałem całą historię związaną z debiutem Edith Piaf. I pan powiedział, wie pan co, my tutaj w piwnicy mamy taką salę, w której serwujemy gościom śniadania. I ja panu pokażę tę salę. Zeszliśmy na dół i znowuż poczułem ciarki na plecach. Mówię, Boże, te stoliki zresztą stały tak, jak tam widać na tym zdjęciu. I ja sobie pomyślałem, Boże, to jest to miejsce. Ona musiała tutaj śpiewać. Te stoliki na pewno, no nie te, ale podobne musiały stać też tak ustawione. Musiała być gdzieś zrobiona jakaś scena, gdzie artyści występowali. I okazało się, że rzeczywiście to było to miejsce, w którym Piaf śpiewała, bo później gdzieś wyczytałem też w jakichś dokumentach, że do tego kabaretu schodziło się schodkami w dół od ulicy. I rzeczywiście tam jest takie wejście, nie, już nie pamiętam, czy ono było zamurowane, czy później było odtworzone, gdzie z takiego bocznego wejścia wchodziło się właśnie do tego miejsca. Także no i ode mnie czegoś też Francuzi się dowiedzieli.
1: Aj, to bardzo ładnie.

0: Panie profesorze, to jeszcze chciałabym do jednego zdjęcia się odnieść, bo dotarł pan pod drzwi mieszkania, w którym mieszkała Edith Piaf, a teraz mieszka tam jakiś szczęściarz pewnie, tak?
1: Nie, tam jakieś biura w tej chwili są, biura rachunkowe, tak? Bo to był ogromny apartament, on miał ponad 250 metrów.
0: Ale oni chyba wiedzą,
1: znajdujący się na parterze. Myślę, że tak, że tak. Akurat ja byłem w dniu, kiedy te biura były zamknięte. Nigdy wcześniej nie mogłem wejść do tego budynku, bo też mnie zawsze to intrygowało i chciałem dotknąć poręczy, której dotykała Piaf. I przy okazji właśnie pobytu w Paryżu podjechaliśmy z żoną pod tę kamienicę, też znajdującą się w 16 dzielnicy, niedaleko właśnie Łuku Triumfalnego. I no, mieliśmy szczęście, bo konsjerżka wystawiała pubel, czyli śmietniki. Opowiedzieliśmy jej naszą historię, że robimy dokumentację do książki, czy pozwoliłaby nam wejść do, przynajmniej do klatki schodowej. I tak się stało. Także też bardzo fajna historia. Ale wracając do Paryża, bo tutaj pani redaktor zapytała właśnie o Paryż. Rzeczywiście Piaf była bardzo emocjonalnie związana z Paryżem. No nie zapominajmy, że ona przecież całe życie spędziła w Paryżu. Poza tym krótkim okresem, kiedy przebywała jako dziecko u swojej babci w Brytanii. No i później, kiedy wyjeżdżała oczywiście na tournée zagraniczne czy po Francji. Zresztą Marlena Dietrich powiedziała kiedyś, że gdyby chcieć słowo Paryż zastąpić innym słowem, to niewątpliwie tym słowem byłoby słowo Piaf. I w Paryżu rzeczywiście można natknąć się na bardzo wiele śladów Edith Piaf. Spacerując po Paryżu, docieramy do miejsc, w których ona albo mieszkała, albo przebywała, albo koncertowała. My staraliśmy się te wszystkie miejsca odtworzyć, staraliśmy się je zwiedzić. Zresztą ja później napisałem taki artykuł naukowy poświęcony Edith Piaf i Paryżowi. Paryż w piosenkach Edith Piaf, ale również Paryż w życiu Edith Piaf. I no, są takie miejsca jak chociażby plac, na którym znajduje się pomnik Edith Piaf, gdzie znajduje się bar, do którego przychodzi się na lampkę czerwonego wina czy café crème, gdzie można posłuchać jej utworów, gdzie można popatrzeć na jej zdjęcia, na okładki płyt winylowych, gdzie ta atmosfera Piaf jest ciągle żywa. Zresztą ten placek jest niedaleko Père Lachaise, czyli ostatniego miejsca spoczynku Edith.
0: Tak, to ostatnie miejsce z nią związane, prawda?
1: Tak, natomiast pierwszym miejscem no to jest oczywiście kamienica na ulicy Belleville, gdzie ona według legendy przyszła na świat, to znaczy na schodach tej kamienicy, tak? Zresztą jest na frontonie tego domu tablica potwierdzająca to wydarzenie. Chociaż znowuż według dokumentów okazuje się, że Edith przyszła na świat w pobliskim szpitalu na ulicy Chińskiej, tak? W szpitalu Tyną. Dokumenty to potwierdzają. No też dotarliśmy do tego szpitala, tak więc to jest taka no, nasza pasja, nasza przygoda z Piaf, ale również dzielenia się tym z osobami, które są zainteresowane tą historią. Tej wybitnej artystki, tak jak powiedział Cocteau, takiej, której nigdy wcześniej nie było i nigdy już nie będzie.
0: Czy można w tej chwili właściwie oddzielić te legendy, mity od prawdy na...
1: Tak, bardzo dużo się wyjaśniło. Zresztą Piaf należała do takich osób, która sama tworzyła te legendy. Jak na tamte czasy właśnie ten PR taki, wymyślanie historii, które podbijały jej popularność.
0: No, no tak, bardzo, to zawsze pomagało.
1: To zawsze pomagało, tak, bo prasa tego się łapała. Ta historia właśnie narodzin na ulicy, no to była wymyślona przez Piaf. Ale osoby, które zajmują się badaniem biografii Piaf, docierają do dokumentów, z których no, prawda wychodzi na jaw. Bardzo charakterystyczne też jest, bardzo charakterystyczny fakt właśnie takiego rozdzielenia mitu od prawdy dotyczył jej odejścia. Piaf zawsze chciała umrzeć w Paryżu. To było jej ukochane miejsce, ale kiedy zachorowała, wywieziono ją na południe Francji. Łudzono się, że właśnie ten klimat śródziemnomorski poprawi jej zdrowie na tyle, że będzie mogła wrócić do śpiewania. No stało się inaczej i odeszła na południu Francji w takiej miejscowości Plascassier. Ale rodzina zadbała o to, żeby ona zmarła w Paryżu. I przez dłuższy okres czasu jako datę śmierci podawano 11 października. Później okazało się, dlaczego 11? Dlatego, że jak ją przewieziono w nocy, ona zmarła 10 tam w Plascassie, czekano na przyjazd Theo Sarrapo, jej drugiego męża, na południe Francji i potajemnie karetką przewieziono ją z Plascassie do Paryża. Wezwano lekarza następnego dnia i lekarz, wypisując akt zgonu, wpisał datę 11 października, ale tak naprawdę zmarła 10, czyli też jakaś taka kolejna półprawda, czy minięcie się może z faktami, tak? No o tym nie mówiło się, bo to przewiezienie karetką było oczywiście też nielegalne wtedy.
0: Panie profesorze, Moja Piaf to z kolei kolejna książka z przepięknymi reprodukcjami obrazów pana żony, też właśnie poświęconych Edith Piaf. To jest taka subiektywna pana opowieść o Edith Piaf?
1: Ona w dużym stopniu jest oparta na dokumentach, na wywiadach, których udzielała Edith Piaf. Z tym, że ja napisałem właśnie w pierwszej części tej książki takie sceny teatralne, które były właśnie wykorzystywane w tych spektaklach, o których mówiłem. Oczywiście to jest fikcja literacka, ale zbudowana na tych dokumentach autentycznych. Czyli tak jak powiedziałem, na filmach dokumentalnych, na rozmowach z Piaf, na jej dwóch autobiografiach. Natomiast w drugiej części tej książki jest biografia Piaf napisana w formie kalendarium. I tam ona już jest bardzo rzetelna. Ona jest zbudowana właśnie też przede wszystkim na dokumentach i rok po roku przedstawiam, co działo się w życiu Piaf jako artystki, ale również jako kobiety. Także ta pierwsza część, ona ukazuje również wybrane epizody z życia Edith Piaf, ale w formie takiej udramatyzowanej.
0: Ale no też wybrane przez pana.
1: Przeze mnie w sposób taki, tak, na potrzeby teatru, na potrzeby spektakli. Dlatego tę pierwszą część książki można sobie czytać w sposób taki asynchroniczny. Można przeczytać sobie jedną wybraną scenę. Zresztą one nie są ułożone w sposób chronologiczny, tak jak w tym kalendarium, o którym mówiliśmy w drugiej części. Ta część pierwsza to i sceny w formie monodramu, ale również sceny dialogowe, bo takie potrzeby też były dla teatrów, dla konkretnych realizacji scenicznych. No a trzecia część tej książki, tego albumu Moja Piaf, tak pięknie wydanego właśnie przez wydawnictwo gdyńskie, to reprodukcje obrazów z cyklu Moja Piaf, namalowanych przez moją żonę, którą zaraziłem miłością do Piaf. Zresztą był taki moment, kiedy już miała tego dosyć i powiedziała dosyć Piaf. Ja organizowałem wtedy w Śródmiejskim Forum Kultury takie spotkania cykliczne poświęcone Piaf. One się nazywały Forum Piaf. I miałem wieczór poświęcony filmowym rolom Edith Piaf. Mężna powiedziała, że nie idzie już na to. Pojechała do manufaktury i będąc w manufakturze usłyszała z głośników La Vie en Rose, utwór śpiewany przez Piaf, jej kultowy utwór, zresztą napisany przez samą Piaf. I napięcie zawróciła, wsiadła do tramwaju i przyjechała na to spotkanie.
0: Śmiejemy, to był jakiś znak.
1: Śmiejemy się, że właśnie Piaf trochę pogroziła chyba palcem i pokazała jej, gdzie jest jej miejsce. I właśnie jak żona przygotowywała się do spektaklu Moja Piaf, to był monodram, musiała z siebie wyrzucić te emocje związane z Piaf. Ona bardzo dużo też wtedy oglądała filmów dokumentalnych poświęconych tej artystce, bardzo dużo słuchała jej muzyki i te emocje związane z przygotowaniami do spektaklu zostały przelane właśnie na płótno. Niektóre z nich ukazują też, czy nawiązują do wybranych epizodów z życia Piaf, ale bardzo dużo jest obrazów inspirowanych muzyką, inspirowanych tekstami Edith Piaf. W tej książce są obrazy z pierwszego cyklu Moja Piaf, natomiast powstał cykl drugi z nadkanału Świętego Marcina, który pojawia się właśnie w pierwszym utworze Piaf, który ona nagrała w 1935 roku. Tam po raz pierwszy wymieniona jest ta nazwa kanału Świętego Marcina. I będąc kiedyś w Paryżu, właśnie zaprowadziłem żonę na ten kanał. Zafascynował ją, zwłaszcza refleksy wody, które się pojawiają na kanale. I tak powstał ten drugi cykl obrazów, który był prezentowany w Muzeum Manufaktury w Łodzi chyba 2 lata temu.
0: Na koniec naszej rozmowy chciałabym zapytać, bo skoro Edith Piaf nam wszystkim kojarzy się z miłością, ze śpiewaniem o miłości, to jak to było z tą miłością u Edith Piaf? Można powiedzieć, że kochała często, czy raczej tylko raz bądź 2 razy? Myślę o tych mężczyznach w jej życiu, których przejawiało się troszeczkę.
1: Ja osobiście uważam, że Piaf całe życie szukała miłości, której nie mogła znaleźć i której nie zaznała w dzieciństwie, bo od tego właściwie trzeba byłoby zacząć, tak, że ona nie zaznała miłości matczynej. To, że szukała tej miłości przez całe życie, może być konsekwencją jej dzieciństwa również. Ona bardzo wcześnie, w wieku bodajże 17 lat, poznała chłopaka, który był ojcem jej jedynego dziecka, które zresztą zmarło w wieku 2 lat, czyli też nie zaznała tej miłości macierzyńskiej, tak, bo bardzo szybko straciła swoją córkę. Wielu mężczyzn pojawiało się wokół niej, w jej życiu. Ona zaczynała przecież od śpiewania w bardzo ubogich dzielnicach Paryża, gdzie no właściwie można powiedzieć również miała taką opiekę. Może nie chcę użyć słowa sutenera, ale osoby, która właśnie zajmowała się również takimi dziewczynami, tak, które świadczyły usługi na ulicy. Ona musiała, po to, żeby móc śpiewać na ulicach, ona musiała właśnie takiemu człowiekowi za to płacić. Także ona była świadkiem takiej miłości, no niekoniecznie czystej, tak? Ona szukając tej miłości czystej, musiała przejść przez te różne etapy. Tak. Mm-hmm. Bardzo szybko się zakochiwała, ale również szybko się odkochiwała, stwierdzając, że to nie jest to, że to nie ta miłość. Mówi się, że taką pierwszą jej wielką miłością to był Marcel Cerdan. No nie wiadomo, czy ta miłość by przetrwała, gdyby nie tragiczna śmierć Marcela Cerdana. Ale rzeczywiście z tego okresu pochodzą najpiękniejsze utwory o miłości od Piaf. Zresztą miłość była takim motorem napędowym w twórczości Piaf. Ona powiedziała, że żeby śpiewać, ona musi kochać. A żeby kochać, musi śpiewać. Tworzyła, bo przecież Piaf też sama pisała teksty. Ten najpiękniejszy tekst hymnu do miłości wyszedł spod pióra Edith Piaf. I to był właśnie ten okres takiego zauroczenia, zakochania z Marcelem Cerdanem. Później powstawały również inne utwory o miłości. Tak jak mówię, no one były zawsze związane z jakąś osobą, która pojawiała się w życiu Edith Piaf. Ten jeden z ostatnich jej utworów i po co ta miłość, A quoi ça sert l'amour, który śpiewa w duecie z jej drugim mężem, bo powiedzmy, że Piaf miała 2 mężów. Często wypisuje się rzeczy no nieprawdziwe też o Piaf, mówiąc, że tych mężów było kilku. No 2 to niekoniecznie kilku. Czy tam w jednej z biografii wyliczonej 50 kochanków, co też tak nie do końca było przecież prawdą. Też został napisany wtedy, kiedy Piaf poślubiła Teo Sarapu. To jej całe życie, no podsumowując, było takim poszukiwaniem miłości i ona o tej miłości na najpiękniej wyrażała się poprzez swoje utwory muzyczne.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Mieczysław Gajos był naszym gościem. Rozmawialiśmy o Edith Piaf, bo pan profesor jest romanistą, wykładowcą akademickim i autorem książek o Edith Piaf i wielkim miłośnikiem i propagatorem jej twórczości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę.
0: W dzisiejszym programie za uwagę dziękuję również Agata Zielińska.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze jest 7. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie głośne koncerty na łódzkich juwenaliach, burzowe nawałnice na Opolszczyźnie i zamieszki w Paryżu wywołane przez kibiców. W regionie w tej chwili pochmurno, ale z rozpogodzeniami na termometrze mamy około 15 stopni. Ten weekend w Łodzi trwa studenckie święto, czyli Juvenalia. To przede wszystkim koncerty, które słychać w różnych częściach miasta. Scena główna stanęła w tym roku na miejskim skwerze przy ulicy Lutomierskiej na Bałutach. Wczoraj pojawiły się na niej m.in. zespoły Ich Troje, Koma i Bambi. Na koncertach były tłumy, ale muzyki słuchają też osoby, które nie poszły na Juvenalia, a mieszkają w okolicy.
6: Ja na zabawy już się nie nadaję, ale hałas mi przeszkadza jak wszystkim. Jeśli to będzie trwało 2 dni, to ja to wytrzymam i nie będzie problemu. Ale jak takie koncerty będą na przykład kilka wakacje, to mi się nie będzie podobało.
7: To są 2 dni, no nie przesadzajmy. Ja nie mam nic przeciw. 5-letnie dziecko też zasnęło o 20 i nie narzekało.
5: W mediach społecznościowych pojawiły się jednak skargi na głośną muzykę na juwenaliach. W tym roku po raz pierwszy juwenalia zostały zorganizowane wspólnie przez 3 uczelnie, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny. Wstęp na koncerty był biletowany. Co najmniej 7 domów zostało uszkodzonych po nawałnicy, która przeszła nad Balcerzowicami w województwie opolskim. Nikt jeszcze nie został ranny, jak podkreśla w rozmowie z TVP Info sołtys Balcerzowic Klaudia Giemsa. Niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
8: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
5: Po przejściu nawałnicy mieszkańcy Balcerzowic zostali także pozbawieni prądu. Wczoraj przez Polskę przemieszczał się front atmosferyczny. Miejscami występowały intensywne opady deszczu i burze, głównie w pasie od Kujaw przez Śląsk po Małopolskę. Paryż świętuje zwycięstwo klubu Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł mistrza Europy, pokonując na stadionie w Budapeszcie Arsenal. I zgodnie z obawami władz, na ulicach francuskiej stolicy wybuchły zamieszki, relacjonuje Stefan Folzer.
9: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o kilkudziesięciu zatrzymanych osobach oraz rannych funkcjonariuszach. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: A dzisiaj piłkarze PSG mają pojawić się pod wieżą Eiffla, gdzie zaplanowano główne uroczystości z udziałem kibiców. A u nas niezbyt udana okazała się ostatnia kolejka sezonu dla trzecioligowców. Z naszego województwa piłkarze GKS-u Bełchatów spadli z ligi, a Warta Sieradz mimo zwycięstwa nie miała powodów do radości. O szczegółach mówi Michał Malinowski.
10: Bełchatowska Gieksa nie była zależna wyłącznie od siebie, ale warunkiem koniecznym zachowania szans na pozostanie w trzeciej lidze było zwycięstwo w Płocku. Brunatni przegrali jednak wyraźnie 1-4 i w przyszłym sezonie zagrają w czwartej lidze.
11: No jest mi przykro na pewno, jestem rozczarowany i zawiedziony, tylko tyle mogę powiedzieć.
10: To słowa trenera GKS-u Mateusza Milczarka. Swoje zrobiła natomiast Warta Sieradz, która wygrała 1-0 w Radomiu z tamtejszą Bronią. To jednak nie wystarczyło, by zająć drugie miejsce w tabeli i grać o awans do drugiej ligi, bowiem swój mecz wygrał także ŁKS Łomża. Widzew 2 Łódź pożegnał się z kibicami zwycięstwem 2-1 z Ząbkowią Ząbki, a Lechia Tomaszów Mazowiecki bezbramkowo zremisowała z Olimpią Elbląg. Michał Malinowski, Radio Łódź.
5: Warto dodać, że wciąż nie do końca klarowna jest sytuacja związana z barażami. W tej chwili ŁKS Łomża nie ma licencji na drugą ligę i istnieje szansa, że w barażach zastąpi go Sieradzka Warta, chociaż przepisy nie są do końca w tej sprawie precyzyjne. A u nas w serwisach więcej sportu za godzinę. W regionie w tej chwili na ogół pochmurno, chociaż są słoneczne przejaśnienia i w miarę ciepło. 15 stopni mamy teraz na termometrze, na barometrze 990 hektopaskali. W ciągu dnia będą przeważać chmury, także będą rozpogodzenia na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany z zachodu.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha. Kłaniamy się pięknie w ostatnią niedzielę maja. Dwa dni temu, 28, minęła 45. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, znanego jako prymas tysiąclecia. Zapisał się w historii niezłomną postawą wobec władz komunistycznych, a jego to historyczne non possumus nie pozwalam z maja 1953 roku, które było taką odpowiedzią na próby podporządkowania kościoła katolickiego w Polsce komunistycznemu państwu, stało się bezpośrednią przyczyną jego aresztowania, 3-letniego uwięzienia, a potem zapisał fantastyczną kartę dla kościoła i dla narodu polskiego w drugiej połowie XX wieku. Kardynał Stefan Wyszyński był twórcą jasnogórskich ślubów narodu i autorem wielkiej nowenny tysiąclecia. Powspominamy dzisiaj postać kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajrzymy także do Mąkolic, niewielkiej miejscowości w okolicach Piątku, ale to w drugiej części naszego spotkania.
0: W poszukiwaniu dialogu. Historia, wspomnienie, archiwalia.
1: W 1948 roku zmarł kardynał August Chlont. Wówczas papież Pius XII mianował nowym prymasem Polski 47-letniego biskupa lubelskiego, wówczas biskupa Stefana Wyszyńskiego. A Kościół wkraczał w najtrudniejszy okres powojennej historii Polski. Terror stalinowski trwał. Biskup Stefan Wyszyński podjął bardzo ryzykowną decyzję o dialogu z władzami komunistycznymi, bo bardzo chciał uchronić ten wykrwawiony wojną naród przed dalszym rozlewem krwi, ale oczywiście to się nie do końca udało. Jakie znaczenie miał tamten czas? Odwołajmy się do słów samego kardynała. 2 lutego 1981 rok, Gniezno, i taka archiwalna wypowiedź kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: Chwilę mojego posłannictwa zawsze łączę je ze śmiercią księdza kardynała prymasa Augusta Chlonta. Wiadomość o tej śmierci dotarła do mnie w holu biskupiego domu w Lublinie. Gdy mi to powiedziano, że przyszła depesza, stanąłem jak wryty. Byłem po prostu przerażony tą sytuacją, która się przed Kościołem Bożym w Polsce otworzyła, bo oto znika olbrzymi autorytet. Człowiek przygotowany do trudnego zadania. Powiedziałem wtedy, i cóż teraz będzie? Chcąc więc się jakoś ratować, wszczepiłem się mocno w wolę umierającego kardynała prymasa. I dlatego wszystko postawiłem na Marię. Zrobiłem to z żywą wiarą, że w krainie Bogorodzicy Dziewicy, Bogiem sławionej Marii, tylko tak można działać. Tym bardziej najmilsi, to polecenie dane wtedy kapłanom otaczającym jego łoże. Walczcie pod imieniem Matki Najświętszej. A gdy przyjdzie zwycięstwo, będzie to jej zwycięstwo. My, najmilsi, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj, czy to już jest ta pełna miara tej wizji, którą oglądał kardynał prymas. Czy to już jest to pełne zwycięstwo? Istotnie tak jest. Ani byłem, ani chciałem być politykiem. Wydało mi się, że brak mi jest doświadczenia ażeby wchodzić w te sprawy tak skomplikowane, tak złożone. Ale one się same narzucały. I pomimo woli trzeba było wejść w sprawy i Kościoła, i ojczyzny.
1: Jak ksiądz kardynał próbował ułożyć sobie współpracę z komunistami, o tym po latach opowiedziała Janina Michalska z Instytutu Prymasowskiego.
3: Kiedyś ksiądz prymas wspominał, że jednemu z dostojników na Watykanie usiłował wyjaśnić, w jaki sposób w Polsce, który jest rząd komunistyczny i Kościół, w jaki sposób trzeba żyć i co to znaczy w Polsce współpracować czy nie współpracować z komunistami. No i właśnie powiedział, proszę sobie wyobrazić, eminencjo, swój pokój. Eminencja ma w jednym kącie łóżko, a w drugim kącie śpi lew i jakoś trzeba żyć.
1: Podobno, jak wspominała Michalina Jankowska, dyrektorka Instytutu Prymasowskiego, Stalin miał być przeciwny aresztowaniu, obawiając się uczynieniu z prymasa Wyszyńskiego męczennika. 3-letnie uwięzienie w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy było taką zaplanowaną operacją, która miała złamać kardynała. I mimo to ten czas okazał się właśnie dla niego i dla Polski, i dla polskiego katolicyzmu, i dla narodu czasem niezwykłej duchowej płodności. To właśnie w tym ostatnim miejscu internowania w Komańczy prymas stworzył swoje dwa największe dzieła duszpasterskie, Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego oraz program Wielkiej Nowenny. Uwolniony został 28 października 1956 na takiej fali politycznej odwilży, bo już

0: Dzieci moje, śpiewaliśmy: Witaj Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Oto najmilsze dzieci, po tej czteroletniej przerwie, gdy nie mogę stanąć przed wami tak, jak stałem tutaj ostatnio, po bratersku, oddaję się nadal na służbę, dzieci moje drogie, dzieci Boga żywego. Jak długo Bóg tego zapragnie, oddaję się wam całkowicie, chociażbym miał paść na tym posterunku z wyniszczenia i z osłabienia, jestem po to, abym obumierając w trudzie i w pracy, przyczynił się do waszego wzrostu duchowego. Wszystkie nasze uczucia zwracamy teraz raz jeszcze do ciebie, Chryste, i mówimy ci: Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej hostii. Przyjmij nasze wołania i spraw, aby pośredniczka łask wszelkich, dziewica wspomożycielka i królowa Polski odnowiła przez łaski, które ty w jej ręce złożysz, oblicze polskiej ziemi. Amen.
1: Kardynał Wyszyński wielokrotnie w swoich homiliach, w swoich kazaniach, podczas spotkań z rodakami mówił o podstawowych prawach człowieka, o podstawowych prawach również narodu. To wypowiedź z 1967 roku miała miejsce w Rzymie, w kościele Santa Maria di Trastevere.
2: Człowiek broniący podstawowych praw maluczkich zachowuje spokój i pokój i ocala miłość do ludzi, choćby z nimi walczył. O ludzi, zachować miłość do ludzi inaczej myślących, w obronie ludzi, ich praw do Boga, który jest miłością. I właśnie dlatego, najmilsi, jakiekolwiek będą sytuacje, zawsze biskupi polscy stać będą na stanowisku tych najwyższych zasad istnienia człowieka na świecie, istnienia człowieka w naszej ojczyźnie. Wszystko jedno, kim ten człowiek jest, czy jest rodzącym się dziecięciem, czy też jest ministrem, czy głową państwa. Nam jest wszystko jedno. Wszystko to są dzieci Boże. Wszystkie one są wyrazem miłości Ojca, choćby jej nie rozumiały i nie uznawały, jak się często zdarza. Zwłaszcza, że dobrze wiemy, że może być tragedia osobista ateizmu. Ale my nie chcemy, by ta tragedia osobista ateizmu stała się uwielokrotnioną tragedią narodu. A my pragniemy Bożego Ducha dla Polaków i dla narodu. I dlatego walczymy o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży w naszej ojczyźnie. I walczyć będziemy. I dopiero wtedy będziemy spokojni. Ale nie na tyle będziemy spokojni, byśmy już mieli duszy swojej odpowiedzieć: teraz, duszo moja, nagromadziłaś dóbr bardzo wiele, odpoczywaj. Nie. Odpoczynku Kościół Boży nie ma.
1: Kilka lat wcześniej w Instytucie Polskim w Rzymie kardynał Wyszyński tak mówił do Polaków na emigracji.
3: Kościół nie może wisieć w abstrakcji, gdzieś między gwiazdami na mlecznej drodze. Pomyślcie,

0: gdybyśmy się poddali temu minimalizmowi życiowemu, temu ciasnemu programowi, który ma zamknięte oczy na dalekie perspektywy, do czego byśmy naród doprowadzili? Może do bezwoli, może do zobojętnienia na wszystko, co ziemskie i co niebieskie, co doczesne i co duchowe. Może byśmy stworzyli pokolenie ludzi bezwolnych, obojętnych, nudzących się, jak to niestety często bywa wśród młodzieży współczesnej, której odebrano już te źródła wiary. To jest znudzone pokolenie. Takim pokoleniem Polska nie może być. My nie możemy być znudzonym pokoleniem, które już nie widzi przed sobą żadnych możliwości i żadnych perspektyw. My jesteśmy dziś i odejdziemy do Ojca. Oddamy ciała nasze ziemi, ale komu oddamy duszę, komu oddamy serca?
1: W tym samym roku w Wiedniu, w kościele na Kalenbergu, kardynał Wyszyński mówił do Polaków przebywających w Austrii. 13 września 1964.
0: Ilekroć w trudnych momentach znajduje się naród, tyle razy świadomość, że jesteśmy w tej wielkiej rodzinie katolickiej, że współdziałamy ściśle ze Stolicą Świętą, tylekroć dodaje nam to otuchy i krzepi. A potrzeba nam, najmilsi, byśmy wyzwolili się z postawy deflacji. Potrzeba nam niemalże uczyć się obok katechizmu na nowo historii polskiej. Potrzeba się otrząsnąć z tej manii dziwnej, która niekiedy upatruje w przeszłości historycznej porywy tylko romantyczne, nieobliczalne, nietrzeźwe. Przecież i polski film znany za granicą niekiedy pozwalał sobie na takie odbrązowywanie dziejów, na wyzwalanie nas z mitów, a niekiedy nawet na fałszowanie historii, walcząc z tak zwaną bohaterszczyzną. Na szczęście są protesty przeciwko takiemu demobilizowaniu ducha polskiego, zwłaszcza młodzieży naszej. I trzeźwi ludzie rozumieją w ojczyźnie, że po tej linii wychowanie narodu iść nie może, bo w trudnych chwilach trzeba się będzie odwołać nie tylko do materialnych sił, jakimi naród rozporządza, ale przede wszystkim do mocy ducha tego narodu. A nikt z nas nie gwarantuje, pomimo powszechnego pragnienia pokoju, nikt nie gwarantuje na tym świecie naszemu narodowi pokojowego posiadania tego, co mamy. I dlatego też trzeba zawsze wychowywać naród w duchu tej gotowości na wszelką ofiarę, na wszelkie poświęcenie. Bo jeżeli pewne osiągnięcia materialne, konieczne i niezbędne dla normalnego bytowania narodu połączymy z mocami ducha, wtedy, najmilsi, wypełnimy zadanie utrzymania naszego bytu narodowego i współdziałania z rodziną ludzką w jej ciężkich niekiedy doświadczeniach. Odśpiewamy jedną zwrotkę Boże, coś polskie.

0: Współpracowali ze sobą niemal od początku kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia i biskup, a potem kardynał Karol Wojtyła. Oczywiście ukoronowaniem tej wspólnej drogi obu hierarchów był wybór Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 roku. Wówczas prymas tysiąclecia tuż po konklawę wypowiedział do Jana Pawła II następujące słowa. Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. A sam święty Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, jak bardzo ważna była dla niego postać prymasa. Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, który związany jest z twoim biskupim prymasowskim posługiwaniem. Tak mówił Jan Paweł II do swojego wielkiego przyjaciela, jakim był kardynał Wyszyński. Ich losy w bardzo symboliczny sposób splotły się właśnie w maju 1981 roku, bo wtedy na placu świętego Piotra został dokonany zamach na Jana Pawła II, a kardynał Wyszyński leżał już na łożu śmierci. W ostatnich dniach prosił naród, by modlitwy w jego intencji skierować ku Matce Chrystusowej o zdrowie i siły dla Ojca Świętego. Odszedł 45 lat temu, 28 maja 1981 roku. 1 marca to jedna z ostatnich publicznych homilii kardynała Wyszyńskiego. Tak mówił w katedrze świętego Jana w Warszawie.
1: Polska może żyć, własnymi siłami może żyć i własnymi mocami, rodzimą kulturą, wzbogaconą przez Ewangelię Chrystusową i przez czujny, rozważny Kościół Chrystusowy. Polska może żyć tu, gdzie jest. Chcemy żyć i możemy żyć. Polska żyje nadal i hymnem Bogu Rodzicy Dziewicy i mistrzem Wincenty. Polska żyje mocą Akademii Jagiellońskiej. Polska żyje duchem Jana z Czarnolasu, duchem skarbu. Polska żyje wielkim duchem wspaniałej trójcy narodu. Żyje Norwidem, Sienkiewiczem, duchem, który jest ogniwem, tą złotą szarfą, którą się naród wiąże przez dzieje ku dalekiej przyszłości. Polska nie pożywi się ani alienacją narodową, ani odejściem od kultury historycznej, twórczej, literackiej. Polska nie pożywi się ani argumentami, ani laicyzacją tak groteskową, ani ateizacją tak uwstecznioną. Polska nie pożywi się odzieraniem dusz młodzieży kultury narodowej, z dziejów własnych. My nie chcemy więcej handlu Polski. Naród nie jest na dziś, ani też na jutro. Naród jest, by był.
0: Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny to są płyty, dwie płyty wydane przez Polskie Radio zawierające właśnie te unikatowe wypowiedzi prymasa tysiąclecia.
2: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
0: W naszym pejzażu takim codziennym są kościoły. Duże są kościoły, małe są kościółki. Dzisiaj zaprosimy państwa do miejscowości Mokolice. Panie inżynierze, gdzie to jest dokładnie, inżynier Roman Rydzewski?
3: Jest to na obrzeżach województwa łódzkiego, jak się jedzie na Piątek. Do Piątku, bo bardziej znana miejscowość, to jest Piątek. I to jest, jedzie się na Piątek i po drodze są Mąkolice.
0: I w tychże Mąkolicach inżynier Roman Rydzewski, nasz dzisiejszy gość, właśnie nam opowie historię dwóch kościołów, bo tam są kościoły dwa. Pierwszy, ten najstarszy, jeden z najstarszych, kościół świętego Wojciecha biskupa i męczennika. To w ogóle stara parafia erygowana w 1444 roku, no tuż po bitwie pod Grunwaldem. I to jest kościół drewniany, wokół którego także pan prowadził swoje inżynieryjne, budowlane prace.
3: Byłem tam kierownikiem budowy. Ksiądz, którego bardzo podziwiałem wtedy, z jego inicjatywy to wszystko powstało. Ten stary kościół nadawał się do remontu. Akurat dach przeciekał, podwaliny.
0: Stary drewniany.
3: Stary drewniany kościół. I łącznie z wojewódzkim konserwatorem zabytków przygotowaliśmy projekt i dostaliśmy dość duże dofinansowanie z funduszy europejskich. Znaczy mówię, my dostaliśmy, to się utożsamiałem wtedy z tym kościołem. Także cały dach został nowym gontem położony. Sygnaturka wykonana została z blachy miedzianej nowa, bo tamta już się waliła. Ksiądz Józef Krysik miał duszę do tego. Tam zostały jeszcze tylko do wymiany okna. Nie wiem, czy zostały je wykonane, bo następny proboszcz jakoś nie miał, młodszy był o wiele od...
0: Serca nie miał do...
3: I nie miał serca, tak, tak. A ten kościółek był bardzo fajny i taki miał duszę,
0: No bo tam zostało sporo starych różnych elementów.
3: Wszystkie stare elementy zostały odnowione, zrewitalizowane. Mam jedną taką, tylko że akurat mieszkańcy się mogą trochę obrazić, bo ten kościół powstał tam po jakiejś bitwie. Któryś z naszych hetmanów, tam niewolników.
0: Jakaś historia mroczna.
3: Tak, tak. I tam się zasiedlili. Oni nie chcą się przyznać do... tak akurat ta miejscowość bardzo zwarta i taka życiowa. Ten dach gontowy z gontu był wykonany, mówię już tym nowym, z gontu robionego ręcznie. Jest różnica między gontem wykonywanym mechanicznie przez maszynę, a gontem ręcznym. To nawet jeśli chodzi o żywotność, ten gont wykonany ręcznie jest bardziej trwały, co najmniej o 10-20 lat dłużej leży na dachu niż ten gont mechaniczny. Robili to górale, 5 górali spod Zakopanego z kościeliska. Ksiądz załatwił im, że obiady... miejscowa ludność robiła obiady. Także mieli dodatkowe obiady, których to nie wynikało, bo oni mieli opłacani zupełnie zupełnie z innej puli. A natomiast ta miejscowa ludność fundowała im jeszcze obiady i to takie dobre obiady. No, wykonany został i do tej pory, w tej chwili co najmniej ma 20 lat i jest w porządku.
0: W 1994 roku parafia w Mąkolicach, jak powiedzieliśmy, że jest bardzo stara, obchodziła jubileusz 550-lecia.
3: Tak.
0: Wtedy
3: mieszkańcy stwierdzili, że ten stary kościółek jest za mały. Pomimo to, że to nie jest duża parafia, no ale on faktycznie jest małym kościółkiem drewnianym. I jeśli są jakieś uroczystości czy niedzielne mszy, to ludzie stali na zewnątrz. O ile jak jest pogoda, to jest wszystko w porządku, natomiast niejednokrotnie pada deszcz, jest zimno. Więc stwierdzili, że należy wybudować nowy kościół. Wystąpili z taką inicjatywą, bo to jest diecezja łowicka, do biskupa, był wtedy chyba biskup Orszulik, który niezbyt chciał wyrazić, znaczy był przeciwny budowie nowego kościoła, dlatego że w tamtym czasie rozpoczęto wiele budów nowych kościołów i nagle brakowało pieniędzy. To fundamenty, bo tak się było.
0: No i młoda decyzja względnie, prawda?
3: W związku z tym był niechętny do tej decyzji. Ale miejscowa ludność stwierdziła, że nie, że oni chcą, muszą budować i koniec. I ten ksiądz właśnie, Józef Krysik, no, że wcześniej się znaliśmy, mnie zaangażował. Ja wtedy miałem biuro projektowe, no tam usiłowałem, no, no miałem takie biuro. No i zrobiliśmy projekt. Była tam pani architekt z Pabianic, pani Bożena Nowacka. Przygotowała dwie makiety, dwie propozycje. Znaczy najpierw objechaliśmy, obejrzeliśmy w województwie łódzkim kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt kościołów. Ja byłem nawet zdumiony, że niektóre to takie trochę dziwolągi.
0: Bo takie były mody, prawda?
3: Takie były mody, no jakieś wielkie latach, dachy. Tak. Nikt się nie zastanawia, spadziste, jakie później koszty tak. będą przy utrzymywaniu i konserwacji. Tu ten ksiądz wykazał się intuicją, bo jeden z tych projektów to był normalny kościół oparty na krzyżu w Rzucie. I ten projekt przeszedł, zatwierdzony został przez diecezję w Łowiczu. Rozpoczęła się budowa, miejscowa ludność praktycznie wybudowała ten kościół, ale ksiądz jeszcze dalej poszedł, bo to miał być kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej. Sprowadził dwie figurki lub nawet trzy z Fatimy. One zostały tam poświęcone. Jedna stoi nad głównym wejściem do kościoła. Druga jest w kościele.
0: Przerwę na chwilę, panie Romanie, ponieważ przyniósł mi pan tutaj piękną publikację Jan Korcz, Miejsca Święte w Polsce. I a propos tych figur, jedną z tych figur, figurę Matki Bożej łowickim biskupom przekazał wtedy arcybiskup Władysław Ziółek, tak. Nasz metropolita łódzki.
3: Tak, później się Orszulik przekonał, bo i kościół, a mało tego, całe otoczenie, tam na przykład Droga Krzyżowa, to są postacie odlane z brązu, o normalnej wysokości ludzi. Każda figura ma swoich sponsorów, fundatorów. Wykonana to była przez pana Czekaja, imię zapomniałem, pan profesor z Krakowa. To jest największy jego chyba, bo w jednym miejscu jest 17 jego
0: prac.
3: Mhm. No i co ciekawe, bo tam są drzwi, no bo to jest trójnawowy ten kościół i na tych drzwiach, które zostały też wykonane z brązu, jest na przykład cała opis życiorys Jana Pawła II.
0: Wyryty?
3: Wyryty w brązie. Wchodząc do tego kościoła, są witraże, u góry są witraże. I mało kto o tym wie, każdy witraż jest przypisany danemu kościołowi w danym państwie Matki Boskiej Fatimskiej. To nie każdy to wie, jak wchodzi do kościoła i patrzy, no kościół, jeden, drugi, trzeci,
0: no witraż.
3: A to są, ale no akurat to ja wiem, no nie wszyscy o tym wiedzą, no ładne witraże. Natomiast główny witraż, taki okrągły, jest przepiękny za ołtarzem. I on fantastycznie wygląda, bo to jest od wschodu. W momencie, jak słońce wschodzi i pada światło, to jest przepiękny witraż. Wszystkie elementy, które są w kościele wykonane przez fachowych rzemieślników, a nie jakichś przypadkowych, domorosłych ludzi. Więc to wszystko jest wykonane ze smakiem.
0: Pan był przy budowie od początku do końca?
3: Od początku do końca. Znaczy, tam już byłem jako inspektor nadzoru, nie jako kierownik budowy. Co ciekawe, bo mnie się wydawało, że te obrusy, które są tam na ołtarzach, to ja z księdzem rozmawiałem, mówię, to taki łowicki wzór. A ksiądz powiedział, nie. Proszę zwrócić uwagę, bo to akurat tylko specjaliści rozróżniają w kolorach. Się okazuje, że są inne jednak kolory od tych łowickich.
0: Bo już troszeczkę tak. inne miejsce na tej mapie takiej więc, folklorystycznej.
3: Więc
0: tak.
3: ja zachęcam, bo no, naprawdę ten kościół jeden i drugi, bo jeden, który ma tam 400 czy 500 lat i drugi, który ma tam powiedzmy w tej chwili dopiero 20 lat, ale są godne zwiedzenia i
0: absolutnie warto, właśnie. No oczywiście historia tego kościoła trwa dalej, odbywały się tam najrozmaitsze najrozmaitsze wydarzenia, łącznie z tym, że przecież również Łowicz odwiedził święty Jan Paweł II, prawda, to niedaleko. Tak. Przybywał do Mąkolic również biskup Orszulik. Miałam okazję rozmawiać z nim, bo był taki piękny jubileusz, kiedy już był biskupem seniorem właśnie diecezji łowickiej, ale wreszcie ustanowiony został w tym miejscu dekretem, ustanowione zostało sanktuarium. Tak. To jest takie podniesienie trochę do wyższej rangi i rozwijający się przez te wszystkie kolejne lata kult Matki Bożej Fatimskiej, co jest ważne na naszym tutaj terenie niedalekim. Tak.
3: I kustoszem tego sanktuarium został ksiądz Krysik. Nie żyje. Mhm. Ale miejscowa został pochowany na miejscowym cmentarzu, w takim miejscu, no, wchodząc na cmentarz przez bramę, na wprost właśnie jest grób księdza. No, to społeczeństwo uszanowało tego księdza i uszanowało.
0: Znalazłam imię profesora Krakowskiego, który jest autorem tych rzeźb, mianowicie Czesław Dźwigaj. To jest tak. Krakowska Akademia Sztuk Pięknych. Bo można powiedzieć, że tam jest tych figur, tak już to mówił pan, panie Romanie, ale że tam jest taka galeria cała tych.
3: No tak, no bo to jest cała droga krzyżowa, a na początku na tego jest postać kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Ale tak, no, zrobiona przez fachowca, a nie jakiegoś domorosłego człowieka, jak to wielokrotnie oglądałem na terenie Polski, postacie Jana Pawła II, które były mało podobne.
0: Warto też wspomnieć, że od 13 maja do 13 października odbywają się właśnie w Sanktuarium Mąkolskim takie specjalne nabożeństwa fatimskie. A proszę mi powiedzieć, zagląda pan do Mąkolic?
3: Od czasu do czasu zaglądam tam, nieraz zawożę moich znajomych, którzy wtedy są bardzo zdziwieni, że coś takiego jest, no, do pokazania, no, bo nie słyszeli, nie wiedzieli o tym. I tam parę osób zawiozłem.
0: I polecamy, jest czas wycieczkowo-wakacyjny, tak, żeby sobie zrobić taką wyprawę.
3: Wycieczkę.
0: Sama miejscowość niezwykle interesująca. Parafia stara, z ogromną historią, tak. A przy okazji te dwie świątynie, ten kościół drewniany, kościół świętego Wojciecha biskupa i męczennika, ale także to sanktuarium niezwykle z galerią, taką sakralną galerią, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, o czym naprawdę warto wiedzieć, co warto sobie zobaczyć i co tak naprawdę jest dziełem parafian i ich proboszcza.
3: Tak.
0: No i oczywiście przy okazji panie inżynierze pańskim.
3: No tak, no bo akurat mam również te uprawnienia do zabytków. No i tam parę tych zabytków udało mi się w ciągu mojego życia
0: powiedzieć, jakie?
3: Na przykład słynne siódemki. Piotrkowska 77, oficyna. Cała oficyna, parter, pierwsze piętro, no to akurat taka znacząca, no bo siódemki, no to...
0: Tak wiem, przynajmniej, wieloletni klub studencki, tak, prawda, w którym się kultura tworzyła i rozwijała.
3: Również taki jest, kiedyś to był bank na Roosevelta, wybudowany przed I wojną światową, tam jeszcze plany to w języku rosyjskim. I tam, jeśli chodzi z tym, że tam były remonty nie na zewnątrz, tylko wewnątrz. No.
0: A co trzeba zrobić, żeby mieć uprawnienia właśnie budowlane do renowacji zabytków?
3: Są i studia. Aha. Ale można było kiedyś, można było zrobić, wykazując się ilością prac wykonanych na zabytkach. Mhm. No i ileś tam zrobiłem, między innymi taki dworek w Bełchatowie. Bełchatów tam dużo zabytków nie ma, to ten dworek XVII wieku i kościół bodajże świętej Anny. No i ten dworek. No i dwa duże tematy w Niemczech realizowałem. Jeden to zamek księcia Koburga w Gocie. Friedrichsroda, taka miejscowość za Gotą, 10 kilometrów. Ciekawe, to było akurat w Niemczech. Niemcy aż takich specjalistów jak my nie mieli. Ale te firmy, które były, PKZ-y, na przykład łódzkie, Państwowa Konserwacja Zabytków, Pracownie Konserwacji Zabytków, miały fachowców. Naprawdę kilka było tych pracowników, bo jedna to była w Łodzi, w Warszawie, Krakowie i bodajże w Gdańsku. Naprawdę to byli fachowcy. W tej chwili to będzie niedługo problem. Tak mi się wydaje.
0: Ale widzę, że ciągle jest pan aktywny zawodowo również,
3: no
0: prawda?
3: Jeszcze tak. No jeszcze jakoś staram się mojego już od wieku emerytalnego coś tam jeszcze robić. No.
0: Pozostają po pierwsze jako taki ślad materialny, dowód materialny pracy, prawda? Tak. Jak właśnie kościół Sanktuarium w Mąkolicach. Ja tutaj doczytuję jeszcze historię tego miejsca w księdze Jan Korcz, Miejsca Święte w Polsce. Ona jest rzeczywiście fascynująca. Fascynująca jest galeria. Fascynujące są również osoby, które wspomogły to dzieło na czele z profesorem Czesławem Dźwigajem z Krakowa, o czym pan wspominał. Więc polecamy, oczywiście polecamy wycieczkę do Mąkolic i
3: nie jest daleko od Łodzi. No.
0: Nie jest daleko i można tych kilka bardzo pięknych przy tej już letniej pogodzie godzin spędzić właśnie w miejscowości, która również ma swój urok, bo same Mąkolice bardzo piękne i stare. Także zapraszamy gorąco do Mąkolic. Bardzo dziękuję panu inżynierowi, pan Roman Rydzewski, który poleca nam to miejsce, poleca nam Mąkolice, poleca nam te świątynie i wspomnieć można przy okazji, że właśnie był przy powstawaniu tych pięknych obiektów sakralnych, które tam są i utrwalają te historie miejsca. Dziękuję za spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.

0: To oczywiście wiersz księdza Jana Twardowskiego, wyśpiewany przez Mietka Szcześniaka. Dzisiaj we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona jest zbiórka do puszek na organizację wakacyjnej akcji Caritas. Zebrane datki Caritas przeznaczy na dofinansowanie kolonii letnich, aktywnego wypoczynku w mieście dla podopiecznych świetlic środowiskowych Caritas oraz wakacyjnej integracji seniorów w domach dziennego pobytu. Datek na wakacyjną akcję Caritas można również przekazać przez stronę internetową. Przed nami audycja Słowo. Dziś kapłan Michał Wąsowski, Kościół Starokatolicki Maria Witów. Dziękujemy za to spotkanie. Zofia Starosta, Małgorzata Warzecha.
1: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
2: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze, w dziejach ducha ludzkiego spostrzegamy jeden fakt znamienny, nie dający się niczym zaprzeczyć. Jest to fakt tęsknoty za poznaniem i posiadaniem bezwzględnej prawdy, bezwzględnego dobra, bezwzględnego piękna i nieskończonej miłości. Szukanie Boga i tęsknota za Nim jest to fakt powszechny, związany z naturą człowieka, a więc prawdziwy. Zaspokojenie tej tęsknoty zawsze odradzało ludzi, uszlachetniało ich życie i czyny. Przeciwnie, uczucie to źle skierowane zawiodło wielu ludzi na manowce. Te słowa zostały napisane przez założycielkę mariawityzmu, świętą Marię Franciszkę, przeszło 100 lat temu, ale zdają się nic nie tracić ze swojej aktualności, a być może paradoksalnie współcześnie są być może jeszcze bardziej aktualne niż w czasach mateczki. Teraźniejszy świat, co należy przyznać ze smutkiem, stał się domem ludzi pogubionych, zatraconych w mnogości idei i prądów myślowych, ludzi zalewanych ze wszystkich stron tysiącami informacji i rozpraszanych innymi bodźcami zewnętrznymi. Ludzkość, osiągnąwszy wysoki poziom technologii i rozwinąwszy inne dziedziny nauki, w zastraszającym tempie traci zainteresowanie sprawami wiary i ducha, tym samym niestety wyrzekając się pełni swojego człowieczeństwa. Na naszych oczach spełnia się powoli to wszystko, co na czasy ostateczne zapowiadał sam Chrystus w Ewangelii Świętej, a co później powtarzali apostołowie i ojcowie Kościoła. Mariawici uważają także, że wypełniają się zapowiedzi zawarte w objawieniach świętej Marii Franciszki o złej kondycji duchowej Kościoła powszechnego w czasach, kiedy w myśl słów Ewangelii oziębnie miłość wielu. Lekarstwem na ten zatrważający stan było i nieustannie jest dane od Boga dzieło wielkiego miłosierdzia, mariawityzm, którego przewodnią myślą i główną zasadą jest cześć i miłość dla Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, w którym przebywa żywy i prawdziwy Chrystus Pan. Bóg człowiek, żyjący w tajemnicy ołtarza, jest nieustającą ofiarą błagalną za nasze grzechy, a przez to jest ogniskiem życia duchowego i sercem Kościoła mariawickiego. Adoracja ubłagania Przenajświętszego Sakramentu niezmiennie od niemal 130 lat jest obowiązującym nas mariawitów nakazem Bożym, wolą Pana Jezusa wyrażoną w objawieniach świętej Marii Franciszki. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu stanowi sens istnienia dzieła wielkiego miłosierdzia. Nasza Mistrzyni i Matka w takich słowach wyjaśnia znaczenie czci eucharystycznej. Tutaj, w tajemnicy Przenajświętszego Sakramentu, leży mocnie zwyciężona triumfu Boga w ludziach. Triumfu prawdy, sprawiedliwości i cnoty leży zadatek ich szczęścia nawet na ziemi. Na tym fundamencie oparci, na Chrystusie utajonym w Przenajświętszym Sakramencie, zasilani często i godnie Jego ciałem i krwią przenajdroższą w Komunii Świętej, złączeni z Jego ofiarą błagalną przez odprawianie adoracji, odnowicie ducha waszego, staniecie się podobni Chrystusowi Panu. A za tym pójdą dobre uczynki, do których naglić was będzie miłość Boga i bliźniego. Komunia Święta i adoracja to dla nas jedyna podstawa do życia prawdziwie Marjawickiego. To dla nas zasada do wychowania prawdziwie po chrześcijańsku dzieci naszych. Oto ostatnie dzieło wielkiego miłosierdzia dla świata. Kto z niego skorzysta, będzie członkiem ludu wybranego, przemienionego na podobieństwo Chrystusa. Ludu, nad którym rozciągnie swe panowanie Duch Przenajświętszy, osobista miłość Ojca i Syna, łącząca z nimi w miłości każdego z wybranych. Audycję przygotował kapłan Michał Wąsowski z parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Matki Boskiej Szkaplerznej i Świętego Wojciecha w Lipce koło Strykowa.

0: Na zegarze jest 8. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie wakacyjne loty z łódzkiego lotniska, wystawa kolejowych makiet na dworcu fabrycznym w Łodzi i upadek meteora w Stanach Zjednoczonych. W regionie dzisiaj od rana pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami, ale na termometrze około 16 stopni. Łódzkie lotnisko rozkręca letni sezon tuż przed długim weekendem Bożego Ciała w czerwcu. Z portu lotniczego Łódź wystartują kolejne połączenia czarterowe. Dla pasażerów z regionu to wygoda. Będą mogli wylecieć na wakacje z Łodzi bez dojazdu do innych dużych lotnisk. O szczegółach mówi nasza reporterka Weronika Skibińska.
1: Nowe kierunki lotów tuż przed Bożym Ciałem, które dla wielu mieszkańców regionu jest pierwszą okazją do urlopu w tym roku. Na początku tego tygodnia rozpoczęły się już loty na greckie wyspy. Pasażerowie mogą polecieć na Rodos, Zakynthos i Kretę, a od piątku do Albanii. Są też kierunki, które startują w czerwcu, wymienia Violetta Gnacikowska, rzecznik prasowy portu lotniczego w Łodzi.
2: W tym roku w ofercie z Łodzi są dwa lotniska w Tunezji, Monastyr i Enfidia. Samoloty będą tam latały w każdy czwartek. 16 czerwca rozpoczną się loty do Burga z Bułgarii, a 23 nastąpi inauguracja lotów do Marsala w Egipcie.
1: Jako ostatnie planowane jest połączenie na Majorkę. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: Łódzki port lotniczy przypomina, że część kierunków można rezerwować z biurem podróży, ale są też opcje dla tych, którzy wolą organizować wyjazd samodzielnie.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Imponująca wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna. Można ją oglądać jeszcze dzisiaj, a już wczoraj przyciągnęła tłumy miłośników kolei i modelarstwa. Centralnym punktem jest makieta o długości 235 metrów, a na niej trasy kolejowe, dworce, przystanki i bocznice. Oprócz tego kilkaset modeli pociągów w różnych skalach. Ekspozycja zachwyca dorosłych i dzieci.
4: Jedzie! Jedzie jeden!
5: Ja tutaj przyszłam z mężem, który jest pasjonatem kolei, ale ponieważ bardzo doceniam kunszt, taki manualny i plastyczny, to po prostu się zachwycam.
6: Mnie tutaj sprowadza pasja do kolei, którą mam od dzieciństwa. Sam też buduję makiety kolejowe, kolekcjonuję modele, waloryzuję je i przy okazji przyjeżdżam w takie miejsca, żeby troszeczkę inspirować się tym, co się tutaj dzieje.
0: Kto jeszcze nie był, może zobaczyć zdjęcie na radiołódź.pl. Wystawa w hali dworca Łódź Fabryczna jest bezpłatna. Dzisiaj można ją oglądać od 10 do 16. Dron uderzył w budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jak czytamy we wpisie na platformie X, wskutek tego zdarzenia miała powstać wyrwa w ścianie. O uderzeniu drona poinformowały agencje władzy elektrowni. Szef agencji Rafael Grossi mówi, że atakowanie obiektów jądrowych to jest igranie z ogniem. Przebywający na terenie kontrolowanej przez Rosję elektrowni zespół agencji zwrócił się z prośbą o umożliwienie dostępu do uszkodzonego budynku turbiny w celu jego zbadania. Meteor pędzący z prędkością dziesiątek tysięcy kilometrów na godzinę spadł na terenie Stanów Zjednoczonych. Jego upadek wywołał huk i drżenie gruntu odczuwalne w całych Stanach. Nikomu nic się nie stało, a więcej o tym mówi Jan Pachlowski.
7: Agencja Zarządzania Kryzysowego Stanu Massachusetts przekazała, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne otrzymały zgłoszenie o słyszalnym huku. Otrzymaliśmy telefony z wielu lokalizacji, ale nic nie potwierdza eksplozji. Słyszeliśmy w komunikacie. Służby poinformowały, że nie odnotowano żadnych wezwań do policji ani straży pożarnej, które byłyby bezpośrednio związane z tymi zgłoszeniami. Amerykańska Agencja Kosmiczna poinformowała, że przelatujący jasny meteor uwolniłby w momencie rozpadu energię odpowiadającą około 300 tonom trotylu. Wydaje się, że obiekt ten uległ fragmentacji na wysokości około 60 km nad skrajnie północno-wschodnią częścią stanu Massachusetts oraz południowo-wschodnią częścią New Hampshire. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ten obiekt, który spadł w Stanach Zjednoczonych, nie jest powiązany z żadnym zbiorem meteorów. A przed nami teraz informacje sportowe, które przekazuje Robert Zwoliński.
8: Dzień dobry. Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy. W finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie pokonali londyński Arsenal po rzutach karnych. Wygrali w nich 4-3, a po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. Piłkarze ręczni Piotr Kowianina zagrają w przyszłym sezonie w Superlidze. Wygrali barażowy dwumecz z wicemistrzem Ligi Centralnej Sandrą Spa Pogonią Szczecin. Po zwycięstwie na wyjeździe pokonali rywali przed własną publicznością 33-30. Sukces, ten wynik to nasz sukces, podkreślił trener Piotr Kowianina Stanisław Makowiejew.
9: Utrzymać się naprawdę był to wyczyn. Spadły zespoły, które mają gdzieś tam bardziej bogatą historię piłki ręcznej, dłuższą przede wszystkim. Niemniej jednak ja już nieraz wcześniej mówiłem i powiem to jeszcze raz. Takie ośrodki jak Piotrków są potrzebne.
8: A w przyszłym sezonie w Superlidze zagra 12 drużyn, nie jak w poprzednich rozgrywkach 14. Ligę opuściły po wielu latach Zagłębie Lubin i Azoty Puławy, a dzisiaj wielki finał. Drużyna Industrii Kielce zmierzy się z Wisłą Płock. Piłkarze GKS Bełchatów przegrali 1-4 z Wisłą 2 Płock na wyjeździe w meczu ostatniej 34. kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Ta porażka oznacza dla brunatnych spadek do czwartej ligi, a w pierwszej połowie spotkania w Płocku nieco więcej okazji mieli gospodarze, jednak bramkę zdobyli dopiero w ostatniej akcji tej połowy po rzucie karnym, mówi trener GKS-u Mateusz Milczarek.
10: Schodzimy niestety z wynikiem 0-1, podejmujemy rękawice, mimo tego, że straciliśmy drugą bramkę, poszliśmy w kontakt, tak naprawdę mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje, gdzie mogliśmy ten mecz odwrócić, wrócić do niego.
8: Zamiast wyrównującego gola dla gości, to Wiślacy trafili jeszcze dwukrotnie do bełchatowskiej bramki i cieszyli się z wysokiej wygranej. Bełchatowianie zakończyli rozgrywki na 16. miejscu, ale warto przypomnieć, że byłoby inaczej, gdyby nie walkover za wcześniej wygrany mecz 29. kolejki z Olimpią Elbląg. Brunatni zostali ukarani wówczas za grę przez 2 minuty bez jednego z dwóch wymaganych regulaminem młodzieżowców. Gdyby w tabeli na koniec sezonu uwzględnić rezultat z boiska, Gieksa pozostałaby w trzeciej lidze, nie zważając na nic innego. Stało się jednak inaczej, a w ostatniej kolejce dużo lepiej poradzili sobie pozostali nasi trzecioligowcy. Lechia Tomaszów Mazowiecki zremisowała bezbramkowo z Olimpią Elbląg. Natomiast wygrały drużyny rezerw Widzewa Łódź z Ząbkowią Ząbki 2-1 i Warty Sieradz z Bronią Radom 1-0. Do spotkania w Radomiu powrócę w serwisie sportowym za godzinę. A teraz jeszcze wieść zza oceanu, gdzie koszykarze Oklahoma City Thunder nie obronią mistrzostwa ligi NBA. W finale konferencji zachodniej przegrali San Antonio Spurs 3-4, a w ostatnim meczu Ostrogi wygrały na wyjeździe 111-103. W wielkim finale przeciwnikiem drużyny z Teksasu będzie zespół New York Knicks z Jeremim Sochanem, no i reprezentant Polski poprzednio grał właśnie w ekipie Spurs. Początek finałowej rywalizacji w środę w San Antonio, a gra się do 4 zwycięstw.
0: Od rana w regionie pochmurno z niewielkimi rozpogodzeniami, w miarę ciepło 16 stopni na termometrze, na barometrze 990 hektopaskali. I taka pogoda mniej więcej będzie nam towarzyszyć do wieczora, to znaczy będą chmury, możliwe rozpogodzenia. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni Celsjusza, lokalnie może pokropić deszcz, wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.
11: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Dzień dobry, Bartosz Florczak. Witam w audycji w tonacji sepi, jak zwykle między 8 a 10 w niedzielny poranek w Radiu Łódź. Piosenki sprzed lat do godziny 10.

Dana Lerska na początek. Maj, maj, maj. Maj dobiega końca. Na początku miesiąca było chłodno, niespecjalnie wiosennie i przyjemnie, ale z czasem rozbujało się i to, co najważniejsze, to poczuliśmy zapach bzu, poczuliśmy wiosnę już w tych ostatnich dniach. Dzisiaj kontakt ze mną tylko i wyłącznie drogą mailową b.florczak@radiouć.pl bez polskich znaków. Cieszę się, że Państwo też z tej drogi korzystają, bo ten adres czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A więc dzisiaj bez telefonu, dzisiaj tylko w ten sposób zamawiamy utwory. Były prośby o to, aby pojawiła się Regina Pisarek. Jedno nagranie dzisiaj, oto Zasmucony walczek.

Zasmucony walczyk to była Regina Pisarek, ale nie będzie tak smutna w dzisiejszym programie. A Państwo wybrali większość utworów, które pojawią się w pierwszej godzinie. Między innymi była prośba o to, aby Danuta Rin zaśpiewała. Danuta Rin urodziła się w Krakowie jako Danuta Smykla. To nazwisko Rin, można powiedzieć, że w pewien sposób przechwyciła od brzmienia nazwiska swojego pierwszego męża, Andrzeja Rynducha. Rin, to podobało jej się, brzmiało trochę z francuska, no i postanowiła zostać przy tym nazwisku. Później oczywiście związek z Bogdanem Czyżewskim, z którym napisała ponad 200 piosenek, no ale ta piosenka, na którą czekała, jak sama powiedziała, całe życie, to był rok 1974, i Wojciech Korcz napisał muzykę, a więc Gdzie ci mężczyźni. Wtedy też wygrała w Opolu, no a piosenka przeszła do historii. Danuta Rin w dwóch nagraniach, kochana przez całą Polskę artystka, niezwykła, Gdzie ci mężczyźni, a potem Tyle wdzięku.

dwa nagrania na Państwa zamówienie. Danuta Rin, Dzieci Mężczyźni, tyle wdzięku. Przypomnę tylko, dzisiaj kontaktujemy się tylko i wyłącznie drogą mailową. Patrzę w kalendarz, a tutaj rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego. No, uwielbiamy Kabaret Starszych Panów, piosenki komponowane przez Jerzego Wasowskiego, przez Jeremiego Przyborę. To są utwory, które na stałe weszły do historii polskiej piosenki, ale też wiele tych sformułowań, wiele powiedzonek przeszło po prostu do potocznego języka, do którego używamy na co dzień. Ale sięgnę po utwór mniej znany, rok 1976, zaśpiewają Alibabki, O mamo, jaki pan śliczny.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
3: Operacja się udała! Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: To jest audycja w tonacji SEPI, jak zwykle między 8 a 10 w niedzielny poranek piosenki sprzed lat. Artyści przez Państwa pamiętani bardzo często i wspominani, dla których czasami nie ma już miejsca na radiowych antenach. Maurice Chevalier pojawi się, to właśnie jest taka postać. Isle of Paris to będzie utwór, którego za chwilę posłuchamy, a potem Yves Montand, jedna z tych wielkich postaci francuskiej piosenki.

0: lapin pour dire au troquet Rangenta rangaine, Rangenta rangaine, Rangenta rangaine. Ok.
1: Maurice Chevalier i Yves Montand to dwa nagrania, które za nami. Opowiadałem już Państwu, że będąc na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu, byłem zaskoczony, jak skromny jest grób właśnie Yvesa Montanda, który jest jedną z takich flagowych postaci francuskiej piosenki. Był jedną z takich flagowych postaci, ale wciąż jest pamiętany i wciąż tam na każdym kroku gdzieś można znaleźć odniesienia, czy to do jego twórczości, czy chociażby nazwiska. No właśnie, to nie jest jakiś wielki pomnik, jakiś monumentalny, natomiast oczywiście bardzo schludny, czysty, czego nie można powiedzieć o wszystkich grobach, które znajdują się na tym legendarnym cmentarzu. No ale tam wiele grobów sięgających XIX wieku pewnie już nie ma kto nimi też się specjalnie opiekować. Zostawmy to na boku, bo teraz pojawi się Tony Bennett. Państwo prosili o to, aby Tony Bennett zaśpiewał z Saszą Distelem, ale ja nie wiem, czy taki duet istnieje. A jeżeli istnieje, no to będę szukał. Natomiast Sacha Distel napisał piosenkę razem z Jackiem Rydonem, którą zaśpiewał Tony Bennett. I to po raz pierwszy w 1962 roku. Złote czasy dla Tonego Bennetta. The Good Life, czyli utwór o tym, jak to życie potrafi być beztroskie i piękne, pozornie, bo czasami udajemy pod maską, że tak właśnie jest, a skrywamy różne tajemnice i smutki. O tym zaśpiewa Tony Bennett.

0: The Good Life, dobre życie, o nim śpiewał Tony Bennett, który miał dobre życie, zawsze to podkreślał, że bardzo wiele osiągnął, jest wdzięczny, że tak potoczyło się, a nie inaczej właśnie jego życie. Zakochany w Nowym Jorku, miał możliwość pracować z najlepszymi artystami, z najlepszymi orkiestrami, sam był doceniony, żył długo w dobrym zdrowiu, spełniał swoją pasję i był bardzo wdzięczny za to, co podkreślał wielokrotnie podczas różnych wywiadów. Tydzień temu słuchaliśmy Dalidy w nagraniu The Longest Day z tego filmu, nagraniu, które poznaliśmy właśnie w filmie z 1962 roku, ale to była przerobiona wersja. Dzisiaj posłuchamy oryginału Polanka, bo to on skomponował tę piosenkę. On też pojawia się na ekranie w tym filmie, no tam w ogóle jest genialna obsada, bo i Richard Burton, i Henry Fonda, jest Robert Mitchum, jest Kurt Jurgens, no więc wielkie nazwiska. Film o lądowaniu aliantów w Normandii. Jeden z tych najsłynniejszych wojennych filmów nie tylko lat 60. Posłuchajmy więc nagrania, które trafiło do tego filmu. Oto Polanka.
1: Many men

The Longest Day to Polanka. Ta piosenka stała się marszem kanadyjskiego pułku powietrzno-desantowego w latach 1968-1995. No, w ogóle była bardzo popularna wśród amerykańskich żołnierzy, kanadyjskich. Do dzisiaj gdzieś jeszcze jest śpiewana i do dzisiaj jeszcze gdzieś gwiżdże się melodię w amerykańskim wojsku właśnie na ten utwór. Jeżeli chodzi o sam film, jeszcze The Longest Day, to jedno zdanie, bo budżet tego filmu, jak na tamte czasy, początek lat 60. był gigantyczny, 8 milionów dolarów, a to był film czarno-biały. I dopiero Lista Schindlera Stevena Spielberga przebiła, jeżeli chodzi o czarno-białe filmy, budżet tej produkcji z początku lat 60. Pozostaniemy na chwilkę jeszcze przy Polu Ance, bo teraz pojawi się w duecie z Mireille Mathieu.

0: Polanka bardzo chętnie nagrywał różnego rodzaju duety. Ten akurat w roku 1979 z Mireille Mathieu, piosenka pod tytułem You and I. Jak słyszeliśmy, Polanka to nie tylko Diana, to nie tylko My Way, bo przypomnę, że to on napisał tę piosenkę, ale też szereg innych wielkich naprawdę przebojów. Wracamy do kartki z kalendarza. Dzisiaj rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapach niady wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny.
2: Ojej!
1: Dziewczyny!
3: Dziewczyny!
1: Dziewczyny!
2: Ojej!
1: Dziewczyny! Nie zakocham się tej wiośnie na przekór.
3: No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
2: Ojej!
1: Do drzemki?
3: Do drzemki, do drzemki.
2: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz. Się z tą wiosną w ten wątek.
3: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
1: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełnię.

0: za to darzę cię z tymą nareszcie. Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.

0: na ryby, każdziuteńki wolny dzień. Na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik,
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
0: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Dwa nagrania niezwykłego duetu Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Oczywiście to pierwsze zobowiązanie, to drugie na ryby przy okazji pozdrowienia dla Jerzego Kio, byłego dziennikarza Radia Łódź, który kiedyś prowadził taki program Na ryby. No i Jurek też wielokrotnie prezentował Państwu ten duet, to tak nawiasem mówiąc. Dzisiaj rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego. Urodził się w 1913 roku. Zmarł w 1984, więc na świecie nie było jeszcze Moniki Bożym, ale zawsze była zafascynowana twórczością Jerzego Wasowskiego i postanowiła nagrać taką płytę z Wasowskim do łóżka. No i tam przy zgodzie rodziny Jerzego Wasowskiego wykorzystała też głos artysty, nagrywając utwór Fortuna kołem się toczy w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Posłuchajmy, jak brzmi.

Polityczny jestem rupieć, nie chcę chłopieć, nie chcę głupieć. Niech zadrży dworzan liczna rzesza, znów chcę spiskować, gmatwać, knować i namieszać.

0: chcę ciebie wstrzymać nadaremnie. To silniejsze jest ode mnie. Jak dawniej znów mnie biorą chęci naintrygować, narozrabiać, nachmęcić, tu sypnąć piaskiem w oczy, tam dyrygować grą. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią. Fortuna kołem się toczy, kołem się toczy, ja chcę się toczyć z nią.
1: I tak to brzmi. Fortuna kołem się toczy. Jerzy Wasowski, Monika Bożym. Nagranie głosu archiwalne Jerzego Wasowskiego. Dołożono głos Moniki Bożym. No to nie pierwszy taki zabieg w historii oczywiście, bo przypominam chociażby o słynnym duecie Nat King Cole'a i jego córki. Zresztą Unforgettable w tym wykonaniu zdobyło szereg różnych nagród. Natalii Cole oczywiście zaśpiewała z tatą. Na koniec pierwszej godziny jeszcze muzyka filmowa, bo państwo czasami proszą mnie, żebym coś filmowego zaprezentował i tak pomyślałem sobie, że była prośba o Johna Williamsa, a więc laureata 5 Oscarów, no, geniusza muzyki filmowej. Pierwszy Oscar za adaptację muzyczną do Skrzypka na dachu, a potem Szczęki, Gwiezdne Wojny, E.T., Lista Schindlera, ale napisał i nagrał tyle niewiarygodnych tematów muzycznych do różnych wielkich filmów, filmów często Stevena Spielberga, które już na zawsze zostaną z nami. Nagrywał tę muzykę między innymi w studiu Abbey Road, które w latach 80. podupadło już po tej sławie Beatlesów. W tamtym momencie niewiele pozostało, studio było drogie w utrzymaniu, niewielu artystów stać byłoby tam działać cały czas, tak jak to robili Beatlesi w latach 60. czy Pink Floyd w latach 70. Pojawiło się mnóstwo innych, mniejszych, tańszych rozwiązań. No i wtedy pojawiła się ekipa Spielberga, nagrała muzykę do właśnie Indiana Jonesa, co w pewien sposób uratowało studio Abbey Road. Posłuchajmy w takim razie tego legendarnego tematu i będzie dziewiąta.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
7: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 9:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie wypadek z 11-letnią rowerzystką na drodze w regionie. Trąba powietrzna nad Opolszczyzną i zamieszki wywołane przez kibiców w Paryżu. W regionie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrze mamy teraz 17 stopni. Jedenastoletnia rowerzystka potrącona przez auto w powiecie rawskim. Do tego wypadku doszło wczoraj. Dziewczynkę zabrał do szpitala śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do wypadku doszło w miejscowości Nowy Głuchówek, mówi o tym komisarz Adam Dębiński z wojewódzkiej policji.
10: Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 53-letni kierujący Skodą w trakcie wyprzedzania potrącił jadącą rowerem 11-latkę, która została zabrana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala.
9: Kierowca był trzeźwy, policja wyjaśnia teraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Prawie 750 wolnych miejsc w łódzkich przedszkolach. Miasto przygotowuje się na nabór uzupełniający w połowie lipca. Tegoroczna rekrutacja przedszkolna w stolicy regionu wzbudziła duże emocje po głośnym przypadku w przedszkolu numer 100, któremu przygląda się nasz reporter Michał Dąbrowski.
11: W tym roku w prawie 150 łódzkich przedszkolach miasto przygotowało niemal 4000 miejsc dla dzieci. Po pierwszej turze zostało ich 735 dla tych rodziców, których pociechy nie dostały się do placówki pierwszego wyboru, tak jak w przypadku przedszkola numer 100, gdzie miało być dostępnych niemal 30 miejsc, a ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. O przydziale decyduje system tak, abyśmy nie musieli likwidować żadnego przedszkola, tłumaczy Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
12: To nie jest też tak, że to dziecko, które się nie dostało do przedszkola pierwszego wyboru tutaj w Śródmieściu, konkretnie mówimy o przedszkolu numer 100, to teraz będzie zapisane do przedszkola na Widzewie, na Redkini.
11: Rekrutacja uzupełniająca wystartuje 14 lipca. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: A dodatkowy nabór do przedszkoli będzie prowadzony online. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem strażacy podjęli kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda ze Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że do najpoważniejszych zniszczeń doszło w Balcerzowicach.
13: zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków. Te działania zakończyły się około godziny 1 w nocy. Działania na wysokościach niezbędne z odpowiednią reasekuracją.
9: Strażaków w działaniach wspierała policja, energetycy i lokalne służby, a według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez powiat strzelecki przeszła trąba powietrzna. Noc zamieszek we Francji. Po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w wielu miastach, a przede wszystkim Paryżu, doszło do starć ze służbami bezpieczeństwa i aktów wandalizmu. Według wstępnego bilansu w całym kraju zatrzymano ponad 400 osób, z czego prawie 300 właśnie w Paryżu. 7 funkcjonariuszy zostało rannych, w tym jeden ciężko, relacjonuje Stefan Folzer.
14: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla. Stefan Folzer, Polskie Radio.
9: A teraz już przed nami wiadomości sportowe. Te informacje przekazuje Robert Zwoliński.
15: Alicja Grabka oficjalnie żegna się z PGE Budowlanymi Łódź. Choć o odejściu rozgrywającej mówiło się od dłuższego czasu, oficjalnie decyzja została ogłoszona dzisiaj rano. Grabka, która była kapitanką Budowlanych, podziękowała przede wszystkim kibicom za wielkie wsparcie.
16: Dziękuję, że sprawiliście, że poczułam się w waszym miejscu, mieście, klubie jak w domu. Dziękuję wam, że zawsze przy nas byliście, że zawsze nas wspieraliście, że też dzięki wam moje marzenia się spełniły, bo to wy nieśliście nas do tego złotego medalu już z Polski, do Pucharu Polski.
15: Grabka spędziła w Budowlanych 2 sezony zakończone w minionych rozgrywkach podwójną koroną, a w nowym sezonie jeszcze nieoficjalnie ma być rozgrywającą Deweloperów Rzeszów. Do Budowlanych z kolei ma przenieść się rozgrywająca z Rzeszowa Katarzyna Wenerska. Piłkarze Warty Sieradz pokonali na wyjeździe Broń Radom 1-0 w meczu ostatniej kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Jedynego gola w 20 minucie strzelił Dawid Owczarek, który tym razem pełnił rolę prawoskrzydłowego.
17: Każdy gol na pewno cieszy. Fajnie, że gdzieś ten mecz udało się wygrać, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik gra tak naprawdę obyt w tej lidze i że łatwo tego spotkania nie odda. Pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. No i taki słodko-gorzki smak tego zwycięstwa, no bo jednak nie wiemy, co wydarzy się dalej.
15: Owczarek nawiązał do sytuacji UKS Łomża, który zajął na koniec sezonu drugie miejsce, Warta trzecie, ale Warta była gorsza tylko jeśli chodzi o bilans meczów bezpośrednich. Łomżanie nie dostali jednak licencji przy pierwszej decyzji komisji. No a ta licencja uprawnia do gry w barażu o drugą ligę. UKS ma czas do jutra na uzupełnienie dokumentów. Jeśli odwołanie nie będzie skuteczne, w Sieradzu liczą, że to Warta zagra w barażu, choć bardziej prawdopodobny scenariusz to taki, że rywal z drugiej grupy dostanie po prostu wolny los. Na pewno z trzecią ligą pożegnał się natomiast GKS Bełchatów, który przegrał z Wisłą 2 Płock 1-4, a wygraną z Ząbkowią Ząbki sezon zakończyły rezerwy Widzewa Łódź, natomiast Lechia Tomaszów Mazowiecki na koniec zremisowała z Olimpią Elbląg 0-0. Na zakończenie sezonu w drugiej lidze przegrali piłkarze Unii Skierniewice i UKS-u 2 Łódź. Skierniewiczanie, którzy wcześniej zapewnili sobie awans i zwycięstwo w całych rozgrywkach, ulegli na boisku Spadkowicza KKS-u Kalisz 1-2, mówi trener Unitów Kamil Socha.
18: Cóż, no był taki mecz o pietruszkę i to było widać niestety na boisku. Nasze bardzo mocno eksperymentalne ustawienie nieobronnych miało spore problemy, zwłaszcza w pierwszych minutach i skończyło się to stratą 2 bramek.
15: UKS 2 przegrał również 1-2, ale z Sokołem Kleczew, który dzięki temu powalczy w barażu o utrzymanie. UKS-iacy nowy sezon rozpoczną natomiast jako trzecioligowcy. A dzisiaj w Paryżu Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał wielkoszlemowego tenisowego French Open. Rywalką Polki będzie będąca ostatnio w doskonałej formie Ukrainka Marta Kostiuk. Do tej pory obie tenisistki zagrały ze sobą 3 razy. Za każdym razem Świątek wygrywała po 2-0. A jak będzie dzisiaj, przekonamy się tuż po wczesnym popołudniem, bowiem początek meczu zaplanowany jest na korcie w Paryżu na godzinę 11.
9: Na termometrze mamy teraz 17 stopni, na barometrze 990 hektopaskali. W regionie pochmurno, ale z rozpogodzeniami i tak będzie przez większą część dnia. Będą przeważać chmury, na termometrach dzisiaj do 20 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.
4: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Druga godzina audycji w tonacji Sepi, rozpoczęta od Chucka Mangione, od dzieci Sancheza. No tak, zdarzyło nam się kiedyś zagrać tę pełną wersję w niedzielny poranek. Może przy jakiejś okazji, dzisiaj zdecydowanie krótsza. Jutro Dzień Dziecka, proszę pamiętać, to tak ku przypomnieniu. Bartosz Florczak, zapraszam jeszcze do godziny 10 na wspólne słuchanie piosenek sprzed lat. No to teraz już Państwa zamówienia. Linda Ronstadt pojawi się. Jedna z tych wielkich gwiazd amerykańskiej muzyki lat 70., taki anioł, można powiedzieć, kalifornijskiego grania, takiego lżejszego, tej pierwszej połowy lat 70., rozkochiwała w sobie seryjnie różnych muzyków, no, przy okazji robiąc też gigantyczną karierę i zdobywając ogromny szacunek wśród rozmaitej maści artystów, bo była bardzo lubiana, popularna, miała wielki dystans do siebie, wciąż ma Linda Ronstadt. My posłuchamy nagrania Blue Bayou.

Blue Bayou to był utwór Roy Orbisona, który zdobył wielką popularność, mówiący o takich niebieskich, pięknych wodach porośniętych cyprysami w Luizjanie. O tym śpiewał właśnie Roy Orbison. No a piosenkę przypomniała Linda Ronstadt. W tym roku, w lipcu, Linda skończy 80 lat. Zespół Styx teraz.

Styx w nagraniu Boat on the River to Państwo zamówili i tak słuchając tego nagrania jakieś miałem takie skojarzenie z Led Zeppelin Going to California, więc Robert Plant zaśpiewa, a za chwilkę w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak.

0: Witamy serdecznie w kolejnym spotkaniu z cyklu Znajomi z Płyt. Andrzej Pietrzak.
1: Witam Państwa.
0: No i dzisiaj już zapowiedziany Elvis Presley, a więc złote płyty, long play Elvisa. Dzisiaj bierzemy na warsztat płytę.
1: Elvis is back, ale na początek trochę dat z historii. 25 sierpnia 60 roku rozpoczęła się w Rzymie 17-letnia olimpiada, czyli Igrzyska Olimpijskie. 8 listopada tego samego roku JFK Kennedy został kolejnym nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w kinach miały miejsce premiery takich filmów jak Spartaków oraz western Alamo z Johnem Wayne'em w roli głównej. W marcu 60 roku Elvis Presley wrócił do Stanów Zjednoczonych po odbyciu służby wojskowej. Na lotnisku witały go tłumy fotoreporterów i Nancy Sinatra. W swoim ostatnim wywiadzie dla prasy jeszcze na terenie Niemiec Zachodnich, która nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, Bartku, na samym początku nazywano ją, to Amerykanie ją tak nazywali, Bizonia. Tak. Powiedział, że wiele nauczył się podczas służby wojskowej, a jego dowódca wręczył mu dyplom honorowy za taką...
0: Wzorową służbę.
1: Za wzorową służbę i za taką pogodę ducha, zapał i niezwykłe zdolności przywódcze.
0: Ale Maciek, jak się nad tym dzisiaj zastanowić, no wyobrażasz sobie wysłać największą gwiazdę w ogóle w muzyki do wojska na 2 lata?
1: To jest
0: nieprawdopodobne.
1: Chociaż jeszcze zdarzyło się to, co po niektórym, na przykład we Francji, tak poszedł do wojska Halliday.
0: No tak, no ale to przy całym szacunku do Elvisa, to jednak było daleko, że to nie była jakaś taka symboliczna, 2-miesięczna, 3 służba.
1: No więc wszyscy się dziwili. Ja myślę, że kolega Parker tylko by jeden telefon
0: wykonał
1: i już by nie było. Chodziło o reklamę.
0: Tym bardziej, że on nie miał, no umówmy się, tam nie spędził tego czasu
1: dwa lata w okopach. Wojskowo-wczasowo.
0: No trochę tak.
1: Ale muszę Państwu przypomnieć, że w tym czasie do tej jednostki, do której Elvis miał wstąpić, to zgłosiło się całe mnóstwo amerykańskich chłopaków. Wszyscy tylko chcieli. Tak. No ale wróćmy do o parę lat wstecz. Teraz był już wolny, mówimy o Elvisie, i pełen zapału do pracy. Jeżeli Otis Blackwell mógł być takim przynoszącym mu szczęście, to rozpoczęcie sesji nagraniowej do Elvis is Back od nagrania jego Make Me Know It, to ten pomysł, jak wspominał w swojej książce fan z Norwegii, bodaj nazywał się Jorgensen, zadziałał i pomimo 17 podejść do jej nagrania, to jej rytm, tempo, okazało się, że kompozycja Blackwella Spraw, żebym to wiedział, faktycznie była taka niezwykle energetyczną piosenką. A więc przed Państwem Elvis Presley i Make Me Know It.

0: patrzę sobie na tego Elvisa Szeregowca, bo on chyba w takim stopniu był, tak?
1: Tak.
0: Krótkie włosy, uśmiechnięty. To zdjęcie na stronie tej drugiej płyty, płyty pierwszej stereo, jeżeli chodzi o album Elvis is Back, no to, tak jak powiedziałeś, żywa reklama. No.
1: Żywa reklama, oczywiście. Po udziale w programie telewizyjnym u Franka Sinatry Presley wrócił do studia w Nashville, aby dokończyć nagrywania swojej pierwszej płyty długogrającej po powrocie z armii. Sesja trwała teraz ponad 12 godzin i zaowocowała kolejnymi piosenkami. Elvis spełnił wówczas obietnicę, jaką złożył swojemu koledze z wojska. Kolega tego poznał Elvis w czasie, kiedy razem płynęli do Niemiec Zachodnich. Okazało się, że kumpel był właściwie zawodowym gitarzystą. I śpiewał w chórkach w kantrowej grupie Fog Rivers Boys. Teraz Elvis zaprosił go do studia i w kolejnych czterech podejściach nagrali utwór, taką wojskową balladę Soldier Boy. Kolega grał na gitarze, Elvis śpiewał. Zatem posłuchajmy.
0: Soldier Boy, czyli po prostu żołnierz.

0: Rozmawiamy sobie o tym, że zachował się świetnie Elvis Presley, nie zapomniał o koledze z wojska. No pewnie wielu by zapomniało.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Ale Elvis to miał w sobie coś takiego, że on...
1: przyciągał ludzi w ogóle.
0: Tak, i on dobrze żył z właśnie niekoniecznie gwiazdami, nazwijmy to ze zwykłymi ludźmi. No.
1: Trzeba przypomnieć, z jakiej Elvis rodziny wyszedł.
0: On pamiętał o swoich korzeniach,
1: tak,
0: mówiąc krótko.
1: I w ogóle ci południowcy w większości tacy byli. Tak. No ale wrócimy do Elvis Is Back. To kolejna typowa dla Presleya, no i oczywiście nie tylko. Długogrająca płyta, która nie miała oprócz znanego wykonawcy określonego kierunku, tak jak dzisiaj bardzo często, prawda? Elvis powrócił, tak, bo to tłumacząc. No tak. Mamy rockabilly, rock and roll, balladę i nie jest wykluczone, że niektóre z nich, biorąc pod uwagę kompozytorów, były pisane z myślą o królu rock and rolla, a to po to, aby przy okazji pokazać, jak dobrze pasują do jego takiego miękkiego, niskiego głosu, na przykład Soldier Boy, który przed chwilą usłyszeliśmy, czy I Will Go Home Again. Niektóre z nich, i to w całej jego karierze, były komponowane lub wybierane z wielkiej ilości piosenek o korzeniach jazzowo-bluesowych, jak choćby ta z repertuaru Peggy Lee, Fever, Gorączka, po prostu cudownie wykonana przez Elvisa. Fever jeszcze powróci, ale w innym wykonaniu. A teraz słuchamy Elvis Presley.

0: What a lovely way to burn. No jeżeli miałbym stworzyć jakiś taki ranking utworów Elvisa Presleya, gdzie on jakby swoim głosem czaruje najbardziej, to to jest top 3. Fever oczywiście wielki przebój. Natomiast patrzę sobie na płytę i tutaj coś mi się chyba nie zgadza, bo ja widzę Cubano, płyta Elvisa z Kuby.
1: Tak.
0: To jest możliwe, że na Kubie wydawano Elvisa Presleya.
1: No więc jak widzisz, ona nazywa się Elvis... Regresa, czyli Elvis powróci, powraca. Elvis powraca. No więc była taka to oto historia, że jak Państwu wiadomo, Amerykanie przez jakiś czas gościli na Kubie, mieli tam swoje hotele, banki, były też i studia płytowe. I w momencie, kiedy na Kubie wybuchła rewolucja, no oczywiście Amerykanie się stamtąd wycofali, ale nie zdążyli wszystkiego ze sobą zabrać. I Kubańczycy dostali za darmo studia nagrań i wiele płyt już
0: wytłoczonych.
1: I w ten sposób bez zgody Stanów Zjednoczonych zaczęli oni to wydawać. I prawdopodobnie w jakiejś wymianie handlowej, nie wiem, czy za jakieś samochody, czy za coś innego, do Polski przywędrowało dosyć sporo płyt z Kuby, między innymi Polanka, tak tutaj zawędrowały paru jeszcze innych wykonawców i w ten sposób znalazł się u nas Elvis Presley.
0: No, fantastyczna historia. No to rzeczywiście tam przecież te samochody nasze na Kubie, to do dzisiaj niektóre jeżdżą.
1: No jeżdżą, tylko nie wiem, bo dzisiaj tam jest ciemno.
0: Okej, okay, to w takim razie kolejne nagranie, propos ciemności.
1: Tak, Elvis Is Back miała wkrótce stać się kolejnym wielkim sukcesem Presleya z ponad milionem wydanych płyt. A jak wspominał po latach producent RCA Steve Sholes, long play ten przez całe lato 1960 roku utrzymywał się na wysokich miejscach w Stanach Zjednoczonych i oczywiście w Wielkiej Brytanii również. Wspominał też i chwalił dojrzałość samego Presleya, jak i muzyków, którzy wówczas brali udział w nagraniu tej płyty. Nie obyło się również od pochwał dla tych, którzy byli autorami piosenek, jak Stan Kessler, Otis Blackwell czy duet Liber Stoller. Wśród wymienionych nie zabrakło Jesse Stona i Lola Faltona i ich piosenki Such a Night, która wydana na singlu stała się kolejnym wielkim przebojem Presleya. I dzisiaj nie mogło jej po prostu tutaj zabraknąć, a więc Such a Night i Elvis Presley. It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night.

0: Zbliżała się 7 rano, kiedy Presley przeszedł do piosenki Rozważ to kochanie, czyli Reconcile Baby. Piosenkę tą znał jeszcze z 1954 roku. Nie pamiętał tylko wykonawcy. Szukałem tego wykonawcy, ale niestety, przepraszam, ale też nie znalazłem, kto to pierwszy zaśpiewał. Muzyką w studio pozostawały jeszcze 4 godziny do zaplanowanych poniedziałkowych sesji, bo cała sesja ta 12-godzinna odbywała się z niedzieli na poniedziałek. Ale okazja, żeby trochę zmienić tempo i zagrać bluesa, no wszystkim ogromnie się spodobała. Numer ten zagrano improwizując, bez jak zwykle wcześniejszego przygotowania wykonania. W końcu to przecież byli zawodowcy. W tym utworze na saksofonie zagrał pochodzący z Kentucky niejaki Bootsy Randolph, wychowany na jazzie. Randolph, wówczas muzyk sesyjny, dorabiał sobie na życie grą w studiach nagrań w Nashville. Jego solo po raz pierwszy na płycie Presleya trafiło prosto do klasyki rock'n'rolla. Ta fantastyczna noc powoli, lecz nieubłagalnie zbliżała się do końca. RCA bez namysłu dała materiał do nagrania i wydania na płycie. Przed Państwem Reconcile Baby, Elvis Presley, a na saksofonie
1: Bootsy Randolph.

0: Reconsider Baby to Elvisna i na koniec mamy dla Państwa niespodziankę.
1: Tak, już prosiliśmy Państwa, żeby zapamiętali tytuł piosenki, jaką Elvis wykonywał, czyli Fever, gorączka. Z okazji 95. rocznicy Radia Łódź trochę wspomnień, legend, takich anegdot od czasu do czasu w naszym spotkaniu będą miały miejsce. Oto jedna z nich, a związana jest z osobą redaktora świętej pamięci Andrzeja Królikowskiego i pana Edwarda Ciukszy. Otóż Edward Ciuksza, jak wspominał go dawno temu Marian Jerzewski, marzył o grze na mandolinie, a pomimo tego ukończył prawo i został notariuszem. Pewnego razu redaktor Andrzej Królikowski namówił wspomnianego Edwarda Ciuksze, aby ten do piosenki Elvisa Presleya Fever dopisał partię mandolin. Ciuksza wówczas, repatriant za wschodniej granicy, był w łódzkiej rozgłośni radiowej dyrygentem oraz założycielem orkiestry mandolinistów. Zespół ten składał się wówczas z 26 muzyków. Zatem Ciuksza przystał z ochotą na propozycję redaktora Królikowskiego, który z kolei prowadził bardzo popularną wówczas audycję Melodia, Rytm i Piosenka. I tak 1 kwietnia 1961 roku, jak wspominał to wydarzenie pan Andrzej, zaanonsował w swojej audycji nie mniej, nie więcej, tylko przyjazd do rozgłośni przy ulicy Naruczowicza 130 samego króla rock'n'rolla, czyli Elvisa Presleya, dla dokonania nagrania piosenki Fever z udziałem mandolinistów pod batutą Edwarda Ciukszy. Tego dnia, jak wspominał po latach redaktor Królikowski, pod rozgłośnią przy ulicy Narutowicza zgromadziły się tłumy młodych wielbicieli Elvisa Presleya. A jak to zabrzmiało? Oczywiście z udziałem Elvisa. A jakże? To posłuchajmy, bo udało się to nagranie odnaleźć i za chwilę Państwu go przedstawimy.
0: No właśnie, w tym naszym bogatym radiowym archiwum ta taśma jest i tam jest data 25 marca 1965 roku, więc się wszystko ładnie zgadza. Na 1 kwietnia, na prima aprilis już tę taśmę wyemitowano.
1: Ja myślę, że Elvis Presley, jakby o tym wiedział, to chyba zapragnąłby, żebyśmy mu to posłali.
0: Jemu się by pewnie spodobał ten żart.
1: Tak, a może poślemy to do Gracelandu, nie?
0: No, trzeba zawieźć do Graceland, tak.
1: Tak.
0: Bardzo dziękujemy. No i słuchamy na koniec w takim razie Edwarda Ciukszy, orkiestra mandolinistów, rok 1965, a z nimi Elvis Presley, którego nie było, a jednak był tutaj.
1: I tylko u nas w Radiu Łódź.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: I to wszystko dzisiaj w Znajomych z Płyt. To wszystko także w audycji w tonacji Sepi Bartosz Florczak. Dziękuję za to poranne spotkanie. Usłyszymy się jeszcze po godzinie 20 w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
1: Reklama.
2: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: I jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: Do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
8: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
15: Minęła godzina 10. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie drugi dzień łódzkiego festiwalu Sea Bloggers. Przejście po taśmie nad centrum Warszawy i gwałtowne burze i nawałnice w Belgii. W regionie u nas dzisiaj pochmurno z rozpogodzeniami od rana. Na termometrze teraz mamy 17 stopni. Znani influencerzy goszczą od wczoraj w Łodzi. W ten weekend każdy fan internetu może spotkać swoją ulubioną gwiazdę mediów społecznościowych. W EC1 trwa kolejna edycja festiwalu Sea Bloggers. To jedno z największych wydarzeń dla twórców internetowych w Polsce. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, panelach i spotkaniach poświęconych mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w sieci. A my pytaliśmy, co sprowadziło ich do Łodzi.
16: Myślę, że twórcy, atmosfera i też to, że można poznać wspaniałych ludzi.
17: Tutaj jestem już któryś raz, tak naprawdę czwarty raz jestem. I bardzo inspirujące spotkania przede wszystkim i wydarzenia.
18: Prelegenci, ludzie tutaj, którzy są, od których można się czegoś nauczyć, których też w jakimś sensie podziwiamy na Instagramie.
15: Festiwal w kompleksie EC1 przy ulicy Targowej odbywa się także dzisiaj. Jednym z najważniejszych punktów całego wydarzenia jest gala hasztagi roku, podczas której nagradzani są najbardziej angażujący twórcy internetowi w Polsce. Spacer nad Warszawą stał się faktem. Estoński highliner Jan Rose przeszedł po taśmie pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki a Verso Tower. Około półkilometrowa taśma została rozpięta nad centrum stolicy na wysokości 180 metrów. Pochodzący z Estonii 34-letni sportowiec i kaskader w przeszłości m.in. przeszedł po taśmie nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Jak podkreślali organizatorzy, przejście zostało przygotowane z wykorzystaniem najlepszych systemów bezpieczeństwa. Jan Rose był w pełni zabezpieczony przed upadkiem z taśmy. Gwałtowne burze z gradem sieją spustoszenie w Belgii. Pomarańczowy alert ogłoszono w wielu częściach tego kraju w związku z nagłym pogorszeniem się pogody, a mówi o tym Beata Płomecka.
19: Zalane drogi, tunele, wstrzymany ruch pociągów, odwołane bądź opóźnione loty to skutki nawałnic, które nawiedziły Belgię. Ulice niektórych miast w Walonii na południu kraju bardzo szybko zamieniały się w wartkie strumienie. Są informacje o tym, że ratownicy musieli ruszyć z pomocą osobie uwięzionej w aucie porwanym przez wodę. W niektórych miejscach grad wielkości piłek ping-pongowych spowodował poważne uszkodzenia samochodów, szklarni czy paneli słonecznych, a po uderzeniu piorunów wybuchały pożary. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
15: W kilku miejscach pojawiły się też osuwiska błotne. Pogoda ma się poprawić jutro. A na koniec o tym, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Bociana. Ten wędrowny ptak właśnie ma swoje święto. Około 45 tysięcy par, czyli 1/6 światowej populacji bocianów białych żyje w Polsce. Jak mówi ornitolog Jacek Karczewski, bociany białe są obieży światami, ale zmiany klimatu wpływają też na ich zwyczaje.
20: Kiedyś regularnie latały do Afryki. Teraz coraz więcej z nich lata tylko na Bliski Wschód. Trudny rejon, więc niektóre zatrzymują się już na Bałkanach. No, najlepszy dowód na to, że jednak klimat się nam zmienia. Coraz więcej jest takich, które są na tyle odważne, że w ogóle nie wyciągają tego paszportu z zapazuchy. Zostają na miejscu i tutaj próbują przetrwać zimę.
15: Bociany są w stanie pokonać nawet kilkanaście tysięcy kilometrów i dolecieć na południe Afryki, a to dzięki temu, że opanowały sztukę szybowania w powietrzu. Ulubionym pokarmem bocianów nie są wcale żaby. Ptaki te wolą gryzonie, czyli myszy, norniki i krety, a także owady i robaki. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl. Na termometrze mamy 17 stopni, na barometrze 990 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będą przeważać chmury, ale na zmianę z rozpogodzeniami, chociaż chwilami może pojawić się niewielki słaby deszcz. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 20 stopni Celsjusza, wiatr ma być słaby i umiarkowany z zachodu.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Mam nadzieję, że niektórych jeszcze zaskoczę. Pewnie większość z Państwa wie, ale jesteśmy na rynku w manufakturze. A na rynku w manufakturze taki mały region się stworzył. Nie powiedziałbym nawet, że bardzo mały, ale rzeczywiście region w pigułce swoistego rodzaju. I jest nasze studio, a w studiu Anna Groblińska.
2: I Piotr Bielawski. A to dlatego jesteśmy tutaj, że właśnie Wielkie Święto Regionu Łódzkiego wspomniane przez Piotra się tutaj odbywa, czyli Jarmark Wojewódzki. My od 10 do 16 również dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby odwiedzić, a sądzę, że takich będzie sporo, bo bardzo dużo atrakcji przygotowano na dzisiaj.
1: Wszystko na ludowo, już zaobserwowałem. I jaka jest siła reklamy? Ale ja uważam, że słusznej reklamy. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, to to, że mamy najlepszą wodę w tym kraju. I to mnie cieszy.
2: Mamy bardzo dobrą wodę i mamy bardzo piękne stroje ludowe. Piotr nawet wystąpił tutaj z sugestią. Dlaczego się tak nie ubrałaś? Przechodziły panie.
1: A dziewczynka w wianku ubrane. Pięknym tak. Szła. Jaka to była piosenka? Coś tam plotła wianki, prawda?
2: No było takie. Zaśpiewa. Było takie. To Piotr zaśpiewa. Może nieco później, jak
1: nie,
2: się rozkręcimy.
1: Nie, bo sobie nie mogę przypomnieć tekstu. Byłem też pod sceną. Już się dzieje, powiem tak. Będą występy łódzkich artystów, a później Wiktor Waligura, który już tutaj przechadza się, obserwuje i próbę zaraz zacznie.
2: Ale odwiedzi także nasze plenerowe studia, no, obiecał nam to.
1: Oczywiście.
2: A to bardzo interesujący artysta, który rozbłysnął, prawda? Dość znienacka.
1: Kilka lat temu,
2: pięknie.
1: Tak bym powiedział. No, to wszystko się zaczyna dziać i u nas w studiu również. To my też w takim razie zaczynamy.

0: Wiatr słaby i umiarkowany, mówił kolega Jarosław w serwisie naszym, znaczy w pogodzie, w prognozie pogody.
1: A tu zobacz, jak od morza, ale tak, my w Łodzi jesteśmy. Wiesz?
0: Kręcą się nasze wiatraczki, ale dla wiatraczków to dobrze, jak tak troszkę powieje. A chcę słuchaczom przypomnieć, że kiedy my jesteśmy w terenie, to oczywiście towarzyszy nam cała ekipa Radia Łódź. Tutaj serdecznie kolegów pozdrawiamy, ale także koleżankę Zosię Starostek, która przy Narutowicza czuwa nad programem.
1: Bo to czyli jest... technikę i promocję, która jest z nami.
0: Tak, oczywiście. No i właśnie. I dzięki temu, że są koledzy i koleżanki, to są też i te atrakcje w postaci baloników, w postaci animacji przeróżnych i wspomnianych przeze mnie wiatraczków. Także drobne upominki też można dostać dzisiaj, odwiedzając studio Radia Łódź, które jest, przypomnę, na Jarmarku Wojewódzkim, na Rynku
1: Ale
0: Manufaktury.
1: Ale też w Dniu Dziecka. I dobrze, że o tych atrakcjach wspomniałaś, bo mamy atrakcje dla dzieci, prawda? I dzieci mogą tu zajrzeć. A dzisiaj też jest Dzień Dziecka. Ja wiem, że można przyjść tutaj z dziećmi, bawić się znakomicie, a nawet większość tych atrakcji dla dzieci to darmowe atrakcje, więc warto skorzystać, tak mi się zdaje.
0: Oczywiście przypominamy, że Dzień Dziecka jutro, ale ponieważ wypada w poniedziałek,
1: niedziela,
0: więc
1: fajnie.
0: Bardzo dużo w Łodzi i w regionie dzieje się także i z tej okazji.
1: No i też finał smaków regionalnych tutaj się odbędzie i o tych smakach to my w ogóle w naszych programach niedzielnych mówimy. Małgorzata Błażewicz tak naprawdę opowiada, ale też będzie tutaj taki finał smaków regionów i to mnie bardzo interesuje. Który z tych smaków będzie najlepszy, skoro wszystkie są dobre?
0: Bo Jarmark Wojewódzki to jest święto i smaków, i kultury, i to ludowej. Właśnie różne przejawy jej już niebawem.
1: Tak jak
0: na
1: wspominałem, to da się odczuć już tu wszędzie.
0: Tak, tak, ale oczywiście instytucje kultury także prezentują tutaj swoją ofertę. Jest i strefa zdrowia, będzie można zrobić sobie badania, będzie można spotkać się i z dietetykiem, i z psychologiem. Także zadbać o siebie na różne sposoby będzie można, odwiedzając Jarmark Wojewódzki.
1: Atrakcji co nie miara, a my szczególnie zapraszamy do naszego studia radiowego. Można się z nami spotkać, porozmawiać i też na pewno co nieco ciekawych rzeczy zobaczyć, a nie tylko usłyszeć, bo zazwyczaj radia się słucha. A pani tutaj na Ludowo, a pani jakąś przyśpiewkę dla słuchaczy Radia Łódź?
2: Nie,
1: bo pani tańczy. Haha, trafiłem dopiero co, naprawdę. Ale pani już się przygotowuje też do występu.
0: No i oczywiście jest w pięknym ludowym stroju. Podziwiamy kunszt tych ludowych
1: naprawdę
0: strojów.
1: Naprawdę fenomenalnie.
0: Dużo tych strojów dzisiaj tutaj, także wrażenia wizualne również zapewnione.

0: Przypomnę, że wielkie święto i smaków i kultury województwa łódzkiego, czyli Jarmark Wojewódzki, dzisiaj na rynku manufaktury. Ja podeszłam tutaj do strefy kół gospodyń wiejskich i jestem przy paniach z koła gospodyń wiejskich w Straszowie. Widzę tutaj przeróżne smakołyki. Dzień dobry, drogie panie. Ja mam na imię Anna i jestem z Radia Łódź, a panie jak mają na imię?
1: Jola.
2: Anna.
3: Iwona.
4: Agnieszka.
5: I pani.
6: Edyta.
0: Mnie tu bardzo intryguje, drogie panie, ta zupa straszowianka. Cóż to jest za zupa?
1: Zupa, którą od lat już gotowały nasze babcie. My teraz z racji XXI wieku troszeczkę ją ulepszyłyśmy, dodałyśmy tylko pieczarek, ale tu są zrobione takim naszym magicznym sposobem kluseczki, które w tej zupie smakują bajecznie.
0: Ale to jest taki typ zupy gulaszowej?
1: Typ zupy gulaszowej, tak. Jest przepyszna.
2: Z mięsem, z mięskiem wyhodowanym u nas na wsi.
0: A co tutaj jest jeszcze takiego charakterystycznego właśnie dla Straszowa?
1: Tak, mamy pasztecik z cukinii, mamy kotlety z kalafiora, różnego rodzaju ciasta, które oczywiście wszystko z naszych rąk. Pasztet jest z jelenia, z sarny i z drobiu, łączony.
0: Czyli i dziczyzna, ale i dla wegan, dla wegetarian, także propozycja. Idziemy z duchem czasu.
7: Mamy jeszcze pierogi z kapustą i z grzybami.
2: Grzyby zbierane u nas w lasach.
7: Tak, kapusta też własnoręcznie kiszona, niekupna, także wszystko.
1: Mamy ciasto jogurtowe z jagodami, z naturalnymi jagodami, także myślimy, że wszystko jest takie naturalne z naszego podwórka.
0: Ale jednocześnie też i w takiej nowoczesnej wersji, prawda?
2: No w nowoczesnej, no trzeba i z duchem czasu.
0: I widzę, że tutaj także i regionalne fartuszki bardzo piękne, także znakomicie to wszystko wygląda. I jeszcze tylko chcę zapytać o te hafty. Czy to są też, to nie są hafty, to są na szydełku wyrabiane bardzo misternie serwety.
6: Tak, tak, to są moje serwetki. To jest takie zabicie czasu po pracy, odstresowanie się i taka rozrywka, odskocznie od pracy, od codziennie.
0: Ale jednocześnie kontynuacja tradycji.
6: Kontynuacja tradycji, tak.
0: Bo jak rozumiem, w Straszowie na przykład w wielkanocnych koszyczkach to takie serwetki się znajdują.
6: Tak, przykrywane są koszyczki serwetkami takimi, tak.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie i oczywiście zapraszamy do strefy kół gospodyń wiejskich, a w szczególności w tej chwili do koła gospodyń wiejskich w Straszowie, gdzie tutaj panie z otwartymi rękoma i z otwartymi przeróżnymi półmiskami i słoiczkami czekają na odwiedzających. A Piotrze, gdzie ty się zawieruszyłeś?
8: Ja troszeczkę dalej pomknąłem właściwie między tymi wszystkimi pięknymi stoiskami i muszę przyznać, że wszędzie bardzo kolorowo, ludowo, to nie tylko stroje, to również wystroje tych stołów, na których te rzeczy, no właśnie, te rzeczy, co to oznacza? No te regionalne rzeczy, a słyniemy na przykład z miodów, jak się okazuje, jest to mnóstwo wspaniałości, które tutaj już zaobserwowałem, nie próbowałem, to przyznaję, ale też czarny czosnek, czy jakieś inne przyprawy. Jest tego mnóstwo i na pewno będzie jeszcze okazja do tego się odnosić i o tym rozmawiać i może też poznać te smaki, bo o smakach na pewno dużo w dzisiejszej audycji.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19:00 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
13: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
13: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
15: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
16: No wszystko się zaczyna tutaj na rynku w manufakturze. To już jest naprawdę niezły tłok jak na taką godzinę i jest mnóstwo zabawy. Ciekawe rzeczy w tych wszystkich stoiskach można odszukać i o tym już wcześniej mówiłem, że będziemy opowiadać, ale wróciłem do naszego studia.
17: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
18: Pierwszy z naszych dzisiaj umówionych gości, bo tych nieumówionych też na pewno będzie cała masa, dr Tomasz Karauda, czyli radny Sejmiku Wojewódzkiego, ale także lekarz, ale także filantrop znany. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani redaktor, pani redaktorze, dzień dobry państwu.
16: Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. To pierwsze pytanie, najtrudniejsze od razu na początek, żeby się rozgrzać. Dzisiaj, rozumiem, niekoniecznie zdrowo musimy się odżywiać, prawda?
19: No, są takie momenty, gdy możemy troszeczkę poluzować i niedziela... Ciepła temperatura, nie brak deszczu wczorajszego, więc możemy co zrobić? Zaplanować wyjście do manufaktury, bo tutaj się dzieje tak dużo. Mamy Jarmark Wojewódzki. Byłem rok temu, już byłem zachwycony, więc zahaczyłem sobie w kalendarzu, że muszę być i w tym roku. Już jest masę działających stoisk, ponad 150 wystawców i to jest... Tak. W sumie jedno z najważniejszych, promujących województwo łódzkie wydarzeń w samym sercu województwa, jakim jest miasto Łódź.
18: A pan ma swoje ulubione smaki, takie właśnie łódzkie?
19: Prawdę mówiąc, rok temu skusiłem się na regionalne lody i tak nam smakowały, że żeśmy brali podwójne porcje, więc bardzo też lubię pieczywo, które można tutaj na jednym ze stanowisk kupić, także już nie mogę się doczekać śniadanka.
16: Ja tak powiedziałem, że możemy dzisiaj sobie pozwolić na niezdrowe nawet jedzenie, ale tu zdrowego jedzenia też jest mnóstwo, musi pan przyznać, i region można za to pochwalić.
19: To prawda, zjeżdżają z całego naszego województwa producenci zdrowej żywności, ale też i nabiałów, i mięsa, i cokolwiek chcemy do naszej kuchni, możemy tutaj nabyć, ale również rzemieślnicze różne wyroby, ale także będziemy mogli to połączyć z Dniem Dziecka, bo jutro mamy 1 czerwca, ale przypadło, że to jest poniedziałek, więc jeżeli ktoś chce się dobrze z dziećmi pobawić, to może przyjechać dzisiaj, bo mamy całą niedzielę również atrakcji dla dzieci, więc i malowania twarzy, i plecienia warkoczy, i zjeżdżalni, dmuchawców, i masę różnych rzeczy, które można tutaj zrobić.
16: Pan tutaj też rodzinnie, to od razu dorzucę, bo to familijna impreza tak naprawdę, no można miło spędzić czas.
19: To jest taki festyn, który też ma służyć integracji, żeby nie oddzielać się, że tu Łódź duże miasto i reszta region to nie znamy się, gdzieś tam czasami przyjedziemy. Nie, dzisiaj jesteśmy wszyscy jedną rodziną, jako województwo łódzkie, razem spędzamy czas, integrujemy się, poznajemy. Na wielu z tych miejsc byłem później po festynie, czy w Kutnie, czy w Łęczycy, przez to, że byłem zaproszony tutaj podczas kupowania różnych drobnostek na wystawach i później jechałem w oryginalne miejsca, żeby poznać, gdzie to jest wytwarzane, jak to się tworzy, zobaczyć lokalną kulturę. To jest niezwykle ciekawe, jak wiele województwa ma do zaoferowania. Nawet o tym nie wiemy, dopóki tu nie przyjdziemy, się nie
16: przekonamy. No właśnie, tak pomyślałem, że to jest taki nasz region w całości, w takiej pigułce, i tak naprawdę można poznać miejsca, do których nigdy byśmy nie zajrzeli, bo nawet nie wiemy o nich, prawda?
19: To prawda. Do tego lokalna kultura w muzyce odzwierciedlona, koła gospodyń wiejskich, masę konkursów, która dzisiaj nas czeka, sprawia, że ludzie nawet jak tu przyjeżdżają jako wystawcy, to są podekscytowani, bo w tych konkursach są i realne nagrody, i prestiż związany z tym, że ktoś docenia to, co ja regionalnie robię. Że nie rzeczy ważne dzieją się tylko w dużym mieście,
16: tak jest,
19: ale właśnie w regionie. Jesteśmy tutaj dla was.
18: No i okazało się, że Kutno i Łęczyca stały się jednymi z ulubionych miejsc w regionie po tych wizytach.
19: O tak, zdecydowanie. Kutno mi się kojarzyło do tej pory z przesiadkowym takim kolejowym, ale muzea, które są dostępne na miejscu, interaktywne muzea, to jak dużo do zaoferowania ma lokalna kultura, to jest coś, co odkrywam, mimo że już jestem po 30 i powinienem może pewne rzeczy wiedzieć, ale dopiero wchodząc w klimat województwa, będąc też radnym, mam ten przywilej, nagle odkrywam nowe barwy, których nie dostrzegałem wcześniej. Więc cieszę się, że dzisiaj jako jedna rodzina...
16: Co jeszcze do odkrycia w takim razie? Bo zapewne jest coś w planach, żeby odkrywać, żeby pojeździć, zobaczyć, poczuć.
19: Na pewno chciałbym przejechać ścieżkami rowerowymi, które powstają w regionie i cieszymy się, że nasze województwo w to inwestuje. Więc chciałbym od strony sportowej troszeczkę takiej kontaktu z naturą, bo kultury już lizdołem bardzo dużo, ale żeby przerodzić to taką aktywność fizyczną, to myślę, że wraz z dorastającym synkiem i z żoną to jest coś, na co stawiamy. Więc myślę, że Sulejowskie w tym roku to będzie nasz kierunek wakacyjno-wypoczynkowy.
16: Ciągle mnie pan tak podpuszcza, mówiąc na przykład, że kulturę to już pan liznął. A przyśpiewki już pan zna? Śpiewa pan?
19: Śpiewam trochę pod prysznicem, ale z ale takich regionalnych przyśpiewek to nie specjalnie.
16: Zostawimy ten wątek, ale...
19: Dzisiaj się nauczę.
16: O, właśnie. To jest zadanie dla pana. Jak się następnym razem spotkamy, dobra, to tak
18: koniecznie
16: będzie.
18: Koniecznie tak zrobimy. Tomasz Karauda, radny Semiku Wojewódzkiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i wobec tego świetnej zabawy życzymy.
19: W imieniu Urzędu Marszałkowskiego, wszystkich radnych serdecznie zapraszam. Bawcie się dobrze, spotkajmy się na rynku manufaktury.
16: I w naszym studiu w Radiu Łódź. Bardzo proszę.
17: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: A my dziś bawimy się ze słuchaczami Radia Łódź również, którzy już pewnie pomiędzy tymi wszystkimi stoiskami podróżują na jarmarku. Jarmark pokazuje nam, jak kolorowym jest nasz region, co w tym regionie ważnego, zdrowego również. Z jednej strony mamy zapachy serów, bo wcześniej opowiadałem, że słyniemy z miodu na przykład, czy przypraw. Z serów też, jak się okazuje, i są przeróżne. No a z drugiej strony mamy wodę, najzdrowszą wodę pod słońcem, a słońce zaczyna świecić nam tutaj nad rynkiem w manufakturze. Tak, mamy fantastyczną wodę. Woda dla łodzian czerpana jest z 46 studni głębinowych, jurajskich, kredowych i czwartorzędowych. Jej jakość monitorowana jest non-stop i są to wody z tych źródeł badane non-stop przede wszystkim. Z wapniem, magnezem, potasem, sodem i to w odpowiednich ilościach, po prostu zdrowa woda i można z niej właśnie tutaj skorzystać, napić się tej wody. Nie trzeba produkować plastików, wystarczy jeden na co dzień, który po prostu nalewamy kolejną łódzką wodę, najzdrowszą i najtańszą, jak się okazuje. I zmierzam już powoli dalej, obserwując, co się dzieje. I są rzeczywiście słuchacze Radia Łódź. Niektórzy uśmiechają się, nie chcąc mi przeszkadzać, to ja im później może będę przeszkadzał, ale zmierzam w kierunku sceny. A co tam u ciebie, Aniu?
1: A u mnie teraz rozterka, bo my oczywiście nakłaniamy wszystkich, żeby odwiedzali rynek manufaktury, bo przypomnę, że tutaj w łódzkiej manufakturze odbywa się jarmark wojewódzki. Natomiast chcę przypomnieć, że i nasza rozgłośnia przy Narutowicza jest elementem tego dzisiejszego dnia świątecznego na różne sposoby, bo to też Dzień Dziecka. No i mamy czwartą wystawę makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna i tam bardzo dużo atrakcji, między innymi taka możliwość, aby zdobyć bilet na wycieczkę do Radia Łódź i podróżować zabytkowym tramwajem z dworca Łódź Fabryczna do Radia Łódź, a tam kolejne wycieczki o godzinie 13, 14, 15 i 16. A oprowadzać będą Bartek Florczak, Michał Dąbrowski, potem Iza Berkowska i Marcin Mendelbaum. Także z tej możliwości też proszę skorzystać. Proszę wpaść i tu, koniecznie.

0: To teraz trochę o zapachach, bo mówimy o smakach, o pięknych strojach, o kolorach, ale o zapachach też. Pan Przemysław, nie wiem, taki tajemny jakiś tutaj ma warsztacik i tworzy różne zapachy i różne produkty. I to bardzo korzennie i to jest taka produkcja, jak przed laty była, prawda?
1: Tak, dzień dobry. To prawda, kosmetyki można tworzyć mocno, tak silnie komercyjnie, ale można również manufakturowo, w niewielkich ilościach z dobrych składników, po to, żeby różnica była odczuwalna dla skóry.
0: Dla skóry jest odczuwalna, ale chyba też w zapachu, jak tutaj odczuwam, to też jest odczuwalne, bo różni się od takich produktów znanych ze sklepów.
1: Dokładnie. My nie używamy syntetycznych zapachów. Bazujemy wyłącznie na olejkach eterycznych naturalnych, takich jak lawendowy, trawa cytrynowa, pomarańcza, grapefruit. Także ma być naturalnie, ma być dobrze dla skóry i to rzeczywiście skóra potem docenia, ale my wąchając i mając przyjemność z samej aplikacji takich kosmetyków również.
0: A taką trawę cytrynową to wy sami produkujecie?
1: Nie, nie. To jest oczywiście surowiec, który kupujemy.
0: Ja już miałem nadzieję, że to też jest regionalne, prawda? Że jest to u nas i wy czerpiecie ze źródła jakby.
1: Jest to regionalne, ale akurat nie w Polsce.
0: No tak, to prawda, to prawda. A co z naszego regionu czerpiecie?
1: Z naszego regionu tak naprawdę tutaj współpracujemy z różnymi firmami, które dostarczają kosmetyki, ponieważ bardzo wiele kosmetyków, właściwie surowców kosmetyków jest produkowanych, surowców dostępnych poza granicą Polski, ale to jest takich lokalnych na przykład, korzystamy z oleju lnianego.
0: No proszę. A więc można korzystać z tego, co jest w pobliżu. Można też wyszukiwać w naturze takich produktów, które się przydadzą. I przyznam, bo kiedyś to zaobserwowałem, że to wcale nie jest tak, że to jest powszechna branża, że w Polsce jest takich firemek mnóstwo. Więc fajnie, że w naszym regionie również tworzą się takie produkty.
1: Tak, dokładnie. Takich firm powstało kilka lat temu. I rzeczywiście od tej pory ta branża jest w Polsce obecna, takich naturalnych kosmetyków, ale wciąż jest to, można powiedzieć, nisza,
0: tak jest.
1: Ale to jest nisza, którą też doceniają bardzo klienci.
2: No i proszę, okazuje się, że i w kwestii kosmetycznej jest wiele do odkrycia podczas jarmarku wojewódzkiego na rynku manufaktury, gdzie jest także studio plenerowe Radia Łódź, a krąży Piotr tam właśnie i przy różnych rozmówców wypytuje i tak będzie również w kolejnych godzinach naszego programu.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
9: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
11: Na zegarze jest 11. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie obowiązkowe kaski na rowerach i hulajnogach. Kolejny zatrzymany w sprawie wszczynania fałszywych alarmów i szkody po nawałnicy, która przeszła przez Opolszczyznę. A w regionie dzisiaj pochmurno z możliwymi rozpogodzeniami na termometrze około 17 stopni. Najpierw o tym, że od najbliższej środy dzieci będą już zobowiązane do noszenia kasków. Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie 3 czerwca, dzieci do 16 roku życia muszą zakładać kaski podczas jazdy na rowerach, hulajnogach czy na deskorolkach. A więcej wie o tym nasz reporter Kacper Józefowicz.
12: Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Część mieszkańców Łodzi, z którymi rozmawialiśmy, twierdzi, że obowiązek noszenia kasków powinien dotyczyć także dorosłych.
13: To powinno być też dla dorosłych. Jako taki standard, nieważne, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
14: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
15: Bardzo dobrze, jako rowerzystka widzę, jak szaleją na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej to wskazane.
12: Dodatkowo dzieci do 7 roku życia przewożone na przykład w przyczepkach rowerowych również będą musiały nosić kaski.
11: Rodzice, których dzieci nie będą miały kasków na głowie, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości do 100 zł. Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów trafiła na 3 miesiące do aresztu. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji mówił, że podczas działań w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
16: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja. W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
11: Z informacji policji wynika, że podejrzany wysyłał zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Deszczowa nawałnica, która przeszła nad Opolszczyzną, uszkodziła 18 budynków. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Państwowej Straży Pożarnej powiedział w TVP Info, że wszyscy mieszkańcy są bezpieczni.
5: Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
11: A w akcjach ratowniczych i pomocowych brało udział 260 strażaków. Według Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz przez okolice przeszła trąba powietrzna. Ukraińcy w nocy zaatakowali dronami zakłady przemysłowe w kilku regionach Rosji. W Saratowie celem ataku był zakład przetwórstwa ropy naftowej. Doszło do wybuchu i pożarów. Rafineria w Saratowie jest jedną z najstarszych na południu Rosji. Produkuje m.in. paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali także bazę naftową w miejscowości Matwiejew-Kurhan w obwodzie rostowskim. Na okupowanym przez Rosjan Krymie wprowadzono ostatnio ograniczenia sprzedaży benzyny. Może to mieć związek z ukraińskimi atakami na zakłady petrochemiczne na południu Rosji. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze można znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie dzisiaj od rana przeważają chmury. Jest w tej chwili umiarkowanie ciepło na termometrze 17 stopni. Na barometrze bez większych zmian około 990 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będzie na ogół pochmurno, możliwe rozpogodzenie, ale także lokalnie może trochę pokropić. Na termometrach do 20 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Radio Łódź dziś ze swoim plenerowym studiem na rynku w Manufakturze, bo tutaj wielkie święto regionu łódzkiego, jarmark województwa łódzkiego. Piotrze, a kto to tam się udziela już tak intensywnie bardzo na scenie?
2: Mamy już koncert Wiktora, ale powiem tak, oczywiście jest to soundcheck, próba i mamy okazję podsłuchać po prostu. Słuchacze mają okazję wraz z nami podsłuchać, jak będzie brzmiała jego muzyka tutaj na scenie jarmarkowej. Wiktor Waligura będzie gościem naszego programu, więc sobie też o tych jego piosenkach dłużej porozmawiamy. Natomiast no, brzmi to znakomicie, muszę przyznać.
1: Brzmi znakomicie i bardzo dynamicznie. Myślę, że świetna zabawa będzie pod sceną również wieczorem o 19, ale dużo wcześniej tutaj mnóstwo atrakcji, one już się rozpoczęły. Trzeba koniecznie zajrzeć na rynek Manufaktury, również po to, żeby pobawić się z ekipą Radia Łódź, również z okazji Dnia Dziecka tutaj u nas przeróżne atrakcje i animacje, bo przypominamy, że tak się składa w tym roku i to jest bardzo dobry zbieg okoliczności, że mamy jarmark wojewódzki i mamy Dzień Dziecka. No i w związku z tym właśnie ta nasza wizyta tutaj. No i oczywiście zapraszamy nawet tych, którzy nie planowali, żeby odwiedzić dzisiaj rynek Manufaktury. Warto z wielu powodów tutaj przyjść.
2: Również z tego powodu, że tu jest Radio Łódź, jest nasze studio i można do nas zajrzeć, nie tylko nas słuchać, ale i z nami osobiście porozmawiać.

0: A gdyby ktoś jednak chciał w ten dzisiejszy wolny dzień coś pouprawiać, jakąś kulturalną, ewentualnie dyscyplinę, to mamy teraz kilka podpowiedzi.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Przed nami ostatni dzień maja i bardzo intensywna kulturalna niedziela w Łodzi. Sprawdzamy, gdzie warto dziś zajrzeć. Zaczynamy od rynku manufaktury, bo właśnie stamtąd Radio Łódź prowadzi dzisiaj swój program plenerowy. Trwa Jarmark Wojewódzki, jedna z największych rodzinnych imprez plenerowych tej wiosny. Na uczestników czeka około 150 wystawców z całego województwa łódzkiego, regionalne przysmaki, rękodzieło, występy zespołów ludowych i warsztaty inspirowane tradycją regionu. Ponieważ wydarzenie połączono z obchodami Dnia Dziecka, przygotowano także animacje, szczudlarzy, kuglarzy, pokazy baniek mydlanych, warsztaty rękodzielnicze i strefy zabaw dla najmłodszych. Wszystko potrwa do godziny 20, a o 19 na scenie wystąpi Wiktor Waligura, laureat Fryderyka za fonograficzny debiut roku. To także weekend, podczas którego Łódź żyje atmosferą wielkich łódzkich juwenaliów. Tegoroczna edycja po raz pierwszy połączyła największe łódzkie uczelnie we wspólnym studenckim święcie. Przez ostatnie dni miasto wypełniały koncerty, wydarzenia plenerowe i spotkania studentów z całej Polski. Na scenach pojawili się m.in. Koma, Kizo, Sokół, Bambi czy ich troje. Choć główne koncerty odbyły się już wcześniej, niedziela nadal upływa nam pod znakiem juwenaliowej energii i kończącego się studenckiego weekendu. Jeżeli planujecie rodzinne popołudnie, warto zajrzeć do Teatru Wielkiego w Łodzi. O godzinie 14 rozpocznie się specjalny Dzień Dziecka w Teatrze Wielkim z warsztatami, zabawami i atrakcjami przygotowanymi dla najmłodszych. Z kolei o godzinie 17 na scenie będzie można zobaczyć operową wersję Jasia i Małgosi, czyli jedną z najbardziej znanych muzycznych baśni dla dzieci. Wcześniej o 12 zaplanowano także drugie przedstawienie spektaklu Turkusowy potwór. Ciekawie zapowiada się również niedziela w Teatrze Nowym. O godzinie 14 na scenie impro odbędzie się bajka dla grzecznych i niegrzecznych. Familijny spektakl improwizowany, tworzony wspólnie z publicznością. Wieczorem natomiast o godzinie 18 widzowie będą mogli zobaczyć komedię, która od kilku sezonów należy do najchętniej oglądanych tytułów w repertuarze teatru. W Łodzi nie brakuje też propozycji dla miłośników bardziej współczesnych form teatralnych. W Teatrze imienia Stefana Jaracza o godzinie 17.30 w przestrzeni Piekło Stan rozpocznie się spektakl Tajemnica Czerwonego Pokoju. O 18.00 na scenie kameralnej wystawiona zostanie pływalnia, a o godzinie 19.00 na dużej scenie zobaczyć będzie można spektakl Arkadius is Dead. Po przedstawieniu zaplanowano również spotkanie z twórcami i aktorami. Na zakończenie warto wspomnieć jeszcze o festiwalu Książki. Kreska w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. To właśnie dziś odbywa się finał wydarzenia, które przez ostatnie dni przyciągało autorów, ilustratorów i miłośników literatury. W programie znalazły się spotkania autorskie, warsztaty i wydarzenia pokazujące, że książki nadal potrafią skutecznie konkurować z ekranami telefonów i mediów społecznościowych. Przypominam, dzisiaj finał tego festiwalu. Tak więc niezależnie od tego, czy wybierzecie Państwo Jarmark Wojewódzki, rodzinne wydarzenia w teatrze, spektakle w Nowym Jaraczu czy literacki finał festiwalu, jedno jest pewne. Ostatnia majowa niedziela w Łodzi zdecydowanie nie będzie nudna. Ja tylko przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo oczywiście na radiołódź.pl, a mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć właśnie miłej niedzieli, słonecznej niedzieli i do usłyszenia!

0: Grażyna Obaszewska chce być na plaży, bo nie wie, co się dzieje w centrum Łodzi. Co tam plaża? Rynek Manufaktury to jest dzisiaj to miejsce, w którym wszyscy chcą być, bo tutaj wielkie święto i smaków, i kultury województwa łódzkiego, i muzyki. A w sprawie muzyki to podsłuchałam, że tam Piotr się z kimś namawiał. Jakiś wykon będzie, mówiąc potocznie, wokalny?
1: Powiem szczerze, zacznę od smaków, bo tutaj za moment przyjdzie komisja właśnie do tego miejsca, gdzie jestem, i tutaj jest mnóstwo smaków i będę brać udział w tym konkursie. Pytanie zasadnicze brzmi, pod czym ja stoję, bo stoję tutaj pod czymś, co jest wiszące, piękne. Pod czym ja stoję? Co to jest?
2: Pająk.
1: Pod pająkiem ja stoję, panie by się bały, ja nie. No,
2: ja się nie boję pająków, bo to są przyjazne dla mnie.
1: A to są z waszego regionu?
2: Tak, z naszego, a wie pan, że gdzie pajęczyna, tam biedy nie ma, to pająki są.
1: A pani tu już mi wiele rzeczy wytłumaczyła. Ludowe prawdy są ważne do dzisiaj. Skąd jesteście?
2: Z Idzikowic.
1: Idzikowice.
2: Z Opoczyńskim, gmina Drzewica.
1: Super. No to powiedzcie, z czego nie.
2: A ze śpiewu.
1: A no właśnie, a no właśnie. I zanim przyjdzie tu komisja, szanowna, bo ze smaków też słyszałem, oj, słyszałem. Ale zanim ta komisja tu przyjdzie, żeby zbadać wasze smaki, to skoro ze śpiewów, to śpiewajmy, co? Dla słuchaczy Radia Łódź najpiękniejsza przyśpiewka z waszego regionu.
2: Oj, dzikowsko jose, krótkie kiecki nose, a krótkie po kolanka, bo mi dzikowianka.
1: Jak rozumiem, po prostu rodzice śpiewali, dziadkowie śpiewali.
2: O, wszyscy, tak.
1: A ale fenomenalnie, że pani
2: te ja i moja córka tam stoi pod ścianą. O, tak. No.
1: Ale córka zna pewnie jakieś nowocześniejsze też. O, już ucieka, już nie chce śpiewać. Też mi obiecywał, że zaśpiewa. Proszę.
3: Tak, już tu do pani Teni podchodzę i tak sobie mówimy. Oj, myślałaś dziewczyno, ze no, a jo sobie po maluśku zeby się przyjno.
1: I to się podoba od razu. Pan to wie, jak podejść do kobiet. Tak sobie śpiewacie i te piękne rzeczy tworzycie, a później one smakują. Ale to są tak. Ciasta, co tu jeszcze macie?
2: Ciasta, kluski szare, kopytka, parowce, pajdę chleba, zalewajkę, sery kozie.
1: Smalec, super.
2: Smale, barszcz i zalewajkę.
1: Te szare kluski to tak sobie wyglądają. Tak,
2: bo są szare. Bo są ścieranych ziemniaków surowych i one muszą być szare.
1: Proszę, jak pani grzecznie odpowiedziała. Nie powiedziała, pan tu mi opowiada.
2: Nie, tam ja panu muszę wytłumaczyć, bo pan jest młody i pan nie rozumie tego, a ja to...
1: Warto było przyjść do pani. Jestem młody w dalszym ciągu, jak państwo słyszą, bardzo się cieszę. I te przyśpiewki powoli przerywamy, bo tu zaraz komisja... Wygracie właśnie w tym kursie smaków regionalnych? Wygracie, jak myślicie?
4: Myślę, że wygramy. I tego się trzymajmy.
1: Tego na razie się trzymajmy. Komisja już do was idzie, ale zabawa tutaj. Jeszcze wrócę na pewno.
0: No, trzeba koniecznie tam wrócić właśnie do wesołego towarzystwa. Przyśpiewki znakomite, muszę tam podejść i się nauczyć ich, bo to przecież wielka atrakcja. Można też i błysnąć dzisiaj w towarzystwie taką piękną ludowizną w najlepszym wydaniu. Znaczy ja nie wiem, czy w moim wydaniu
1: mogę
0: byłaby najlepsza.
1: Dopowiedzieć?
0: No, dopowiedz.
1: No, przed chwilą pani przyszła i spisuje przyśpiewkę.
0: Właśnie, i to jest świetne. I teraz wszyscy muszą tam podejść. Przypomnij mi, skąd ta wspaniała ekipa?
1: No właśnie teraz bym nawet przypomniał, już sprawdzam jeszcze raz, Idzikowice, dokładnie, tak.
0: No to
1: wolałem
0: tam
1: nie ryzykować, że
0: tam
1: się
0: na naukę, tam na naukę przyśpiewek się udajemy wszyscy. Zatem tak, i to jest kolejny powód, aby odwiedzić nie tylko studio plenerowe Radia Łódź, ale w ogóle rynek manufaktury.

0: Z nami pan Paweł z Żytomierza, mieszkający obecnie w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Całą rodziną państwo przyjechali do Łodzi.
1: Tak jest.
0: Podpytałam i wiem, że pan po raz pierwszy jest w Łodzi i w ogóle w łódzkim województwie.
1: Tak jest, po raz pierwszy jestem w Łodzi i bardzo mi to miasto podoba.
0: O, to bardzo się cieszymy, z dumą słuchamy takich słów. Żona to w innym miejscu dziś przebywa.
1: Na konferencji influencerów si... Nie, nie si, tylko Sea Bloggers.
0: Tak, Sea Bloggers, tak, bo tak opowiadaliśmy też o tym w naszych wiadomościach kulturalnych. A pan z córką właśnie tutaj na rynek manufaktury.
1: Tak, z córką Marysią jesteśmy na takim... wspaniałej zabawie pewnie do Dnia Dziecka, coś takiego.
0: Nie? To jest i Dzień Dziecka, ale to jest też Święto Województwa Łódzkiego. Panie Pawle, mamy nadzieję, że ta wizyta tutaj zachęci do państwa, żeby częściej odwiedzać nie tylko Łódź, ale i Województwo Łódzkie. Proszę też przejść się tam, posmakować przysmaków różnych w kołach gospodyń wiejskich, bo tam naprawdę świetne rzeczy są i proszę częściej nas odwiedzać.
1: Dziękuję bardzo za takie zaproszenie. Na pewno będę jeszcze przyjeżdżał do Łodzi.
0: A córka zaopatrzona już w balon Radia Łódź, teraz jakieś zajęcia praktyczne, tak?
1: Tak, rysuję coś tam, jako księżniczkę.
0: Koloruje księżniczkę. Dobrze, panie Pawle, wszystkiego dobrego, pięknego. O, jak słońce nam wyszło, proszę spojrzeć, jak się przyjemnie zrobiło. Dobrego dnia życzymy. Jakby pan chciał, to później proszę znowu odwiedzić studio Radia Łódź.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Bo my rzeczywiście w studiu Radia Łódź teraz, a tu tłoczno. No, jak pan tam pójdzie do tych blogerów, to proszę ich pozdrowić. Tym razem nie mogę być w dwóch miejscach naraz. Hej, jak masz na imię?
3: Zuzia.
2: Zuzia też tu rysuje, proszę państwa. Zuzia rysuje księżniczkę. To jest księżniczka. Kto to jest? Ta osoba, którą rysujesz. Kto to jest? Nie wiesz, jakaś pani, tak? Elegancką suknię i malujesz w kolorze czerwonym. Super. Lubisz rysować?
3: Tak.
2: W domu też często sobie rysujesz?
3: Tak.
2: Ale takie malowanki, czy ty tworzysz rysunki?
3: Ja.
2: Tworzysz i co wtedy rysujesz najczęściej?
3: Jakieś zwierzątka.
2: O, widzisz, zwierzątek chyba tutaj nie mam, ale poszukam jeszcze. O, coś się znajdzie pewnie dla ciebie. Jakie zwierzątka lubisz rysować najbardziej?
3: Konie i psy.
2: Zazwyczaj mówi się, że no, dzieci lubią bawić się, wiesz, na telefonie, na komórce, nie? Szukać tam różne rzeczy, robić, a ty lubisz rysować. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Skąd się wzięła ta twoja pasja do rysowania? Rodzice? Po prostu tak jest. Fajnie. No i rzeczywiście tu bardzo piękna suknia kolorowa powstaje na naszym stoliczku radiowym i już kolejka do tych stoliczków, do tych rysunków. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo w słońcu rysuje się na pewno lepiej, a słońca teraz mnóstwo.
0: No ale ja muszę powiedzieć, że narysowanie konia to jest wielka sztuka.
2: Tak?
0: Także wiesz, utalentowaną dziewczynę spotkałeś, Piotrze.
2: No naprawdę,
0: to jest, nie
2: naprawdę.
0: Jest prosta sprawa.
2: No, oczywista jest to dla mnie sprawa, że ja bym konia nie narysował.
0: Natomiast bardzo prostą sprawą jest wyjście z domu i odwiedzenie nas na rynku manufaktury.
2: Robi się przepięknie, robi się bardzo słonecznie i ten wiaterek już też tak nie przeszkadza, chociaż jest, ale to może nawet fajnie, bo trochę chłodzi. No i Wiktor Waligura chyba skończył próbę. To słyszę, a to oznacza, że może niebawem także pojawi się u nas. No nie, jeszcze są jakieś dźwięki, więc na to akurat czekamy.
0: Czekamy i zapraszamy, bo jak powiedział wcześniej pan Paweł z Żytomierza, jest tu świetna zabawa.

0: Dzisiaj wzywamy, przybywajcie, przybywajcie na rynek manufaktury do studia plenerowego Radia Łódź, bo tutaj jarmark wojewódzki.
1: Przybywają.
0: Jaki tłok się zrobił przy naszej tutaj namiocie radiowym widocznym z daleka. Dzieci się bawią, kolorują. Labirynty tutaj jakieś się rozwiązują, no bo to są takie zagadki labiryntowe. Ale my chcemy przypomnieć, że dzisiaj także obecność Radia Łódź na wystawie makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna, to znaczy nie ma tam radia, ale można tam zdobyć bilety na zabytkowy tramwaj, który zawiezie do radia wszystkich chętnych. Uwaga, uwaga, na stoisku Industrialne Łódzkie można otrzymać taki bezpłatny bilet na specjalny tramwaj. No i właśnie, tramwaj dowozi nas do Radia Łódź, a tam wycieczki. Cztery. Pierwsze o 13, potem o 14, 15, 16 oprowadzają po radiu Bartek Florczak, Michał Dąbrowski, Iza Berkowska i Marcin Mendelbaum.
1: Ale później pan zagra, ja wiem. Państwo nie wiedzą, ale ja jestem obok człowieka, który fajny bęben ma obok siebie. No może tu spróbujemy jakiś... Nie wiem, czy państwo słyszeli. Ja jestem niestety nie z tego zespołu, więc niekoniecznie dobrze gram, ale pan mógłby zabrzmieć, tylko że nie chcę bez kolegów, tak?
2: A nie, no tak, bo przyjechaliśmy na postoju, żeśmy tam się zanim żeśmy mieli jakieś miejsce.
1: To już jest niezła przyśpiewka.
2: Tak. No ale mamy już miejsce teraz i teraz szukamy swojego stanowiska, gdzie mamy tam być. Jesteśmy kapelą zespołu pieśni tańca Tramblanka z Opoczna.
1: Właśnie o to miałem zapytać. No ale co, dla słuchaczy kilka dźwięków tego bębna zawsze się przyda, więc bardzo proszę. Natomiast to jest też potwierdzenie, co tutaj się dzieje, że jest coraz bardziej tłoczno, że coraz więcej również tych kapel i pięknych strojów można się naoglądać. I są różnice pomiędzy regionami i o tym też można by było dosyć długo dyskutować. I już pan jest gotowy. Uwaga, spróbujemy, dobrze.
2: Tak, bęben to. A to dalej.
1: O. Trójkącik, talerz, bęben. Trójkącik, talerz, bęben. Bęben, trójkącik, talerz. Ja, proszę pana, znam te zestawy. No dobrze, to ja poczekam na wasz występ, tak jak na występ każdej kopalni. Ale to będzie konkurencja, wie pan tutaj?
2: Wiem, będzie i staramy się na pewno tą konkurencję wygrać.
1: Jesteście najlepsi?
2: No oczywiście, że.
1: Bo wy z Opoczna, tak?
2: Tak, my z Opoczna.
1: A, ja wiem. Znam muzyków z Opoczna i wiem, że potrafią długo i namiętnie grać.
2: Oj, to tak bardzo ostro. A przede wszystkim oberki i poleczka znana w całej Polsce, nie tylko i na świecie, bo rozpropagowana przez zespół pieśni tańca Mazowsze, bo pan profesor Sygietyński, założyciel zespołu pieśni tańca Mazowsze, przyjeżdżał do Opoczna i tam uczył się od naszych tam dziadków i pradziadków tańców takich jak oberek opoczyński, polka tramblanka i między innymi do tej pory właśnie, jak pan czasem zauważy, zespół pieśni tańca Mazowsze jak występuje, to zawsze zaczyna w strojach opoczyńskich. Te, co mamy tu na sobie, to mężczyźni i panie. I zaczynają oczywiście oberkiem opoczyńskim i polką tramblanką. I ta tradycja jest do tej pory.
1: A gdybym tak spytał, no bardzo prosto. Oberek to jaki taniec?
2: To jest bardzo szybki, taki siarczysty, że mój Boże kochany, iskry muszą lecieć z podłogi dżazgi, jak się tańczy.
1: Nie każdy wytrzyma, tak?
2: Oj, nie każdy wytrzyma.
1: Ale wy wytrzymujecie i kultywujecie tradycję i to jest najważniejsze. No to życzę powodzenia oczywiście z tą konkurencją. Niech Opoczno pokaże też, co potrafi. Pozdrawiam bardzo gorąco. Na pewno do was wrócę, w ogóle wrócę na te występy tych ludowych kapel naszego regionu.
0: A można powiedzieć, że muzyka ludowa w niektórych jej przejawach to niemal taka transowa bywało, że skrzypkowie ludowi grali, improwizowali jak Jimi Hendrix na swojej gitarze. Także są naprawdę i ciekawe elementy tej kultury ludowej. Dzisiaj będzie można być świadkami takich ciekawych interpretacji, nie wiem czy aż transowych, ale na pewno będzie
1: transowo,
0: świetnie.
1: Na pewno widziałem to przed chwilą, wiesz?
0: No, ale my, żeby było rozmaicie, to i inną muzykę także słuchaczom proponujemy.

0: Nie tylko dziewczyny się cieszą na rynku w manufakturze. Widziałaś, Aniu, z jakim dużym tortem pan tutaj szedł?
1: A ty widziałeś taką panią, która słuchając naszego radia nieopodal studia tak sobie rytmicznie podrugiwała i tańczyła?
0: No powiem ci szczerze, że ten pan z tym tortem to się bałem, bo on spoglądał w prawą stronę przechodząc obok, jakby się potknął. No jest dzisiaj też Dzień Dziecka już tutaj świętowany i to być może tort właśnie z tej okazji, a jeszcze przy okazji urodziny może dziecka, nie wiem, tort fantastyczny rzeczywiście. Natomiast też widziałem komisję, która z tymi smakami walczy.
1: A nasze studio plenerowe na rynku manufaktury dzisiaj jeszcze do godziny 16. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
3: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Na zegarze jest 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Jest niedziela, 31 maja. Jarosław Surek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie ponowny remont Placu Wolności w Łodzi, parada kundelków na ulicy Piotrkowskiej i ogród zaprojektowany przez króla Karola. A w regionie dzisiaj będzie na ogół pochmurno, chociaż z rozpogodzeniami. Teraz mamy na termometrze 18 stopni. Będzie kolejny już remont Placu Wolności w Łodzi. Prace zaczną się już od poniedziałku. Kostka brukowa na torowisku zostanie zastąpiona betonem. Zmianom ulegnie też kursowanie autobusów i tramwajów. Jak mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, miasto zdecydowało się na beton, bo granitowa nawierzchnia była wielokrotnie naprawiana i wypadała pod wpływem tramwajów.
7: Wymieniamy wadliwą kostkę na beton. Prace obejmują tylko część placu, gdzie jest torowisko tramwajowe. Pozostała większa część placu będzie bez zmian dostępna dla mieszkańców. Będą też zapewniane dojazdy do lokali, dostawy czy dla straży.
6: Łódzki wojewódzki konserwator zabytków zaznacza, że historyczna kostka na Placu Wolności powinna zostać. Nowa nawierzchnia, jeśli to możliwe, technologicznie ma przypominać bruk kamienny. Ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszła coroczna parada kundelków. Dziesiątki czworonogów i wolontariuszy przemaszerował głównym deptakiem miasta, promując m.in. odpowiedzialną adopcję. Parada kundelków wyruszyła przed południem z pasażu Schillera w kierunku Parku Staromiejskiego.
8: Myślę, że każdy kontakt z psiakami ze schroniska jest istotny, ponieważ każda taka akcja promocyjna kończy się jakąś adopcją. Dlatego staramy się robić ich jak najwięcej.
9: Tutaj na tej paradzie też pokazujemy, że no, wszystkie zwierzęta są ważne, tak? Nie tylko psy, ale także i koty.
8: Te zwierzaczki no, naprawdę są cudowne i po prostu szukamy dla nich rodzin.
6: Podczas corocznej parady kundelków w Łodzi można m.in. bezpłatnie zaczipować swojego czworonoga i zasięgnąć porady weterynarza. Pozostańmy jeszcze przy psach, ale tych, które mają właścicieli. Wiele osób wybiera się na wakacje z psami, a ekspertka radzi, aby w takim przypadku oprócz upewnienia się, czy hotel przyjmuje właścicieli z psami, sprawdzić także okolice. Aleksandra Ukrasa mówi w Polskim Radiu 24, że zwierzęta stały się dla Polaków członkami rodziny, z którymi chcą teraz jeździć na urlop, a co trzeci wyjazd jest planowany z psem.
10: Czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w góry, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone.
6: Aleksandra Ukrasa dodaje, że coraz więcej obiektów, takich jak zamki i muzea, jest dostępnych dla zwiedzających z psami. W Polsce około 60% obiektów noclegowych przyjmuje już czworonogi, a niektóre oferują usługę opieki nad nimi. Spacer inspirowany ruchem planet wśród kwiatów, historycznych murów i starannie zaprojektowanej zieleni. Już tego lata zwiedzający zamek w Windsorze pod Londynem będą mogli odkryć Ogród Wenus, wyjątkowe miejsce stworzone z inicjatywy króla Karola III, gdzie astronomia spotyka się z królewską tradycją i miłością do przyrody, a mówi o tym więcej Anna Rączkowska.
11: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Teren ma również bogatą historię. W przeszłości znajdowały się tu m.in. królewski plac do gry w kręgle, oranżeria oraz ogród warzywny użytkowany podczas II wojny światowej przez księżniczki Elżbietę i Małgorzatę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca. A w serwisie Za Godzinę w Radiu Łódź m.in. kiedy po remoncie zostanie otwarta do użytku ulica Szparagowa i Wersalska w Łodzi. Dzisiaj w regionie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Powoli robi się coraz cieplej, ale umiarkowanie, bo na termometrze mamy teraz 18 stopni. Na barometrze 990 hektopaskali ciśnienie jest w miarę stabilne. W ciągu dnia dzisiaj będą przeważać chmury, możliwe rozpogodzenie, ale nawet lokalnie może trochę pokropić. Dzisiaj na termometrach do 20 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: 18 stopni na termometrach, powiedział kolega Jarosław, ale kiedy słońce wyjdzie, to się robi cieplutko, cieplutko.
2: No robi się w ogóle gorąco, Wiktor wali górę już obok nas, to na pewno temperatura wzrosła, a jeszcze na dodatek przyszła Małgorzata Błażewicz i tu na żywo smaki skurcze będą, no ja nie wiem.
1: No tak, ponieważ
2: przyspieszamy
1: święto
2: trochę.
1: Województwa Łódzkiego na rynku manufaktury to są i smaki, i zapachy, co udowadniał dzisiaj w rozmowie swojej Piotr, to jest także muzyka, przeróżne dźwięki z Wiktorem, rozmowa za chwilę, natomiast już teraz smaki w roli głównej i właśnie...
2: Małgorzata Błażewicz, oczywiście. Jesteś tam, Małgociu?
3: Dzień dobry, jestem oczywiście, jestem w raju przy stoiskach z kół gospodyń wiejskich i akurat trafiłam do pań z miejscowości Leszczyny Duże. Przebijam się teraz, bo jest wielu chętnych na próbowanie jedzenia. Dzień dobry, drogie panie.
4: Dzień dobry.
3: Leszczyny Duże, gdzie to leży, proszę powiedzieć?
5: To jest gmina Dutów, jesteśmy kołem gospodyń w Leszczynach Dużych.
3: Powiat Pabianice. Widzę tutaj mnóstwo jedzenia, części można próbować, ale część się robi. Ja teraz zamieszam, bo to są łódzkie smaki, to ja zamieszam, że gotuję z wami. Co przygotowałyście na dzisiaj na święto województwa łódzkiego? Co przygotowałyście do jedzenia dla odwiedzających?
6: Jeżoneczka z kopytkami, przepyszna, poddrzewana, na ciepło, kopytka aż świerczą.
3: Oczywiście te kopytka robiłyście same, własnoręcznie. Dobra, ile kilogramów kopytek przygotowałyście?
7: Bardzo dużo.
6: Około 25.
3: To ile składników na to poszło?
6: Dużo.
3: 10 kilo.
7: Bardzo dużo ziemniaków.
3: Ktoś te ziemniaki musiał obierać.
6: 25 kilo mięska.
3: 25 kilo mięsa, nie mam pytań, dużo.
5: 15 kilogramów ziemniaków zrobiłyśmy kopytka, więc mamy czym częstować dzisiaj.
3: Dziewczyny, jaka jest taka potrawa regionalna u was, taka tradycyjna, którą się najczęściej przygotowuje? Czy jest jakaś taka wyjątkowa?
5: To jest między innymi właśnie świeżonka z kopytkami, ale na deser mamy pampuchy z jagodami. One są po prostu obłędne, tak? To jest potrawa, która robiły nasze babcie, nasze prababcie i to są tak naprawdę najlepsze pampuchy na świecie.
3: A dużo tych pampuchów przygotowałyście dzisiaj? Bo te, które tutaj są, to ja zaraz zabieram, ale...
5: Około 300.
3: To jeszcze są. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny, i szybko lecę obok do koła gospodyń wiejskich Osinki w Osinach. Dzień dobry, drogie panie, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
3: Gdzie są Osiny?
8: Osiny są w powiecie brzezińskim, gmina Dmosin.
3: To zapytam od razu bardzo szybko, czy jest jakaś taka regionalna potrawa, taka charakterystyczna dla waszego regionu, którą zawsze przygotowujecie?
8: Tak, proszę panią, zawsze przygotowujemy pierogi w dwóch kolorach, proszę zerknąć sobie. Tutaj.
3: Faktycznie w dwóch kolorach, różowe i zielone.
8: Zielone, czyli jedne są barwione sokiem z czerwonego buraka, a drugie są barwione natką pietruszki albo szpinakiem, w zależności co tam mamy.
3: A co one mają w środku, te pierogi?
8: Mięso z kapustą kiszoną.
3: A tutaj przygotowałyście, widzę, no smalec, to znamy. Ale pani mówiła wcześniej chyba o tej cebuli, że ona jest jakoś wyjątkowo przygotowana. Zdaje mi się, że...
8: Cebula, która ma moc, osinkowa cebula, która ma moc, czyli ona jest gotowana, smażona z miodem na wiśniówce. Czyli ona jest bardzo aromatyczna, zarazem słodka i daje energię.
3: I daje moc. I dużo ciast, widzę. Te ciasta też sobie przygotowałyście tutaj same. Ile was jest w ogóle w kole gospodyń wiejskich?
9: Około 10.
8: Takich wpisanych, że tak powiem, natomiast jeżeli chodzi o działanie, troszkę mniej.
3: Ale to wszystko, co tutaj widzimy, to przygotowywałyście wszystkie z koleżankami, rozumiem?
8: Tak. Wszystko wczoraj wieczorem przygotowywaliśmy. Mamy też swoją lawendę, mamy pole lawendowe, więc wszystkie...
3: W Osinkach jest pole lawendowe? Nawet nie wiedziałam.
8: Tak, mamy i proszę bardzo, do torebki sobie schować. Tak?
3: Mamy... Ja dodam, że lawenda, oprócz tego, że pięknie pachnie, to można ją pić, można, zapach uspokaja w ogóle, na przykład pod poduszkę można sobie... Dziękuję bardzo. Zaraz pójdę i tam w namiocie będziemy parzyć. Dziewczyny, można tutaj do was przyjść, można spróbować regionalnych przysmaków.
10: Mamy też regionalną zalewajkę.
3: Zalewajka też jest. Oj, ciężko będzie dzisiaj mi stąd wyjść.
8: Mamy kiszone rzodkiewki na spróbowanie.
3: I kiszone rzodkiewki. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia oczywiście. A państwa zapraszam bardzo serdecznie na Jarmark Wojewódzki do manufaktury, bo tutaj oczywiście oprócz kół gospodyń wiejskich, oprócz tych regionalnych potraw, które mogą państwo próbować, jest mnóstwo atrakcji dla mniejszych i dla większych. Więc jeżeli będziecie mieli państwo ochotę spędzić niedzielne popołudnie razem z nami, bo jest tutaj także studio Radia Łódź, to oczywiście zapraszamy. A ja teraz wzywam już Piotra i Anię, bo myślę, że ślinka im poleciała, jak opowiadałam, albo raczej panie opowiadały o tych przysmakach. Halo, studio.
0: Wszystkie smaki.
4: Dzisiaj wyjazd do 6 rano i trochę już zwolniałem, ale... A jakie są jakieś, tak? Są jakieś takie łódzkie typowe?
11: Są jakieś takie łódzkie typowe przysmaki?
2: No ale oczywiście, jak jeszcze nie wiesz, to się dowiesz, to ja cię tu poinformuję. Ale mówisz, że w trasie to trzeba jeść szybko, prawda?
11: No tak, tak zazwyczaj bywa. Tak zazwyczaj bywa, że faktycznie tego czasu jest mało, chociaż dzisiaj jechaliśmy sobie powolutku, już jesteśmy po próbie i nie możemy się doczekać wieczornego występu.
2: Jesteście w trasie koncertowej. Dziś można powiedzieć, no już wprawiony w bojach, jeśli chodzi o trasy koncertowe, biorąc pod uwagę jednak twoje początki, które na pewno pamiętasz, przyznaj się, dzisiaj są inne emocje związane z kolejnymi koncertami i graniem, czy dokładnie te same nadal ci towarzyszą?
11: Niektóre się powtarzają, na przykład ekscytacja i ogromna wdzięczność za to, że mogę to robić, ale co ciekawe, mój pierwszy koncert w ogóle z moim autorskim materiałem miał miejsce w waszym mieście, w Łodzi, na festiwalu Great September w 2022 chyba roku,
2: tak,
11: 2023 dokładnie, w Domu Literatury zagraliśmy pierwszy koncert, więc bardzo i od tego czasu solowym materiałem Łodzi nie odwiedziłem, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj tu jestem i już nie mogę się doczekać. Emocje są tak samo pozytywne, natomiast czuję się już chyba trochę pewniej i też mam ze sobą wspaniały zespół, który dzisiaj ze mną wystąpi.
1: Ja muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, Wiktorze, że cię tutaj poznałam, ponieważ mnie fascynuje to zjawisko pod tytułem Wiktor Waligura, który tak trochę nagle objawił się światu i oto proszę, bach, pierwsza płyta, druga, Fryderyk, skąd ty się wziąłeś? Czy to rzeczywiście było takie nagłe?
11: Może się to wydawać nagle, faktycznie miałem dużo szczęścia do ludzi, których spotkałem na mojej drodze, którzy od początku uwierzyli, że to może fajnie prosperować. No ale wiadomo, że za czymś, co może wydawać się nagłym i wziętym znikąd, zawsze wiąże się to z latami pracy, której nikt nie widzi i którą ja wykonywałem z myślą, że może kiedyś te marzenia uda się spełnić i teraz jedyne, co mi pozostaje, to być wdzięcznym i pracować jeszcze ciężej, żeby te marzenia móc jak najdłużej spełniać dalej.
1: Ja bardzo też przeżyłam to, za dużo powiedziane. Duże wrażenie na mnie zrobiły takie słowa, które powiedziałeś w jednym z wywiadów, że twoja dusza się urodziła trochę wcześniej niż ty. Taki poszedł przekaz, bo to jest ładne w ogóle sformułowanie, więc ono stało się znane i ty mi się z nim bardzo kojarzysz, że na przykład jesteś zafascynowany zjawiskiem pisania listów, czego się dzisiaj nie robi, że czytałeś z przyjemnością listy Jeremiego Przybory i Agnieszki Osieckiej. Czy jest jeszcze coś z takiej przeszłości, co twój sentyment jakiś wzbudza zainteresowanie?
11: Bardzo podoba mi się stylistyka też graficzna, jakieś takie wracanie, czy w formie wideo, czy w formie różnych grafik do rzeczy, których już teraz nie używamy. Staramy się całą moją drugą płytę obudowywać właśnie grafiką kręconą, na przykład kamerą VHS, którą mamy w ogóle dzisiaj ze sobą. I kręcimy sobie taki pamiętnik z tego, co się dzieje na tych koncertach, więc faktycznie moja dusza jest chyba ciutkę starsza ode mnie i staram się gdzieś łączyć to też tak samo w muzyce, te dźwięki, te soundy takie troszkę nostalgiczne z nowoczesną produkcją, z nowoczesnym stylem też pisania tego wszystkiego i staram się gdzieś w tej całej hybrydzie znajdować siebie.
2: No właśnie, ta twoja twórczość jest zbitkiem wielu rzeczy i z przeszłości, i teraźniejszości, ale też zauważam, bo wspomniałeś występ na Great September. Było przesympatyczne, ludzie bardzo dobrze cię wtedy przyjęli, ja to pamiętam dokładnie, ale już od tego czasu jesteś innym artystą, już zupełnie inaczej podchodzisz do tych piosenek. Już coś się w tej mentalności u ciebie zmienia.
11: Na pewno, nie ma opcji, żeby przez 4 lata jakby pozostać statycznym i żeby nic w głowie się nie zmieniało. Troszkę zdążyłem od tego czasu przeżyć, zdecydowanie też po prostu nauczyłem się lepiej pisać, to bez dwóch zdań. Czuję, że te kompozycje, te teksty są teraz dużo lepsze niż były wcześniej. Na scenie też czuję się dużo pewniej, bo przecież ten koncert na Great September to tętno było 215 chyba i naprawdę w każdej piosence pomyłka i lecimy do końca.
2: No ale dobra szkoła życia dla artysty, wiesz?
11: No zdecydowanie, wspominam ten koncert cudownie i tak jak powiedziałeś, faktycznie publiczność nas wtedy przyjęła bardzo entuzjastycznie, jak na poziom tego, co zaprezentowałem, bo gdzieś tam ja mam zawsze te ambicje wysoko i zawsze chciałbym dawać jak najlepsze występy ludziom i jak najbardziej odwdzięczać się za to, że postanowili spędzić godzinę swojego życia ze mną i dzisiaj gwarantuję, że tak będzie i ktokolwiek przyjdzie dzisiaj na rynek manufaktury, to nie pożałuje.
2: No, zanim spytam, co dzisiaj za piosenki zagrasz tutaj właśnie dla ludzi, będąc znowu w Łodzi, to powiem tak, to nie tylko Fryderyki, doceniają cię również inni muzycy, zapraszając do różnych przedstawień również. śpiewasz Wodeckiego, nie Wodeckiego, wiesz. Czyli już zostałeś uznany, że jesteś w tej branży jakoś osadzony i to jest chyba strasznie miłe, ale to też podwyższa poprzeczkę.

0: Zaczynałem od Coldplaya, ale potem zacząłem słuchać i Beatlesów, potem zacząłem słuchać Arctic Monkeys. Ostatnia moja ogromna inspiracja zespół 1975 z Liverpoolu, przepraszam, z Manchesteru. Ta brytyjska scena najbardziej ze mną rezonuje i pozostaje moją największą inspiracją. Bardzo podoba mi się to, jak oni podchodzą do gitarowej produkcji, do aranżowania tego wszystkiego właśnie na gitary. Stąd też w tym sezonie koncertowym powiększyliśmy nasz skład. Gramy już
1: wszystkie. Masz orkiestrę, tam 6 osób na scenie?
0: Tak, jestem ja plus piątka. Właśnie dobraliśmy w tym roku, znaleźliśmy cudownego nowego gitarzystę. Mateusz gra z nami od początku tego sezonu i bardzo się cieszę, że on z nami gra. I faktycznie nie dałoby się inaczej, bo poszedłem w stronę bardzo gitarową. A z moją gitarą jest coraz lepiej, ale jeszcze niesatysfakcjonująco.
1: Dobrze jest z twoją gitarą. Nie zmieniaj na razie instrumentu, bo dobrze brzmi.
2: A przebojowo dzisiaj będzie wieczorem, tak? Bardzo przebojowo.
0: Będzie przebojowo, ale będzie też nostalgicznie. Będzie i spokojnie, będzie też radośnie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Staram się jak najwięcej uśmiechu dawać w mojej muzyce ostatnio, bo czuję, że tego nam trochę czasami brakuje, ale jeżeli ktoś lubi się wzruszyć, to gwarantuję, że okazja na to też będzie. Zagramy materiał z mojej pierwszej płyty, ale zagramy też parę przedpremierowych rzeczy z drugiego albumu, którego premiera już na jesień. Zagramy też oczywiście Wodeckiego, więc serdecznie zapraszam.
2: Tak się czasem mówi, każdy znajdzie coś dla siebie, ale to nie są puste słowa w tym przypadku, dlatego że rzeczywiście Wiktor trafia do ludzi wielu pokoleń, prawda?
1: I tak, to prawda. To ja mogę ci potwierdzić, trafiasz do wielu pokoleń. I nie tylko Wodeckim, a na te nowe piosenki oczywiście czekam. Ciekawe, jakiego nowego Wiktora poznam dzięki tym piosenkom. No jest energia, byłem trochę na soundchecku, jest energia, wiesz, dasz czadu, tutaj wiatro od razu jest mocniejszy.
0: Soundcheck to tylko ci od razu przedzę 15% tego, co...
1: Ja już nie pierwszy raz widziałem twój soundcheck.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy pięknie.

0: ty widzisz, Piotrze, jak pięknie kwiaty tutaj kwitną?
1: Kwiaty kwitną tuż przy naszym studiu. To prawda, wokół nawet bym powiedział naszego studia, ale w studiu jakie zamieszanie, co rusz kolejni nowi nasi słuchacze i bawią się. No Dzień Dziecka, więc tyle tych rzeczywiście dzieci.
0: No i można do nas przyjść i właśnie ze smakołykami przeróżnymi, tak jak tutaj widzimy, można podjadać i można właśnie sobie rysować, kolorować, robić wiatraki.
1: Wszystkim, że dzisiaj również oprócz tego, że to jarmark na rynku w manufakturze, to również świętujemy Dzień Dziecka. I dzieciaki mają tu właściwie wszystko za darmo, mogą przyjść, szaleć cały dzień.
0: Oczywiście, że tak, bardzo dużo jest tutaj atrakcji, choć warto przypomnieć, że ten Dzień Dziecka to ma przeróżne swoje artystyczne objawy także w mieście, bo dzisiaj będzie jeszcze spektakl Teatru Powszechnego na Starym Rynku w Łodzi, a niech to gęś kopnie. To jest propozycja właśnie dla młodszych, wyreżyserowana społecznie przez dyrektorkę Teatru Powszechnego w Łodzi, Ewę Pilawską. Także różne są sposoby na spędzenie tego Dnia Dziecka i zarazem Święta Województwa. No ale jasne, że my wabimy do nas, wabimy.
1: Ale też wabimy do radia. Mówiłaś oczywiście o tych naszych wycieczkach i że można dzisiaj zwiedzać radio, tak? I że po prostu można tramwajem do nas dojechać. To jest informacja, myślę, bardzo ważna, że ktoś może przyjechać do nas specjalnie tramwajem i spotkać się również z radiowcami.
0: Tak, bo Industrialne Łódzkie to jest to stoisko na dworcu Łódź Fabryczna, na którym można zaopatrzyć się w bezpłatny bilet na wycieczkę do Radia Łódź. Industrialne Łódzkie, szukamy właśnie takiego stanowiska.
1: Czyli można zwiedzić nasze studio plenerowe w manufakturze i nasze studia właśnie przy Narutowicza 130.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
2: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające, no jakże.
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Po reklamie.
13: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
0: Muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię ten sygnał galantej niedzieli, aż człowiek chce się tak poruszać. Zresztą galantej soboty też nasz sygnał lubię. Udały nam się. No a można się dzisiaj poruszać także przy muzyce Radia Łódź odwiedzając, albo słuchając nas, to jasne, ale i poruszać się tutaj na rynku manufaktury nas odwiedzając.
1: Jak już tak żartobliwie tutaj opowiadasz, to przez moment Anna Groblińska spojrzała na mnie, ale wcześniej patrzyła na balony. Już myślałem, że powie, chcesz balonika Radia Łódź? I tak nie wiedziałem, co mam jej odpowiedzieć. No pewnie, że tak, ale balony cieszą się niezwykłą popularnością w tej chwili, a nie tylko balony. I w dalszym ciągu mamy przyjemność spotykać Państwa w naszym studiu, co nas cieszy najbardziej. I kolejne osoby, które znajdą chwilkę, żeby do nas zajrzeć, też zapraszamy.

0: Coraz piękniej, coraz cieplej, coraz bardziej słonecznie na rynku manufaktury i bardzo dobrze, bo my tu jesteśmy, Radio Łódź. Jest mnóstwo interesujących gości z Łodzi i z województwa, którzy chwalą się swoimi talentami, a niektórzy z odwiedzających i do nas, do plenerowego studia zaglądają.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: I zajrzał do nas nasz człowiek, czyli likwidator, czyli szef Radia Łódź, czyli Jacek Grudzień. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry. Jestem przy, może jestem nieobiektywny, ale najpiękniejszym stoisku, jakie jest w manufakturze z najpiękniejszymi ludźmi. Może nam brakuje smaków, ale smaki Państwo mogą wziąć przy innych stoiskach i przyjść do nas i pogadać.
0: Choć warto przy tej okazji zauważyć, że pojawiły się w tym roku specjalne radiowe smaki, prawda? To nowość. Nasze smaki jubileuszowe.
2: Oczywiście pyszne lody, które można kupić nie tak daleko też od tego miejsca, także ciastka, które się nazywają radioś. Mamy radiościowe w takich kolorach, które mogą przypominać trochę kolor pomarańczowy i podsumowanie tych smaków jest jedno, niebo w gębie to się nazywa i które powoduje radiość.
0: Oczywiście, my tych smaków bezpośrednio nie proponujemy, bo jednak jesteśmy radiem, a nie producentem smaków. Natomiast jesteśmy również producentem treści różnych i dzisiaj dużo treści dotyczy województwa łódzkiego. Czy ty, Jacku, masz jakieś ulubione miejsca, które w naszym regionie lubisz odwiedzać poza Łodzią?
2: Tak, i muszę Państwu powiedzieć, że dobrze, że Ania mi powiedziała wcześniej, że o to mnie spyta, bo tych miejsc mam mnóstwo i można by rzeczywiście bardzo długo wymieniać, ale wszędzie, czy się jedzie na północ, czy na południe, region łódzki jest fantastyczny, bo on się składa co najmniej z kilku innych regionów i to jest też rzeczywiście skarb, bo gdy pojedziemy do Przedborza, to mamy swoje góry i można zrobić wyprawę na fajną rybę, a przy okazji zobaczyć to miejsce przy pięknym rynku, który jest coraz bardziej taki jak ten słynny rynek w Kazimierzu nad Wisłą, porozmawiać z duchem Kazimierza, co ja mówię, z Władysława Jagiełły. No chyba, że z wujkiem Kazimierzem się pojedzie, to jak najbardziej rzeczywiście tak. Okolice Brzezin to piękne lasy, Wrzęsienia Łódzkie to jest także fantastyczna sprawa. Gdy się rzeczywiście skręca i jedzie dalej, te okolice Pilicy, mamy piękne rzeki. Grabia to jest cudowna, cały czas nieodkryta rzeka moim zdaniem, po której nie tylko się żegluje, ale można się poczuć też jak gdzieś daleko w głuszy. Także można mówić o tych miejscach, ich jest mnóstwo, a dopiero zacząłem swoją wypowiedź. Jak mają Państwo godzinę czasu, żebym opowiedział o swoich ulubionych miejscach, zapraszam do stoiska Radia Łódź.
0: To jeszcze tylko o smakach powiedz słów kilka. Masz swoje ulubione, ale takie charakterystyczne właśnie dla regionu?
2: Tak, i też jest ich oczywiście bardzo dużo, ale chrzan z Osjakowa to jest coś rzeczywiście, to jest to najlepszy rzeczywiście chrzan, jaki można znaleźć na świecie. To wszystko, co się robi z jabłek w Sławnie, od napitków po rzeczy takie, które są w słoikach i są pysznymi dżemami i marmoladami, to też jest coś rzeczywiście niesamowitego. Mamy świetne zupy. No, nasza łódzka zalewajka to jest w ogóle coś, co dorównuje słynnemu żurkowi kujawskiemu, a nawet często bywa lepsza. Także no, jak Państwo mają następną godzinę, to zapraszam do naszego namiotu Radia Łódź i chętnie Państwu opowiem o też ulubionych smakach, bo teraz mi się coraz następne szufladki otwierają, gdzie jadłem coś pysznego, a w zasadzie wszędzie, gdzie się pojawimy w regionie łódzkim, można coś fantastycznego i pysznego zjeść.
0: Jacek Grudzień, jak Państwo słyszeli, zakorzeniony nie tylko w Łodzi, ale i mocno w naszym regionie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, zapraszamy do nas.
0: A Piotr gdzieś znowu pognał. Piotrze, ja cię nie widzę.
3: Jestem jakby tłem do waszej rozmowy, bo po pierwsze już po całym tutaj placu manufaktury można zobaczyć różne osoby przebrane w te stroje regionalne. i chodzą sobie i prezentują te stroje i chwalą po prostu region i zapraszają w te miejsca, również w te miejsca, o których opowiadał Jacek. I jest coraz też więcej występów w różnych miejscach właśnie manufaktury. Dziewczyny tutaj też prezentują takie piękne stroje, nawet jeśli niekoniecznie wiedzą, skąd one pochodzą, a to mogę zdradzić Państwu, to jednak zgodziły się prezentować troszeczkę tej tradycji naszej regionalnej. Jak się czujesz w takim stroju? To jest wygodne, to jest gorący strój? Tak naprawdę mogłabyś chodzić na co dzień w tak pięknym, kolorowym stroju?
4: Na początku, jak założyłam ten strój, no to ciężki, trochę gryzący i średnio byłam przekonana, ale jak widzę, że ludzie po prostu obracają się, robią nam zdjęcia, no to no fajnie się czuję w tym stroju. Coś nowego i fajne doświadczenie. Na co dzień nie chciałabym chodzić, bo jednak trochę waży i jest troszkę gryzący, ale fajne doświadczenie.
3: Twój też jest gryzący?
5: Nie, mój jest bardzo przyjemny, jest super wykonany materiał i jest przyjemny po prostu do noszenia, ale faktycznie, jak koleżanka mówiła, dużo waży taki strój.
3: Waży, ale czy też jest może za gorąco, bo teraz już słońce świeci?
5: Oj tak, jest za gorąco, czekamy na moment, w którym będzie wiał wiatr, żeby chociaż na chwilę się orzeźwić, żeby było przyjemnie.
3: Ale to fenomenalne widzieć, że ludzie się interesują, że zachwycają się waszymi strojami. Fajnie jest więc spełniać taką rolę, nie? Pokazywać, jak to bywało kiedyś.
5: Tak, oczywiście. Trzeba pielęgnować tradycję polską, tak, w tych strojach.
3: Młodzież mówi, trzeba pielęgnować tradycję polską, regionalną na dodatek. Dziękuję dziewczyny, pokazujcie te piękne stroje kolejnym osobom, niech się też zachwycą. O, tu zdjęcie jeszcze dla nas właśnie z dziewczynami. To bardzo proszę, żeby był dowód, z kim rozmawiałem i o jakich strojach rozmawiałem.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: Karla Bruni, bardzo zacna wykonawczyni nam towarzyszyła, ale my mamy zacnych wykonawców także na Jarmarku Wojewódzkim, który dziś odbywa się na rynku manufaktury, stąd obecność Radia Łódź także tutaj. Z Wiktorem Waligurą już dzisiaj rozmawialiśmy, on od 19, ale wcześniej będzie tak. I zespół pieśni i tańca Łódź, i orkiestra Górka Pabianicka, zespół pieśni i tańca Zduńsko-Wolanie, zespół pieśni i tańca Boruta ze Zgierza, zespół Kalina z Domaniewic, orkiestra Dęta Dobroń i tak jeszcze mogłabym wymieniać, a wszystko to na specjalnie ustawionej scenie. Piotrze, czy ty się posiliłeś, czy dopiero zamierzasz? Oczywiście korzystając z regionalnych smaków, jakżeby inaczej.
1: Zalewajka, no po prostu miodzik zalewajeczka. Po prostu fantastyczna. Muszę przyznać, że mamy najlepszą zalewajkę w naszym regionie, a w niektórych miejscach to jeszcze lepszą niż lepsza od innych. Więc no tak mogę to stopniować. Nie wiem, czy wszystkiego posmakuję, bo tych potraw jest naprawdę mnóstwo. Gdybym zjadł je wszystkie, no to wiedzą Państwo, co by się wydarzyło. Ale spróbuję po prostu jakoś później Państwu to wszystko powiedzieć. Jeszcze tylko ciekawi mnie jedna rzecz. Czy przy jedzeniu to też się śpiewa?
2: No, czasami tak.
1: I co się wtedy śpiewa?
2: O, to już trzeba koleżankę.
1: A, to Pani nie śpiewa?
2: Ja śpiewam, ale w duecie z kolegą.
1: Czyli wy śpiewacie w duecie, a przede wszystkim gotujecie, tak?
2: A przede wszystkim gotujemy, tak.
1: Proszę, niech się pan tutaj przysunie, no bo chcemy też wiedzieć. Wiem o tym, że każda oczywiście potrawa jest ważna i w każdym momencie potrawę należy przygotować odpowiednio. No to, co się wydarzyło przed momentem, to już państwu nie będę opowiadał, ale udało się wszystko... I jesteśmy z powrotem w znakomitej formie. O!
0: Co to za przygoda nam się zdarzyła? Jestem ciekawa, czy wiatr, mistrz zalewajki?
1: Przesunęło się wszystko z wiatrem właśnie. Ratowaliśmy tu, a udało. Teraz możemy dokończyć na pogawędkę, a właściwie o śpiewanie. Otóż to śpiewanie jest właśnie po to, że w każdej sytuacji można umilić sobie czas i każda przyśpiewka jakoś pasuje do danego momentu, a do jedzenia. No i teraz uwaga. 3, 4.
3: Oj, zagroj zemy, zagroj o siebie, będę grajdą, a i łatwiej tobie zagrać, jak lo mnie zagrajdać.
1: No nie wiem, przy jedzeniu takie krzyki. Naprawdę wszystko smakuje o wiele lepiej, kiedy właśnie w takim towarzystwie się przebywa.
0: Tak, tak. I te krzyki są też niezbędne. Przecież to jest ważny element kultury ludowej. One wnoszą tę energię, tę niepowtarzalną siłę w ludowy przekaz. No a my gramy, co prawda nie na ludową nutę, ale za to po łódzku.
4: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Nikt nie jest sam też dzisiaj na rynku manufaktury, gdzie nasze plenerowe studio, cała ekipa tutaj jest, między innymi Joanna Czekalska z naszego działu promocji. Joasiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, tam serdecznie.
0: No i bardzo dużo dzieci do nas podchodzi. Okazuje się, że tak mówimy, dzieciaki, a zwłaszcza te starsze, to tylko w smartfonach siedzą. Proszę, kolorowanki, baloniki, wciąż się to spotyka z zainteresowaniem.
1: Oczywiście, wystarczy troszeczkę tylko pokazać dzieciakom, że można coś innego porobić wspólnie razem z nami. Mogą pomalować, mogą rozwiązać łamigłówki, mogą rozwiązać różne konkursy, wziąć udział w konkursach, więc u nas zawsze jest wesoło i kolorowo.
0: I wystarczy się uśmiechnąć zachęcająco, bo niektórzy podchodzą śmiało, ale niektórzy tak troszeczkę z nieśmiałością.
1: Tak jest, troszeczkę się krępują, ale myślę, że nasza dobra energia, uśmiech powoduje to, że jednak do nas nie boją się podejść i otrzymują od nas chociażby jakieś balony czy na przykład wiatraczki.
0: I chętnie właśnie, korzystając z tych propozycji, studio plenerowe Radia Łódź na rynku manufaktury jeszcze do godziny 16. Dziękuję, Jasiu.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W wakacje nie ma nudy.
6: Jest mikrofon, zabawa i sport.
5: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
7: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli, ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
8: Na zegarze jest 13:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie początek sezonu kąpielowego w Łodzi. Drogowo-remontowe zmiany na łódzkim Teofilowie i zatrzymany kolejny sprawca fałszywych alarmów. Na regionie w tej chwili pochmurno, ale z licznymi rozpogodzeniami, na termometrze około 18 stopni. Od poniedziałku 1 czerwca w Łodzi zostaną uruchomione miejskie kąpieliska i baseny otwarte. Zacznie się sezon kąpielowo-wakacyjny. Przez całe lato będzie można tam zażywać kąpieli pod okiem ratowników, a informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Adam Łużyński.
9: W Łodzi jest łącznie 6 miejsc, w których będzie można się pokąpać w bezpiecznych warunkach. To między innymi pływalnie sezonowe na Sobolowej i Głowackiego i kąpieliska miejskie przy Stawach Stefańskiego i Stawach Jana. Każde z tych miejsc znajduje się w zupełnie innej części Łodzi. Kąpieliska i pływalnie początkowo będą otwarte od 14 do 19, ale w wakacje będą czynne dłużej. Sezon zakończy się we wrześniu.
8: To dodajmy, że jutro, czyli z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca, wszystkie dzieci i młodzież do 18 roku życia będą mogły skorzystać z bezpłatnie zbiletowanych zwykle usług miejskich pływalni i kąpielisk. Wystarczy pokazać legitymację szkolną. Będą zmiany w ruchu na łódzkim Teofilowie. Zbliża się koniec utrudnień na dwóch ważnych ulicach. Od środy 3 czerwca otwarte dla ruchu zostaną ulice Szparagowa i Werselska. To ważne drogi łączące ulicę Aleksandrowską ze Szczecińską, mówi Wiktor Stańczyk.
10: Na Boże Ciało drogowcy otwierają ulicę Szparagową i Werselską, które przeszły kompleksową przebudowę. Drogowcy zadbali o prawidłowe jej odwodnienie, którego tam brakowało. Oprócz nowego asfaltu i chodników powstał na całej długości ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż ulicy nasadzono kilkadziesiąt drzew.
8: Zarząd Dróg Transportu w Łodzi informuje, że to nie koniec zmian na Teofilowie. Wyremontowana droga ma stanowić bowiem objazd dla ulicy Szczecińskiej, na której już niedługo rozpocznie się kolejny etap prac. Drogowcy wyremontują ją na odcinku między Aleksandrowską a ulicą Świętej Teresy. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi 3 miesiące w areszcie. Wcześniej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał w TVP Info rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u.
11: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
8: Łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt, a mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. A my wróćmy do basenów, ale takich w budowie na razie jeszcze. Akwapark na łódzkim Widzewie nabiera już jednak powoli kształtów. Nowa atrakcja przy ulicy Hetmańskiej i Przybyszewskiego ma być otwarta za nieco ponad rok. Prezes Akwaparku Łódź Krzysztof Babiś zapewnia, że prace postępują zgodnie z harmonogramem.
12: Widzimy już zarysowania nieczek basenowych, basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z funkcją do nauki pływania oraz basenu rekreacyjnego, gdzie między innymi będzie rwąca rzeka, jacuzzi czy też takie fajne, przyjemne leżanki.
8: Widzewski akwapark ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Są już plany jego dalszego rozwoju. W przyszłości ma powstać strefa zewnętrznych basenów. A kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę. Na termometrze w Łodzi 18 stopni, na barometrze bez większych zmian 990 hektopaskali. W ciągu dnia, właściwie do wieczora, będą przeważać chmury, ale teraz mamy coraz liczniejsze rozpogodzenia i tych rozpogodzeń też będzie coraz więcej. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni Celsjusza. Tyle maksymalnie przewidują prognozy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Ale dobre te pierogi przyniosłeś, Piotrze. Taki poczęstunek dostaliśmy. Jakie smaczne.
2: To nie jest coś takiego, że
1: tak?
2: Zalewajkę
1: wiesz,
2: też
1: to nie jest takiego, no nie jest coś takiego, że po prostu smaczne.
2: Nie.
1: Te nuty się ciągną długo, rozumiesz? Na tyle języka, ten smak skwareczek, to jest coś fantastycznego.
2: Dobrze.
1: Przewspaniałe dobrze. Jest
2: cieszę
1: to naprawdę.
2: Cieszę się, że wszystkim smakuje i też muszę stwierdzić, że miałem okazję zobaczyć, jak smakuje. To było fenomenalne, jak po prostu ci, którzy chodzą z jednego właściwie garnka kosztują zupy, dalej idą i już na innym stoisku kosztują czegoś innego i opowiadają, że to wszystko tak smakuje. Takie jest domowe, takie jest właśnie stąd. Czasami nam brakuje, gdzieś daleko jedziemy i brakuje nam, prawda? Tego smaku,
1: rodzimego
2: tego zapachu.
1: Jedzenia, tak. A to wszystko się odbywa tutaj, to wszystko smaczne, ale też to wszystko muzyczne, to wszystko kulturalne. Z okazji Święta Województwa Łódzkiego, jarmark na rynku manufaktury. Tutaj też studio plenerowe Radia Łódź i w studium będą pojawiać się kolejni goście.
2: Już czekamy właśnie na kolejnych gości.

0: I kolejny gość, zgodnie z zapowiedzią, odwiedził plenerowe studio Radia Łódź.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: A ten gość to Maciej Sulgan, radny Sejmiku Wojewódzkiego, Województwa Łódzkiego. Dzień dobry. Reprezentujący Sieradz, gród o bardzo długiej już tradycji.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Tak, gród o długiej tradycji, 890-lecie obchodzimy istnienia Sieradza tak naprawdę od momentu pierwszej zapiski, wzmianki o Sieradzu w bulli papieskiej. Także jest to dosyć długa historia tego naszego miasta.
0: No i to jest także bardzo bogata tradycja i bogate zwyczaje. To jest także to, czym Sieradz się chlubi.
2: Oczywiście, że tak. Bardzo bogata tradycja, bardzo bogate zwyczaje. Miasto królewskie.
3: Niestety pana mikrofon nie działa, ale dalej kontynuuję.
0: Dlatego, drodzy słuchacze, trochę faluje nam ta rozmowa, bo tak, bo mikrofon nam się włącza. Już jest wszystko dobrze, już jest wszystko w porządku. A zatem wracamy do bogatych tradycji Sieradza, którymi to ten gród się chwali, kultywuje i to na różne sposoby.
2: Tak, bogate tradycje Sieradza, którymi gród się chwali od lat. Dzisiaj zresztą w Sieradzu odbędą się wrota czasu, szanowni państwo, od godziny 15 i będzie można z tą tradycją sieradzką spotkać się na żywo.
0: Panie radny, podbiera nam pan gości.
2: Już nie będę tego robił.
0: Nie,
2: już
0: żartuję.
2: Nie będę tego robił. Myślę, że ci goście, którzy są tutaj w Łodzi, to pozostaną w Łodzi, bo Łódź ma o wiele więcej atrakcji dzisiaj. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w manufakturze, to rzeczywiście jest to super wydarzenie dedykowane do wszystkich grup wiekowych.
0: Ale proszę
2: nam najmłodszych, powiedzieć. Do tych w średnim wieku i dla najstarszych. Także dzisiaj dla wszystkich się tutaj coś znajdzie, bo są atrakcje dla dzieci, ale są też atrakcje dla osób, dla rodziców. I są też atrakcje, może nie atrakcje, ale są tutaj też stoiska dla seniorów, gdzie można chociażby zrobić badania kontrolne.
0: Tak, tak, o czym też mówiliśmy i to jest bardzo ważne, że i ten aspekt zdrowotny i zresztą prozdrowotni goście także w naszym programie się pojawią. Ja żartowałam z tym podbieraniem gości, chcemy dowiedzieć się troszkę więcej o wrotach czasu.
2: No bo już się wystraszyłem, że rzeczywiście tutaj zalokowałem produkt.
3: A ja się zacząłem obawiać, że pan jakąś tajemnicę ma nam zdradzić i nie chce. Proszę opowiedzieć.
2: Nie, absolutnie. Absolutnie dzisiaj będą odbywały się wrota czasu. Rozpoczną się od korowodu, od przemarszu z rynku na Wzgórze Zamkowe. A na Wzgórzu Zamkowym będą się odbywały tam już przeróżne będą wydarzenia do godziny 20, które zwieńczy koncert w dniu dzisiejszym. Także kto nie przyjechał do Łodzi, to zapraszam do Sieradza. Będą tam turnieje rycerskie, będzie kuźnia, będzie można zapoznać się z obrzędami. Także będzie wiele atrakcji również.
3: No, ja tylko dorzucę, będąc ze Zduńskiej Woli, że Sieradz zawsze był otwarty jednak na przyjezdnych, prawda? I chętnie poświętuje ze wszystkimi.
2: Ale oczywiście.
3: Jesteśmy jako region, bo do tego też już pan się odniósł, takim zbitkiem fajnej tradycji, różnych tradycji. Kulturowo też różnie bywa, prawda? I cieszy mnie to, że w naszym regionie właściwie każda z tych kultur się wyróżnia, każdy z tych regionów się wyróżnia.
2: Tak, oczywiście jesteśmy zbitkiem różnych kultur i te kultury się wyróżniają, co nawet widać dzisiaj tutaj, bo mamy tyle przeróżnych stoisk i tyle różnych smaków i tyle różnych produktów z różnych regionów. Także dzisiaj można posmakować produktów z każdego zakątka województwa łódzkiego.
3: A Sieradz się prezentuje tutaj?
2: Tak, Sieradz.
3: Ja wiem, że się prezentuje, bo już widziałem i smakowałem. Ale to pan niech pochwali. Co pan tutaj sieradzkiego znalazł?
2: No właśnie, ja nie zdążyłem wszystkiego przejść. Jeszcze wszystkich stoisk, ale wiem, że sieradzkie stoiska tutaj są. Natomiast byłem na stoisku, które jest z powiatu sieradzkiego, niedaleko, bo z Błaszek, KGW Zawady. No i tam oczywiście są przeróżne potrawy regionalne, począwszy od chleba ze smalcem, ale też pewnie i prażuchy i tak dalej, i kapusta. Także dzisiaj są przeróżne smaki.
0: I ten smalec to za każdym razem trochę inaczej smakuje. Każdy region po swojemu smalec przyrządza. A jeśli chodzi o miejsca takie ważne, wiadomo, trzeba odwiedzać Sieradz. A ma pan jeszcze jakieś inne kierunki w województwie łódzkim?
2: Tak, oczywiście. I też próbowałem dzisiaj smaków z tego kierunku, chociażby Uniejów.
3: Tak.
2: I tam dzisiaj spróbowałem wspaniałego pasztetu z gęsiny. Także no, naprawdę niebiański smak. Polecam, zapraszam, można spróbować, także warto przyjść. I jest tam też chłodnik, który warto spróbować. Także niesamowite smaki.
3: I musi pan przyznać, mam nadzieję, że pan to przyzna, że ten nasz region się rozwija, że to z każdym takim spotkaniem wygląda jeszcze ciekawiej i piękniej.
2: Tak, nasz region się rozwija niesamowicie i to myślę, że widać co roku, że ten postęp następuje. Widać te środki unijne, które są tutaj,
0: zagospodarowywane.
2: Dziękuję za pomoc właśnie w naszym regionie. My tak naprawdę jako Urząd Marszałkowski jesteśmy dysponentem tych środków i te środki rozdzielamy właśnie do przeróżnych tutaj właśnie zakątków naszego regionu, do przeróżnych miast, do przeróżnych miasteczek. Również dbamy o koła gospodyń wiejskich. Co roku mamy taki nabór, kilka naborów dedykowanych kołom gospodyń wiejskich, czy też sołectwom, chociażby na rozwój świetlic, w których te koła gospodyń wiejskich się znajdują, i na wyposażenie tych świetlic. Po to właśnie, żeby te lokalne społeczności, te panie i panowie z lokalnych społeczności miały gdzie rozwijać te swoje talenty kulinarne, ale nie tylko kulinarne, bo i rękodzieło, i przeróżne inne.
0: A dodatkowo jeszcze mamy takie zjawisko wzrostu zainteresowania tradycyjną kulturą, kulturą ludową. Bo kiedyś to tak było, że młodzi patrzyli z dystansem na tę kulturę ludową, że ona to młodszych pokoleń nie interesuje. Teraz to bywa tak, że i wcale nie jakieś specjalnie dojrzałe panie, które na przykład przeprowadziły się

0: chociaż myślę, że pamiętam z dzieciństwa przede wszystkim, no to będzie z kim i gdzie świętować i to coraz częściej w takim razie, skoro tyle pięknych miejsc i tyle pięknych wydarzeń.
1: Tak, oczywiście będzie z kim i gdzie świętować. Dzisiaj zapraszam wszystkich do świętowania właśnie w Łodzi, w Łódzkiej Manufakturze. Zapraszam całe rodziny z najmłodszymi. O właśnie, widzę, pani marszałek podąża tutaj. Niedaleko, też
0: tak,
1: zwiedza wszystkie stoiska, też próbuję tych smaków. Zapraszam dzisiaj wszystkich, jest mnóstwo atrakcji tutaj w Łodzi, w manufakturze. Dla najmłodszych widzimy i karuzele, i jest scena, jest muzyka, i są przeróżne smaki, także jest czego smakować, jest czego słuchać, jest co podziwiać.
0: No nic, tylko się bawić, bo taki dzień też jest potrzebny, a i o regionie można porozmawiać przy okazji.
1: A właśnie i można porozmawiać o regionie i można też o tym regionie się paru ciekawych rzeczy dowiedzieć, bo ja jak chodzę tutaj właśnie pomiędzy tymi stoiskami, to się sam dowiaduję ciekawych rzeczy. Dzisiaj próbowałem, już wiem, zdążyłem spróbować szynki z Sieradza.
2: No proszę.
1: Także, bo wiedziałem, że byłem na stoisku sieradzkim. I jest tam, są tam wyroby, spróbowałem świetnej szyneczki sieradzkiej. Także...
3: No, takie szyneczki.
0: Ja tylko tak spytam, inaczej smakuje niż w Sieradzu?
3: No nie, przecież ona z Sieradza
1: przyjechała.
3: Ona
1: z Sieradza, bardzo dobra, bardzo dobra.
3: W Łodzi inaczej nie. Sieradzki smak ja zachowała.
1: Ja zapraszam wszystkich łodzian do próbowania tych smaków tutaj. One nie smakują inaczej niż w Sieradzu, ale naprawdę smakują wyśmienicie.
3: Maciej Sulgan, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy.
4: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: Zazwyczaj w niedzielę po godzinie 13 mamy w Radiu Łódź audycję Książkomanii, a dzisiaj sytuacja nieco inna, bo przypominamy, że jesteśmy w plenerze na rynku manufaktury, ale taką jedną rozmowę książkową mamy zamiar sobie urządzić już za kilka minut w Radiu Łódź.
1: No, ja tutaj też widzę, że jeśli chodzi o kulturę, książka także jest prezentowana, także to jest dosyć ważny temat i w naszym regionie wydaje mi się, że też mamy fajne wydawnictwa, prawda, i wiele ciekawych książek.
0: Ależ oczywiście, że tak, i ośrodki kultury z Łodzi i z regionu mają swoje wydawnictwa, to nie tylko Łódzki Dom Kultury, który też ma tutaj
1: swoje stoisko
0: i który ma i publikacje, i ma serię poetycką Kwadratura i inne wydawnictwa, często we współpracy, publikuje również płyty.
1: Tak jest. Mhm. To prawda wszystko. No to Ania Grobnińska już zapowiedziała gościa, to za moment w naszym programie.

0: I jako się rzekło, będzie kolejna rozmowa z naszym gościem, tym razem wokół książki.
1: Książkomania.
0: Książkomania w nieco innej wersji, realizowana na rynku manufaktury, no ale to dlatego, że dzisiaj właśnie tutaj gościmy w plenerze z okazji Jarmarku Wojewódzkiego. Ze mną Joanna Podolska z Centrum Badań nad Kulturą Żydowską imienia Hawy Rosenfarb Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, Asiu.
2: Dzień dobry.
0: I właśnie o książce Hawy Rosenfarb będziemy mówić, podkreślając jednocześnie, że skoro to województwo łódzkie jest zbitką bardzo różnych tradycji, bardzo różnych kultur, które ze sobą korespondują między innymi na tym jarmarku, to musimy przypomnieć, że niezwykle ważną kulturą, która składała się na ten wachlarz rozmaitości, była kultura żydowska, przecież nie tylko w Łodzi, ale w całym regionie.
2: Tak, to prawda, jak powiedzmy przed wojną, gdybyśmy się przejechali po tych miastach i miasteczkach, czy nawet powiedziałabym wsiach tutaj naszego regionu, to ta warstwa kulturowa byłaby bardzo różnorodna. Dziś ona jest mimo wszystko w wyrazie i w wyglądzie i nawet w kulinariach bardzo polska, choć przecież mamy bardzo wiele nowych osób z Ukrainy, z Białorusi i tak dalej, ale mimo wszystko to pozostaje. Natomiast wtedy rzeczywiście ta kultura żydowska była bardzo istotna i była widoczna także w składzie mieszkańców tych miast i miasteczek, bo to było połowa mieszkańców, 30-40%, 70% jak Łask, czy właśnie tak jak w Łodzi około 30-30 paru procent. I była to taka grupa widzialna, powiedziałabym, ze względu na swoją odmienność w wyglądzie, w obrządku. Widać było jednak, nie wiem, nawet w Łowiczu, który jest przecież miastem takim świętym, bardzo ważnym, bardzo religijnie, katolicko mocnym i w wielu innych miasteczkach, te regionalne różnice były bardzo, bardzo widoczne. Także to mimo wszystko, chociażbyśmy nie wiem jak chcieli mówić, że są jakieś ślady, bo ślady są, ale to są właśnie takie niewielkie ślady tej obecności, to są jakieś pozostałości cmentarzy w niektórych lepiej zachowane miejsca, w innych niestety zupełnie nie, albo gdzieś ukryte w lasach. Ostatnie nagrobki, macewy, czy jakieś fragmenty miejsc, które są regionalnie kultywowane przez tak zwanych regionalistów, przez przewodników, przez miłośników historii. I to jest w jakiś sposób odbudowywane, czy może odbudowywane to za dużo powiedziane, ale przywoływane, bardzo dobre słowo, przywoływane. No, natomiast oczywiście nie ma tego nawet w obecności, w topografii tych małych miejscowości.
0: Ale tą przestrzenią, która może służyć przechowaniu pamięci i też przywoływaniu pamięci o tej społeczności, jest przestrzeń literatury. I Hawy Rosenfarb, książka Ocalali, opowiadania, to jest już kolejna, bodajże siódma pozycja tej autorki wydana w Łodzi.
2: Tak, to jest siódma książka, publikacja, ale tak naprawdę to są pierwsze opowiadania. Natomiast czytelnikom, niektórym, na pewno w Łodzi, jest już znana jej pierwsza powieść, bo od 2015 co roku wychodziły kolejny tom Drzewa Życia.
0: Tak, zresztą to Drzewo Życia stało się takim symbolem na wiele sposobów przywoływanym i to jest to takie dzieło życia właśnie, takie monumentalne dzieło Hawy Rosenfarb i tam najwięcej mamy przechowanej pamięci również i o Łodzi żydowskiej.
2: Tak, aczkolwiek powiedziałabym, że o Łodzi żydowskiej to jest właściwie każda książka kolejna, przez wszystkie powieści, ponieważ także Bociany, które się składają z dwóch części z kolei, dzieją się w połowie, czy tak jakby pomiędzy sztetlem, z którego pochodziła rodzina Hawy Rosenfarb. Tak jak w większości Żydów łódzkich, rodziny pochodziły co prawda także często z Kresów, z Litwy, z Rosji wręcz, czy z Lubelszczyzny, czy z innych miast, ale bardzo wielu pochodziło z takich malutkich miasteczek podłódzkich, z regionu łódzkiego właśnie, jesteśmy na Jarmarku Wojewódzkim, więc żeby się tutaj odwołać, z Inowłodza, z Łasku, z Pabianic, z Grabowa, z Ozorkowa, z dalszych, ale jej rodzina pochodziła z Końskich, czyli jeszcze dalej właściwie z Kieleczczyzny. Tam jest wspaniale opisana, ale pomiędzy właśnie Łodzią i te tradycje żydowskie przede wszystkim w jakiś sposób spotykają się z polskimi, choć powiedziałabym, że to są tak sobie jednak obce kultury zarówno w tradycji żydowskiej, w literaturze żydowskiej, tak przechodzą już do literatury, że niewiele jest, ale na przykład zawsze jest widoczna w tej literaturze, do której wracają, czy o której piszą Żydzi, którzy pisali wówczas, w tamtych czasach, na początku XX wieku, czy wspominają, na przykład Boże Ciało jest takim świętem katolickim, wyjścia na ulicę i takiej religijności, która jest widoczna po prostu obok domu. Procesje przechodziły właściwie na pewno obok domów, w których mieszkali też Żydzi. Nawet przez dzielnice, gdzie przeważyli żydowscy mieszkańcy. I ta tradycja jest bardzo mocno zauważona. Natomiast tych relacji także w książkach Hawy Rosenfarb nie ma tak wielu. To jest pewien mit taki, który snujemy i opowiadamy o tych wzajemnych, znaczy wpływy były na pewno, ale o tych
0: o tej bliskości może tych kultów.
2: Tak, ja myślę, oczywiście była, jeśli już my się mówimy o takich, powiedziałabym, zasymilowanych Żydach związanych z polską kulturą, gdzie polscy artyści i żydowscy artyści razem tworzyli, razem się spotykali. Ci, którzy byli w świecie polskojęzycznym, pisali po polsku przecież, tak jak chociażby Tuwim, czy całe to środowisko, czy nawet Artur Szyk, czy Artur Rubinstein, te standardowe nazwiska. To są wszystko artyści, którzy wyrośli z żydowskiej kultury, ale jednak bardzo mocno są wrośnięci w kulturę polską.
0: Ale może przejdźmy teraz do książki zatytułowanej Ocalali opowiadania, bo tutaj mamy bohaterów bardzo różnych i każdy z nich mierzy się z problemem wynikającym z przeszłości, z Holokaustu. Sama Hawa Rosenfarb przecież przeszła i Auschwitz-Birkenau i nie tylko w tym obozie była, prawda?
2: Tak, była w kilku obozach. W 1945 roku została wyzwolona w Bergen-Belsen. Potem przez kilka miesięcy była w obozie dla lipisów, czyli dla tych, którzy ocaleli, ale nie wracali do... Zresztą był taki okres przez kilka lat, kiedy bardzo wielu, nie tylko Żydów, Polaków także, którzy nie wiedzieli, co zrobić, ponieważ Polska stawała się komunistyczna, nie chcieli wracać, wiedzieli, że też to nie będzie ich kraj, nie będzie to ich miejsce, wobec tego to był taki czas przejściowy, a potem gdzieś wyruszali, niektórzy wracali, choć jednak trzeba powiedzieć w mniejszości. Inni zostawali w Europie, w różnych krajach.
0: I oni musieli odnaleźć się w tych miejscach i też o tym jest ta książka, że się odnajdywali albo nie, albo dopiero uczyli się, bo na przeszkodzie stało to obciążenie przeszłością, bo to jest właśnie, to jest taki inny kontekst, prawda? Bo to nie są takie opowiadania obozowe, jak ktoś mógłby się spodziewać. To jest inne zupełnie podejście, bardzo ciekawe psychologiczne tam jest podejście do bohaterów.
2: Tak, to jest właściwie książka zupełnie inna niż pozostałe, o których mówiłyśmy na początku. To jest 10 opowiadań, każdy z nich ma swoich innych bohaterów, ale wszyscy ci bohaterzy, to co ich łączy, to są bohaterowie, którzy pochodzą z Europy, na ogół z Europy Wschodniej, którzy doświadczyli w różnym stopniu i w różnych miejscach doświadczenia zagłady Holokaustu, ocaleli czasami, a bardzo często jako jedyni z rodziny. trafili do Kanady, właściwie wszyscy bohaterowie trafili do Kanady lub Stanów Zjednoczonych i układają sobie życie. I niestety to życie jest bardzo trudno im sobie ułożyć, łatwiej trochę, jeżeli ułożą sobie życie z kimś, kto miał podobną traumę, który przeszedł to samo, ale niektórzy właśnie chcąc odciąć się od przeszłości, chciał założyć rodzinę z kimś stamtąd, czyli na przykład z kimś z Kanady, czy ze Stanów, z kimś, z Francuzem, z Francuską, bo taka jest historia jedna. Tutaj są te rozmowy i okazuje się, że tak naprawdę oni nie potrafią się dogadać bardzo często, bo tamta osoba druga, która nie doświadczyła tego, nie jest w stanie zrozumieć tej pamięci, tego bólu, tego, który istnieje, funkcjonuje. Może jeszcze warto powiedzieć, że to jest taka książka o ludziach dojrzałych. To jest książka napisana już też przez dojrzałą autorkę, przez dojrzałą emigrantkę, która znalazła się w Kanadzie, tam założyła rodzinę, ale z łódzkim Żydem stąd, także oni mieli to samo doświadczenie, a jednak oni także się zupełnie nie porozumieli tak naprawdę ostatecznie, ponieważ Hawa Rosenfarb, mówię w tej chwili już dosłownie nie o bohaterce literackiej, tylko o autorce, Hawa Rosenfarb została właściwie w Polsce, w Europie, trochę w sztetlu i w getcie, a jej mąż chciał zostawić ten świat Europy i być w nowym XX wieku.
0: Mówimy w sensie mentalnym został.
2: Absolutnie, tak, została, tak, oczywiście, mentalnie cały czas wrzucała i wszystko, co pisała, pisała w jidysz, w języku swojego dzieciństwa i swoich rodziców i swojego narodu, a on w pewnym momencie, jej mąż Morgenthaler, Henry Morgenthaler, też dla swojego syna powiedział: więcej nie, więcej jidysz w naszym domu nie będzie, i on rzeczywiście poszedł w inną stronę. I trochę to jest, podobne historie są opowiedziane w tych opowiadaniach, które są fikcją inspirowaną prawdziwymi historiami. I czasami, tak jak pokazuje autorka, są takie historie, kiedy oni po przyjeździe starali się właśnie zapomnieć, wyprzeć, totalnie zacząć nowe życie, nauczyć się języka, funkcjonować w nowej kulturze, dać dzieciom nową kulturę, czasami właśnie wręcz zapominając, kim są i skąd są. Ale te dzieciaki odchowały się, poszły do szkół, na uniwersytety, rozjechały się z domu i oni w tym momencie zostali z tą swoją pamięcią. I w zasadzie jako dojrzali ludzie zaczęli sobie tak naprawdę tę traumę starali się z nią pomóc. No i pokazane są różne historie, że niektórym się kompletnie nie udało. I niestety kończyło się dramatyczną odebraniem sobie życia. Inni zakłamaniem siebie totalnym.
0: Ale tam też trochę jasnego tonu się pojawia. To nie jest wszystko utrzymane właśnie w takim mrocznym klimacie, prawda? Też i uśmiech od czasu do czasu pojawia się na twarzy czytelnika.
2: No tak, ale zapytałaś mnie o te traumy, czy o to rozkminianie, powiedziałabym, przeszłości. Nie, to jest też bardzo dowcipne. Jedno z pierwszych opowiadań, Zielony, jest o chłopaku, który przyjeżdża właśnie jeszcze z Europy i jest zatrudniany w fabryce. I rozmowy jego z innymi też są bardzo fajne, powiedziałabym bardzo zabawne, zwłaszcza on się uczy języka, nie zna słów. Tam jest taka jego ułamane staranie się dopasowania, ale także rozmowy, które przeprowadza jedna z bohaterek, młoda, francuska, śliczna, jest zachwycona tym, że on przyjechał z Paryża. On
0: na pewno widział cały świat, pewnie to bardzo bogaty człowiek.
2: Tak, nawet nie chodzi o kontekst bogactwa, dlatego że on pracuje też w fabryce, ale że jest takim światłym właśnie, takim człowiekiem, który doświadczył Paryża. On dla niej to już nic nie ma. Ona była francuską, jej rodzina gdzieś pochodziła z Europy, z Francji. I ona wierzyła, że bycie w Paryżu, to on, co on musiał robić, no więc sztuka, bohema i coś, a on był już po wszystkim, co się przytrafiło innym. Także tutaj ten taki, czy dowcip słowny, czy dowcip sytuacyjny jest...
0: Czy językowy, bo tam jest trochę sformułowań angielskich, trochę francuskich, czasem są śmieszne zbitki, że trzeba pącznąć kartę, prawda, czyli odbić kartę.
2: No tutaj Szapopa wobec...
0: Tłumaczy, to było kilku.
2: Osiem opowiadań było z języka jidysz, jak zwykle w tym zespole było kilkoro osób, ale były też dwa opowiadania tłumaczone z angielskiego, bo w pewnym momencie sama Hawa Rosenfarb uznała, że musi też zacząć pisać po angielsku.
0: Przypomnę, że książka, o której rozmawiałyśmy, to Ocalali, opowiadania autorka Hawa Rosenfarb, nazwiska tłumaczy różne, a redaktorką i autorką wstępu do książki jest Joanna Podolska, moja rozmówczyni. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję, zapraszam do czytania.
0: A kolejne rozmowy wokół książek znów w następne niedzielę, no jakoś tak, po godzinie 13:00.

0: Książkomania rządzi się swoimi prawami, ale zdecydowana większość naszych dzisiejszych rozmów to są rozmowy radosne, opowieści optymistyczne, nie tylko zachęcające ludzi do przyjścia i bawienia się wspólnie z nami na rynku manufaktury, ale też i w ogóle zachęcające do takiej dobrej postawy wobec swojego regionu. Natomiast docierają do nas wieści zupełnie niewesołe, a nawet dramatyczne, Piotrze.
1: Tak, otrzymaliśmy informację o wypadku, który zdarzył się na ulicy Kopcińskiego, tuż za Narutowicza, w kierunku do Jaracza. Tutaj miało miejsce zderzenie autobusu MPK z autobusem osobowym. Jak dowiedziało się Radio Łódź, poszkodowanych jest kilka osób, w tym dwoje dzieci. No jasne, że w ogóle ten odcinek jest nieprzyjezdny, więc w kierunku ronda Solidarności ulica Kopcińskiego jest zablokowana. Autobusy są kierowane objazdami i wszystkich kierowców też przestrzegamy, bo tam służby działają. Tam te utrudnienia potrwają jeszcze trochę. No, o wypadku też jeszcze będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 14. W takim dniu proszę naprawdę na siebie uważać, bo to jest dzień, tak jak powiedziałam, radosny, dzień pełen zabaw, zwłaszcza tutaj w manufakturze w tej chwili, ale proszę ostrożnie przemieszczać się, żeby na przykład przyjechać tutaj.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
8: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 14. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wypadek z udziałem miejskiego autobusu w Łodzi. Są poszkodowani i utrudnienia w ruchu. Planowany remont ulicy Wschodniej w Piotrkowie. Mieszkańcy czekają na jej naprawę od miesięcy. I jarmark wojewódzki w Łodzi. Smaki i tradycje regionu w jednym miejscu. Do wieczora częściowe zachmurzenie, ale będzie ciepło. Autobus miejski w Łodzi zderzył się z autem osobowym. Jak dowiedziało się Radio Łódź, poszkodowanych jest kilka osób, w tym dwoje dzieci. Ulica Kopcińskiego za Narutowicza w kierunku Ronda Solidarności była całkowicie zablokowana. Teraz już jeden pas powinien być udrożniony. Do wypadku doszło krótko przed 14. Służby nadal prowadzą na miejscu działania. Autobusy MPK kursują objazdami.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Kolejna osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów to znany warszawski adwokat. Poinformował o tym w serwisie X minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dodał, że to inna sprawa niż te ostatnio. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski poinformował z kolei, że 48-letni zatrzymany jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wysyłał zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli broń, amunicję oraz prawa jazdy, dowody osobiste i karty pobytu należące do innych osób, a także 10 pocisków artyleryjskich. Zatrzymany został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. Jedna osoba nie żyje, wiele jest rannych. To bilans zamieszek, do których doszło minionej nocy we Francji po zwycięstwie klubu Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Według najnowszych danych liczba zatrzymanych wzrosła do ponad 700. O szczegółach Stefan Folcer.
11: W całej Francji zatrzymano 780 osób, w tym niemal 500 w Paryżu, za plądrowanie sklepów, akt wandalizmu i ataki na służby porządkowe, w których rannych zostało 57 funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych relacji policjantów chaos na ulicach siały bandy z imigranckich przedmieść. Podczas zamieszek w Paryżu doszło do kilku poważnych wypadków drogowych. W jednym z nich zginęła jedna osoba. Stefan Folcer, Polskie Radio.
9: Służby interweniowały w 15 dużych miastach i 70 gminach. W Piotrkowie Trybunalskim szykuje się kolejna inwestycja drogowa. Remontowana ma być ulica Wschodnia. Mieszkańcy czekają na jej naprawę od wielu miesięcy. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz miasta, prace na Wschodniej będą możliwe po zakończeniu robót na Wolborskiej i Rakowskiej. Wschodnia od miesięcy pełni ważną rolę objazdu w rejonie remontowanych ulic oraz dojazdu w stronę szpitala. Mieszkańcy zwracali uwagę na dziury, zły stan asfaltu i wzmożony ruch. Niebawem ma się to zmienić. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej, mówi Łukasz Nowak z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie.
13: Będziemy mieli nową nawierzchnię razem z całą podbudową, całą konstrukcją jezdni. W ramach odwodnienia wykonamy kanalizację deszczową.
12: Według kosztorysu wartość inwestycji jest szacowana na prawie 4 miliony złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Ostateczny koszt prac będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Na rynku manufaktury w Łodzi trwa jarmark wojewódzki. To dla łodzian okazja poznania smaków i rzemieślniczych tradycji innych części regionu. Na miejscu jest nasz reporter Adam Łużyński.
5: Na głównym placu przed manufakturą rozmieszczono dziesiątki stoisk. Przy każdym z nich można spotkać rękodzielników czy producentów lokalnej żywności. Mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
14: Często łodzianki i łodzianie nie zdają sobie sprawy z tego, że wiele produktów, które widzą na półkach, właśnie pochodzi od producentów z województwa łódzkiego, więc wychodzimy troszeczkę z regionem do Łodzi, do stolicy województwa.
5: Poza jedzeniem i kulturą jest też dużo atrakcji dla dzieci i warsztatów. Na miejscu jest łącznie 150 wystawców.
9: Jarmark wojewódzki na rynku manufaktury potrwa do 20. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15. Dziś w regionie częściowe zachmurzenie, umiarkowane, chwilami duże, miejscami może przelotnie padać. Temperatura teraz 19 stopni, wzrośnie jeszcze do 22.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: A my dzisiaj w manufakturze i tak będzie, bo mamy studio tutaj, bo tu jarmark i do 16 będziemy z Państwem. To znaczy Anna Grublińska
2: oraz Piotr Bielawski.
1: Jesteśmy, rozglądamy się, oglądamy i rozmawiamy oczywiście ze wszystkimi, którzy tu się pojawiają.
2: My rozmawiamy także między sobą, bo my jesteśmy tutaj naprawdę sporą ekipą, a jeszcze powiedzmy, że Zosię Starostę w radiu przy Narutowicza zastąpił Kuba Janik, teraz on dba o brzmienie naszego programu, a tutaj wśród odwiedzających nas i dzieci, i dorośli. Dorośli też lubią wiatraczki, okazuje się.
1: No jak się okazuje, to taki jest rzeczywiście w istocie. No i też w strojach ludowych nas odwiedzają. Tu przed chwilą i ludzi z Sieradza widziałem, i z Opoczna, i wszyscy się mieszają, bawią się razem.
2: A gości znakomitych, jak Piotr powiedział, jeszcze nie będzie brakować u nas. U nas, czyli na rynku manufaktury przy okazji Wielkiego Święta Województwa Łódzkiego, czyli Jarmarku Wojewódzkiego.
1: A przy okazji jest to również Święto Dzieci, Dzień Dziecka. I tutaj dzieci bawią się ze swoimi rodzicami, w ogóle z całą rodziną. Jest wiele atrakcji dla nich. Można tutaj miło spędzić czas. Również z Radiem Łódź zapraszamy do naszego studia.

0: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: No tego gościa nie mogło u nas w plenerowym studiu na rynku manufaktury zabraknąć. Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry bardzo. No cieszymy się, że pani jest z nami, a myślę, że pani cieszy się widząc to, co dzieje się tutaj. Zastanawiam się za rok, gdzie zorganizuje pani takie wydarzenie, bo coraz więcej wystawców, coraz więcej ludzi nie pomieści nawet ten rynek.
2: Nie, będzie to zawsze na rynku w manufakturze. Jarmark wojewódzki będzie odbywał się tutaj. Już chcemy, żeby to było tradycją. Powróciliśmy po kilkuletniej przerwie z powrotem do tej formuły i jak widać, ona cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu łódzkiego. Ale przede wszystkim myślę, że dla łodzian i łodzianek to jest przybliżenie województwa łódzkiego. Oni mogą je tutaj dotknąć, poznać i posmakować.
1: No właśnie to, że posmakować, to jest ważne, bo to jest prawdziwa atrakcja i to bardzo dużo ludzi przyciąga.
2: Zdecydowanie tak, no mamy tutaj ponad 150 wystawców i ogromna większość to są panie z kół gospodyń wiejskich, które tutaj przyjechały ze swoimi produktami, z których są dumne, które są smaczne, ale mamy również wystawców, producentów tej tradycyjnej, lokalnej żywności, bo myślę, że nie do końca my sobie zdajemy sprawę, ile produktów, które często widzimy na półkach sklepowych, właśnie pochodzi z województwa łódzkiego.
3: Coraz bardziej sobie zdajemy sprawę, na szczęście. Natomiast to też jest tak, że dzisiaj pani mówi, jest 150 wystawców, jest ich coraz więcej za każdym razem i trochę też do tego nawiązywałem, że rozrasta nam się to wydarzenie, znakomicie, że się rozrasta, a z drugiej strony fajniej, bo w pełni pokazujemy to, co mamy w regionie.
2: No tak, taki jest cel tego wydarzenia, ponieważ mamy różne wydarzenia, mamy również Święto Wsi Folkowe Łódzkie w Głownie, mamy dożynki wojewódzkie, natomiast tutaj chcieliśmy ten region przybliżyć łodziankom i łodzianom, tak aby nie musieli zawsze myśleć o wakacjach w innym województwie, ale również mogą ten czas wolny spędzić w Łódzkiem, bo mamy bardzo wiele również atrakcyjnych miejsc do zaoferowania.
1: Ja tutaj słyszałam, jak pani marszałek podeszła i mówiła, nieźle wam idą te wiatraczki, bo rzeczywiście wiatraczki się rozchodzą, a teraz sama pani z takim wiatraczkiem przy naszym stanowisku jest i chodzi też o to, żeby był w tym wszystkim element zabawy.
2: Dokładnie tak, no to jest taki dzień, który mamy spędzić razem, najlepiej rodzinnie i poświęcić ten czas najbliższym, bez telefonów, jeżeli to jest oczywiście możliwe, komputerów, tylko ze sobą. A jeszcze jutro jest to wyjątkowe święto, tak, 1 czerwca, czyli święto każdego z nas i myślę, że nie ma lepszej okazji niż właśnie dzisiejszą niedzielę spędzić razem z najbliższymi.
3: Fajnie, że to tak się złożyło, bo ten Dzień Dziecka już też tutaj i widzę to szaleństwo dzieci, ale też widzę te zespoły na scenie i tam przecież też dzieciaki. To jest wielopokoleniowa impreza. To pokazuje, jak ta tradycja przetrwała i trwa dalej.
2: Dokładnie tak, bo mamy tutaj mnóstwo twórców ludowych, rękodzielników i wspomnianych przez pana zespołów ludowych. 10 zespołów ludowych, które prezentują się na głównej scenie z różnych części województwa, bo i z Gierza, i z Pabianic, i z Łowicza, więc też chcemy pokazać i przybliżyć ten nasz folklor łowicki, opoczyński, sieracki. I myślę, że nam się tutaj udaje, ponieważ dla wielu jest atrakcją zobaczenie pań z kół gospodyń wiejskich w strojach ludowych. Mm-hmm. Pamiętajmy, nie to zawsze prawda. Jest to takie oczywiste dla tych młodszych pokoleń. To ich ciekawi, interesuje, oglądają, dotykają i kto wie, może będą chcieli również tą tradycję później przekazywać kolejnym pokoleniom.
3: Nawet dopytują, bo ja widziałem, jak dopytują i mają odpowiedź od razu, więc poznajemy ten region tak naprawdę, dowiadujemy się. No to teraz czas na osobiste takie pytania. A pani posmakowała czego?
2: No już dzisiaj jadłam bardzo dobry pasztet z gęsiny, jadłam bardzo dobry dżem z rabarbaru, wybitny. Jadłam bardzo dobrą babkę cytrynową z koła gospodyń wiejskich Cytrynki i naprawdę była wyborna. I spróbowałam również pasztetu warzywnego, czyli takie bardziej danie dla wegan i wegetarian, więc naprawdę tutaj jest bardzo smacznie i zapraszam wszystkich do 20:00, jeszcze jest parę godzin, żeby państwo zawitali na rynek do manufaktury.
1: A jakie są ulubione kierunki takie w naszym województwie ewentualnych wycieczek, pani marszałek?
2: Znaczy ja bardzo lubię termy w Poddębicach i termy w Uniejowie. Wiem, że one są, konkurują, ale jedne i drugie są bardzo dla mnie atrakcyjne i jeżeli już szukam takiego troszeczkę odizolowania się, tak, pobycia samej z ze sobą, to wybieram Załęczański Park Krajobrazowy. Przypominam, że na terenie naszego województwa mamy 7 wspaniałych parków, ale ten jest moim ulubionym, bo wspaniałe trasy rowerowe, można popływać również kajakiem, są wspaniałe ośrodki, które mają wspaniały standard, więc zachęcam, żeby eksplorować, odwiedzać i poznawać Łódzkie.
1: A warto je poznawać także od strony tradycji i kultury. Czy są takie wydarzenia albo jakieś takie zwyczaje, które specjalną uwagą pani marszałek się cieszą?
2: No mamy przede wszystkim piękną procesję Bożego Ciała w Łowiczu i zresztą już chyba mogę powoli tą tajemnicę zdradzić, że tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ to święto otrzyma od nas markę województwa łódzkiego, kolejną po plecionkarzach koszy wiklinowych z Łowicza, którzy zostali wpisani na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. I myślę, że to są wspaniałe wydarzenia, w których warto choć raz w życiu wziąć udział, żeby właśnie troszeczkę cofnąć się do naszych przodków i docenić to, co oni dla nas zrobili, a naszą rolą jest ten wspaniały folklor i tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom.
3: To uśmiechnę się i spytam, to może być najtrudniejsze pytanie, a swoją ulubioną przyśpiewkę ma pani?
2: Nie mam, niestety nie mam jednej, bo zaraz byłaby obraza innego regionu z województwa łódzkiego. Lubię wszystkie i wszędzie się zawsze wspaniale bawię, bo naprawdę mamy wspaniałych mieszkańców, szczególnie na tych terenach wiejskich, którzy mimo tego, że żyjemy w czasach cyfrowych, gdzie wszystko już jest zdigitalizowane, oni jednak stoją na straży tego, żeby to, co istotne i ważne, było z nami cały czas.
1: Piotr dzisiaj wszystkich namawia na śpiewanie przyśpiewek pani marszałek, także...
2: To może sam zaśpiewa coś.
3: Jak się nauczę, to pewnie, że tak. Ja się uczę, chodzę do tych zespołów, oni śpiewają, tak.
2: Tak, niektóre teksty są bardzo odważne, muszę przyznać, bardzo odważne.
3: Już wiem, że są przyśpiewki różne. Przy obiedzie, przy kolacji, przy różnych innych działaniach.
1: Na podryw również tak bywają takie przyśpiewki.

0: smakował?
1: Przepyszny, oczywiście. Tak jak wszystko to, co już jadłem, czego spróbowałem, bo tak naprawdę no nie jem, nie da się zjeść wszystkiego. A tych smaków jest tutaj jeszcze więcej i potraw w ogóle jest więcej. Mówiłem również o przeróżnych ciastach, słodyczach i tak dalej, i tak dalej. No proszę samemu próbować i decydować, czego kosztują państwo, bo rzeczywiście no nie da się wszystkiego. Natomiast byłem też pod sceną i widziałem dzieciaki, które znakomicie na scenie się bawią. To jest fenomenalne właśnie. I też widziałem, i to jest niezwykłe dla mnie, taki rząd rowerów jadących, jak peleton. Każdy z innym balonem. Radia Łódź też był balon.
0: No i proszę, to jest między innymi powód, dla którego trzeba odwiedzić rynek manufaktury.

0: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdorskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
4: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: A to plenerowe studio, przypomnę, bo to warto przypominać, dzisiaj na rynku manufaktury z okazji Jarmarku Wojewódzkiego i kolejni goście do nas zawitali. Teraz będziemy rozmawiać o szpitalu.
8: O zdrowiu.
7: I nie życzymy nikomu, żeby trafić do szpitala, ale jeżeli już coś się przydarzy, to tam właśnie wszyscy chcą być i ci, którzy mają problemy pulmonologiczne, ale nie tylko. Z nami Waldemar Kowalczyk, dyrektor Centrum Leczenia Chorób Płuc i rehabilitacji w Łodzi, a dokładniej w Łagiewnikach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
7: Jest z nami rzeczniczka tego szpitala, Monika Duszyńska. Dzień dobry.
10: Witamy serdecznie.
7: I to tak jest, panie dyrektorze, że właśnie jak już coś nam się przytrafi, to koniecznie chcemy do Łagiewnik. I dlatego są kolejki?
9: Kolejki, tak. Nie mówię zapraszamy, bo to nie wypada. Natomiast oczywiście udzielamy wszystkim pomocy. Oczywiście niestety do niektórych oddziałów bywają kolejki, na przykład do oddziału rehabilitacji pulmonologicznej, a to z tego powodu, że tak naprawdę jesteśmy jedynym oddziałem rehabilitacji pulmonologicznej pełnowymiarowym na terenie województwa łódzkiego. Przyjeżdżają również do nas pacjenci z innych województw. No to jest pewna renoma. Podobnie z oddziałami pulmonologicznymi. Trochę konkurujemy na pewno ze szpitalem Centrum Kliniczno-Dydaktycznym, bo tam jest kadra naukowa, natomiast u nas to jest po prostu rzemiosło. Diagnostyka, szybka diagnostyka, pomoc we wszystkich trudnych sprawach pulmonologicznych, niestety również diagnostyka chorób nowotworowych, których jest coraz więcej w układzie oddechowym.
7: Ale pan dyrektor mówi rzemiosło, a tutaj też chodzi o podejście do pacjenta na przykład, o tę tak zwaną sferę tych miękkich relacji. To też nie jest oczywiste, że pacjent czuje się dobrze i pod opieką w sytuacjach tak trudnych, kiedy mógłby absolutnie stracić poczucie bezpieczeństwa.
9: Oczywiście, ale jak państwo doskonale wiecie, rzemiosło robione z sercem, to jest to rzemiosło. To jest właśnie to, czego wszyscy oczekujemy i jednocześnie empatia personelu w stosunku do wszystkich pacjentów. Czasem pacjent ma prawo być trudny, niezadowolony, ale to jest pacjent i on musi być zaopatrzony w sposób odpowiedni, profesjonalny i z empatią.
8: Uśmiechnąłem się, bo pan się uśmiechnął i chciałem to słuchaczom powiedzieć, że mówi pan to właśnie z taką empatią, z takim uśmiechem, z takim podejściem, jakbyśmy rzeczywiście byli u pana w szpitalu, a ja bym był tym pacjentem. Czuję się tutaj bezpiecznie i w ogóle
7: zaopiekowany.
8: Jeszcze tutaj pani w stroju lekarsko-pielęgniarskim. Ja w ogóle się czuję teraz już spokojny, ale pani rzecznik, to też spytam o świadomość, prawda? Bo jest nam potrzebna w społeczeństwie świadomość, że mamy takie miejsce fantastyczne, że jakby co, to sami możemy udać się po pomoc, wiedzieć, gdzie się udać.
10: Tak, jeżeli chodzi o świadomość, my od lat jesteśmy bardzo zaangażowani w profilaktykę i dlatego też jesteśmy tutaj. Uważamy, że od profilaktyki tak naprawdę zaczyna się dbałość o zdrowie. Bez badań profilaktycznych, bez zachęcania ludzi do badania, do samobadania, do aktywnego spędzania czasu, nasze społeczeństwo będzie takie, jakie będzie, tak? Stąd uważamy, że profilaktyka jest niezmiernie istotna. Stąd nasze miejsce i jesteśmy na wszystkich możliwych jarmarkach, na wszystkich możliwych imprezach, gdzie zdrowie się promuje, gdzie promuje się zdrowy styl życia i gdzie można wykonać bezpłatnie badania. Nasi pracownicy bardzo chętnie włączają się w te wszystkie akcje, są zawsze z nami i robią to niezwykle chętnie, nikogo nie trzeba do tego namawiać.
7: To pod jakim względem można się dzisiaj przebadać na stoisku szpitala w Łagiewnikach? To znaczy ono jest na rynku manufaktur.
8: No właśnie, tutaj.
9: Tak, oczywiście, na rynku manufaktury zapraszamy. Nasze stoisko zapewnia możliwość wykonania badania spirometrycznego, czyli podstawowego badania, jeśli idzie o układ oddechowy, badania wydolności układu oddechowego. Dalej badanie poziomu glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego, ale jest jeszcze coś, ponieważ jutro jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, więc również mamy taką strefę rehabilitacyjną, gdzie pokazuje się możliwe sposoby prawidłowego oddychania, prawidłowego chodzenia o kijkach, ale również stoisko dla dzieci, gdzie są gry i zabawy dla dzieci, które też mogą zobaczyć, w jaki sposób brzuszki mogą oddychać, jak można się bawić oddychając właściwie. No taka ciekawostka właśnie u nas.
7: Dzieci nie zawsze wiedzą, że mamy coś takiego jak przepona, tak?
8: Tak jest.
9: Zdecydowanie nie wiedzą i myślę, że nie muszą wiedzieć, ale wszystkie dzieci wiedzą, gdzie mają brzuszek. I to wtedy jest już łatwiej nawiązać kontakt odnośnie dobrego oddychania.
8: To ja z innej strony na to spojrzę. Dzieci mogą nas czegoś nauczyć, my dzieci możemy czegoś nauczyć. I taka jest prawda, bo od dzieci też się możemy uczyć. One czasami bardziej niż my, ludzie dorośli, dbają o siebie i zauważają te zmiany, które w nich następują.
10: Niezwykle istotne jest tak naprawdę właściwe oddychanie, ponieważ my oddychamy, jak gdyby właściwy mamy tylko jeden, jedyny oddech. I to jest ten pierwszy oddech, jak się rodzimy. Później już jest coraz gorzej i tą umiejętność jak gdyby zatracamy. A właściwy oddech to właściwe natlenienie tak naprawdę całego ciała. I stąd właśnie te warsztaty u nas poprawnego oddychania są tak niezmiernie ważne. Mamy też porady dietetyków. Mamy wspaniałą wagę, która mierzy bardzo dużo parametrów, jeżeli chodzi o skład ciała, bo mierzy BMI, tłuszcz wiscelarny, czyli ten tłuszcz trzewny, który tak naprawdę zalegając jest takim śmietnikiem, ale też źródłem toksyn w naszym organizmie. Także możemy też zawitać u dietetyka, dowiedzieć się, jaką mamy podaż kaloryczną. No, cały ogrom
8: badań. Fantastyczne miejsce też macie z lasem i tak dalej. No jest gdzie wypocząć też. Te, z tej strony na to spojrzę, a to też jest ważne, prawda? Żeby móc wypocząć.
10: Ten anturaż, ten las u nas w szpitalu. Spacerujący pacjenci, którzy mówią, że oni nie są w szpitalu, oni są w sanatorium i tak naprawdę bardzo często spotyka się pacjentów, którzy nie za bardzo chcą od nas wychodzić.
7: Ale najlepiej oczywiście, gdyby człowiek nie trafił. Mimo, że jest tam miło, to jednak żeby nie trafił do szpitala, który wygląda jak sanatorium, ale z tą profilaktyką, o której wcześniej państwo mówili, to w wcale nie jest tak łatwo. Przychodzą osoby świadome z takich badań profilaktycznych. Chcą korzystać już osoby świadome, a musimy dbać o to, żeby tych osób świadomych było więcej, bo Polacy wcale nie garną się tak do tej profilaktyki. Raczej trzeba ich namawiać, przekonywać.
8: No chyba, że jest coraz lepiej.
9: Zdecydowanie trzeba namawiać. Ja ostatnio z mediów dowiedziałem się, że w Szwecji już udało się uzyskać taką informację, że Szwecja jest krajem bez papierosów. To znaczy mniej niż 5% społeczeństwa pali papierosy. Ponieważ dzisiaj jest, o czym mało kto mówi, tutaj na jarmarku nie słyszałem, jest 31 maja, dzień bez papierosa. W związku z powyższym namawiamy właśnie ze względów pulmonologicznych choćby na to, żeby porzucić palenie tytoniu, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
8: No, ja mam dzień bez papierosa codziennie, na szczęście.
10: Gratulujemy. Mamy też co miesiąc tak naprawdę akcje profilaktyczne w Zgierzu. Ostatnio mieliśmy kardiologiczne ABC dla mieszkańców Zgierza i na samym początku zainteresowanie było takie dosyć małe, więc wyszliśmy całą ekipą z kijkami Nordic Walking, zapraszaliśmy, ściągaliśmy wszystkich do naszego stanowiska i ludzie naprawdę zaczęli się angażować, już pytają się, kiedy będą następne tego typu wydarzenia, więc my jesteśmy też co miesiąc tak naprawdę w Zgierzu pod naszą poradnią na ulicy Długiej 56 i tam mieszkańcy Zgierza, ale też całego województwa mogą przyjechać i też zrobić sobie na przykład spirometrię zupełnie bez kolejki i bardzo bez oczekiwania i od razu z
8: wynikami. Po prostu zrobić sobie i wiedzieć, jaki wynik.
7: Proszę bardzo. I tego można dowiedzieć się dzięki obecności Radia Łódź na Jarmarku Wojewódzkim. Dyrektor Waldemar Kowalczyk. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję Państwu serdecznie.
7: Pani rzecznik Monika Duszyńska.
10: Bo zdrowie zaczyna się od świadomości, a my jesteśmy po to, żeby ją tutaj kształtować. Państwo dziękuję pięknie.
7: Dziękujemy również. Państwo reprezentują Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łagiewnikach, czyli w Łodzi. A my zapraszamy do naszego plenerowego studia. Jesteśmy tutaj, my mówiliśmy, że do godziny 16, nawet parę minut dłużej. Proszę nas odwiedzić.
8: Będziemy czekać na Państwa.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: Tę strefę zdrowia oczywiście tworzy nie tylko szpital w Łagiewnikach, mieliśmy stamtąd gości, a ja mówię o strefie zdrowia na jarmarku wojewódzkim na rynku w manufakturze, ale mamy także i szpital Kopernika w Łodzi, mamy szpital Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, jest stoisko szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie, a także szpitala Biegańskiego w Łodzi. No i goście z Łagiewnik także już opowiedzieli o tym, jakie to badania profilaktyczne można u nich wykonać. Ta strefa zdrowia to bardzo istotny element jarmarku wojewódzkiego. Namawiamy i łodzian, i przyjezdnych, aby korzystali z tej możliwości i z tych przeróżnych badań i sprzętów, które poszczególne szpitale z województwa właśnie tutaj na rynek manufaktury przywiozły.
1: Stref jest więcej oczywiście, bo gdyby spojrzeć szeroko na to, co dzieje się w manufakturze, to mamy też strefy bardzo rozrywkowe. Dzieciaki zwłaszcza z nich korzystają, bawią się znakomicie. Mamy strefę ciast i słodyczy, strefę rzeczywiście smaków regionalnych, naprawdę genialnych i ciekawych, ale mamy też strefę kulturalną i też to jest bardzo ciekawe zagadnienie, warte poruszenia i być może uda nam się jeszcze, chociaż tych tematów jest mnóstwo, również o tym pogawędzić. No, próbujemy w każdą stronę jakoś pójść po rynku w manufakturze, zaobserwować, co się dzieje i przedstawić ten region przede wszystkim, tak jak on tutaj się przedstawia, jak się prezentuje.
0: Z całym swoim bogactwem, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: Które,
1: tak.
0: Między innymi te stroje rozmaite. Dzisiaj powraca w naszym programie, Piotrze, ten temat regionalnych strojów, ale to jest naprawdę bardzo atrakcyjny temat i każdy region szczyci się swoją ornamentą.
1: No i masz. Ty mówisz, tak? A tu już idzie. Strój sieracki, strój łowicki, strój opoczyński. Teraz to już wiem, bo panie idą i mają napisy. Strój sieracki, bardzo mi bliski, muszę przyznać. Dlaczego pani zdecydowała się strój sieracki akurat prezentować?
2: Zostaliśmy tak przedstawieni przez naszą panią instruktor.
0: Bo panie są z zespołu pieśni i tańca, tak?
1: No dobrze.
2: Tak, jesteśmy z zespołu reprezentacyjnego zespołu pieśni i tańca ziemi opoczyńskiej Tramblanka z Opoczna.
0: Wszystkie trzy panie, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: I tak chodzicie i prezentujecie te stroje, ludzie się zachwycają, jak rozumiem? I też im śpiewacie? Nie wiem.
2: Śpiewamy, tańczymy.
1: Bo ja tutaj jestem od tego, żeby namawiać do śpiewania i do takiego bycia razem, prawda? I co tutaj zaśpiewamy dla słuchaczy Radia Łódź?
0: Tak,
1: na gorąco. Widzicie, nie ma lekko.
2: Przyśpiewka. Totalne zaskoczenie.
0: Dobrze, to panie się namyślą, tak? I przyjdą
1: i wrócą
0: do nas zaśpiewać,
1: tak. Obiecujecie?
0: Na początek
2: tak,
0: następnej
2: obiecujemy.
0: Godziny programu.
1: To no to po 15. Czekać. Po 15 czekamy na was. No, prezentujcie te stroje, bo są przepiękne. Bo właśnie dobrze, że nawiązałaś, Aniu, do studia, bo jeszcze o jednej strefie chciałem wspomnieć. To jest strefa Radia Łódź. I tutaj można się z nami spotkać. Jesteśmy z naszym studiem do godziny 16.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Koniecznie trzeba nas odwiedzić, ale nie tylko tak sobie spojrzeć z daleka, zrobić zdjęcie z daleka, ale przyjść, porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie wspólne z nami.
1: Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką, bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja.
10: Tu Radio Łódź, jest 15:00. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich kilka osób poszkodowanych w wypadku z udziałem autobusu MPK w Łodzi na Kopcińskiego. Jeszcze są utrudnienia. Usuwanie skutków trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Straty są bardzo duże. I obowiązek używania kasków dla użytkowników hulajnóg, rowerów i deskorolek do 16 roku życia. W regionie przewaga chmur, ale przed wieczorem możliwe chwilowe rozpogodzenia. Autobus miejski w Łodzi zderzył się z samochodem osobowym. 5 pasażerów zostało poszkodowanych, wśród nich 3 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Przewieziono ich do szpitala. Do wypadku doszło przed 13:00 na skrzyżowaniu Narutowicza i Kopcińskiego, mówi dowódca akcji ratunkowej z Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, młodszy brygadier Adam Sobczyk.
11: Doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. W pojeździe osobowym podróżowała 1 osoba. Jeśli chodzi o autobus, podróżowało 20 osób, z czego 5 wymagało pomocy medycznej.
10: Ulica Kopcińskiego w stronę Ronda Solidarności została już odblokowana. Ruch odbywa się jednym pasem. Na pozostałych pracują służby. Autobusy wróciły już na swoje trasy. Trwa usuwanie skutków trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Wczoraj po południu w miejscowości Balcarzowice w powiecie strzeleckim uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Straty są dotkliwe, mówią mieszkańcy.
12: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek.
13: Mieszkanie było na poddaszu zrobione, 4 pokoje, garderoba, łazienka, wszystkie sufity już są rozwalone, wszystko wpadło do środka, wszystko jest zalane wodą. Do córki, do pokoju wpadł dach.
10: Na szczęście nikt nie został ranny, mówi komendant PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda.
14: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
10: W akcji ratowniczej brało udział 80 strażaków, służby nadal pracują na miejscu. Polscy łowcy burz informowali wczoraj, że prędkość wiatru w Balcarzowicach dochodziła do 200 km na godzinę. Kaski dla jeżdżących na hulajnogach, rowerach i deskorolkach będą obowiązkowe. Przepis wchodzi w życie w najbliższą środę. Dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wprowadzenie tych regulacji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
15: Będzie mniej wypadków takich tragicznych, które niestety się cały czas zdarzają, co było widać w ostatnich dniach nawet kilka razy. A po drugie, uświadomi to wielu osobom, że ta hulajnoga, ten rower, to oczywiście są pojazdy dla nas bardzo dobre, ale jednak musimy zwracać na pewne rzeczy uwagę, właśnie na te kaski.
10: Rodzice, których dzieci nie będą miały kasku na głowie, mogą zostać ukarani mandatem do 100 zł. Eksperci zwracają uwagę, że chociaż osoby powyżej 16 roku życia nie będą miały obowiązku korzystania z kasków, powinny to robić dla własnego bezpieczeństwa.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Bełchatów inwestuje w bezpieczeństwo i komfort pieszych. Drogowcy remontują chodniki, będą też budować nowe. Po zakończeniu prac między skrzyżowaniem ulic Kwiatowej i Okrzei, a osiedlem Okrzei, przyszedł czas na kolejne naprawy, mówi wiceprezydent Bełchatowa Wojciech Piasecki.
16: Aktualnie ekipy pracują na ulicy Kaczkowskiego, a konkretnie na ulicy Krętej, do skrzyżowania z ulicą Batorego, gdzie zdemontowane zostaną stare płyty chodnikowe. Roboty prowadzone będą etapami.
10: Następnie prace rozpoczną się na ulicy Cichej i Zajęczej. Z kolei całkiem nowe chodniki powstaną w północnej części miasta, m.in. przy ulicy Siewnej, Jęczmiennej i Żniwnej. Prace przy ich budowie zakończą się do października. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00. Na razie w regionie częściowe zachmurzenie, ale wieczorem przybędzie chmur, miejscami może przelotnie padać i podobnie będzie nocą. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze, lokalnie z gradem, a termometry pokażą jutro do 21 stopni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Ale cieplutko się zrobiło.
2: No, ale słoneczko.
1: Naprawdę przygrzewa nam na rynku manufaktury.
2: Ale ludzi tutaj przybyło.
1: Coraz więcej. Ja myślę, że i zachęcają się ludzie nawzajem, być może na mediach społecznościowych
2: również
1: fotografie zamieszczając.
2: Ja myślę, że też stąd wpływamy na to, opowiadając o tym, co tu się dzieje.
1: Ależ oczywiście.
2: Natomiast sytuacja jest taka, że przejść właściwie tak swobodnie to już się nie da. I to niech będzie taka oznaka, jak tu mnie tutaj jest. Ale my też jesteśmy oczywiście przez cały czas, Anna Groblińska,
1: Piotr Bielawski i cała nasza radiowa ekipa, tak? Bo tutaj jest nas sporo, bo koleżanki i koledzy nie tylko dbają o realizację naszego programu tutaj na miejscu i przy Narutowicza, Kuba, Janik, ale także i z dziećmi rozwiązują łamigłówki, przygotowują balony i wiatraczki. Także tutaj naprawdę w dużej liczbie odwiedziliśmy rynek manufaktury, gdzie trwa jarmark wojewódzki.
2: Tak, a jeszcze tych atrakcji przed nami naprawdę dużo. W naszym studiu także, bo i goście przecież będą się pojawiać i Państwo też mogą do nas zajrzeć.
1: Zapraszamy.
3: Ja się stałem.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Maciej Rimer, czyli radny sejmiku województwa naszego. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
4: Dzień dobry. Bardzo zainteresowany, jak działa nasze studio, jak technika nasza działa. No widzi Pan, taka magia radia.
3: Radio bardzo lubię, ale rzadko mi się zdarza tak bardzo plenerowo w takim studiu. Szanuję bardzo tą pracę, bo to jest na pewno trudniejsze też dla Was, prawda, żeby to działało.
2: Trudniejsze trochę, ale i bardziej zabawowe, bo tutaj w tej przestrzeni my się z Piotrem czujemy znakomicie. O czym staramy się przekonać słuchaczy, że trzeba tu przyjść, żeby tak się właśnie poczuć. No, święto województwa łódzkiego, mówimy o tej dzisiejszej imprezie. Najważniejsze jest to, że promujemy wiedzę o województwie i promujemy też i inne rzeczy, bo i profilaktykę zdrowotną, ale wszystko to się odbywa w takiej właśnie atmosferze. To chyba sprzyja niezwykle tego rodzaju akcjom.
3: Przede wszystkim to jest promocja tego zdrowego, naturalnego trybu życia i to zawsze cieszy, że te zdrowe produkty regionalne, ale też dzieła naszych rzemieślników, rękodzielników możemy pokazywać i promować w stolicy województwa. Bo to najważniejsze, żeby ten lokalny rynek się rozwijał. Mnie bardzo cieszy każda lokalna inicjatywa, każdy lokalny produkt, który może z takiej promocji skorzystać. Wydaje mi się, że to jest idealna do tego okazja. Zresztą widać, jakie tłumy dzisiaj pomimo tej zmiennej pogody.
4: Zmiennej, tak. Manufakturze. Ale nie najgorsze.
3: Przed chwilą nam namiot prawie odleciał.
4: Nie, on nie odleci, niech się pan nie obawia a propos tych kulis działalności radia. Ale tak pan opowiada? Tak, rzeczywiście. Jest to fajne forum do spotkania klienta z kimś, kto coś wykonuje dla tego klienta i świadomość rośnie po obu stronach.
3: Zwłaszcza, że tych klientów jest chyba coraz więcej, bo ta świadomość tego, co konsumujemy, co jemy, czego chcemy używać, ona z roku na rok rośnie, moim zdaniem. Mnie cieszy, że to jest ten rynek, a nie promowanie produktów Biedronki, które przyjeżdżają z zagranicy.
4: Okej.
2: Ale myślę, że i ważną cechą naszego województwa jest to, że ono jest piękne i ciekawe pod względem przyrodniczym. I tutaj mam pytanie, czy te kierunki wojewódzkie najbardziej atrakcyjne dla Macieja Rimera to są właśnie te związane z przyrodą, czy bardziej może z tradycją, z historią?
3: Ja mam część rodziny z Łowicza, więc dla mnie akurat ta północna część województwa, Nieborów, Park Bolimowski, to są te najpiękniejsze zakątki. Piękne są wszystkie doliny rzeczne i wszystkie kompleksy leśne, które są w województwie łódzkim. Lasy Spalskie, coś pięknego na rower, na wycieczkę krótszą albo dłuższą, bo ta baza turystyczna też bardzo się rozwija dzięki szlakom rowerowym, które buduje województwo. Mam nadzieję, że to połączenie i Łodzi z tymi poszczególnymi atrakcjami, ale też poszczególnych miast w regionie będzie coraz lepsze. Idziemy wzorem takich najlepszych przykładów regionów zagranicznych, które turystykę lokalną, turystykę regionalną umieją dobrze wspierać. Tego wydaje mi się, że w Polsce centralnej mocno brakuje. Dobrych miejsc do wypoczynku i rekreacji, tej aktywnej rekreacji. To zawsze mało, a ja sam prywatnie jeszcze uwielbiam i czekam na rozwój sieci kajakarskiej, bo łódzkie
4: to pana pasja, tak?
3: Rzeki regionuskie, może nie pasja, ale to jest przyjemność, zwłaszcza wiosną o tej porze roku. Dobra wycieczka kajakowa to jest czysta frajda.
2: Bo pan należy właśnie do ludzi bardzo aktywnych. No i z tego, co słyszymy, województwo łódzkie coraz bardziej atrakcyjne jest dla tego typu właśnie odwiedzających, czy miejscowych ludzi, którzy chcą właśnie poznać to województwo i pod tym względem. A czy my wystarczająco dbamy również o przyrodę w naszym województwie, nie tylko o tę infrastrukturę turystyczną?
3: Nigdy nie będziemy dbać wystarczająco o przyrodę, bo zawsze człowiek wchodzi w przestrzeń przyrody i dlatego trzeba pamiętać o ochronie przyrody, o tym, żeby chronić lasy, żeby lasy dosadzać, żeby dbać o balans pomiędzy rolnictwem a przyrodą. To jest trudne momentami, bo zawsze pojawia się ta pokusa, żeby przyrodę podporządkować albo wykorzystać. I to jest rolą administracji, żeby tą barierę w dobrym miejscu wyznaczyć.
4: Ale to też jest naszą rolą, ale miałem do czynienia z takimi jakimiś badaniami, które wykazywały, że z tym też jest coraz lepiej. Nasza świadomość jest coraz większa. Już potrafimy się zachować w wielu tych miejscach, zachować przyrodę właśnie.
3: To jest bardzo interesujące, że z badań od lat wychodzi, że Polacy na pierwszym miejscu stawiają ochronę przyrody i w ogóle zachowanie środowiska. A jednocześnie,
4: a jak jest w praktyce, jest pytanie.
3: A jak dochodzimy do praktyki, czyli do sprawy tej indywidualnej, to nagle się okazuje, że prywatny właściciel woli sprzedać ziemię pod zabudowę, bo to jest jego osobisty, czysty zysk. Nie krytykuję tego dla jasności.
4: Jasne, jasne.
3: Mówię tylko, że w którymś miejscu trzeba znaleźć złoty środek i to pogodzić. Zachowanie przyrody jako dobro wspólne, a z drugiej strony zachować też prawo prywatnych właścicieli do tego, żeby korzystali ze swojego majątku.
4: Umówmy się, do zrobienia to jeszcze jest mnóstwo i celów możemy sobie wyznaczać naprawdę mnóstwo, ale takie najważniejsze według pana?
3: Dla mnie jest bardzo proste. Zielony pierś aglomeracji łódzkiej to jest projekt, który prowadzę w sejmiku. To jest pomysł na połączenie kompleksów leśnych wokół Łodzi, wokół aglomeracji łódzkiej w pewien spójny system. Tak, żeby gminy widziały siebie nawzajem, żeby nie planowały przyrody tylko na swoim terenie, ale żeby ją zaplanowały w perspektywie całej aglomeracji. I żeby na finale trochę tych lasów dosadzić, połączyć te kompleksy leśne i wyznaczyć ścieżki pieszo-rowerowe poprzez te poszczególne kolejne kompleksy leśne. To jest piękne marzenie.
4: Kiedy to może się udać?
3: Myślę, że za jakieś 10-15 lat. Okay. Trochę potrwa.
2: Ale trzeba cały czas na to pracować, oczywiście. Ale my też i podpytujemy, bo tutaj smaków dużo jest regionalnych, my też podpytujemy naszych gości i o to, czy mają jakieś swoje ulubione smaki, potrawy, czy jest coś, co albo sentymentalnie na przykład z Łowicza pan
4: właśnie,
2: pamięta
4: właśnie,
2: i lubi wracać
4: smaki
2: do tego.
3: Sentymentalnie to może nie, natomiast dobry jest każdy smak, który jest zdrowy, dobrze wyprodukowany i ma te dobre, zdrowe kalorie, bo o tym na takich eventach zwłaszcza łatwo zapomnieć. Tutaj się można spotkać z przeróżnymi kołami gospodyń wiejskich, które
4: nie,
3: bardzo,
4: panie to mówią,
3: bardzo szanuję.
4: Że, panie mówią, że to, co smaczne, to niezdrowe.
3: A i właśnie o to chodzi. Jak obserwuję kolegów, którzy częściej odwiedzają takie wydarzenia, to po nich widać to zdrowie.
2: No tak, ale też i znawcy spraw dietetycznych mówią o tym, że 80% naszej diety to powinna być ta dieta przemyślana, ta zdrowa, ta służąca właśnie naszej kondycji fizycznej, psychicznej. No bo to też ma wpływ.
3: A 20% to jest czysta przyjemność.
2: Tak, 20% to mogą być przyjemności. Możemy pogrzeszyć sobie.
4: Nie, no pewnie tak, ale to w ten sposób mogę przełożyć to na inne myślenie. Już o tym mówimy. Ta przyroda jest nam potrzebna, ta natura jest nam potrzebna, żebyśmy się też zdrowo czuli, również psychicznie.
3: Zdecydowanie, to jest jedno z drugim bardzo mocno połączone. Badania też dowodzą, że przebywanie wśród zieleni poprawia samopoczucie.
4: Tak jest.
3: Do tego wszystkich
4: tak,
3: zachęcam.
4: Mówię.
3: Po odwiedzinach na jarmarku zachęcam do spacerów w łódzkim parku albo po łódzkim lesie.
4: Zwłaszcza jak ktoś spróbuje tych smaków trochę.
3: Zdecydowanie tak.
4: To musi. To rzeczywiście powinien nawet skorzystać. No też tutaj mamy do czynienia z rękodziełem, też z fajnymi rzeczami tworzonymi przez artystów, prawda? I to też mnie cieszy, bo jest coraz więcej takich tutaj pokazowych rzeczy i to też wydaje mi się w naszym regionie jakoś się rozwija.
3: Mi się chyba najbardziej dzisiaj podobało plecionkarstwo. Fascynujące. Czasami są zawody, które wydawały się wymarłe,
4: no
3: a
4: właśnie
3: wracają. I to jest piękne.
2: No właśnie wracają i to się wpisuje w takie szersze zjawisko, o którym dzisiaj już rozmawialiśmy, że w ogóle ta kultura ludowa ma się coraz lepiej. To zarówno jeśli chodzi o twórców, choć czasem oni tak na granicy tradycji i komercji działają, ale jeśli chodzi też i o zainteresowanie, tak jak mamy powrót wielki do handmade'u, do rzemiosła wytwarzanego ręcznie, rzemiosła, produktów,
4: no, produktów
2: wytwarzanych
4: raczej
2: ręcznie, tak i w ogóle zainteresowanie również i kulturą ludową muzyczną na przykład i obrzędowością. Tego mamy coraz więcej.
3: I całe szczęście, bo to są piękne tradycje, nasze rodzime, też podkreślające walory historyczne regionu. A jeżeli da się je połączyć z gospodarką i z produktywnością, to tym lepiej.
2: Jeszcze z ekologią najlepiej, tak?
4: Ja powiem tak, no tak czy inaczej, wydaje mi się, że ta sytuacja jest coraz ciekawsza i coraz więcej takich twórców i to jest dla mnie rzeczą najważniejszą, a skoro już o muzyce także było, zna pan jakąś przyśpiewkę? Bo ja wszystkich wypytuję o to.
3: Oj.
4: Chciałem pana tu zaskoczyć.
3: Mozart może być, czy nie?
4: Oj, proszę pana, to na inny koncert ja bardzo
2: dobra,
4: chętnie.
2: Dobra, przyśpiewka z Mozarta.
4: Ale to się cieszę, że pan tutaj w takim kierunku podążył. Bardzo się cieszę, że pan gustuje klasyce.
2: Piotrek dzisiaj wszystkich zahacza o te przyśpiewki. Dobrze. Czas.

0: O, tutaj pan Piotr, pani Ania, tacy trochę poważni, trochę żartobliwi z rynku manufaktury. Ale jak patrzę, tak, no o nas, o nas, bo wiesz co, powiem ci, zwierzę się, tylko nie mów nikomu, że jak tak patrzę na to składanie wiatraczków, na te baloniki, to mam ochotę pójść na karuzelę.
1: Patrzę, karuzela się, kręci
0: piętrowa,
1: się już
0: piętrowa karuzela się kręci.
1: To prawda, a tam za karuzelą są inne atrakcje dla dzieci. No, czasami można by się rzeczywiście zabawić. Dzieciaki bawią się tutaj znakomicie, bo też przypominamy, że to już jest to świętowanie Dnia Dziecka, prawda?
0: No,
1: i
0: tak,
1: tu familijnie można być i tak jest w istocie, a dzieciaki mają wszystko właściwie za darmo, więc mogą się bawić dowoli. No a my na jarmarku i poznajemy nie tylko smaki, ale w ogóle poznajemy ten region w istocie.
0: Bardzo się cieszę, że w takiej dobrej atmosferze tutaj jest popularyzowana i wiedza o zdrowiu, świadomość zdrowotna, ale także i wiedza o regionie, bo tak sobie myślę, że kiedy ludzie przespacerują się na przykład wzdłuż stanowisk kół gospodyń wiejskich, to od razu dla tych smaków, dla tych przyśpiewek twoich ulubionych będą mieć ochotę wybrać się do tych miejscowości.
1: No i na dodatek tu jest niezwykle wesoło i towarzysko. To mówię ze świadomością, że ci ludzie są bardzo życzliwi, chętnie rozmawiają ze wszystkimi, którzy podejdą do nich. No region się przedstawia po prostu, a warto go poznać.
2: Głębokie mam w pamięci rysy, świetliste

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
0: Po reklamie.
3: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
4: No i dzisiaj naprawdę galanta, biorąc pod uwagę, co się tutaj dzieje.
5: Wiesz co, galanta. I ja tak sobie myślę podczas tej galantej niedzieli, co to za konfetti tutaj biało-pomarańczowe przy naszym stanowisku. Wygląda jak konfetti, a to przy produkcji te krążki powstają przy produkcji tak wiatraczków tak naszych jest, Radia
4: tak
5: Łódź.
4: Jest, tak jest. To produkt uboczny,
5: ale go ładny.
4: Oczywiście pozbieramy go, a na razie wygląda jak konfetti i faktycznie od razu się robi tak świątecznie, kolorowo również w naszym studiu. Ja chciałbym tylko nawiązać, bo tam o festiwalu było co nieco, to ja powiem tak, polskie piosenki zresztą, tu jest niesamowity festiwal, piosenki ludowej po prostu, tu należy przyjść, dzisiaj, do Manufaktury. Proszę pobyć z nami również, bo jeszcze przez chwilę jesteśmy tutaj z naszym studiem.
5: A ja przypomnę, że z okazji Jarmarku Wojewódzkiego.
4: Tak jest.
5: To właśnie dzisiaj jest na rynku Manufaktury, te wszystkie atrakcje i dlatego tutaj także Radio Łódź.

0: dziewczyną pop. Na oczach mam brokat, na oczach mam mrok. Na scenie widujesz mnie, nie znajdziesz mnie przecież w niej.
1: Wojewódzkiego. Oczywiście, że serdecznie pozdrawiam. No tak, i my dzisiaj zapowiadaliśmy, że będą wycieczki też w Radiu Łódź.
2: A my jesteśmy w manufakturze. Mam nadzieję, że już w tej chwili nas słychać, bo też rozmawiamy z wycieczkami, które zwiedzają Radio Łódź.
1: Tak, symultanicznie dzisiaj. My jesteśmy na Jarmarku Wojewódzkim w manufakturze, a w Radiu Łódź koledzy nasi, co zresztą zapowiadaliśmy,
2: oczywiście,
1: odprowadzają wycieczki.
2: To my pozdrawiamy te wycieczki i żałujcie, że was nie ma z nami tutaj, bo tutaj to się naprawdę dzieje.
1: Czy
2: no
1: ja
2: oczywiście
1: wiem,
2: cieszymy się.
1: W Radiu Łódź też jest wspaniale.
2: No właśnie, to chciałem powiedzieć, cieszymy się, że zwiedzicie miejsce, w którym zazwyczaj wszystko się dzieje i z którego my prowadzimy te audycje tak na co dzień. Ale dzisiaj wyjątkowa chwila, bo jarmark tutaj w manufakturze, no i od rana jesteśmy właśnie z tymi wszystkimi, którzy tu się bawią. Zwłaszcza, że jeszcze na dodatek jest to Dzień Dziecka. Ale jest to taka chwila, że poznajemy nasz region dzięki temu, że wszyscy tu przyjechali, pokazują siebie, pokazują swoją kulturę, swoje smaki, swoją kuchnię. Co jeszcze pokazują? No pokazują stroje, wszystko pokazują.
1: Obyczaje przeróżne, tak, tak. Obrzędy. No i my wypytujemy naszych gości o ich ulubione kierunki zwiedzania bądź odwiedzania w naszym województwie. Ja jestem ciekawa, Piotrze, czy z racji miejsca urodzenia twoim ulubionym kierunkiem jest Zduńska Wola?
2: No tu cię zaskoczę, bo w Zduńskiej Woli się nie urodziłem, ale blisko Zduńskiej
1: Woli. Ale mieszkałeś.
2: Ale w Zduńskiej Woli mieszkałem i ja będę patriotą lokalnym. Uważam, że Zduńska Wola się bardzo zmienia. Oczywiście teraz jest też remontowana i tak dalej, ale jest kilka ciekawych miejsc Zduńskiej Woli, które można zwiedzić z karsznicami, węzłem kolejowym i muzeum, które warto zwiedzić. Jednak wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać o naturze, o przyrodzie, o tych wszystkich miejscach, o które powinniśmy zadbać i które nas cieszą. Za moich młodych lat nie było jeszcze Jeziorska na przykład. To wcale nie jest tak daleko od Zduńskiej Woli. Ale miałem też tam rodzinę i wiem, że tam po prostu tworzył się ten zbiornik Jeziorsko. I dzisiaj uważam, że to jest fascynujące miejsce do odpoczynku, relaksu, ale też sportu. Sportu wodnego. Tam można pojechać zarówno z jednej strony, czyli od strony Jeziorska, jak i z tej strony, czyli od strony Pęczniewa. To są piękne miejsca. W wielu tych miejscach nie ma zbyt wiele osób. Można więc wypocząć w ogóle od zgiełku miasta na przykład i wrócić i zupełnie już inaczej odczuwać dalej to nasze życie. Warto korzystać z takich miejsc. No, ja jestem patriotą lokalnym, więc dlatego o tym opowiadam, ale oczywiście mógłbym i o Spale, i o innych miejscach, które też fascynują mnie.
1: No dobrze, że wywołałeś temat Spała. To jest temat nieskończony w mojej rodzinie.
2: Okay.
1: Mój osobisty małżonek jest wielbicielem Spały i Inowłodza, a tam zresztą też przecież można znakomicie wypocząć.
2: Tak.
1: Chyba, że się odbywa jarmark spalski, no to jest wtedy tłoczno i głośno,
2: no.
1: Tak? Natomiast spływy kajakowe Pilicą, spacer po lasach i mieszkańcy tych lasów. Zresztą to jest wielka atrakcja. Inowłódz i jego okolice to jest w ogóle piękne miasteczko, ten Inowłódz. Ale też i działania kulturalne ciekawe, bo mamy ruiny zamku w Inowłodzu, tam działa kasztelaństwo inowłodzkie, ale również i teatr miejscowy wystawia sztuki na scenie ustawionej właśnie na ruinach zamku inowłodzkiego. A w Spale z kolei działa galeria bardzo ciekawa, Czarna Kura, prowadzona przez fundację, tak właśnie nazwaną. Także jest bardzo wiele sposobów, wiele powodów, aby odwiedzać te miejscowości. Te i inne oczywiście.
2: No takich miejsc jest mnóstwo,
1: długo.
2: Prawda?
1: Tak, tak.
2: Natomiast też no, stwórzmy, nie wiem, spopularyzujmy, ale stwórzmy też modę na to, że trzeba wyjeżdżać gdzieś z miasta na chwilę, trzeba pobyć w takim miejscu albo skorzystać z tych atrakcji, również kulturalnych, a może przede wszystkim kulturalnych, bo przecież po to to właśnie jest tam tworzone i po to te miejsca.
1: Tak, oczywiście. Niektóre mają bardzo rozbudowaną infrastrukturę turystyczną, inne mniej. Można odwiedzić Drzewice na przykład,
2: można
1: dla
2: o to zadbać.
1: Ruin zamku, tak. Dla ciekawego kościoła.
2: Tak, oczywiście, że tak. No i takich miejsc, jak mówimy, jest mnóstwo. To też jest tak, że kiedy odbywają się różne wydarzenia, również festiwale wędrowne, jak chociażby Festiwal Filharmonii Łódzkiej, to poznaje takie miejsca, piękne kościoły, piękne zabytki, piękne miejsca, gdzie coś się naprawdę dzieje. Nie tylko muzycznego, to od razu też zaznaczę.
1: No i proszę bardzo, jakie opowieści od Piotra Bielawskiego usłyszeliśmy. Warto odwiedzać nasze województwo.

0: Jesteśmy tutaj z Anną Groblińską już kilka godzin. Jarmark to jest takie miejsce spotkań nie tylko familijnych, czyli rodzinnych, ale przyjaciele też mogą się spotkać, umówić, trochę zabawić. Wiktor Waligura na scenie, Ludowizna na scenie i pokaz tego, jaka jest siła w tej muzyce w naszym regionie.
1: No właśnie, i ten region objawia się tu na różne sposoby, i muzycznie, i smakowo, kulturalnie w ogóle. Natomiast z powodów kulturalnych niejaki Piotr Bielawski musi nas już teraz opuścić, także ja przez jakiś czas zostanę tutaj sama, ale właściwie nie sama, bo przecież tu jest cała ekipą, przyjazna ekipa Radia Łódź.
0: Tak jest, z całą ekipą Radia Łódź. Bardzo miło było tutaj z wami i ze słuchaczami, i z tymi wszystkimi, którzy bawią się na rynku w manufakturze, spędzać ten czas. I pozdrawiam gorąco i zawsze zapraszamy.
1: A zdradzisz, co cię przyzywa?
0: A nie mogę. A nie, no dobrze, no powiem. Teraz z kolei kolejny festiwal, na który się wybieram, i jak wrócę, to na pewno słuchaczom opowiem.
1: Piotr Bielawski zatem już nas odchodzi, a my jeszcze kontynuujemy naszą pracę, ale i przyjemność wielką bycia ze słuchaczami w plenerowym studiu.
0: Annę Groblińską państwu zostawiam.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Po wypadku z udziałem autobusu MPK nadal są utrudnienia na Kopcińskiego w Łodzi w rejonie Narutowicza. Znany warszawski adwokat aresztowany jest podejrzany o kierowanie gruźb m.in. wobec prezydenta. W wiadomościach zajrzymy też na doroczny jarmark wojewódzki otwarty dziś do wieczora. W regionie jeszcze możliwe rozpogodzenie, ale wieczór i noc mają być pochmurne, może padać. Sześć osób poszkodowanych w Łodzi w zderzeniu autobusu miejskiego z samochodem osobowym. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci. Na ulicy Kopcińskiego przy skrzyżowaniu z Narutowicza autobus linii Z13 zderzył się ze Skodą, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji.
9: Osobówką kierowała kobieta lat 60, trzeźwa. W chwili zdarzenia w autobusie znajdowało się 20 osób, 6 zostało poszkodowanych. 3 osoby dorosłe i troje dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat, poszkodowani zabrani do szpitala.
8: Na Kopcińskiego w stronę Ronda Solidarności jeszcze pracują służby, są utrudnienia, ulica jest przejezdna, ale zawężona, autobusy MPK wróciły na swoje trasy. Znany warszawski adwokat zatrzymany w związku ze sprawą fałszywych alarmów został tymczasowo aresztowany. Według śledczych mężczyzna, podszywając się pod inne osoby, groził m.in. najwyższym państwowym urzędnikom.
10: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
11: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
10: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
8: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli broń i amunicję oraz prawa jazdy, dowody osobiste i karty pobytu należące do innych osób. Przebudowa drogi między Zelowem a Bełchatowem nabiera tempa. Na ponad 10-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 484 drogowcy przebudowują trasę, skrzyżowania i most na rzece Pilsi. Będzie bezpieczniej dla pieszych i rowerzystów. Powstanie ścieżka rowerowa łącząca Zelów z Bełchatowem, nowe chodniki i zatoki autobusowe. Prace prowadzone są etapami, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
12: W przyszłym tygodniu uruchomione będą roboty na dwóch kolejnych odcinkach, gdzie układana będzie nowa konstrukcja. Kolejny między podwodami Jagiellonia Wolombikorską oraz pod Zelowem. Trwa również budowa kanalizacji deszczowej na fragmencie od strony Zelowa.
8: Jednym z najważniejszych elementów inwestycji będzie rozbiórka starego mostu na rzece Pilsi i budowa nowego. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na kwiecień 2029 roku. Na razie kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch tranzytowy poprowadzono objazdami przez Szczerców i Buczek.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Na rynku łódzkiej manufaktury trwa doroczny jarmark wojewódzki. Na odwiedzających czeka 150 wystawców z regionalnymi potrawami, rękodziełem i warsztatami. Można spróbować potraw z okolicy Sieradza, Kutna czy Pabianic.
0: Leszczyny Duże to niewielka miejscowość w gminie Dłutów. To jest powiat Pabianice. Nasz hit każdego wyjazdowego tutaj jarmarku to jest świeżonka podawana z smażonymi kopytkami.
13: Fajna integracja. Ludzie z miasta widzą tutaj te wystawy kół gospodyń wiejskich. Taka może nie zderzenie kultur, ale powiedzmy takie spotkanie.
8: Jarmark na rynku łódzkiej manufaktury potrwa do godziny 20. Na miejscu można także posłuchać koncertów zespołów ludowych i samodzielnie wykonać tradycyjną łowicką wycinankę. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Na razie w regionie częściowe zachmurzenie, ale wieczorem jeszcze przybędzie chmur. Miejscami może przelotnie padać. I podobnie będzie nocą. Temperatura spadnie w nocy do 10 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Niewykluczone burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą do 21 stopni.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
14: A to są relacje z naszego jarmarku wojewódzkiego na rynku manufaktury, a mieszkańcy województwa łódzkiego są bardzo kreatywni. Tak powiedziała mi Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry Państwu.
14: To jest już ostatnia nasza rozmowa z Jarmarku Wojewódzkiego. No i chcę zapytać o wrażenia i skąd ten wniosek, że łodzianie są tacy kreatywni?
15: Wystarczyło wybrać się właśnie dzisiaj na Jarmark Wojewódzki. Zobaczyliśmy tutaj dzisiaj mnóstwo stoisk właśnie tych kreatywnych łodzian, którym myślę, że organizacją takiego jarmarku pomogli jakby pokazać tą kreatywność szerokiej publiczności. Dzisiaj spotkałam się z bardzo wieloma ludźmi, którzy są zaskoczeni, co na tym jarmarku spotkali, bo staramy się łamać stereotypy, że Łódź to nie tylko zalewajka, chociaż pyszna oczywiście, i nie tylko to, co wiąże się z krawiectwem i z dziewiarstwem. Łódź to cudowne oleje, sery, ryby i jeszcze mnóstwo takich smaków, o których byśmy nawet nie pomyśleli, że są łódzkiem. Dlatego staramy się właśnie to jakby odczarować.
14: Smaków i zapachów nawet, o czym też opowiadaliśmy w naszym programie. Tutaj reprezentowane są różne miejsca województwa łódzkiego. A czy pani przewodnicząca ma jakieś takie swoje ulubione, które częściej niż inne odwiedza?
15: No, może powiem tak trochę, żeby nikogo nie urazić.
14: No tak, bo to zapomniałam, że tu trzeba
15: łódzkie,
14: dyplomatycznie.
15: Tak, dyplomatycznie, ale naprawdę, ja będąc przewodniczącą teraz Sejmiku Województwa Łódzkiego, odwiedzam bardzo, bardzo wiele miejsc w województwie łódzkim, o których nie miałam nawet pojęcia, że takie piękne są i istnieją. Województwo łódzkie jest naprawdę, nasz region jest przepiękny, mimo że nie ma wielkich jezior, mimo że nie ma morza dostępu, gór jakichś, ale mamy cudowne miejsca, gdzie świetnie jest spędzać czas i cudownych ludzi, którzy tworzą te miejsca i którzy nas chętnie przyjmują. Każde mi się podoba.
14: Tak, ale to, co pani powiedziała o ludziach, jest bardzo ważne, bo mogą być piękne miejsca, ale jeśli nie ma tam tych ludzi z dobrą energią, to nie będą aż tak wspaniałe, aż tak wartościowe. A jeszcze o smaki podpytam, poza już wspomnianą zalewajką, którą wszyscy w regionie lubimy.
15: Ja właśnie bardzo ostatnio odkryłam te oleje, oliwy, które tutaj w kilku miejscach w Łowiczu i też w Łódzkiem, bo byliśmy z jedną z firm nawet w Osace z tymi olejami, one są cudowne.
14: Ach, reprezentują nas w świecie.
15: Tak, oczywiście, to była przecież Expo i też nasze właśnie cudowne też smaki. Nie tylko muzyka, nie tylko kultura. Naprawdę, proszę Państwa, my stawiamy przede wszystkim na ludzi. Takie wydarzenia jak dzisiaj są po to, abyśmy czuli się wspólnotą, abyśmy czuli, że każdy ma coś do zaoferowania i jest mnóstwo ludzi, którzy na tą ofertę czekają. I chcemy, żebyśmy byli właśnie tacy zjednoczeni, żebyśmy czuli się tymi mieszkańcami województwa łódzkiego i że to nasze województwo jest warte tego, żeby w nim mieszkać i żeby promować.
14: Czyli pokazujemy nie tylko, że jesteśmy barwni, ciekawi, kolorowi, z ciekawą historią i współczesnością, ale także, że stanowimy pewną wspólnotę. Oczywiście, że co prawda nasze studio plenerowe już tutaj będzie się zamykało powolutku, ale jarmark trwa nadal. Jeszcze przed nami kolejne występy w tle. Cały czas ludowe zespoły nam przygrywają i tańczą tam na scenie. No i także jeszcze Wiktor Waligura będzie występował o godzinie 19, który z pewnością połączy pokolenia. Jest dużo do jeszcze usłyszenia, zobaczenia i posmakowania, prawda?
15: Prawda, będzie Wiktor Waligura, ale jeszcze będziemy mieli nagrodzonych właśnie laureatów konkursu, jeżeli chodzi o smaki, bo przecież koła gospodyń przystąpiły do konkursu ze swoimi takimi najprzedniejszymi wyrobami, które wymyśliły często nawet same na kanwie jakichś starych przepisów. No i oczywiście Wiktor Waligura, a tam cały czas się dzieje.
14: No cały czas słyszymy, że się dzieje. Ja bardzo dziękuję za wizytę u nas w plenerowym studiu. Małgorzata Grabarczyk, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. Kłaniamy się nisko, poprosimy o następne tego typu wydarzenia.
15: Oczywiście nieustająco będziemy robić i zaskakiwać wszystkich naszych mieszkańców tylko po to, żeby się spotykali.
14: No właśnie, żeby tworzyli tę wspólnotę przez panią przewodniczącą dzisiaj przywoływaną i wspomnianą. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy stowarzyszyć słuchaczom Radia Łódź, a z niektórymi i spotykać się tutaj na rynku manufaktury. A to wszystko działo się dzięki naszej wspaniałej ekipie, bo tutaj Rafał Tyluś dbał o brzmienie i dźwiękowcy przy Narutowicza. Tam jeszcze Kuba Janik pozostaje. Cała nasza promocja, która pracowicie dmuchała balony i robiła wiatraczki i dzięki temu dzieci miały mnóstwo atrakcji, kolorowanki i przeróżne łamigłówki mogły rozwiązywać. Ja nazywam się Anna Groblińska i przypomnę, że też Piotr Bielawski przez kilka godzin był dzisiaj z nami. Proszę, słońce pięknie świeci. Proszę odwiedzać rynek manufaktury dla wielu powodów. Proszę też się za bardzo w domu nie najadać, żeby tutaj mieć miejsce na posmakowanie tego i owego. Radio Łódź oczywiście gra dla naszych słuchaczy nadal. Mamy kolejne ciekawe propozycje, a jak sądzę i takich właśnie wizyt w plenerze z naszym studiem nie zabraknie w najbliższych tygodniach i miesiącach. Do usłyszenia.
6: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
16: Radio Łódź. Gramy jak z nut.

0: dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są Aleksandra Lewandowska, czyli konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, i Roma Gąsiorowska, twórczyni projektu My Way Community, i właśnie dlatego się tu spotkałyśmy, bo łączymy siły i od tego zaczniemy, że żeby pomagać, musimy być wspólnie, musimy rozmawiać, musimy dawać narzędzia i dlatego z nami jest dzisiaj Aleksandra Lewandowska. Na czym ma polegać projekt? Co my chcemy dać młodym ludziom i czego ci ludzie potrzebują?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, dziękuję Ola, że jesteś z nami. Ja mam takie wielkie marzenie, żeby działać i żeby dawać narzędzia młodym ludziom, żeby dawać im nadzieję i żeby dawać im pomoc w obliczu kryzysu zdrowia psychicznego, który, jak wiemy, w tym momencie w Polsce już można powiedzieć, że kosi młodych ludzi w różny sposób. To, co ja obserwuję w pracy z młodzieżą od lat, to to, że mają coraz mniej nadziei, że mają coraz mniej wiary w to, że życie ma sens, niezależnie od tego, czy mają pasję, czy z jakiego domu pochodzą. Po prostu to, co dzieje się wokół nas i to, że jest tak mało tej nadziei, tych działających, zdrowych dorosłych, przytłacza, więc moim marzeniem jest połączenie sił i stworzyłam taki projekt, który daje takie możliwości, gdzie jednocześnie aktywni twórcy, czy aktywni działacze pracujący z młodzieżą na co dzień mogą połączyć się ze specjalistami, z psychologami, z psychiatrami, po to, żeby stworzyć na nowo narzędzia, które będą adekwatne do ich stanu, w którym są, emocjonalnego przede wszystkim. I to właśnie po to spotykam się tutaj w Łodzi, dlatego że miasto Łódź od jakiegoś czasu tworzy już dużo takich projektów, które małymi krokami to wsparcie dla młodych ludzi dają. Rozmowy moje z miastem Łódź, z Urzędem Miasta, z osobami, które odpowiadają za finansowanie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, tutaj na ten rejon trwają od ponad roku i to jest taki początek naszych wspólnych działań i liczymy na to, że obudzimy tą inicjatywą też organizacje, które już dają wsparcie młodym osobom, właśnie inicjatywy pozarządowe, ale przede wszystkim pokażemy realne, możliwe działania, które mam nadzieję, że będą też w innych miastach kopiowane. Miasto Łódź jest bardzo blisko Warszawy, ma bardzo wielkie potrzeby wciąż jeszcze na pewno, jeśli chodzi o takie nawet warunki życiowe, ale z drugiej strony jest ogromna praca już włożona w to miasto i na tej fali takiej nadziei i radości, którą ja czuję, kiedy rozmawiam z tymi osobami działającymi, postanowiłam po prostu włożyć coś od siebie i mam nadzieję, że to pójdzie na wielką skalę, na całą Polskę, a startujemy w Łodzi.
0: Jakie miasto ma być na fali, jeżeli nie Łódź? I tutaj popłyńmy sobie dalej. Pani Aleksandro, chcemy zrobić rewolucję, ale trzeba zacząć od małych zmian. Mówi się dużo o przemocy właśnie wśród dzieci i młodzieży, o agresji, ale to będzie, myślę, że takie dosyć trudne pytanie, ale skąd ona się bierze?
2: Dziękuję za to pytanie, Pani Asiu, ale pozwolę sobie nawiązać do początku Pani wypowiedzi, bo Pani powiedziała coś ważnego o projekcie, o którym chwilkę Roma opowiedziała, że spójne działanie i można powiedzieć, co się takiego wydarzyło, że przy jednym stole tutaj siedzi psychiatra dzieci i młodzieży i zawodowa aktorka, rozpoznawalna osoba. I ja niejednokrotnie powtarzam, że też nawiązując do wypowiedzi Romy, to prawda, że wyniki badań wyraźnie pokazują, że młodzi ludzie są bardzo samotni, tak? Ponad połowa młodych ludzi jest skrajnie samotna, ponad połowa ludzi młodych ma skrajnie niską samoocenę, nie ma zaufania niestety do osób dorosłych i to, co jest przykre, badania niezależnie gdzie prowadzone i przez kogo prowadzone, czy to instytut, czy fundacja, pokazują wyraźnie, że też specjaliści mają wielką lekcję i ważną lekcję do odrabienia, bo nawet wobec specjalistów to zaufanie też jest mocno ograniczone. I łącząc te działania, łącząc te siły, to jest niezwykle istotne, żeby przyciągnąć młodych ludzi. Roma jest rozpoznawalna i włączenie jakby różnych osób z różnych dziedzin w rozumieniu profilaktyki, bo tutaj cały czas mówimy o bardzo ważnym działaniu, jakim jest profilaktyka, co ja na każdym kroku podkreślam, że dużo się dzieje w kontekście budowania i rozwijania nowego modelu opieki psychiatrycznej, ale tu mówimy o specjalistyce. A nie zapominajmy, że głównym czynnikiem, który który odpowiada za kryzysy zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, za występowanie zaburzeń psychicznych, to są czynniki środowiskowe, czyli te, na które mamy wpływ, i stąd jakby ja zawsze oddaję serce i całą siebie projekty, które czuję, które są dla mnie sensowne. I tak jak rozmawiamy tutaj z Romą i z zespołem, który dołączył, bo tutaj mówimy o współdziałaniu, tak jak pani powiedziała, pani Asiu, i Romo, ty podkreśliłaś, o takiej synergii w działaniu, czyli my jesteśmy wszyscy specjaliści, bo nie tylko ja jako specjalistka psychiatra dzieci i młodzieży, ale nasze koleżanki psycholożki, tak, psychoterapeutki, ale też z włączeniem nauczycieli specjalistów ze szkół, czyli zarówno psychologów szkolnych, pedagogów szkolnych, żeby też absolutnie odczarować to, co widzimy nadal i co funkcjonuje w szkołach, że młodzi ludzie, mimo że mają na przykład dostęp do psychologa szkolnego czy pedagoga szkolnego, niechętnie do tych osób przychodzą, a to jest ogromny zasób kadrowy i potencjał również do takiego wykorzystania w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I teraz płynnie przejdę do odpowiedzi pani Asiu na kolejne pytanie, bo to, o czym mówię, wiąże się bardzo ściśle ze sobą, bo jak powiedziałam o czynnikach środowiskowych, co my jako specjaliści zdrowia psychicznego podkreślamy, że czynnikiem, który generalnie, moi drodzy, jak weźmiecie pod uwagę każde zaburzenie psychiczne, kryzys zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, co wymieniamy na pierwszym miejscu? Przemoc. Także przemoc jest naprawdę znaczącym czynnikiem ryzyka, nawet jeżeli mamy zaburzenie psychiczne, które wiąże się w głównej mierze z czynnikami biologicznymi, z czynnikami genetycznymi, bardzo często doświadczanie przemocy, zwłaszcza takiej permanentnej, zwiększa ryzyko, jest takim czynnikiem spustowym, czyli aktywują się geny, które gdyby nie było tego czynnika, mogłyby się w ogóle nie uaktywnić, tak? Więc dlatego wszelkie działania, które mają na celu przeciwdziałanie tej przemocy, działania, które budują w młodych osobach empatię i uważność na siebie i na drugiego człowieka, są niezwykle ważne, tak? A znowu mamy bardzo dużą lekcję do odrobienia, bo statystyki wyraźnie pokazują, że młodzi ludzie deklarują, że 2/3 z nich doświadcza przemocy rówieśniczej. Przemoc rówieśnicza 7-krotnie zwiększa występowanie zachowań samobójczych, a tutaj znowu statystyki są nadal bardzo niepokojące, ale to, co też mnie bardzo zaskoczyło, z drugiej strony gdzieś jestem tego świadoma też jako lekarz praktyk, bo naprawdę nie ma dnia, żebyśmy nie wysyłali zawiadomień do różnych organów i instytucji, czy to sąd rodzinny, czy prokuratura, z podejrzeniem doświadczania przemocy i rówieśniczej, i przemocy domowej, której doświadcza dziecko czy nastolatek. I badania z kolei Fundacji Dbam o

0: mi bardzo ważną kwestię, jak dużą rolę odgrywa tu system rodzinny.
1: Znaczącą, pani Asiu, naprawdę znaczącą. Niejednokrotnie zwracam na to uwagę, że my mierzymy się z dużym kryzysem. Kryzysem relacji międzyludzkich, kryzysem rodzicielstwa, kryzysem odpowiedzialności rodzicielskiej, kryzysem wypalenia rodzicielskiego. I owszem, różne instytucje, tak jak szkoła, jest instytucją, która wspiera proces wychowania, ale nie wyręcza, tak chcę obrazowo powiedzieć, rodziców w tym procesie. A obserwujemy takie niepokojące zjawisko z różnych względów. Część rodziców odsuwa od siebie tę odpowiedzialność, oczekując, że szkoła to powinna zrobić, lekarz to powinien zrobić, psycholog to powinien zrobić. To tak nie działa, bo my jako rodzice, ja teraz mówię z perspektywy lekarza i sama jestem mamą, jesteśmy kluczowi dla tych dzieci i nasza postawa jest niezwykle ważna od samego początku, jak tylko pojawia się etap takiej świadomości bycia rodzicem, potem okres ciąży niezwykle istotny, nie zapominajmy, jak ważny jest okres życia płodowego, potem kolejne etapy w budowaniu tej więzi, wzmacnianiu tej więzi i jednocześnie w budowaniu odporności psychicznej, to daje nam fundament na całe nasze życie, tak? To, co wyniesiemy w tym kontakcie z naszymi rodzicami, z naszymi opiekunami, bo też mam na uwadze dzieci z pieczy zastępczych, z rodzin adopcyjnych, naprawdę jest takim fundamentem. Dlaczego? Bo nawet jak pojawią się różne wyzwania, tak, w życiu, a życie jest pełne wyzwań, to my jesteśmy lepiej przygotowani, żeby sobie z tym radzić, tak? A jeżeli nie mamy tego fundamentu, to jesteśmy absolutnie bardziej podatni na różnego rodzaju zranienia. I rola rodziców, tak jak pani zadała to pytanie, pani Asiu, jeszcze raz powtarzam, jest kluczowa.
2: Rodzice bardzo rzadko się potrafią przyznać do tego, że popełniają błędy. To jest niestety pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy to mówiłaś, Olu. Ja przede wszystkim mam takie pytanie do ciebie, bo powiedziałaś o przemocy i o różnej formie tej przemocy i o przemocy psychicznej i pomyślałam sobie, jeśli mamy w statystykach takie dane i większość prób samobójczych jest właśnie po tym, jak doświadczają tak, przemocy. Czym tak naprawdę jest przemoc psychiczna, jeżeli możesz powiedzieć rodziców w stosunku do dzieci?
1: Dziękuję tobie za to pytanie, Roma, dlatego że jak pracujemy z rodzicami i z osobami dorosłymi i mówimy, czym jest przemoc psychiczna, to rodzice otwierają szeroko oczy. Ale jak to? Moi drodzy, takie komunikaty wiem, że często powtarzane, ale chcę to głośno powiedzieć. Mamo, dostałem czwórkę. No ale jak to? Dlaczego nie piątkę, tak? Mamo, tak się cieszę, że w ogóle zaliczyłem ten sprawdzian, on był taki trudny. Stać ciebie na więcej, tak? Czyli jakby cały czas niestety tutaj umniejszamy. Takie komunikaty, które umniejszają wartość drugiej osoby, tutaj mówimy o dziecku, które obniżają jego samoocenę. Jak ty dzisiaj wyglądasz? Jak ty się ubrałaś? No już nie chcę tutaj cytować takich komunikatów, z którymi często się mierzymy. Przepraszam, zacytuję, bo to są słowa, które wypowiadają rodzice, opiekunowie. Ty debilu, ty nieuku, ty gnoju, tak? Wstydzę się za ciebie, żałuję, że się urodziłeś, czy urodziłaś, tak? Jesteś podobna do matki, ona jest taka sama i tak dalej. To jest mocne, ale to są nasze dzieci, którymi się opiekują i bardzo często te dzieci słyszą to na co dzień. I to zostaje. To jest taka rana, która absolutnie bardzo długo jest obecna i niejednokrotnie trzeba wielu aktywności i działań, żeby odbudować, tak, to poczucie własnej wartości czy samooceny.
0: Czyli rodzice reagują szokiem, tak?
1: Mm-hmm. Że dokładnie takie komunikaty są przemocowe. Ciągłe krytykowanie i tak jak mówię, absolutnie osłabianie poczucia własnej sprawczości, poczucia własnej wartości, samoocenę, to jest działanie przemocowe. Absolutnie. Ale moi drodzy, nawet takie zachowania, których często są dzieci świadkami, czyli rodzic, który przez telefon mówi negatywnie o swoim dziecku. O, ja mam ciągle z nim problemy. Nie, on mnie wykończy. Ja po prostu wcześniej, przepraszam, cytuję, zejdę przez niego i tak dalej, czy przez nią. To jest również działanie przemocowe. I jak pracujemy z rodzicami, to dlatego powiedziałam, że część rodziców absolutnie jakby otwiera szeroko oczy i co mówi? Tutaj troszkę padło w rozmowie naszej, że sami byli tego uczeni albo nie mają innego niestety doświadczenia, bo tak byli warunkowani w swoich domach, tak? I na szczęście to się zmienia, bo my coraz więcej o tym mówimy, mamy coraz bardziej na szczęście świadome społeczeństwo, że plotkowanie, obgadywanie z formą przemocy, takie komunikacje, straty, to jest forma przemocy. I będę to podkreślała, im częściej o tym mówimy, to troszkę tak jak z tym kamykiem wrzuconym w wodę, tak? To te okręgi idą dalej, jedna osoba, drugiej, trzeciej i jest szansa, że no za kilka lat my będziemy w innym miejscu, bo jak na razie widzimy, że ten obszar profilaktyki był bardzo traktowany po macoszemu,

0: czemu i mimo rozwijającego się modelu opieki psychiatrycznej, my cały czas mamy kolejki, my cały czas nie nadążamy za potrzebami, które się pojawiają w kontekście opieki specjalistycznej, no ale odpowiedź się sama nasuwa. No, naprawdę, profilaktyka była bardzo mocno zaniedbana i niezauważana, głównie w kontekście do zaburzeń psychicznych.
1: Powiedziałaś coś takiego a propos tych zachowań, które, czy słów, które padają. Pytanie. Dziecko to słyszy, ale dziecko nie ma świadomości, że to jest przemoc. I teraz zakładamy, że wiele jest takich domów. W jaki sposób możemy zauważyć, że dziecko ma taki problem w domu?
0: Nie bez powodu ciągle zwracam uwagę na odpowiedzialność nas wszystkich dorosłych.
1: Właśnie.
0: Na uważność nas wszystkich dorosłych, bo pani powiedziała, pani Asiu, coś bardzo ważnego. Kto jest tym najważniejszym dorosłym i najbliżej dziecka, tak, to jest oczywiście rodzic, opiekun. Ale tak jak ty, Romu, z kolei teraz powiedziałaś, może być taka sytuacja, że to właśnie ten rodzic, opiekun wobec tego dziecka stosuje przemoc. Więc to jest jasne, niestety, że nie podejmie żadnych działań, które mają na celu wspomóc to dziecko, nawet jak się pojawiają już niepokojące pierwsze symptomy dotyczące czy funkcjonowania, czy zdrowia właśnie psychicznego, ale też zdrowia fizycznego.
1: Opowiedz o tym, jakie to są te pierwsze objawy, symptomy, które widać na zewnątrz.
0: Tak, dokładnie. I teraz tak, jakby zobaczcie, ja mówię o odpowiedzialności wszystkich dorosłych, bo ile razy mamy takie sytuacje, że uważna pani woźna w szkole zauważyła, tak, że uważny wujek, czy jakiś sąsiadka, nauczyciel, pedagog. I teraz jakie sygnały? Możemy dotknąć każdego objawu i każdego obszaru. Bo na przykład młodsze dziecko, tak, z doświadczeniem przemocy, zacznie się regresować. Co to znaczy? Na przykład mowa mu się może zmieniać, tak? Czyli dziecko zaczyna się seplenić, tak? Czy mówić w sposób niewyraźny. Albo może pojawić się jąkanie, którego nie było. Moczenie mimowolne w ciągu dnia, w ciągu nocy. Zanieczyszczanie się kałem, tak? Ciągłe takie skargi na dolegliwości somatyczne. Boli mnie brzuszek bez uchwytnej przyczyny. Problemy ze snem, problemy z apetytem, problemy z koncentracją. Wycofanie w kontaktach z rówieśnikami. Może być dziecko agresywne, bardziej drażliwe, bardziej pobudzone, może być autoagresywne, więc u tych starszych z kolei dzieci, to co dla mnie, słuchajcie, bardzo przykre, pracuję w zawodzie ponad 20 lat. Jak zaczynałam specjalizację, to 10-letnie, 9-letnie dziecko, 8-letnie, to była prawie że kazuistyka. Mówimy tutaj o dzieciach, które dokonywały samouszkodzeń. A teraz my mamy coraz większą grupę tych dzieci najmłodszych, które dokonują samouszkodzeń i regulują w ten sposób emocje, z którymi sobie nie radzą, tak? Czyli u starszych dzieci, u nastolatków mogą pojawiać się zachowania autoagresywne, no niestety, sięganie po różnego rodzaju też używki, ale również media, tak? Czy dostęp do elektroniki, do urządzeń ekranowych, bo te dzieciaki, ta młodzież ma dostęp i na już i teraz. Tak jak dlatego mówię, każdy objaw związany z każdym zakresem funkcjonowania może się pojawić i wystąpić tego dziecka czy nastolatka.
2: Nasunęło mi się takie pytanie bardzo ogólne, ale myślę, że w wieku 9-10 lat dobrze by było się zastanawiać, w co pograć albo z kim się spotkać, a co się dzieje w umyśle dziecka, które podejmuje decyzję o tym, że chce zrezygnować z życia.
0: Ja zawsze mówię językiem, który taki jest trafiający i obrazowy. Wyobraźmy sobie, jakie to jest cierpienie. Tak, mówimy o dziecku, mówimy o nastolatku, gdzie mamy takie wyobrażenie, że to jest taki niezwykle radosny czas, tak? Czas na eksplorowanie świata, na bycie w kontakcie ze swoim rówieśnikiem, na tę radość, o którym mówimy, więc wystarczy sobie wyobrazić, jak to dziecko cierpi, czego musi doświadczać, tak? Jak musi bardzo jakby i też niestety nienawidzić samego siebie. A dlaczego tak się niejednokrotnie dzieje? Ty, Romo, jakby nawiązując do tego pytania, na co powinni zwrócić uwagę dorośli, powiedziałaś, że no tak, dzieci mogą w kontakcie z dorosłymi, którzy są przemocowi, nie widzieć w ogóle, że to jest przemoc, czyli te komunikaty, no weź ty się ogarnij, tak, debilko jedna, tak? Albo co to za oceny? Wstyd mi jest za ciebie.
1: Albo rób, co chcesz. Albo zostawianie dziecka w taki sposób, zajmij się sobą, zrób tak, jak chcesz. Twoi znajomi tak robią, to ty też tak rób. Okej, to tak sobie świetnie poradzisz. To może masz jakiś pomysł na siebie. To też jakby innego rodzaju narracja, która jest bardzo oceniająca i podważająca tak naprawdę poczucie własnej wartości. Bo rozumiem, że to jest to, co powiedziałaś, najważniejsze, kluczowe w tym wszystkim.
0: Tak. I zobaczcie, moje drogie i moi drodzy, tak, słuchacze, że w takiej sytuacji, kiedy no właśnie to dziecko, ten nastolatek nie do końca nie wie, że jest narażony na doświadczenie przemocy, tak, to co się z nim dzieje, to jest jednak rodzic. Czyli ja jestem taki beznadziejny. To widocznie coś ze mną jest nie tak, że mój tato, moja mama znowu są zdenerwowani, że ja po raz kolejny słyszę, że przynoszę im wstyd, że znowu za mało się postarałem, że ja ich zawodzę, tak? I to dociąża. Jak nie jest to cierpienie dziecka zauważane, ile może być tego dociążenia? Ile może być tej kolejnej cegły w plecaku, tak? I potem przychodzi taki moment, że część tych dzieci, nastolatków, nie daje już sobie rady i oni nie widzą po prostu wyjścia niejednokrotnie, a jeszcze nie mają żadnej osoby, która jest dla nich wsparciem, bo wiemy, co jest czynnikiem ochronnym kryzysu psychicznego, co jest znaczącym czynnikiem ochronnym, jeśli chodzi o zachowania samobójcze, przynajmniej jedna osoba dorosła, przy której to dziecko czuje się bezpiecznie, do której ma to zaufanie.
1: To jest bardzo dla mnie trafne, to co powiedziałaś, że czasem to nie jest rodzic, czasem to jest bezpieczna osoba, która właśnie nie jest w systemie rodzinnym, z uwagi na to, że ten system rodzinny może być czasem tak dysfunkcyjny, że tutaj nie pomoże nikt bliski.
0: Dokładnie.
1: I to już wtedy placówki, tak jak mówisz, interwencja, jakby te dzieci są w tej sytuacji, w której one nie mają nikogo, kto będzie ich bronił, chronił. Tutaj już są kolejne tematy, które możemy poruszyć w cyklach tak naprawdę.
0: Ale absolutnie.
1: Gdzie są dziury w prawie i tak dalej. Dokładnie. Ale najważniejsze, co powiedziałaś, to, że bezpiecznie, dziecko ma się czuć bezpiecznie. Czyli teraz tak, moje pytanie, w wieku mniej więcej, w którym, tak jak powiedziałaś, 8 do 10 lat, tutaj się to obniżyło, tak? To znaczy to, co powiedziałaś, że zatrważające jest, że coraz młodsze dzieci okaleczają się czy popełniają samobójstwa. Pomyślałam sobie, tak, ale coraz więcej młodych ludzi ma dostęp do social mediów w dużo młodszym wieku niż 15 lat na przykład. I to, co mi przyszło do głowy, kiedy słuchałam, jak mówiłaś, to pewna fascynacja, którą mają również młodzi ludzie między sobą, takim trochę stylem przeżywania emocji w inny sposób, niż on jest zdrowy, tak bym powiedziała. Więc fascynacja, która wynika z, czy to z seriali, czy to właśnie z życia...
0: Z tego, co podsuwają właśnie te social media,
1: co podsuwają mówisz. Social media, ale tak naprawdę takie przyzwolenie na przemoc wszędzie w obrazach jest przyzwolenie na to, jest coraz więcej tak naprawdę tego, czego w ogóle doświadczamy. Na ile gdzieś tam właśnie w młodym człowieku to jest już zaburzone, a na ile to może być podpatrzone, jeśli wiesz, o czym myślę.
0: Zawsze podkreślam, że jak weźmiemy pod uwagę normę rozwojową i weźmiemy pod uwagę to dziecko, które wychowuje się w bezpiecznych warunkach, tak, czyli z uważnymi rodzicami, gdzie absolutnie ci rodzice są responsywni, czyli reagują na potrzeby dziecka, nawet jak ono idzie sobie dalej w świat, no najczęściej to pójście dalej w świat to już etap przedszkola, potem zerówka, potem szkoła i tak dalej. I jeżeli nawet doświadczy różnych sytuacji, których nie doświadczał absolutnie trudnych w domu i jest świadkiem zachowań przemocowych, to mając taki fundament wyniesiony z domu, to dziecko reaguje zupełnie inaczej. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że różne czynniki ryzyka, tak, i czynniki zagrażające się pojawiają w tym środowisku dziecka, o których mówimy, o czym mówimy, mamy takie doświadczenia, że bardzo często ten kilkulatek dostaje od tego rodzica urządzenie ekranowe, czy to tablet z dostępem do internetu, czy telefon z dostępem do internetu. Rodzic w ogóle, jeśli chodzi nawet o tego kilkulatka, nawet nie kontroluje tego, nie ma dbałości o to, żeby była nawet kontrola rodzicielska, a dzieci nawet tego, co nie napiszą, powiedzą. I niestety doświadczają i są świadkami różnych obrazów agresywnych, przemocowych, słów, które padają, gier, które są przeznaczone w wieku dorosłym, tak? Te dzieci lat kilka grają w takie gry i jak niejednokrotnie słyszę takie komunikaty i takie wypowiedzi, że jak to, co się w ogóle dzieje z tymi dziećmi i z tą młodzieżą. Dorośli, spojrzyjcie na siebie, tak? Bo zdrowo rozwijające się dziecko nie zachowa się w sposób okrutny, taki, o którym często słyszymy, w wieku, nie wiem, 6 lat, jak to już ma miejsce w zerówce, czy w wieku 7, 8, 9 w klasach 1-3, jeżeli on tego nie zobaczył, albo obraz, czyli to, co widzi w internecie, albo w domu.
2: Muszę to powiedzieć, tak? Bo jak mówiłyście o poczuciu bezpieczeństwa, to ja sobie pomyślałam tak właśnie banalnie, że to chodzi o bycie zauważonym.
0: Dokładnie.
2: Każdy chce być widziany, widzę twoje potrzeby, tak, widzę, że cierpisz.
0: Tak. Ale nawet dzieci reagują, zwłaszcza młodsze dzieci, gdzie jeszcze ta struktura poznawcza nie jest na tyle rozwinięta, tak, kiedy cały czas się też rozwija to myślenie krytyczne, wgląd, tak, przeżywane przez siebie emocje, zastanawianie się nad myślami, to jest jeszcze nie ten etap, tak, powiedzmy, że już 11-latek już ma to bardziej rozwinięte, więc te dzieci często w sposób taki nieświadomy ściągają, tak mówię obrazowo, tak, uwagę rodziców niepożądanymi zachowaniami, tak, no bo jeżeli to dziecko jest zostawione samo sobie, a ono tak bardzo pragnie na przykład pójść z rodzicem na spacer albo zachęcić rodzica do wspólnej zabawy i słyszy, nie mam czasu, no to co robi? No zaczyna bardzo często właśnie ściągać uwagę, będąc drażliwym, agresywnym, rzuci zabawką, tak, zacznie się złościć, no i ma uwagę, tylko niestety nie taką,
1: i zaraz najczęściej ma karę, dostaje karę, bo wciąż jeszcze w wielu domach istnieje system kar i nagród, czego ja osobiście nie stosuję, nie rozumiem, ale niestety ale tak funkcjonuje.
0: Od razu do tego Romo nawiążę, te całe konsekwencje, ja też nie znoszę słowa kary, bo kara to może być, nie wiem, w zakładzie karnym i tak dalej, tak?
2: Dokładnie. Dlatego karą się nazywa więzienie.
0: Dokładnie, używam tego sformułowania konsekwencje, ale nawet jeżeli to dziecko ma tę konsekwencję od rodzica, one bardzo często nie są wygaszane, bo dla małego dziecka nie ma znaczenia, że ten rodzic dał mu konsekwencje, ale rodzic zwrócił na niego uwagę i mimo tego on dalej będzie powtarzał te zachowania.
1: Do jakiegoś momentu dziecko nie jest świadome, ale w jakimś momencie dziecko zaczyna już być świadome i w momencie, kiedy już jesteśmy na tyle pokaleczeni jako dziecko, że nie do końca umiemy sami ze sobą w tym wieku dorastania porozmawiać, tak naprawdę nawiązać tą wewnętrzną relację, ten dialog ze sobą, to jest ten brakujący pomost tak naprawdę do tego, żeby samemu siebie ochronić i nie nienawidzieć siebie za to, że mamy takie, a nie inne doświadczenia. Tak myślę, w którym to jest momencie tak naprawdę. Wiesz, o czym myślę?
0: U każdego to jest inny moment, bo pamiętajmy, że każdy z nas ma inną wrażliwość, tak? I nie można bagatelizować informacji, komunikatów, które pojawiają się ze strony dziecka. I nie
1: jeszcze
0: można
1: raz
0: powiedzieć,
1: to powiedz.
0: Nie można bagatelizować komunikatów, informacji, które pojawiają się od dziecka czy nastolatka. To jest bardzo ważne. I dla jednego dziecka naprawdę śmierć ukochanego zwierzątka jest przeżyciem traumatycznym. I nie można powiedzieć dziecku, daj spokój, ale czym ty się martwisz? To tylko chomik, tak? Nie, to nie jest absolutnie właściwa reakcja. Albo, nie wiem, pierwsze relacje romantyczne, pierwsze zawody miłosne. Pamiętajmy, że naprawdę mamy różne dzieci, różnych nastolatków i jeden nastolatek się uśmiechnie, tak? I powie, no w sumie masz rację, mama, nie? A drugi, absolutnie, to będzie dla niego jeszcze komunikat dociążający. Więc mówimy tutaj o uważności bardzo dużo i ja niejednokrotnie mówię, obserwujmy, tak, bądźmy w rzeczywistym kontakcie, czyli jeżeli ja w dobrej wierze chcę powiedzieć, czym ty się przejmujesz, tego kwiatu to pół światu, i ja widzę, że moja córka sztywnieje, tak, albo pojawiają się łzy, to znaczy, że nie trafiłem z tą interwencją i zaczynam dopytywać, tak? Mówić wprost, że nie pomogło to, co powiedziałam, nie? Coś się dzieje, widzę, że płaczesz. My nie potrafimy rozmawiać wprost.
1: Tylko narzucamy swoje zdanie i odsuwamy w ten sposób, tak naprawdę interpretując emocje drugiej osoby.
0: I bardzo,
1: tak?
0: bardzo
1: i nie mamy ja wtedy wiem, relacji.
0: Na szybko,
1: ja rozumiem.
0: Na szybko, nie? Tak, bo tutaj tak. Żyjemy w kulturze i w tym okresie takim cywilizacyjnym fast i ma być wszystko fast.
1: Ale
0: ja
1: też
0: mówię,
1: relacje
0: nie
1: są fast, po pierwsze, a po
0: relacje
1: drugie bezpieczeństwo
0: fast.
1: To też nie jest fast i to nie jest słowo, tak? Tylko to jest ta uważność, o której mówisz. Tak. To, co powiedziałaś a propos dorosłych i wypalenia, to jest kluczowe tak naprawdę, bo żaden wypalony rodzic, ani żaden nieszczęśliwy rodzic nie pomoże dziecku. Najpierw zawsze maska tlenowa sobie, tylko to też łatwo powiedzieć i tutaj bym chciała nawiązać do tego, że ja jestem troszeczkę już zagłębiona w tych tematach, bo pracuję długo nad tym projektem. Ty jesteś specjalistką, ekspertem od wielu lat. Wiele osób nie ma w ogóle możliwości porozmawiania nawet na taki temat. Jest coś, co jest niebezpieczne, a z drugiej strony, co uważam, że jeśli dobrze wesprzemy, to pójdzie falą i zrobi dobrą robotę, czyli taka pop-psychologia, do której mają bardzo łatwy dostęp właśnie młode osoby. Mam na myśli rolki na Instagramie, które dają nam wytyczne, jak żyć.
2: W
1: 15 sekund rozpoznasz drugą osobę.
0: Niebezpieczne zjawisko.
1: Bardzo niebezpieczne zjawisko i diagnozowanie przez nastolatków na podstawie Instagrama samych siebie wzajemnie i pomoc.
0: Jeszcze mamy ChatGPT.
1: No to proszę, Ola, gdybyś mogła wypowiedzieć się, na ile to jest niebezpieczne, a jak bardzo ważne jest tak naprawdę, ja idąc za tym, że eksperci i specjaliści są potrzebni, i to, co powiedziałaś, rynek się psuje od jednej i od drugiej strony.
0: Wiem, i ta pop-psychologia teraz jest tak modna, tak. Ona jest tak wszędzie i mamy do czynienia z różnymi osobami, które mienią się ekspertami, a nie mają nic wspólnego tak z byciem ekspertem. Jest też to przykre, bo czasami jakby identyfikujemy wypowiedzi również specjalistów, które absolutnie nie są poparte dowodami naukowymi, no ale jak ten rodzic, czy ten młody człowiek czyta magister psychologii, czy lekarz, tak, no jednak to przemawia. Znowu, musimy działać w synergii. Mhm. Czekamy na ustawę Lex Szarlatan, bo ona absolutnie też reguluje również takie działania specjalistów, którzy absolutnie nie powinni wypowiadać się publicznie, nie powinni zabierać głosu, bo działają na szkodę, ale jakby zostawiając tych specjalistów, popkultura, która przyciąga też młodych ludzi, no bo jak słyszymy, 15 kroków do, tak, jest to niebezpieczne, dlatego, że ci młodzi ludzie się przywiązują i ja ostatnio właśnie miałam taką bardzo ciekawą rozmowę z kolegą profesorem Murawcem do czasopisma Sens się wypowiadaliśmy, a propos tej popkultury i też rodziców, którzy no czytają, że no właśnie zidentyfikuj, które słowa rodzica spowodowały, że teraz funkcjonujesz tak, a nie inaczej, które spowodowały, że w ogóle już twoje życie absolutnie nie jest odwracalne, bo jedno słowo, jedno zdanie rodzica spowodowało no takie konsekwencje i takie szkody w twoim życiu, jakie to jest niebezpieczne. Po pierwsze, dla tego rodzica, który ma takie przeświadczenie, że jak to, no przecież my też się uczymy wzajemnie siebie, tak? To nie jest tak, że jedno słowo, jedno zdanie wypowiedziane nagle spowoduje, że życie mojego dziecka będzie naznaczone już tym, co powiedziałem, za co przeprosiłam. A w drugą stronę, zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne. Jeżeli młoda osoba przeczyta taki komunikat, bardzo często to, co identyfikujemy z pracy z młodymi, zwalniają siebie z odpowiedzialności. Naprawdę, ile razy ja spotykam w mojej pracy i to jest cudowne też w mojej pracy, którą kocham po prostu całym sercem, że te spotkania dziecka z rodzicem, gdzie rodzic ze łzami w oczach płacząc mówi, przepraszam ciebie, tak? Ja nie miałam takiej świadomości, że no właśnie, to słowo, czy moje zachowanie, gdybym to wcześniej wiedział, albo jak słyszę, bo wiecie, znowu z tą kropla drąży skałę i ten kamyczek wrzucony w wodę, zaczynamy pracę z dzieckiem, mamy rodzica, ten rodzic ma swojego rodzica, czyli babcia naszego pacjenta, czy dziadek naszego pacjenta, to idzie dalej, bo na przykład ten temat pojawia się na spotkaniach rodzinnych. My trzymamy różne emocje w sobie, tak, których bardzo często nie jesteśmy świadomi, to nas to blokuje. No bo zobaczcie, jeżeli to dziecko, nastolatek wychowuje się w atmosferze, gdzie nie ma przyzwolenia na bycie sobą, czyli wyrażanie siebie, czyli jestem smutna, mogę to pokazać, tak? Nie raniąc nikogo innego, tylko mogę powiedzieć, jestem teraz w złości, tak? Porozmawiajmy później na ten temat, tak? To są tylko emocje, uczucia. To od nas zależy, co my z tym zrobimy. Jeżeli to dziecko nie ma tej przestrzeni, co ono się uczy, albo spychać to tak głęboko, głęboko, albo jak mówi młodzież, pani doktor, ja już nie wiem, kim ja jestem, bo nauczyłem się zakładać maskę.
1: Wyrażanie siebie i praca z emocjami. I teraz to jest to, co, gdzie możemy powiedzieć, właśnie ten projekt, który robimy razem, to ma być pierwszy krok w tę stronę. Dlatego ja tu jestem, mogę powiedzieć, bo jako aktorka pracuję z emocjami i przez lata doświadczeń obserwacji tego miejsca, jak ja to nazywam, pomiędzy sobą a postacią, jest dokładnie praca z emocją, z ciałem, z umysłem i co robi myśl dalej.
0: Ale wiesz, połączenie tego, co ty robisz, tak, jakby na bazie własnego doświadczenia, bo wiemy, ile role kosztują, tak? Że jakby osadzasz się tutaj w pani X, a za chwilę musisz jakby wyjść z tej pani X i być rolą, tak? Dla siebie, dla swoich dzieci, dla swoich bliskich. I masz też inne doświadczenie w pracy warsztatowej z emocjami, które są niezwykle ważne w zawodzie aktora, versus to, nad czym my pracujemy jako eksperci. I połączenie tego, to jest też ciekawe dla młodzieży, bo jednak my mamy trochę inne spojrzenie jako ci specjaliści. Ty wnosisz taki jakby powiew trochę innej perspektywy, ale bardzo ciekawej dla młodych ludzi, tak?
1: Wyrażania takie siebie, Ola. Tak, ja to tak nazywam. No. Wyrażania siebie. Ja to nazywam w ten sposób, dlatego, że pamiętam, kiedy ja byłam nastolatką, zanim jeszcze zdecydowałam, że akurat aktorstwo, to pisanie, poezja, którą ja sama pisałam wtedy, śpiew, to były moje formy regulacji emocji.
0: My tego dzieci właśnie uczymy.
1: I właśnie o to chodzi. I dlatego mówię, bo tutaj się spotykamy. I ja uważam, że psychoedukacja, to co właśnie robią eksperci w tym momencie, plus realne narzędzia, takie, które będą dostosowane do wrażliwości danej osoby, bo to też nie, tak jak mówimy, bycie sobą, ale co to znaczy dzisiaj bycie sobą? To znaczy kopiowanie innych? No nie, ale jednak zawsze...
0: Wsłuchiwanie się w siebie.
1: Wsłuchiwanie
2: tak,
1: się
2: takie
1: w siebie.
2: Takie stawanie za sobą, chyba do mnie to zawsze tak przemawia.
0: I zadbanie o siebie właśnie zaczyna się od tej umiejętności wsłuchiwania się w głos i bycie uważnym. Ale młodzi ludzie mają jeszcze za mało umiejętności, więc to jest podstawa, żeby znaleźć odpowiednią drogę do samego siebie.
2: Ale jeśli nie mamy wzorców i zasobów?
1: To mamy jeszcze szablony. I tutaj możemy powiedzieć o pierwszym. NVC. Ola, to jest dla mnie ważne, dlatego że ja mówię szablony, bo jakby żeby rozpocząć w ogóle, wiadomo, zaczynamy projekt, rozmawiamy o łączeniu sił, będziemy budować według zasobów, które mamy, poustawiamy to na planszy i wybudujemy to, co potrzeba. Ale mamy już pewne narzędzia, które, tak jak ja powiedziałam o popkulturze, tak mam wrażenie, że są pewne szablony. I takim jest nonviolent communication, który jest już spisanym wzorcem do naśladowania. I oczywiście pole szerokie do dyskusji, ale jeśli mamy takie narzędzie, to czy możesz powiedzieć, w jaki sposób ono mogłoby nam pomóc?
0: No absolutnie, no bo tak jak mówimy o dorosłych, którzy nie są świadomi przemocowej komunikacji, w ogóle przemocowych zachowań w byciu z drugim człowiekiem, tutaj szczególnie skupiałyśmy się na dzieciach i młodzieży, podobnie z dziećmi, z nastolatkami, którzy też, jak się z nimi pracujemy, nie zdają sobie sprawy, że takie komunikaty typu, ale ona jest jakaś dziwna, tak, albo dajcie spokój, w ogóle nią się nie trzeba przyjmować, albo to obgadywanie, to plotkowanie, jak my zaczynamy mówić o tym,
1: wystarczą
0: ale
1: spojrzenia tak naprawdę, Ola.
0: Ale, dokładnie, ale to jest przemocowe.
1: Tak, wystarczy tak zwane obcinanie
0: tak,
1: wzrokiem.
0: Tak, i albo tak, tak, a jeszcze pamiętajmy, tu mówimy o dzieciach i nastolatkach, którzy rozwijają się prawidłowo, a na przykład nasi podopieczni, nasi pacjenci, jak chociażby dzieci czy nastolatkowie z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, to są bezbronne osoby. To są osoby, to są dzieciaki, które jeszcze bardziej są narażone na tę przemoc, bo one w ogóle nie czytają tych komunikatów, że moja koleżanka powiedziała sarkastycznie do mnie, że spojrzała się w taki sposób, który był absolutnie oceniający, agresywny. Te dzieciaki, ta młodzież tego nie wyczuje. I dlatego tym bardziej ta grupa jest taka, no też szczególnie narażona i wrażliwa w kontekście tej przemocy rówieśniczej, więc ta komunikacja bez przemocy jest podstawą, ale żeby była komunikacja bez przemocy, wracamy znowu do, bo to się jedno z drugim wiąże i zataczamy koło, że nie będziemy przemocowi, moje drogie i moi drodzy słuchacze, wobec ani siebie, ani drugiego człowieka, jeżeli będziemy uważni, tak? Bo to trzeba zacząć znowu od siebie. Zastanówmy się uczciwie, słuchajmy się w samych siebie, czy my wobec siebie nie jesteśmy, nie posługujemy się językiem przemocowym, jeśli chodzi o komunikację. Czy ja nie za często siebie krytykuję? No znowu, kurczę, no znowu tak się spóźniłaś, albo znowu nie tak zrobiłaś, albo znowu nie tak powiedziałaś,
2: tak
0: mogłaś lepiej i tak dalej, tak? No właśnie, to wszystko przez ciebie. Czy my sami do siebie w tych myślach, w tym autodialogu tak nie mówimy? No i właśnie, im bardziej jesteśmy uważni na siebie, to na drugiego człowieka również, bo my wtedy absolutnie nie ma szansy, żebyśmy zrobili krzywdę drugiemu człowiekowi, bo wiemy, co to znaczy komunikacja bez przemocy i wiemy, co to znaczy uważność na siebie i na drugiego człowieka.
2: Ja mam aż ściśnięte gardło. Powiedzmy sobie o tych narzędziach. Mówimy o NVC. Ono składa się z czterech kroków.
0: Ja bym tutaj oddała głos Romie.
1: To jest przede wszystkim szablon, który powstał trochę na zderzeniu dwóch różnych języków. Nazwany to jest w ten sposób język szakala i język żyrafy. Oczywiście są tam pewne normy, które można stosować, ale dlatego zaczęłam tą dyskusję, bo z jednej strony szablon może zafunkcjonować, a z drugiej strony, tak jak ty powiedziałaś, Ola, jeśli nie mamy w sobie czystości, to ten szablon i tak nie zafunkcjonuje. Więc to NVC i tak jak ono jest spisane, to mam takie wrażenie, że to jest pewna norma, która jakby nie będzie obowiązywała nigdzie w jeden określony sposób. I to, co przede wszystkim ja chcę wziąć z tego nonviolent communication i zasadzić na gruncie naszej młodzieży polskiej, to rozróżnianie tego tak naprawdę. Bo ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak język pozbawiony przemocy w komunikacji, bo mimo wszystko, tak jak mówisz, to jest kwestia czy interpretacji, czy tego, czy to będą okoliczności, czy to będzie osoba taka czy inna. Nie ma takiego środka, dziecka, złotego środka, gdzie możesz powiedzieć, użyję takiego słowa, ono nie będzie przemocowe. Jeżeli nie będzie zabarwione przemocą, to nie będzie przemocowe.
2: Ale jeszcze w momencie... jak tego nie rozumiesz, tylko powtarzasz.
1: Więc właśnie, więc wiesz, tak jak ja w ogóle nie jestem taką osobą, która by się podpisała pod tym, że jedna metoda zadziała na wszystkich.
0: Absolutnie. Mówimy cały czas o szukaniu drogi też dla siebie, nie?
1: Tak, dlatego mówię o czymś, co jest już narzędziem i oczywiście, że będzie tylko fundamentem właśnie pod to, żeby zrozumieć, czy moje komunikaty są zawsze czyste w intencjach. Tak bym potraktowała.
0: I super, i wiecie, bo to jest tak, jak jeszcze tutaj dodam jedną rzecz. Niekiedy ten nastolatek może nie być świadomy, że jego mowa jest jednak przemocowa. Uczenie tych młodych ludzi tej otwartości i powiedzeniu, słuchaj, ale to było nie fair, to było nie okej, tak mi się to nie podobało, ja się poczułam źle z tym, co powiedziałeś. Jeżeli tak funkcjonujemy, uczymy tych młodych ludzi, to liczymy wtedy na to, że nawet jeżeli się zagalopujesz i ktoś ci powie w ten sposób, to nie zareagujesz agresją, ale o co ci chodzi, tylko się zastanowisz i powiesz, okej, jakby nie miałem takiej świadomości i zaczniesz być bardziej uważny w tym języku, nawet to Boże słów, to nie głosu, tak? Nie mamy na wszystko wpływu. Pamiętajmy, że każdy z nas jest osadzony w jakiejś historii, wychodzi z określonego domu, z określonego środowiska. Ile razy, słuchajcie, my w pracy z dziećmi mierzymy się z tym, że jak mamy dzieci, które wychodzą ze środowisk przemocowych i mamy na przykład takie sytuacje, że osoba dorosła mówi stanowczym tonem, nie krzykiem, stanowczym tonem, te dzieci to zupełnie inaczej odbierają. One to odbierają już jako krzyk.
1: Jakby to najważniejsze, co ja rozumiem z porozumienia bez przemocy, to jest to, że ja inaczej mogę zareagować na to, co ty do mnie komunikujesz. Czyli ja nie zareaguję od razu automatycznie, w nieświadomie, tylko opowiem o swoich uczuciach, czyli tak naprawdę postawię granice. Mm-hmm. Więc to, co ja rozumiem, że może być uniwersalne, to jest dokładnie to. Czyli mechanizm, który będzie powodował, że nie jesteśmy w konflikcie, to nie ja odbijam piłeczkę, co tak naprawdę, przynajmniej jak ja pamiętam moje dorastanie, to było normą i dalej jest. To znaczy, to jest taka umiejętność, którą się nabywa, kiedy stajesz się nastolatkiem. To znaczy, twoje funkcjonowanie w realiach, które są na zewnątrz, będzie windowane w górę i będzie sukcesem, jeśli szybciej odbijesz piłeczkę, jeśli będziesz sprawniej ripostowała. A właśnie komunikacja bez przemocy jest trochę przeciwieństwem tego.
2: Takim odpuszczeniem takim, czasem.
1: To znaczy, nie jest tym pościgiem za byciem atrakcyjnym.
2: I żeby mieć rację,
1: tak? Tylko bliżej właśnie, tak jak rozumiem, emocji, które naprawdę mi towarzyszą. Ale dlatego mówię, że rozpoczynam dyskusję, bo z drugiej strony ktoś, kto już jest w masce i manipuluje, też może tego użyć, tak jak ty powiedziałaś. Co to znaczy ja? Niektórzy też nastolatkowie już
0: przekraczają.
1: Tak. Dlatego tutaj nie chodzi o to, żeby mówić tak, to nonviolent communication jest świetnym rozwiązaniem, bo nie ma takiego rozwiązania. My nie będziemy stosowali się do reguły i mówili tylko te słowa, które są zapisane. Nigdy. A jeżeli w tym miejscu dostaniemy taki prykaz, to jest droga.
2: Nie dla każdego, tak jak powiedziałaś, dlatego, że zależy, gdzie jesteśmy osadzeni. I tu muszę wtrącić, bo myślę o tym od połowy rozmowy, że często też jest tak, że właśnie wszystko zależy od tego, skąd wyszliśmy, czy mieliśmy tego mądrego, dorosłego, odpowiedzialnego, że my też różnie odbieramy, reagujemy w zależności od doświadczeń. Chodzi mi o to, że...
0: Absolutnie tak.
2: Jedno zdanie wypowiedziane przeze mnie do Romy może być inaczej odebrane, dlatego że Roma może mieć inne doświadczenia.
0: Ale pani Asiu, bo to jest tak, jakby nawiążę do tego, bo pani też ważną rzecz powiedziała. Przykład z życia wzięty, tak? No nie wiem, na boisku gra zespołowa i wiemy, jak to jest ta rywalizacja, no chcemy zdobyć punkty, tak? I nagle kolega upuszcza piłkę, no drużyna traci punkt, tak? I komunikat do drugiego kolegi, no niestety agresywny, ach ty fajtłapo, albo ty ciapo jedna.
1: Fajtłapo nikt tak nie mówi, ten no, pip.
0: Tak, dokładnie, teraz mamy inny język, ja chciałam to bardzo delikatnie.
1: Fajtłapo, to by było miłe.
0: Tak, to by było, to jeszcze, ale jakby to jest komunikat, który może zaboleć tego kolegę. I teraz tak, jak mówimy o tym, że mamy do czynienia, to o czym mówiłam wcześniej, jest to dziecko, które ma ten fundament, tak? Bezpiecznych dorosłych, bezpieczny dom, w którym się wychowuje, ugruntowaną samoocenę i nawet jeśli słyszy ten komunikat i wie, jak czytać swoje emocje, no jest mu przykro, że kolega publicznie tak powiedział, tak? Ale jednocześnie wie, że nie zrobił tego celowo. Albo na przykład to może być taka sytuacja, że to jest akurat, nie wiem, dziecko czy nastolatek, który ma zaburzenia koordynacji ruchowej i jemu jest trudniej złapać, tak, piłkę czy celnie rzucić tę piłkę. On jest tego świadomy i nie reaguje od razu w taki sposób, że nie wiem, w tych emocjach rzuca tę piłkę, schodzi z boiska, albo podbiega do tego kolegi, zaczyna być agresywny fizycznie, albo odpowiada mu agresywnym komunikatem słownym. Tylko, tak, jest tego świadomy i idąc dalej, on nie odpuszcza jakby tego, tylko później, jak jest przestrzeń, zaczyna rozmawiać z tym kolegą o tym, że słuchaj, ale mi się zrobiło źle, tak? Było mi smutno, było mi przykro, jak tak powiedziałeś. Mówi, co się za tym kryje, ale żeby mógł o tym powiedzieć, to musi być ta druga strona, która jest chętna, żeby wysłuchać.
1: Więc i budować relacje. Budować tak naprawdę, relacje. Bo to jest to pytanie, które cały chciałam zadać. Bo bardzo często, właśnie bardzo często młodzi ludzie teraz szybko rezygnują z relacji. I to też jest wynik tego, co powiedziałaś, że my się już tak naprawdę bardzo szybko płoszymy, a młodzi ludzie nie mają do końca jeszcze takich fundamentów rozwiązywania konfliktów właśnie w nieprzemocowy sposób. I to
0: uśmiecham się, Roma, na bazie tego, co ty mówisz, dlatego, że zaraz mam przed oczami, nie zdradzam też imion, więc nie łamię tajemnicy lekarskiej, ale różne sytuacje u mnie w oddziale, tak? No bo hospitalizacje psychiatryczne są długoterminowe. Mamy pokoje kilkuosobowe, to są dzieci, młodzież, która jest z różnych środowisk, w różnym wieku, więc im też nie jest łatwo, jak na przykład jest piątka różnych osób w jednym pokoju. Pojawia się jakaś trudna sytuacja, jest obchód lekarski, ja słyszę, załóżmy od Kasi, bo pani doktor, my chcemy, żeby Basia wyjechała z pokoju. No dobrze, czyli zaczynamy rozmawiać, co się za tym kryje. No i tam, no bo tutaj robi to. Mówię, ale słuchajcie, czy się nie zastanowicie, że to może być problem Basi, że ona nad tym pracuje, ale jeszcze jest jej trudno, tak? No i ale przede wszystkim rozmawiamy o tym, nie zostawiamy tego, nie bagatelizujemy, dogadajcie się, tak?
1: No tak.
0: I koniec, tak? Tylko o tym rozmawiamy.
1: Tak jak zwykle robią to dorośli, którzy nie wspierają dzieci, to bardzo ważne, co powiedziałaś, w jakimś momencie, ale to nie są moje sprawy, to są sprawy dzieci.
0: I wtedy mówimy, nie, słuchajcie, nie ma opcji, nie zmieniamy tutaj sal. Ja wierzę w to, że jesteście w stanie się porozumieć. Pamiętajcie, że jesteśmy. Tak, że jeżeli próbujecie i się okazuje, że nie dajecie rady tutaj w piątkę, to jest zespół, który wam pomoże. I zazwyczaj oczywiście się udaje ten konflikt przepracować. I tylko to by się nie zadziało, gdyby nie było tego dorosłego, nie było tej przestrzeni, żeby pokazać, nie uciekamy od trudności, nie uciekamy od trudności w relacji, tylko staramy się oczywiście nad nią popracować. Jesteśmy wtedy też chroniący siebie, bo o wiele szybciej czytamy, która relacja jest dla nas toksyczna, tak? I tutaj okej, ja nie chcę, a która relacja jest taka, że ona jest do uratowania. I spójrzmy na nasz świat, tak? To nie jest tylko problem Polski, jak szybko się ludzie rozstają, tak? Jednak jest taka tendencja, szybciej rezygnuje, bo trzeba włożyć wysiłek,
2: ale
0: bo
2: też
0: jest
2: inaczej.
0: Potrzebny czas.
2: Ale
0: a
2: ja myślę sobie o tym... boimy skrzywdzenia?
0: Też. No, każdy z nas gdzieś ucieka przed tym, żeby nie być zranionym, tak? No, różnie to bywa, bo mamy różne mechanizmy też funkcjonowania, ale dlaczego przed tym uciekamy? Bo nie jesteśmy wyposażeni w narzędzia, jak sobie poradzić, kiedy spotykamy się tak z zachowaniem, które nas rani, tak? Bardzo często, jak znowu wracamy do tego, nie ma przestrzeni, żeby o tym powiedzieć, albo boję się o tym powiedzieć, albo mam wyobrażenia, że jak to powiem, to będzie na pewno koniec, to wolę zrobić szybciej krok i zerwać jakąś relację, niż zmierzyć się tak z jakąś trudną sytuacją czy trudną rozmową. Profilaktyka. Dla mnie kończymy optymistycznie, bo nawiążę znowu do początku pani wypowiedzi. Mamy projekt, który realnie będzie wspierał bardzo ważny obszar profilaktyki zaburzeń psychicznych, który będzie dawał narzędzia, które pomogą tym młodym ludziom w lepszy sposób komunikować się ze sobą i z drugim człowiekiem poprzez niesamowity, piękny, barwny świat emocji.
2: Pięknie. Tak. Ja dziękuję za rozmowę. Zapewniam,
0: dziękuję
2: że to
0: też.
2: Na pewno nie jest ostatnia, pierwsza, ale nie ostatnia. A moimi i Państwa gośćmi była pani Aleksandra Lewandowska, czyli konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, i Roma Gąsiorowska, aktorka, ale dzisiaj nie o aktorstwie, chociaż ustaliłyśmy, że ono się przydaje, a o emocjach i pracy z młodzieżą i My Way Community, o którym będzie w Łodzi głośno.
0: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję wam, drogie dziewczyny.
3: Radio Łódź. Autopromocja.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach brzmiący już teraz ksiądz
3: zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
6: i Anna Grobińska.
7: Autopromocja. Reklama.
8: W wakacje nie ma nudy.
9: Jest mikrofon, zabawa i sport.
8: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
10: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
11: Egzotycznie świeże.
10: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
11: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
10: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Resort obrony wyśle specjalny samolot po młodą Polkę, która w śpiączce przebywa w szpitalu w Pekinie. Jutro rusza remont Placu Wolności w Łodzi. Będą zmiany w organizacji ruchu. Przed Dniem Dziecka mali łodzianie już dziś korzystają z przygotowanych przez miasto atrakcji. Wieczorem w regionie przybędzie chmur, nocą miejscami może padać. Młoda Polka od wielu miesięcy przebywa w śpiączce w szpitalu w Chinach. Pomoże jej Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. 24-letnia Klaudia choruje na nowotwór. Studiowała w Pekinie, od ponad miesiąca walczy o życie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że poleci po nią specjalny wojskowy samolot.
15: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
14: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód i współpracę z chińskimi lekarzami. Zaapelował też o trzymanie kciuków za powodzenie całej operacji. Ważna informacja dla kierowców i pasażerów MPK w Łodzi. Jutro rozpocznie się kolejny remont Placu Wolności. Zmieni się organizacja ruchu i trasy tramwajów. Chodzi o linie 4, 5, 15, 17 i 45. Mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
16: Tramwaje pojadą ulicą Ogrodową i Północną, więc nie będą to duże zmiany, bo najbliższych przystanków jest 150-200 metrów. Większość placu będzie nadal dostępna dla łodzian.
14: Prace na Placu Wolności mają zakończyć się do końca wakacji. Podczas remontu z okolic torowiska zostanie usunięta granitowa kostka, a w jej miejscu pojawi się beton.
17: Więcej na radiołódź.pl.
14: Konstantynów Łódzki inwestuje w wygodę i bezpieczeństwo pieszych. Miasto zapowiada pracę przy ulicy Żeromskiego, przebudowę chodników i zjazdów. To odpowiedź na postulaty mieszkańców, którzy zwracają uwagę na nierówno ułożone płyty i zarastającą chodniki trawę.
18: Na pewno. Każda odnowa jest dobra.
19: To tak, bo zrobiono tylko z jednej strony, a z drugiej nie. Także teraz będzie robił chyba tą stronę, bo tamta strona jest zrobiona. Co roku przyjeżdżają i naprawiają, bo z rynny jak leci woda.
18: Jak będzie odnowiony, to super.
14: Prace zaplanowano na ten rok. Miejski Dzień Dziecka w Łodzi. Święto najmłodszych przypada jutro, ale miasto zorganizowało wydarzenie dziś, w niedzielę, aby mogło je odwiedzić jak najwięcej dzieci. Na Starym Rynku stanęła scena, a cały Park Staromiejski jest zajęty przez animatorów i wystawców, mówi Alicja Kowalska z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
20: Można pobawić się z różnego rodzaju animatorami, pokolorować różnego rodzaju rzeczy. Mamy tutaj taką niesłychaną ilość atrakcji, że aż nie wiadomo o czym opowiadać. Można poskakać na trampolinie, można postrzelać do celu piłką.
14: I to wszystko jeszcze do godziny 18, a później można przejść na drugą stronę ulicy Zachodniej na Jarmark Wojewódzki na rynku Włókniarek Łódzkich. Kolejne wiadomości o 18. W regionie jeszcze sporo przejaśnienia, ale wieczorem i nocą ma być pochmurno. W nocy miejscami może przelotnie padać, temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro pogoda będzie podobna do dzisiejszej, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu. Niewykluczone również burze, lokalnie z gradem i towarzyszeniem porywistego wiatru, a termometry pokażą do 21 stopni.

0: Agata Zielińska, dzień dobry. Dziś w Historiach Nieodległych wybierzemy się nieco w przeszłość do okresu międzywojennego. 97 lat temu, 27 maja 1929 roku pod Łowiczem doszło do wypadku, o którym rozpisywała się ówczesna prasa. Eugeniusz Bodo, jedna z największych gwiazd polskiego kina międzywojennego, spowodował wypadek, w którym zginął jego przyjaciel Witold Roland, także aktor teatralny i filmowy. 3 lata później rozpoczął się proces. Bodo został skazany za nieumyślne spowodowanie wypadku na pół roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. To wydarzenie niech będzie dzisiaj pretekstem do przypomnienia postaci Eugeniusza Bodo, którego dzieciństwo i młodość upłynęły przecież w Łodzi, a o tym opowie nam Anna Michalska z Muzeum Kinematografii.
1: Bodo trafił do Łodzi w wieku kilku lat, chociaż różnie mówią różne źródła. Generalnie informacja taka najbardziej popularna mówi o tym, że Eugeniusz Bodo urodził się w 1899 roku, 28 grudnia w Genewie. Ale ostatnie dokumenty wskazują na to, że nie urodził się wcale w Genewie. Ta Genewa na pewno służyła mu do pewnej legendy, takiego tworzenia emploi aktorskiego, ale że Bodo urodził się w Smoleńsku. Jego ojciec Teodor Żino podróżował po terenach Rosji carskiej z różnymi występami, rewiami, takimi pokazami rozrywkowymi, także z kinematografem. Rodzina osiadła w Łodzi. Tutaj, i to jest pewne, Żino otwiera teatr Urania, kinoteatr Urania przy ulicy Ceglanej, czyli przy dzisiejszej ulicy Jaracza. I na pewno początki scenicznej kariery Eugeniusza Bodo, późniejszego wielkiego aktora polskiego kina przedwojennego, są związane z tą sceną, z sceną kinoteatru Urania, dlatego że już jako kilkulatek występował w roli małego kowboja, robił jakieś takie sztuczki pantomimiczne, śpiewane, no występy, po prostu występy kilkuletniego, bardzo utalentowanego chłopca.
0: Właściwie był skazany na to aktorstwo.
1: Na aktorstwo albo na rozrywkę, na show biznes dzisiejszymi kategoriami na to patrząc, ale to było bardzo popularne w tamtym okresie, dlatego że no proszę sobie wyobrazić życie przed 100 laty. Nie ma smartfonów, nie ma internetu, a ludzie marzą o rozrywce. Kinematograf dopiero się gruntuje. On jest jedną z kilku popularnych zabaw. Jest fantastyczny kinematograf, bo wcale nie trzeba umieć czytać ani pisać, żeby te ruchome obrazy odebrać. To jest fajna, bo często wesoła albo smutna rozrywka. No, przemawia w sposób bardzo prosty, na takim bardzo podstawowym poziomie. A poza tym znowu, proszę się przenieść te 120 lat do tyłu, gdzie ruchome obrazy, kinematograf, czyli ożywione życie przeniesione na ekran, to jest absolutny fenomen. To jest w ogóle marzenie ludzkości od wielu wieków. Marzył o tym i Da Vinci, i inni twórcy, którzy tak wybiegali, myśleli o tym, jakby mogło życie wyglądać, próbowali wynaleźć różne właśnie takie niesamowite rozwiązania techniczne. No i właśnie pojawia się kinematograf, pojawia się w tym Bodo. Właśnie to jest naturalny rozwój jego kariery i zresztą nastoletni Eugeniusz Bodo ucieka wbrew woli swojej matki, którą zresztą bardzo kochał. To była bardzo ważna kobieta w jego życiu, pani Dorota. Chciała, żeby wyszedł na ludzi, czyli skończył szkołę, zajął się jakąś taką prawdziwą pracą, nie powtórzył tej drogi ojca. Wcale nie było łatwo utrzymać się z kinoteatru. Ta rozrywka nie do końca przynosiła takie środki, które pozwoliły na godziwe życie jednak wykształconej i pochodzącej z zamożnego domu Doroty.
0: Oglądałaś serial o Eugeniuszu Bodo, to chyba dobrze są oddane te początki właśnie tutaj łódzkie.
1: Dobrze i bardzo ładnie też chcę powiedzieć, że to jest produkcja reżyserii Michała Kwiecińskiego. Axon Studio to jest duży producent polski. Wspaniale, że pochylili się nad losem Eugeniusza Bodo. Na podstawie serialu powstał też film kinowy, który właściwie pokazywał drogę życiową, twórczą Eugeniusza Bodo przez wodewile, przez piosenki, które wykonywał, ale to wyprzedzamy. Natomiast początki Bodo są bardzo pięknie pokazane. Ta ekipa filmowa gościła w Łodzi, bo zdjęcia były kręcone w Akademii Muzycznej i przy ulicy Piotrkowskiej pod kilkoma adresami. Nawet dość wiernie ekipa próbowała odtworzyć tworzyć te podwórka z czasów jeszcze carskiej Rosji, kiedy Łódź była w zaborze rosyjskim sprzed I wojny światowej i tą jego pierwszą miłość. Jakoś też tak bardzo, wydaje mi się, z czułością potraktowany został Eugeniusz Bodo przez Michała Kwiecińskiego.
2: Wiemy, w którym miejscu mieściła się Urania?
1: Ceglana, ulica Ceglana, czyli dzisiejsza ulica Jaracza. To był jeden z budynków wynajmowanych przez Teodora Żiną.
2: Pewnie tego nie wiemy, może tylko można się domyślać, dlaczego podróżując po Polsce, po Rosji, zatrzymał się akurat w Łodzi i tutaj postanowił otworzyć teatr, nie wiem, nie w Krakowie, nie w Lwowie.
1: Kinoteatr, to jest ważne. Dlatego, że teatr w Łodzi miałby trudniejszy start aniżeli kinoteatr. Bo jeśli pamiętacie Państwo taką scenę z filmu Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy, scenę wizyty trzech głównych bohaterów w teatrze. Co się tam pokazuje? Właśnie takie sztuczki wodewilowe, kabaretowe, jakąś pantomimę, występ śpiewany też się tam pojawia. Czyli teatr ma bawić. I właściwie rozrywka to jest ta rozrywka lekka, powiedzielibyśmy dzisiaj niska, ale ma to związek oczywiście z charakterem miasta. Łódź przecież chwilę wcześniej napęczniała do wielkich rozmiarów. Ten wiek XIX to jest wiek błyskawicznego rozrostu miasta, napływająca ludność z okolicznych miast, miasteczek, wsi, często niewykształcona, niewykwalifikowana, bardzo często, bardzo ciężko pracująca, trająca w fabrykach po 12 godzin, ale też potrzebująca rozrywki, czyli takiego odpoczynku, wytchnienia, które przynoszą proste rozrywki. No i właśnie dlatego kino padło na najlepszy grunt. Dlatego w Łodzi przez kilkadziesiąt lat było najwięcej kin w Polsce. Tutaj w latach 70. 30 parę kin, w tym kilkanaście w okolicy ulicy Piotrkowskiej. No to świadczy o po prostu ogromnej popularności kina. Nic dziwnego, że Żino tutaj się pojawił. Tutaj są pieniądze, duże pieniądze. Tu się tworzą fortuny. Tutaj jest też miejsce, gdzie ludzie szukają zabawy. No i z tym przyjeżdża Żino.
2: Te początki Eugeniusza Bodo nie były łatwe, prawda? Ale był bardzo zdeterminowany.
1: Był bardzo zdeterminowany. To nie był taki amant najbardziej typowy. To on nie reprezentował tego typu, tego amplua, które było wówczas najbardziej pożądane, bo wtedy na ekranie króluje Junosza Stępowski czy Żabczyński. Bardzo przystojni, świetnie zbudowani mężczyźni. Ideały urody męskiej. Bodo był trochę inny. Miał charakter bez wątpienia, miał wielką charyzmę, ale musiał się przebić. Miał ogromną muzyczność w sobie, o tym mówią wszyscy, którzy słuchają jego głosu. To jest znakomicie wyuczone. No i wielkie poczucie humoru. On był taką osobą pełną wdzięku, charyzmy i uwielbiany. Ale nie była to taka oczywista droga, to znaczy musiał o to zawalczyć. No, trafił do Poznania na deski teatrów poznańskich, żeby potem przebić się do Warszawy. Już wówczas mija I wojna światowa, mamy początek budującej się stolicy, no, tam kwitnie życie towarzyskie, kulturalne. Bodo występuje w kabaretach, w tych małych teatrzykach, no i wreszcie trafia na ekran. Po kilku próbach zostaje zauważony i uwielbiany. Do tego dochodzi. W latach 30. jest absolutną gwiazdą kina przedwojennego.
2: To dopiero tak naprawdę film daje mu taką popularność i taką wielką sympatię.
1: Film jako medium masowe, bo przecież teatr ma znacznie mniejszą siłę rażenia, a film w postaci kopii rozpowszechnianych w wielu kinach, w całej Polsce, nawet za granicą, sprawia, że Bodo staje się gwiazdorem. Na pewno pomagają mu w tym wspaniałe piosenki, bo przecież to nam zostaje po Bodo, jak śpiewa choćby Sex Appeal.
2: Przebierając się za kobietę, tak.
1: Przebierając się za kobietę, wykonując bardzo zmysłowy taniec, przy tym uwodząc. No jaka to jest gra w ogóle aktorska. Jest i autor ironią, i dowcipem, i pięknie zaśpiewane. Dużo jest takich piosenek Bodo, ale Bodo też trafia na plan filmowy w Łodzi. To już są lata 30. Film Juliusza Gardana z 1938 roku Skłamałam. Występuje tutaj z Jadwigą Smosarską, królową polskich ekranów. Smosarska gra biedną dziewczynę Helę, która przyjeżdża z prowincji do Łodzi, tego miasta, w którym spotyka złego człowieka, uwodziciela. Tego uwodziciela gra Bodo. Bodo właśnie przyjeżdża do Łodzi zagrać czarny charakter. To mu się bardzo rzadko zdarzało. On się bardzo pilnował, żeby jego amplua było jednoznacznie pozytywne, że grał flirciarzy, uwodzicieli, owszem, ale nie przekraczał do tej pory żadnych takich granic, a tu jest jednoznacznie zły. Tu zresztą pada w filmie Skłamałam to określenie Łodzi jako złego miasta, które potem wiele lat funkcjonuje aż do czasów współczesnych. No to właśnie sprzed kilkudziesięciu lat zwrot w filmie Skłamałam wypowiedziany.
2: Ale rzeczywiście widać w tym filmie Łódź, można sobie popatrzeć.
1: Można popatrzeć i to jest w ogóle kapitalne, bo przecież to jest film fabularny. Czyli pokazuje pewną fikcję, a my na niego patrzymy jak rodzaj dokumentu, zapisu dokumentalnego. To jest w ogóle wybitnie interesujące w filmach fabularnych realizowanych przez kolejne dekady w Łodzi. Hela, czyli ta główna bohaterka grana przez Smosarską, przyjeżdża na dworzec Łódź Kaliska, stary, wysiada, tam się plącze na placyku, pyta policjanta, jak dojść pod adres, który ma zapisany. Ten adres to jest ulica Andrzeja, czyli dzisiejsza ulica Andrzeja Struga. Ale żeby dotrzeć na tą ulicę, też widać właśnie kamienicę pod wskazanym numerem, to przejeżdża przez miasto i widać między innymi Plac Wolności z pomnikiem Kościuszki. Potem też jest pokazany bardzo ładny widok na dworzec Łódź Fabryczna, na ówczesną fabryczną. Także trochę tej Łodzi widać w kilkunastu pierwszych minutach. Potem akcja filmu przenosi się do Warszawy. Większość scen już jest kręcona w studiach, w atelier, więc z naszej łódzkiej perspektywy nie jest już to takie ciekawe, ale ten powrót po latach Eugeniusza Bodo do Łodzi to jest wielki rarytas. A proszę pamiętać o tym, że łodzianie uwielbiali film, ale uwielbiali też filmowców. Tam, gdzie się pojawiały ekipy filmowe, tam był zaraz tłum gapiów, osób zainteresowanych może swoją własną karierą, bo to jak przyjeżdżali filmowcy, to ktoś mógł dostać się do filmu, załapać i zrobić karierę. Tak jak właśnie choćby taki Eugeniusz Bodo, czy Pola Negri, czy Jadwiga Smosarska. Te kariery leżały na bruku i łodzianie też marzyli o tym, żeby ich odkryć. No, taką łodzianką jest Jadwiga Andrzejewska przecież, która zrobiła wspaniałą karierę jeszcze w przedwojennym polskim filmie.
2: Eugeniusz Bodo, mówiło się o tym i pewnie tak było, że był kobieciarzem. Znane były jego rozmaite romanse, jego kobiety.
1: To też bardzo ciekawy wątek, bo on tworzył taką postać. Prasa drukowana chętnie podłapywała te wątki, zresztą to samo robi prasa kolorowa dzisiaj, teraz już media społecznościowe, teraz portale plotkarskie tym samym żyją. Czy na pewno Bodo był kobieciarzem? Nie wiem, według mnie był absolutnym pracoholikiem, oddanym swojej pracy w 100%, więc wszystko co robił, robił na potrzeby tej postaci. Eugeniusz Bodo to przecież jest jego pseudonim artystyczny. Na pewno wiemy o tragicznym związku z Taitanką Reri, która wystąpiła w filmie Tabu, w niemieckim filmie, przyjechała tutaj do Polski na promocję tego filmu, zakochali się w sobie, Reri i Bodo, zaczęli być parą, ale ten styl życia, taki dość lekki Reri, tak twierdził Bodo, zaczął mu przeszkadzać, dlatego że Bodo po wypadku samochodowym pod Łowiczem, w którym zginął jego przyjaciel Roland, przestał pić. Był absolutnym abstynentem, więc Reri, która chciała inaczej żyć, inaczej spędzać wieczory, na pewno w którymś momencie te ich drogi zaczęły się rozchodzić, ale równocześnie była obcą w jego kraju. Nawet jego przyjaciele zarzucali mu, że oprzeć się z nią zbyt chłodno, nie zadbał o nią. No bez wątpienia Eugeniuszowi Bodo towarzyszyły często piękne kobiety, a co

0: towarzysz Eugeniusza Bodo. Różne też są historie związane z jego końcem. Mówi się, że albo zmarł przed wojną, albo już w trakcie wojny. Tego nie znamy, natomiast zachowały się naprawdę kapitalne zdjęcia Eugeniusza Bodo. I ja myślę, że w Wabanku, jeśli Państwo pamiętacie, Wabank i sceny w kamienicy, do której Kramer przyjeżdża odwiedzić nowo poznaną piękność, tam mija go czarnoskóry mężczyzna z dogiem Arlekinem. Ja się zastanawiam, czy Juliusz Machulski tego doga Arlekina to nie wyciągnął, pamiętając Sambo Eugeniusza Bodo.
1: A za chwilę wracamy do opowieści o Eugeniuszu Bodo.
2: Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Kto mi z Państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich do stukroć. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.

0: Zatrzymajmy się na chwilkę przy wypadku, bo w zasadzie to on jest takim pretekstem do dzisiejszej rozmowy o Eugeniuszu Bodo. Ten wypadek wydarzył się 27 maja. Miał bardzo potem właściwie duży wpływ na życie Eugeniusza Bodo. To znaczy on jakby bardzo często do tego wracał i w ogóle wracano do tego.
1: To był taki szokujący wypadek. Kilku młodych mężczyzn rusza w nocy czy późnym wieczorem z Warszawy. Jest maj, koniec maja, jest piękny na pewno zmierzch, nowym Chevroletem Eugeniusza Bodo. On 2 tygodnie wcześniej kupił sobie luksusowe auto, znakomite. Nie ma aut, ale nie ma też dróg odpowiednio przystosowanych. I ruszają właśnie w czwórkę razem z Witoldem Rolandem, jego kolegą z kabaretu Morskie Oko. Mają jechać z Warszawy do Poznania pod Łowiczem albo nieoznakowany zakręt, spadają z nasypu kilkumetrowego. Witold Roland umiera. Pozostali lekko poturbowani, właściwie bez większych uszczerbków wychodzą z tego wypadku. Ale pojawia się policjant, który mówi, że Bodo nadużył alkoholu. On twierdzi, że tak nie

0: jest. Nie było alkomatów wtedy, no to jest historia sprzed 97 lat. Wszystko wyglądało zupełnie inaczej, natomiast Budo bez wątpienia miał ogromne wyrzuty sumienia, bo osierocił, Witold Roland osierocił żonę i dzieci, więc przez lata Budo na pewno im pomagał finansowo, ale od tego czasu prowadził się właśnie w sposób bardzo porządny, odstawił alkohol. Pewnie też ten związek z Reri ucierpił na jego abstynencji. Brzmi może tak przewrotnie, ale nie szedł już w parze z jakimiś wyskokami alkoholowymi. No to wpłynęło na niego. Też dlatego, że mógł bardzo łatwo stracić tę pozycję, jakiej się dorobił. To jest 29 rok. Jest dopiero jakby w trakcie tej wielkiej kariery, już jest bardzo znany, ale taka niechęć publiczności do tego, no jednak zabójcy, czyli tej osoby, która pod wpływem alkoholu prowadzi, mogła zaważyć na całej jego karierze dotychczasowej, a przecież tak jak mówię, Budo, pracoholik, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby stracić no przez pewny jakiś taki moment, to jest w wypadkach samochodowych, przecież jakiś ułamek sekundy, który zaważył na życiu lub śmierci przyjaciela. To był też jego przyjaciel. To na pewno też go dotknęło. To takie nagłe spotkanie się ze śmiercią młodego, 30-kilkuletniego człowieka.
1: Aniu, twój najbardziej ulubiony film z Eugeniuszem Budo? Masz taki?
0: To jest ciekawe. No może Piętro wyżej? Nie powiem tak jedno. A może Czy Lucyna to dziewczyna? Może skłamałam, może jednak skłamałam, że Łódzki. I ten Eugeniusz Budo jest inny. Ja mam przed oczami fotos, który został wykonany na planie tego filmu.
1: On jest naprawdę bardzo zły w tym filmie. To
0: on
1: znaczy
0: jest,
1: Eugeniusz Budo.
0: On jest okropny. To jest człowiek, którego nie chcielibyśmy spotkać, bo jest cyniczny, okrutny, wstrętny. Naciąga, czy jeszcze szantażuje tę dziewczynę, którą wykorzystał. Okropny. Natomiast jak wygląda Budo na planie? Ubrany w eleganckim garnitur, krawat, ufryzowany, bo przecież włosy pociągnięte brylantyną, oparty o łódzką latarnię. Myśmy długo się zastanawiali, czy to jest na pewno zdjęcie, fotos wykonane z Łodzi, w Łodzi i dopiero w jakimś wariancie tego zdjęcia zobaczyliśmy, że jest herb miasta na latarni, wytłoczony latarnię, którą się opiera i są sceny z Piotrkowskiej, gdzie najpewniej w przerwie pomiędzy zdjęciami ktoś podszedł i zrobił mu to zdjęcie i tam Budo wygląda pięknie. Nie jest tym czarnym charakterem, jest tym Eugeniuszem Budo, którego widzimy w wielu filmach, no absolutnie charakternym, charyzmatycznym, wybitnym człowiekiem kina.
1: Na tle innych właśnie aktorów tamtego okresu można by było zaryzykować takie twierdzenie, że Budo był najbardziej popularny? Czy tutaj można powiedzieć, że rywalizował, nie wiem, z Żabczyńskim, nie wiem z kim jeszcze?
0: Myślę, że nikt nie śpiewał tak jak Budo. I on miał tę swoją niszę, bo Kazimierz Junosza-Stępowski, Amant. Takich amantów było kilku. Tych mężczyzn, którzy byli arcypopularni, ale piękni. Natomiast to Budo miał ten urok i wdzięk, trochę też sztubacki, no i śpiew. Śpiew, ten komediowy taki gest. Kto miał taki? Nikt.
1: No, umówiłem się z nią na dziewiątą. To taka piosenka, która wraca w wielu wykonaniach, prawda? Przez tyle lat.
0: To jest w ogóle kapitalna muzyka, kapitalny tekst. To jest w ogóle wielka rola i robota Henryka Warsa i tych tekściarzy. Ludwik Starski, który robi teksty piosenek. To są w ogóle genialne, takie uniwersalne piosenki o miłości, o pragnieniu. Ale też myślę, że dlaczego popularny był tak bardzo Budo? Dlatego, że nie mając takich wybitnych warunków fizycznych, choć był oczywiście dobrze zbudowanym, przystojnym mężczyzną, ale nie był super amantem. Każdy mógł się z nim zidentyfikować. Czyli każdy ciężko pracujący młody człowiek, który po pracy ubiera się elegancko i wychodzi zdobyć tę swoją ukochaną, dać jej bukiet kwiatów albo się zakochać, to jest właśnie Budo. No i to jest też fenomen Budo.
1: Budo też w którymś momencie zaczął produkować filmy?
0: Tak i w ogóle to jest takie gdybanie, ale co by było, gdyby nie wybuchła wojna, albo co by było, gdyby Budo zdecydował się na wyjazd do Hollywood, bo on miał propozycje z różnych krajów, z Europy i była mowa o jego kontrakcie w Stanach Zjednoczonych. To było zresztą miejsce, to była Mekka filmowców, do której różni twórcy europejscy się wybierali. Wiadomo, że barierą był język, ale Budo był bardzo inteligentny i miał też takie zdolności językowe. Świetnie władał rosyjskim. Dlaczego nie miałby się nauczyć perfekcyjnie wojny angielskiego. No, myślę, że wojna przerwała naprawdę wspaniałą karierę aktorską, filmową, bo czemu nie miałby realizować? On umiał pracować w filmie. Film był stosunkowo prosty wtedy, realizacja filmu. Tak naprawdę mając pieniądze, można było wziąć się za realizację filmu, a on miał też taki jakiś niesamowity instynkt do tego, w czym brał udział. On wiedział, który film będzie dobry.
1: Ostatni etap w życiu i karierze Eugeniusza Bodo, no to właśnie jest wojna.
0: To jest wojna. Bodo miał paszport szwajcarski. Ze względu na swojego ojca i na tę wątpliwą już teraz, ale wówczas udokumentowaną, uzasadnioną miejsce urodzenia w Genewie. Bodo się wystarał o paszport szwajcarski. Po wybuchu wojny wyjechał do Lwowa, wyjechał na wschód. Tam zresztą znalazło się bardzo wielu Polaków, którzy uciekli przed Niemcami. Wydawało się, że Rosjanie będą lepszym wyjściem. To są znowu gdybania. My wiemy, jak historia się potoczyła, jak bardzo niebezpieczny był pobyt w Związku Radzieckim w owym czasie, ale oni tego nie wiedzieli. Oni po prostu uciekali przed wojną i próbowali żyć, bo też proszę pamiętać o tym, że Niemcy zamknęli teatry, zamknęli kabarety. Można było występować po jakimś czasie, ale na warunkach dyktowanych przez Niemców, więc część Polaków szukała wyjścia gdzie indziej. I Bodo, który świetnie znał rosyjski, ponieważ jako mały chłopiec jeździł z rodzicami po cesarstwie rosyjskim, to był naturalny kierunek dla niego i podążył za stworzonym takim teatrzykiem Warsa, nawet z dużym sukcesem w tym Związku Radzieckim już w trakcie II wojny światowej. Przebywał cały czas we Lwowie i pojawia się kilka wersji jego aresztowania bądź śmierci. W 1943 roku został aresztowany 26 czerwca 1941 roku. Dość szybko, ale równocześnie pojawiło się kilka relacji mówiących, że widziano Bodo zabitego, rozstrzelanego, czy w mieszkaniu, czy na ulicy. Teraz już wiemy, że został wywieziony przez NKWD w głąb Związku Radzieckiego. Pojawiła się po latach osoba, która spędziła z nim jakiś czas w więzieniu, która mówiła o tym, że spotkała Bodo, człowieka niepodobnego już do niczego, wycieńczonego, wyniszczonego, wygłodzonego, którego znała. Człowiek, który z nim siedział przez kilka miesięcy, poznał Bodo z jakiegoś występu scenicznego, zaczęli o tym rozmawiać i ten właśnie więzień przedstawił mu się jako Eugeniusz Bodo. To jest w ogóle bardzo też ciekawe, bo władze polskie próbowały wyciągnąć Eugeniusza Bodo z więzienia. To ma oczywiście związek i w tle jest ta wielka polityka, bo co mówią Rosjanie? No ale to jest obywatel szwajcarski. Ten szwajcarski paszport, który miał mu gwarantować nietykalność, ze wszystkich stron nietykalność, okazał się jego zgubą, bo mimo możliwości uwolnienia Polaków po traktatach polsko-rosyjskich, polsko-radzieckich, właśnie tak odbijano piłeczkę. Eugeniusz Bodo nie jest obywatelem polskim, nic wam do tego. I zaginął. Rosjanie znakomicie zatarli ślad za Bodo, nikt go nie zdołał odnaleźć. No wiemy, że zginął wycieńczony w łagrze.
1: Nie ma też miejsca jego grobu, bo nie wiadomo.
0: Tak? Prawdopodobnie jakiś grób zbiorowy w jednym z łagrów na Syberii. To jest w ogóle niebywale dramatyczny koniec życia, takiego króla życia, niesamowitej postaci, która osiągnęła tak wiele swoją ciężką pracą. I mimo też różnych dramatycznych momentów, wcześniej Eugeniusz Bodo pokonywał wszystko właśnie swoim szarmem, dziękiem, urokiem, pracą, a ten straszny los wynikający z wielkiej polityki go dotknął i naznaczył w taki tragiczny sposób.
2: Opowiadała Anna Michalska z Muzeum Kinematografii, a za kilka minut opowieść o wojennych losach polskich aktorów.
3: W górze tyle gwiazd, w dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Tak śpi, bo nocą Kiedy gwiazdy się na niebie zlocą, wszystkie dzieci, nawet zle, pogrążone są we śnie, a ty

0: Kocki dwa, kocki dwa, szarobury, szaroburoby dwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc się ma i za chwilę zaśnie.
1: A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd.
0: Rząd zasnął, a nie ty.
2: Jeszcze, to takie ładne.

0: Moimi Państwa gościem jest dzisiaj pani Katarzyna Czekaj-Kotynia, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Witam.
1: Dzień dobry.
0: Pani jest świeżo po prelekcji na temat losów wojennych aktorów z czasów przedwojnia, na temat losów znanych gwiazd kina przedwojennego, bo wojna przerwała te kariery i ich losy potoczyły się bardzo różnie.
1: To są absolutnie fascynujące historie, ponieważ my znamy tę część życiorysu największych gwiazd, takich jak Hanka Ordonówna, Adolf Dymsza, Eugeniusz Bodo. Znamy tę część ich życiorysu, która wiąże się z dwudziestoleciem międzywojennym, z tym pięknym światem kina, kabaretów, szlagierów, blichtru, piór i szampana. Natomiast ta nasza wiedza zwykle urywa się na 1 września 1939 roku, a okazuje się, że te życiorysy tych właśnie najbardziej rozpoznawalnych postaci, one odzwierciedlają losy Polaków w ogóle w czasie II wojny światowej i pokazują, jak różnymi ścieżkami te losy się toczyły.
0: We teatrach jawnych występował, jak się okazuje, Adolf Dymsza, też znana postać, za co potem spotkały go już po wojnie reperkusje.
1: Tak, to jest kolejna fascynująca historia. Adolf Dymsza, aktor absolutnie uwielbiany przed wojną, a i po wojnie też, za swój talent komiczny, za niesamowity kontakt z publicznością, za stworzenie postaci Dotka, który był takim typowym warszawskim cwaniakiem. Adolf Dymsza rzeczywiście w okresie okupacji zdecydował się na występowanie w teatrach jawnych i o ile wielu aktorów występowało w teatrach jawnych, to infamia, ostracyzm, który spotkał Adolfa Dymszę, był wyjątkowy. Także ze względu na to, że jego relacje z Niemcami wykraczały poza scenę. On był często widywany w towarzystwie Niemców, jak brata się niejako z Niemcami, zabawia ich w trakcie ich spotkań towarzyskich. I w związku z tym po wojnie sąd koleżeński skazał go właśnie na zakaz występowania w teatrach warszawskich. Podkreślam, że warszawskich, ponieważ my na tym troszeczkę skorzystaliśmy, bo w tym czasie Adolf Dymsza przyjechał do Łodzi i występował na naszych scenach, ale także jego nazwisko nie mogło pojawiać się na plakatach. No i generalnie towarzyszyła mu bardzo zła sława kolaboranta niejako. Tymczasem dzisiaj wiemy, że ta działalność miała także swoje drugie dno. On rzeczywiście towarzyszył Niemcom, bratał się z nimi i uczestniczył w ich imprezach, ale wykorzystywał te kontakty bardzo często po to, żeby ratować kolegów i koleżanki, którzy dostali się do więzienia. Jesteśmy absolutnie pewni, że to on wyciągnął Mirę Zimińską z więzienia, kiedy właśnie znalazła się tam w trakcie okupacji. Przez całą okupację pomagał znajomym w getcie warszawskim, przesyłając paczki. W swoim własnym mieszkaniu ukrywał iluzjonistę żydowskiego pochodzenia, a musimy pamiętać, że za coś takiego groziła kara śmierci nie tylko dla niego, ale także dla jego żony oraz jego dzieci, do których był absolutnie przywiązany. To jest przykład właśnie jednego z takich życiorysów, o których nie do końca wszystko wiemy. Postaci, które niektórzy lubią oceniać, nie znając wszystkich faktów.
0: I kolejny życiorys, o którym niewiele wiedzieliśmy do tej pory, myślę o tym życiorysie wojennym i powojennym, to Ina Benita, bo Ina Benita została oficjalnie uśmiercona, to znaczy twierdzono, że zginęła w Powstaniu Warszawskim, że widziano ją, jak schodziła do kanałów z dzieckiem na ręku i potem właściwie nie wiadomo, co się z nią stało. I taka była oficjalna wersja. Ja nawet jeszcze, jak zaglądam do jakiejś publikacji na jej temat, to jeszcze taka jest właśnie przyczyna śmierci, a od jakiegoś czasu wiemy, że jej losy były absolutnie inne.
1: Bo to jest całkiem świeża historia z wyjaśnieniem losów Iny Benity. Ina Benita, kobieta absolutnie przepiękna. Blondynka, platynowa, no, nie do końca naturalna, ale jednak bardzo sensualna, seksbomba, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Aktorka młodszego pokolenia, ona kiedy wybuchała wojna, miała 27 7 lat, więc jeszcze całe życie było przed nią. W czasie wojny również zdecydowała się na występowanie na scenach jawnych, ale tutaj zaczyna się ta tajemnicza część jej życiorysu, ponieważ wydaje się, że ona została namówiona do tego, żeby występować w jawnych teatrach, aby pomóc w rozpracowaniu sprawy Igo Syma, z którym przed wojną była związana relacją, nazwijmy to, romantyczną. Najprawdopodobniej rzeczywiście ona uczestniczyła w tej operacji, ale jej późniejsze losy, już po akcji zlikwidowania Igo Syma, okazują się jeszcze bardziej intrygujące. Mając kontakty wśród Niemców, Ina Benita po prostu zakochała się. Zakochała się w austriackim oficerze. Był to absolutnie bulwersujący związek, zarówno dla strony niemieckiej, jak i dla strony polskiej. Prawdopodobnie ze względu na tą bardzo trudną atmosferę wokół tego romansu, Ina Benita zdecydowała się na wyjazd do Wiednia, ale tam jej problemy nie skończyły się, ponieważ w Wiedniu wyszło na jaw, że ona ma pochodzenie żydowskie i matka była prawdopodobnie albo przechrzczoną Żydówką, albo miała właśnie tego rodzaju korzenie. I kiedy w Niemczech wyszło to na jaw, to ten oficer został wysłany na front wschodni, ponieważ dla niemieckiego oficera związanie się z osobą pochodzenia żydowskiego było w świetle ustaw norymberskich, no po prostu przestępstwem. Więc on został zesłany na front wschodni, gdzie zginął. Ślad po nim zaginął, nie wiemy, co się z nim stało. Natomiast Ina Benita została po prostu aresztowana. Ona trafiła z powrotem do Polski na Pawiak. Na tym Pawiaku urodziła syna. Urodziła go wiosną 1944 roku. I to jest znowu absolutnie niesamowita historia. Została zwolniona z tego Pawiaka 31 lipca 1944 roku, w przeddzień wybuchu Powstania Warszawskiego. I rzeczywiście historia, która obowiązywała przez dziesięciolecia, była taka, że w trakcie tego powstania ona chciała się wydostać z Warszawy, z centrum Warszawy, kanałami. Były osoby, które widziały na własne oczy, jak ona w tych kanałach razem ze swoim dzieckiem ginie. I dopiero w 2018 roku badacz biografii Inny Benity też w zupełnie jakby przypadkowy sposób natknął się w internecie, na forach internetowych, na informacje o rodzinie Inny Benity, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych. I zaczął drążyć, jak mogłoby do tego dojść. I powstała alternatywna wersja tej historii, całkiem rzetelna, bo poparta dokumentami, które wydają się autentyczne, w których wszystko się zgadza, w których Ina Benita przeżywa Powstanie Warszawskie. Nawiązuje relacje z jakimś kolejnym Niemcem, z którym wyjeżdża do Rzeszy. On tam niestety dosyć szybko ginie. Ona ma jeszcze całą masę przygód na Lazurowym Wybrzeżu. Poznaje kolejnego męża, z którym wyjeżdża najpierw do Maroka, później do Stanów Zjednoczonych. Tam zakłada nową rodzinę, ma jeszcze jednego syna. Są dokumenty, w których podpisuje się swoim prawdziwym nazwiskiem. Są zdjęcia, na których kobieta wygląda jak Ina Benita, tylko jest troszeczkę starsza. Więc naprawdę bardzo trudno obalić te dokumenty. I wydaje się, że ta wersja, w której ona nie ginie w kanałach razem ze swoim kilkumiesięcznym synem, jest do przyjęcia i wydaje mi się, że nawet chyba trochę bardziej optymistyczna niż ta pierwsza. W związku z czym ja nie do końca mam ochotę w nią wątpić.
0: To wróćmy jeszcze na chwilę do Hanki Ordonównej, która zaczęła tworzyć przy armii Andersa ochronki dla dzieci.
1: Na początku okupacji znajdowała się w Warszawie i zaraz na początku okupacji została rozdzielona ze swoim mężem, została w Warszawie i została bardzo szybko aresztowana. Do końca nie znalazłam jednej wersji, dlaczego została aresztowana, ale wśród plotek na ten temat mówi się o tym, że właśnie Igo Sym, jej bardzo bliski znajomy, próbował namówić ją do występowania na jawnych scenach. Ona się nie chciała zgodzić i w wyniku tego szantażu została aresztowana właśnie przez gestapo. Z tego więzienia wyciągnął ją mąż, hrabia Michał Tyszkiewicz, uruchamiając wszystkie kontakty, jakie był w stanie uruchomić, łącznie z włoską rodziną królewską. Uwolnił Hankę Ordonównę, wywiózł ją do Wilna, ale wtedy zaczęły się z kolei jego problemy. On został aresztowany przez NKWD. I wtedy z kolei Hanka Ordonówna zaczęła jeździć po urzędach, zawędrowała do Moskwy po to, żeby swojego męża z tego więzienia wyciągnąć. Nie udało jej się wyciągnąć, a co więcej, odmawiając przyjęcia radzieckiego obywatelstwa, sama naraziła się Sowietom i została wysłana również do łagru. Ona by tego łagru nie przeżyła, ale na szczęście tam spotkała dobrą lekarkę, która przetrzymała ją w szpitalu. Hanka Ordonówna od zawsze borykała się z problemami z płucami, cierpiała na gruźlicę. I tam Ordonka doczekała amnestii związanej właśnie z Układem Sikorski-Majski. Jak tysiące Polaków zaczęła zmierzać w kierunku tworzących się obozów Armii Polskiej. W Taszkencie dostrzegła problem polskich sierot, ponieważ kiedy przyszła amnestia dla Polaków, Polacy zostali wypuszczeni z łagrów, ale zostali pozostawieni sami sobie. Poza tym, że tysiące dorosłych mężczyzn, dorosłych kobiet znalazło się właśnie w takiej sytuacji w samym środku Związku Radzieckiego, bez środków do życia, to w tej samej sytuacji znalazły się tysiące dzieci. Tysiące dzieci, które zostały sierotami, także w wyniku tego, że rodzice ginęli właśnie w tych obozach, w trakcie tułaczki, w trakcie zesłania. Te dzieci były całkowicie bezbronne. Hanka Ordonówna nigdy wcześniej nie miała własnych dzieci. Zawsze była postrzegana jako osoba empatyczna, pełna ciepła, otwarta na ludzi. Natomiast sama nie była matką. Ale jednak widząc te sieroty, widząc całe to nieszczęście, postanowiła pomóc. W Taszkencie organizowała sierocińce. Zaczął rozglądać się za możliwościami pomocy, możliwościami działania, co z tymi dziećmi zrobić. I kiedy dotarła do Aszchabadu, szukając polskich urzędów, które opiekowały się uchodźcami, w jednych z nich spotkała po prostu swojego męża Michała Tyszkiewicza, z którym straciła kontakt kilkanaście miesięcy wcześniej. Więc bardzo wiele zbiegów okoliczności, które doprowadziły do tego, że właśnie małżeństwo się połączyło. Wspólnymi siłami załatwili dzieciom transport do Indii. Hanka Ordonówna odprowadziła je do samych Indii, kiedy upewniła się, że z dziećmi będzie wszystko w porządku. Razem z mężem wrócili na Bliski Wschód. Tutaj w zależności właśnie od kierunków działalności Tyszkiewicza znaleźli się i w Palestynie, i w Libanie. Ale niestety Hanka Ordonówna do Polski już nigdy nie wróciła. Jej zdrowie pogorszyło się i w 50 roku po prostu zmarła. Co ciekawe, nie zmarła na gruźlicę, ale zmarła na tyfus, którym zaraziła się od swojego męża, ponieważ jednak jej organizm był bardzo wyniszczony walką z gruźlicą, to tego tyfusu już niestety nie przetrwała.
0: A po więcej historii niesamowitych wojennych losów polskich gwiazd przedwojnia zapraszam na naszą stronę na radio Łódź.pl.

0: I jeszcze jedna historia dotycząca kolejnej wielkiej gwiazdy przedwojennego kina. Aleksander Rzepczyński, żołnierz drugiego korpusu generała Andersa, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, pośrednio związał swoje losy z Łodzią, z Muzeum Kinematografii, o czym powie Judyta Pawlak.
1: Co ostatnio trafiło w takim razie do muzeum i jaką ma wartość?
2: Dosłownie kilka dni temu przywieźliśmy z muzeum w Warszawie do zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi pamiątki osobiste po Aleksandrze i Marii Rzepczyńskich.
1: Dlaczego tak się stało?
2: Ja myślę, że to jest pewnie najlepsze pytanie albo bardziej właściwą osobą do odpowiedzi na to pytanie jest darczyńca, czyli pan Przemysław Popkowski, który jest osobą, która bardzo dba o podtrzymywanie pamięci o małżeństwie Rzepczyńskich. Jest inicjatorem powstania w Warszawie takiego miejsca zwanego Zaułek Rzepczyńskich, takiego miejsca, w którym odbywają się spotkania na temat historii tego małżeństwa, ale również koncerty. Myślę, że zaufanie do instytucji. Wydaje mi się, że w pewnym momencie pan Popkowski stwierdził, że nasze muzeum będzie odpowiednim muzeum, które o te przedmioty zadba, zarówno pod względem konserwatorskim, ale pewnie też będzie miało większe możliwości prezentacji tych pamiątek bardziej szerokiemu kręgowi odbiorców.
1: Bo muzeum ma już ubrania i przedmioty osobiste, tak, różnych znanych aktorów.
2: Tak, nasza kolekcja historii kina jest bardzo bogata w takie pamiątki osobiste po twórcach, reżyserach, aktorach, ale my zawsze z wielką radością i ekscytacją czekamy na kolejne tego typu obiekty. I tak było w przypadku też tego przekazu. Nie mieliśmy wątpliwości, czy przyjmiemy do zbiorów, czy nie. Natomiast musieliśmy zorganizować transport i teraz jesteśmy w trakcie inwentaryzacji.
1: Co to są za rzeczy i w jakim są stanie?
2: To są, tak jak już wspomniałam, rzeczy osobiste należące do Aleksandra Rzepczyńskiego. Między innymi garnitur, smoking, melonik i kapelusz oraz mundur wojskowy. Natomiast jeśli chodzi o panią Marię Rzepczyńską, no to jest taki zupełnie szczególny i wyjątkowy kuferek, z którym jeździła w swoje trasy, w którym to mieszczą się różne przedmioty, możemy powiedzieć, które pomagały podkreślić kobiecą urodę. A więc różne akcesoria do włosów, między innymi lokówka, ale również flakon po perfumach, który proszę mi uwierzyć, że jak się odkręci, to nadal czuć zapach perfum, które używała pani Maria Rzepczyńska, jak również pudełko na puder, w którym też zachowały się jeszcze resztki pudru.
1: A te, pani Judyto, dwa kufry, tutaj taki metalowy i tamten, nie wiem, czy skórzany, czy materiałowy?
2: To są właściwie dwie walizki. Ta metalowa to jest walizka, w której Aleksander Rzepczyński przywiózł swój wojenny dobytek. To jest bardzo ciekawy przedmiot, ponieważ jest to kufer, w którym trzymano w czasie wojny amunicję. Prawdopodobnie ten nasz to jest kufer po granatach. O tym świadczy między innymi jego budowa i też trochę taka wewnętrzna struktura. Więc to jest taki kufer, w którym przywiózł swój wojenny dobytek, bo ponieważ potem w czasie wojny bardzo często żołnierze wykorzystywali te metalowe kufry jako takie walizki. Natomiast ta druga to jest taka biała walizka tekturowa, na której zresztą jest wyryte nazwisko Rzepczyński i w tej walizce przetrwała właśnie ta garderoba, o której mówiłyśmy, czyli garnitur, smoking i mundur.
1: Garnitury, zdaje się, że granatowy, tak? W paseczki?
2: Garnitur granatowy w paski, kompletny, ponieważ do niego jest również kamizelka. Smoking bardzo elegancki, czarny i mundur oficerski Polskich Sił Zbrojnych, ponieważ Aleksander Rzepczyński w czasie wojny walczył między innymi w armii Andersa, też pod Monte Cassino.
1: W jakim stanie są te rzeczy? Czy tutaj potrzebne są jakieś prace zabezpieczające czy odświeżające?
2: Z tego, co udało nam się dowiedzieć, te wszystkie przedmioty były w komorze fumigacyjnej, a więc są zabezpieczone w takiej najbardziej podstawowej formie. Natomiast będziemy planowali taką konsultację konserwatorską, żeby zaplanować tą konserwację, ale nadal w granicach takiej konserwacji zachowawczej, czyli żeby zachować te przedmioty w stanie niepogorszonym. Takie są nasze plany na dzień dzisiejszy, ale myślę, że są to przedmioty, które nie będą wymagały bardzo głębokiej konserwacji. Zresztą my jesteśmy jakby daleko od przekraczania tej granicy konserwacji i wchodzenia w rekonstrukcję, więc tego będziemy chcieli uniknąć. Ale na pewno będziemy chcieli zadbać o te przedmioty w taki sposób, żeby one zachowały swój stan, ponieważ to są takie bardzo osobiste rzeczy. Mamy takie wrażenie, że nasycone wręcz obecnością tych osób, więc też nie będziemy przekłamywać rzeczywistości, że one wyglądają albo będą po konserwacji wyglądały lepiej niż przed.
0: Pamiątki po Żabczyńskich są już dostępne do oglądania w Muzeum Kinematografii, a za uwagę dziękuję dzisiaj Agata Zielińska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest godzina 18.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: Przed mikrofonem Beata Janowska. Zapraszam na wiadomości. W nich pożar w powiecie piotrkowskim. Jest ofiara śmiertelna. Przygotowania do remontu mocno zniszczonej ulicy Wschodniej w Piotrkowie i obowiązek używania kasków dla młodych rowerzystów i deskorolkarzy. Noc będzie pochmurna, może padać. Temperatura spadnie do 10 stopni. Tragiczny pożar w powiecie piotrkowskim. Nie żyje 53-letni mężczyzna. Jak poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ogień pojawił się w suterenie domu jednorodzinnego w miejscowości Świątniki. W pomieszczeniu był mężczyzna. Strażacy ewakuowali go z budynku i podjęli resuscytację, jednak nie udało się go uratować. Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane. Zamieszki we Francji po wygranej piłkarskiej Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain. Jedna osoba zginęła, a ponad 200 zostało rannych. W Paryżu rannych jest 57 policjantów. Setki osób zatrzymano. Po meczu grupy młodych chuliganów starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego i pałek. W wielu częściach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać było podpalone rowery i śmietniki, barykady i zniszczone witryny sklepów. Chuligani podjęli też próbę szturmu na jeden z komisariatów, a łącznie do zamieszek i prób grabieży doszło w 15 miastach. Część opozycji i przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty podczas zamieszek, domagają się dymisji ministra spraw wewnętrznych Francji i zamykania pól elizejskich na czas piłkarskich wydarzeń. Zdewastowana ulica Wschodnia w Piotrkowie zostanie przebudowana. Stan tej drogi znacznie się pogorszył w związku z trwającym remontem ulic Wolborskiej i Rakowskiej. Wschodnia stała się na czas prac ważnym objazdem i dojazdem w rejon szpitala. W efekcie jej nawierzchnia jest mocno zniszczona. Po zakończeniu prac na Wolborskiej i Rakowskiej możliwy będzie remont wschodniej, mówi Łukasz Nowak z Piotrkowskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
6: Będziemy mieli nową nawierzchnię razem z całą podbudową, całą konstrukcją jezdni. Oprócz tego w części południowej będziemy mieli nowy chodnik. W ramach odwodnienia wykonamy kanalizację deszczową.
4: Wartość inwestycji jest szacowana na prawie 4 miliony złotych. Ostateczny koszt będzie znany po rozstrzygnięciu przetargu. Kaski dla jeżdżących na hulajnogach, rowerach i deskorolkach będą obowiązkowe. Przepis wchodzi w życie w najbliższą środę, a dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Więcej na ten temat powie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
7: Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Część mieszkańców Łodzi, z którymi rozmawialiśmy, twierdzi, że obowiązek noszenia kasków powinien dotyczyć także dorosłych.
8: To powinno być też dla dorosłych. Jako taki standard, nieważne, nie tylko patrząc na wiek, po prostu na środek komunikacji.
9: Pracuję jako zawodowy kierowca autobusu i na co dzień widzę takie sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne. Im więcej ochrony, tym lepiej.
10: Bardzo dobrze jako rowerzystka widzę, jak szaleją na hulajnogach, na deskorolkach i na rowerze, więc jak najbardziej jest to wskazane.
7: Dodatkowo dzieci do 7 roku życia przewożone na przykład w przyczepkach rowerowych również będą musiały nosić kaski.
4: Rodzice, których dzieci nie będą miały kasków na głowie, mogą zostać ukarani mandatem w wysokości do 100 zł.
5: Radio Łódź.
11: Zawsze sprawdzone informacje.
4: Jutro w Łodzi rozpoczyna się sezon kąpielowy. Mieszkańcy będą mogli korzystać z miejskich kąpielisk i odkrytych basenów. Nad bezpieczeństwem będą czuwać ratownicy. Takich miejsc w Łodzi jest 6. To Arturówek, Stawy Jana, Stawy Stefańskiego oraz baseny przy Sobolowej, Głowackiego i Wiernej Rzeki. Na razie będą otwarte od 14 do 19, ale w wakacje dłużej. A jutro na start dzieci i młodzież do 18 roku życia wejdą na miejskie kąpieliska i pływalnie bezpłatnie. Kolejne wiadomości o 19. Wieczorem i nocą w regionie będzie pochmurno, w nocy miejscami może przelotnie padać, temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą do 21 stopni.
11: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
12: I dokładnie 5 minut po godzinie 18 zaczynamy nasze dwugodzinne spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. Kuba Janik program realizuje, Robert Zwoliński przed mikrofonem. Mówimy, no jeszcze chyba dzień dobry, choć te chmury takie sprawiające, że ten wieczór coraz bliżej. Dzisiaj w strefie kibica sporo różnych dyscyplin, bo będzie na przykład beach soccer. Będzie też tenis ziemny, nie zabraknie koszykówki, oczywiście też nie obejdzie się bez piłki nożnej, no, a także trochę piłki ręcznej i będzie również o siatkówce. Dużo różnych rozmów, różnych podsumowań, bo to już taki czas w większości sportów drużynowych, że sezony albo się skończyły, albo dobiegają końca, no ale śledzimy też to, co dzieje się na bieżąco na arenach nie tylko polskich, ale i światowych, między innymi towarzyski mecz piłkarski Polska-Ukraina, French Open, no i ostatni etap w tegorocznym kolarskim Giro d'Italia. To wszystko do godziny 20. Zapraszam. We'll be right back.

0: To zaczniemy dzisiaj od tenisa ziemnego, ale zanim o French Open, to jednak będzie o piłce nożnej, bo tak jak mówiłem, trwa towarzyski mecz Polski z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu. No i Polacy przegrywają 0-1 w 34 minucie. Roman Jaremczuk uderzył bardzo pewnie, bardzo celnie. Piłka wpadła tuż przy lewym słupku bramki Marcina Bułki, który dzisiaj między słupkami od początku meczu w pierwszym składzie, także obrońca łódzkiego Widzewa Przemysław Wiśniewski. No i to jedyny łódzki akcent na tym zgrupowaniu, bo powołania nie otrzymał tym razem Bartłomiej Drągowski, a więc bramkarz Widzewa Łódź. Jeśli chodzi o Polaków, to w pierwszym składzie poza Bułką i Wiśniewskim także Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Nikola Zalewski, Jakub Piotrowski, Piotr Zieliński, Arkadiusz Pyrka, Sebastian Szymański, Oskar Pietuszewski i Robert Lewandowski. No to taką jedenastkę wystawił dzisiaj od pierwszej minuty trener Jan Urban. Natomiast jeśli chodzi o French Open, no to dzisiaj smutny dzień dla polskich kibiców. Iga Świątek na 1/8 finału zakończyła bowiem swoją przygodę z tegorocznym wielkoszlemowym turniejem na kortach Rolanda Garrosa. Raszynianka, czyli czterokrotna triumfatorka tej imprezy, dzisiaj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 0-2 w setach 5-7, 1-6, a całe spotkanie trwało 100 minut.
1: Na początku jakby w porządku, chociaż jeśli chodzi o timing, to czasami czułam, że nie uderzam tak, jakbym idealnie chciała, no ale wiadomo, że gra się z tym, co ma, więc do 5-4 w sumie czułam się w porządku i czułam, że mogę troszeczkę może poprawić poziom i to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem i nad wynikiem, ale później tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no grałam coraz gorzej i dlatego był taki wynik drugiego seta. To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
0: A jak Iga Świątek czuła się przed tym spotkaniem, no to posłuchajmy.
1: Jakby przed każdym meczem w sumie się stresuję, wręcz jak się nie stresowałam czasami w zeszłym sezonie, to wychodziłam totalnie niepobudzona i zamulona w pewnym sensie i bez takiego jakiegoś ognia, więc to też nie jest jakby dobre rozwiązanie. Jakby czasami no nawet po tylu latach doświadczenia ciężko jest ocenić, kiedy tego stresu jest trochę za dużo, a kiedy jednak on jest na odpowiednim poziomie, żeby po prostu się pobudzić i dobrze grać, no ale to, co się czuję przed meczem, to i tak jakby później w trakcie meczu i tak ta sytuacja może się zmienić, więc jak się zagra super 3 gemy i poczuje się wspaniale piłkę, to człowiek się rozluźni, jak nie do końca, to nie, więc myślę, że bardziej to, co na meczu, jak się później to wszystko potoczyło, miało większy wpływ, no i na pewno wyciągnę wnioski, no bo wiadomo, że kilka meczów już w tym sezonie wyglądało właśnie średnio z tej perspektywy, więc myślę, że nie będzie łatwo sobie z tym poradzić i jakby taka jest teraz rzeczywistość zupełnie inna niż była przez poprzednie sezony i no jest to takie w sumie wyzwanie, z którym dużo zawodników się mierzy, zwłaszcza raczej na początku. U mnie te wszystkie sukcesy przyszły dość łatwo w pierwszej części kariery, teraz mam takie wyzwania i muszę po prostu to zaakceptować i nad tym spróbować pracować i przejść przez to, bo jakby no nie ma innej drogi, jeśli chcę dobrze grać. No zrobię to tylko wierząc, że mogę, mając po prostu zaufanych też ludzi wokół siebie. No i może właśnie zmuszając się jeszcze bardziej, bo dotychczas, gdy jednak dużo rzeczy mi w mojej karierze wychodziło dość gładko i przychodziło szybko i jak nawet miałam jakieś gorsze momenty typu w 2023 czy coś, to przychodził później turniej, który nagle wygrywałam i zmieniał totalnie perspektywę i który sprawiał też, że później czułam się luźniej. Było trochę inaczej. Było też, mam wrażenie, trochę łatwiej, a teraz tych wyzwań może być trochę więcej albo mogą być one ciężkie i muszę po prostu to zaakceptować, że to nie jest tak, że po miesiącu te wszystkie rzeczy uciekną i pozostanie tylko spokój i pewność, prawda? To się buduje dłużej. Też te wszystkie sezony, które miałam wcześniej dobre, no też pracowałam latami na to, żeby je mieć dobre. Jak teraz zrobiłam kilka kroków może do tyłu i w zeszłym roku też nie czułam się w większości turniejów dobrze, to muszę dać sobie więcej czasu, żeby po prostu to przerobić, pójść do przodu.
0: Iga Świątek dodała również, że jej trenerski sztab będzie jeszcze powiększony.
1: Zatrudniłam Francisa, wiedząc, że ten drugi trener zostanie na pewnym etapie dodany, bo Francis nie zrobi ze mną całego sezonu. No tylko na razie po prostu jeszcze za bardzo o tym nie myślę i nie skupiam się na tym, bo wiem, że te kolejne wyjazdy zrobimy wspólnie i pewnie po Wimbledonie może pomyślę o tym więcej.
0: A przypomnijmy jeszcze, że rok temu Iga Świątek odpadła w Paryżu w półfinale. Po raz ostatni wygrała we French Open w 2024 roku, a na kortach Rolanda Garrosa pozostała jeszcze jedna reprezentantka Polski. To Maja Chwalińska. Oczywiście mówimy o turniejach singlowych. No i Maja Chwalińska w 1/8 finału zmierzy się jutro z francuską Diane Parry. Ten mecz jutro, nie wcześniej niż o godzinie 13 na korcie Philippe Chatrier, więc tym głównym korcie French Open, a co poza tym, no w tym momencie trwa jedno spotkanie. Mirra Andrijewa mierzy się z Jill Teichmann, czyli zawodniczką, która wyeliminowała m.in. Magdalenę Fręch. No i w tym momencie Andrijewa prowadzi 4-3 w pierwszym secie i już z przełamaniem. A dzisiaj oprócz Marty Kostiuk do ćwierćfinału awansowały także jej rodaczka Elina Svitolina, a także Rumunka Sorana Kirstea. No a jeśli chodzi o turniej panów, to zwycięstwo przed kilkoma minutami zapewnił sobie i awans zarazem do ćwierćfinału. No, w tym momencie faworyt numer jeden do końcowego triumfu, czyli Niemiec Alexander Zwieriew, który pokonał Holendra Jespera de Jonga 3-0. Wcześniej pojedynek Hiszpanów. Rafael Hodar zwyciężył z Pablo Carreño Bustą 3-2. Pierwsze dwa sety dla bardziej doświadczonego Carreño Busty, wygrane po 6-4, no ale kolejne 3, no to już młody, kolejny hiszpański talent Hodar zwyciężył pewnie do 1-2 i jeszcze raz do 2. No w tym momencie obok Zwieriewa, no to wydaje się, że kolejnym kandydatem takim wskazywanym przez faworytów, przez ekspertów w gronie faworytów, no to jest właśnie Hiszpan Hodar. No bo poza tym dzisiaj jeszcze Jakub Mężczyk zagra z Aleksandrem Rybliowem, no i też bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Kaspera Ruda z brazylijskim talentem João Fonseca. To spotkanie już wieczorem, nie wcześniej niż o 20:15. A jutro Coboli kontra Sfajda, Cerundolo z Berrettinim, Auger à la Simon Stabilo i Tiafoe z Arnaldim. No, przyznacie państwo, że te nazwiska nie robią takiego wrażenia, jeśli byśmy dołożyli do nich Janika Sinera, Carlosa Alcaraza, czy choćby Nowaka Dziokowicza, ale tej trójki z różnych przyczyn we French Open tegorocznym już nie ma. No zatem na pewno jest szansa między innymi dla Aleksandra Zwieriewa na pierwszy wielkoszlemowy tytuł, no i właśnie na kortach Rolanda Garrosa. No to tak to wygląda w tym momencie we French Open, a za kilka minut sprawdzimy, jak tam na ostatnim etapie Giro d'Italia radzą sobie kolarze, bo do mety w Rzymie już naprawdę bliziutko.

No to skoro świat stoi przed nami otworem, no to też popatrzmy na to, co dzieje się w świecie sportowym. 33 kilometry pozostały do końca tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia mężczyzn. Kolarze przejeżdżają ulicami Rzymu, między innymi mijali niedawno Koloseum. Na czele dwójka uciekinierów, no ale nie mają oni zbyt wielu sekund przewagi nad resztą, nad peletonem po prostu. Tobias Bayer i Remi Rocha prowadzą, no ale to jest około 16 sekund przewagi nad peletonem, no i właśnie na finisz peletonu. Dzisiaj wszyscy się nastawiają na walkę sprinterów. No najlepszym sprinterem tegorocznego Giro będzie na pewno Paul Magnet. Francuz wygrał już 3 etapy, ma chrapkę na kolejny, ale chciałby swój etap wygrać w tegorocznym Giro reprezentant gospodarzy Milan, no więc na pewno będzie to bardzo emocjonująca walka na mecie dzisiejszego, ostatniego już etapu. Cały wyścig wygrywa Jonas Vingegaard. Duńczyk przyjechał do Włoch, żeby wygrać swój trzeci turniej, trzeci wyścig z tych najważniejszych, tych klasyków kolarskich, turów tych wielotygodniowych. No i do kolekcji, do Vuelty Espanii i do Tour de France dołącza także Giro d'Italia. No zatem świetny występ Vingegaarda, który w klasyfikacji generalnej ma ponad 5 minut i 20 sekund przewagi nad Austriakiem Felixem Gallem. No a tym ostatnim zawodnikiem na podium będzie Jai Hindley, który ma straty do Vingegaarda 6 minut i 25 sekund. Jeśli chodzi o klasyfikację górską, no to tutaj zwycięstwo Włocha Giulio Ciccone, który wyrwał tę niebieską koszulkę na przedostatnim etapie, no na, przepraszam, trzecim od końca etapie, bo na tym przedostatnim, wczorajszym, no to już tutaj Ciccone tylko no, na jednej premii górskiej dołożył kilka punkcików, żeby być już pewnym, a koszulka biała, tutaj była świetna walka, koszulka młodzieżowca, obronił ją Portugalczyk Afonso Eulalio, no naprawdę bardzo taki występ tego kolarza do zapamiętania będzie on, bo to no, wszyscy powtarzali, że ogromna wola walki po stronie tego zawodnika, który przez chwilę był też liderem całego wyścigu, ale jak sam mówił, no nie wiedział, że potrafi jeździć w wysokich górach. Niskie góry, pagórki jak najbardziej, no ale że na długich podjazdach będzie utrzymywał się długo z najlepszymi, na to nie liczył. A tu proszę, kończy tegoroczne Giro jako najlepszy młodzieżowiec. No zatem jeszcze około 30 kilometrów, więc no pół godziny, może troszkę więcej i kolarze ukończą tegoroczne Giro d'Italia mężczyzn. Trwa natomiast Giro d'Italia kobiet. Dzisiaj drugi etap wygrała Włoszka Elisa Balsamo, no i umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Ma 8 sekund przewagi nad Gillespie i 12 sekund nad Consoni. Wczorajszy etap wygrany początkowo przez Lorane Wiep, no później Holenderka została zdyskwalifikowana. Zbyt lekki rower okazało się, że miała, no i dlatego dyskwalifikacja w ogóle z całego wyścigu. Zatem wczorajszy etap też dla Włoszki Balsamo. Jeśli chodzi o Polki, no to jedyna Polka w stawce, Karolina Kumięga, wycofała się z rywalizacji, a cały wyścig zakończy się 7 czerwca w Saludzco. No i jeszcze rzut oka na Wrocław. Tam trwa spotkanie towarzyskie piłkarzy reprezentacji Polski z reprezentacją Ukrainy. Do przerwy 0-2. Andrzej Jarmolenko w 44 minucie zdobywa drugą bramkę dla Ukrainy. Pierwsze trafienie Roman Jeremczuk 10 minut wcześniej, a w obu przypadkach asysty notował Wiktor Cygankow. No i Ukraina z Polską prowadzi do przerwy 2-0.

0: 27 minut po godzinie 18. Strefa Kibica w Radiu Łódź we French Open. Mirra Andrijewa prowadzi z Jill Teichmann 1-0. Za moment początek drugiego seta. Pierwszy wygrany przez Andrijewą 6-3. Przypomnę, że Teichmann to zawodniczka, która wyeliminowała łodziankę Magdalenę French. No a w turnieju singlowym pani już tylko jedna reprezentantka Polski. To Maja Chwalińska. Dość nieoczekiwanie jutro powalczy o ćwierćfinał z reprezentantką gospodarzy Diane Parrott, która też tak na pewno nie była faworytką do awansu aż tak daleko, ale w tym French Open już naprawdę wiele faworytek i faworytów odpadło. Dość powiedzieć, że w turnieju panów nie ma numer jeden rankingu światowego Jannika Sinnera. Nie ma też Nowaka Dziokowicza. Carlos Alcaraz w ogóle nie wystartował w tym roku w Paryżu. Na razie Hiszpan się leczy i odpuszcza i French Open, ale także i Wimbledon. Wróci dopiero po tych turniejach na kortach trawiastych, a zatem szansa między innymi przed Aleksandrem Zwieriewem na pierwszy tytuł wielkoszlemowy w historii. A teraz w naszej strefie kibica zmienimy troszkę dyscyplinę, chociaż z mączki na piasek, to trzeba przyznać, nie jest może jakoś bardzo daleko, a zatem teraz o piłce nożnej plażowej, popularnej plażówce, poopowiada troszkę Michał Malinowski.
1: Po rocznej przerwie beachsoccerowe rozgrywki na najwyższym poziomie wróciły do województwa łódzkiego. Podobnie jak przed 2 lata, gospodarzem jednego z turniejów ekstraklasy były Poddębice, mówi grający trener KP Łódź Jakub Bistuła.
2: Bardzo fajnie zorganizowany turniej i oprawa muzyczna i fajne trybuny, dużo ludzi. Wiadomo, że morza nie ma, ale myślę, że to wszystko wokół gdzieś to fajnie wypełnia i naprawdę było fajnie grać przed sporą ilością osób.
1: To były 3 dni rywalizacji z udziałem 10 najlepszych polskich ekip. Kiedyś mówiło się o Łodzi, że jest stolicą polskiego beach soccera. Później zaczęły do niej dołączać kolejne miasta z naszego regionu. W tym roku aż 5 ekstraklasowych drużyn wywodzi się z województwa łódzkiego. Oprócz gospodarzy, czyli drużyny BSC Termy Poddębice, to także BSC Laktoza Łyszkowice, MUKS Włókniarz Pabianice, Gubernatorzy Zgierz i broniący mistrzowskiego tytułu zespół KP Łódź, który w Poddębicach wygrał wszystkie 4 swoje mecze.
2: Naszym zadaniem było zdobycie kompletu punktów w tym turnieju i cieszę się, że się to udało. Wiadomo, że te oczekiwania jako mistrz Polski mamy duże i też wobec nas są duże, więc staramy się im sprostać. Cieszę się, bo wszystkie mecze, może oprócz tego wczorajszego ze zgodą, gdzieś tam pod kontrolą pełną i takie zdecydowane zwycięstwa. Więc jestem zadowolony, chociaż kilka aspektów na pewno jest do poprawy.
1: Także 4 zwycięstwa odniósł zespół Laktozy Łyszkowice, ale jedno ze spotkań zostało wygrane dopiero po dogrywce i to KP jest liderem. 9 punktów w 4 meczach zgarnęli natomiast gospodarze. Wiele wskazuje na to, że tytuł mistrza Polski może pozostać w naszym województwie, a faworytem do złota jest bez wątpienia zespół Jakuba Bistuły.
2: W tamtym roku udało nam się wygrać ekstraklasę, udało się też wygrać mistrzostwo, więc plan jest taki, żeby to powtórzyć.
1: I to już w Gdańsku, a nie w Łódzkiem.
2: Dokładnie. Wiadomo, że turnieje na Brzeźnie też mają taki specyficzny klimat, który też lubimy, bo jednak nad morzem jest to jeszcze fajniej, ta plaża, tak? Jeszcze więcej ludzi, bo jednak Gdańsk jest bardzo turystycznym miastem, więc też można pograć przy fajnej ilości osób.
1: Teraz wszyscy fani beach soccera będą zerkać w kierunku Gdańska. Tam wszystkie pozostałe turnieje i decydujące rozstrzygnięcia, zarówno w męskim, jak i kobiecym beach soccerze. A drugi turniej ekstraklasy zostanie rozegrany w dniach od 17 do 19 lipca. Mistrzów Polski poznamy natomiast na początku sierpnia.
0: O ekstraklasie beach soccera w Polsce opowiadał Michał Malinowski. Także po raz kolejny, jeśli chodzi o region łódzki, to tutaj naprawdę silne zespoły. I też dużo tych naszych zespołów. Wydawałoby się, że gdzie to? W centralnej Polsce beach soccer. A jednak tutaj od wielu lat nasze zespoły z regionu łódzkiego w ścisłej czołówce. Niestety w naszym regionie dawno w ścisłej czołówce nie byli koszykarze. I też na razie w ekstraklasie nie zanosi się na to, żeby się to coś zmieniło. Koszykówce już niebawem na antenie Radia Łódź.

0: 25 minut pozostało do godziny 19 w strefie Kibice Radio Łódź. Teraz zgodnie z zapowiedzią koszykówka, a to wszystko dlatego, że koszykarze UKS-u Kulpak Łódź walczyli o awans do ekstraklasy, o powrót po kilkunastu latach do najwyższej klasy rozgrywkowej, no ale ta walka zakończona ostatecznie niepowodzeniem. Przegrana w finale pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz. No i to przegrana w ostatnim meczu, można powiedzieć, bo na dystansie 5 spotkań ten finał był rozgrywany do 3 zwycięstw. No i dopiero w ostatnim meczu bydgoszczanie zapewnili sobie triumfy w rozgrywkach, a co za tym idzie też awans do ekstraklasy. A więcej o tym opowie już Piotr Andrzejczak.
1: Koszykarze łódzkiego klubu sportowego Kulpak nie zagrają w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Ostatni mecz finału pierwszej ligi był bardzo zacięty i wyrównany. ŁKS do przerwy prowadził 3 punktami, ale w trzeciej kwarcie coś się zacięło w grze łódzkich koszykarzy. Astoria odrobiła straty, odskoczyła, a goście, jak to ostatnio niestety bywało, przestali trafiać, przede wszystkim z rzutów osobistych. Ostatecznie Astoria wygrywa 96-87 i awansuje do ekstra klasy, natomiast kapitan łódzkich koszykarzy Norbert Kulon tak podsumowuje to bydgoskie spotkanie.
2: Ciężko coś powiedzieć mądrego teraz na gorąco po meczu. Na pewno dużo jakichś takich dziwnych emocji, no ale takie jest życie. Astoria była lepsza w tej serii, wygrali zasłużenie, a my się po prostu musimy podnieść, nie wiem, cokolwiek powiedzieć mądrego teraz. Na pewno walczyliśmy, na pewno chcieliśmy, zostawiliśmy dużo zdrowia na parkiecie, ale taki jest sport. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Dzisiaj wygrała Astoria i na pewno trzeba im pogratulować. My byliśmy słabsi. Można szukać przyczyn w wielu aspektach. Pewno to nie był łatwy sezon dla nas, też dużo zmian, ale nie ma co się tłumaczyć. Wszystko mieliśmy w własnych rękach i to my się mogliśmy czuć z awansu. Jest inaczej. Życie.
1: Do połowy trzeciej kwarty to jakby wy byliście górą i tak wydawało się, że rywal już jakby odpuszczał, ale nie wiem, 3-4 akcje odwróciły całe to spotkanie. No.
2: Straciliśmy koncentrację, daliśmy się otworzyć Kimbrowowi. Kamiński też trafił swoje rzuty, mieliśmy inne założenia, żeby go prowokować do rzutu. Trafili swoje rzuty, publiczność ich nakręciła i tak naprawdę potem już mimo szczerych chęci bardzo ciężko było wrócić do meczu. Staraliśmy się, robiliśmy co mogliśmy. Gdzieś tam zeszliśmy na -4, ale no, to było za mało, na pewno mnóstwo przestrzelonych wolnych. Najprostszy element rzemiosła koszykarskiego szwankował u nas i no mówię, taki jest sport, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Dzisiaj my byliśmy słabsi i to trzeba oddać Astorii, że z przebiegu całego sezonu zasłużyli na to. Wielkie gratulacje ode mnie. Gdzie to się dalej?
1: Trener ŁKS-u Nikola Abramowicz zachował się po spotkaniu jak dżentelmen. Docenił i umiejętności, i sukces rywala.
3: Pierwszy bym chciał pogratulować Astorii na awansu do Ekstraklasy. Serio zagrali bardzo dobry mecz i skuteczności. Serio, gratulacje. To na pytanie odpowiedzieć, co się stało? Nie wiem, presję. Ja myślę, że presję jeszcze raz skuteczność. Bez tego nie możemy. Obrona jest bila do jakog momenta, wszystko jest dobrze działało. Nie mogliśmy trafić punkty trzeciej kwarty tam przed koniec i myślę, że to jest bilo decydujące z naszej perspektywy. Oni trafiają, mi nie i ciężko jest walczyć z tym. Końcówka meczu jest bila taka, wróciliśmy, ale nie mieliśmy siły do końca zrobić to.
4: Panie trenerze, znowu osobiste. To was jakaś klątwa was w tych najważniejszych meczach.
3: Wiem, ja w życiu nie widziałem takiej statystyki i młodszych kategoria i ni w Serbii, ni żadnym. Po prostu to jest niemożliwe, to jest ciężko. Musicie mi, jak się to mówi, mać wiarę na moje słowo, że my to serio dużo trenujemy. Znaczy rzucamy każde pozycje osobiste dużo, codziennie po treningu, przed treningiem. Czy to jest kwalitet zawodników, czy pod presją jest bardzo ciężko, nie chcę się mieszać z tym. Jestem dumny na swoje zawodniki i na to, co się stało za te 2 miesiące, od kiedy ja jestem tutaj. I chciałbym pogratulować i są zespołu też i całą klubu koszykarską ŁKS, który serio jest, to jest dobrze wszystko zrobione.
1: A teraz kibice na pewno czekają na decyzje dotyczące przyszłości koszykarskiego zespołu łódzkiego klubu sportowego.
0: No my oczywiście też czekamy, co tam dalej w ŁKS-ie Kulpak Łódź będzie się działo na pewno, no, dobrze by było wykorzystać, no, w sumie ten udany sezon, choć oczywiście nie zakończony pełnym sukcesem, no, a w trakcie sezonu działacze UKS-u poszli naprawdę, można powiedzieć, wabank, dorzucając do składu kolejnych mocnych zawodników, zmiany trenerów. No, ostatecznie zakończyło się porażką w decydującym meczu w finale pierwszej ligi. No, a jeśli chodzi o Ekstraklasę, to tam trwają półfinały. W derbach Warszawy Legia prowadzi z Dzikami 2-0. Trzeci mecz będzie rozegrany na parkiecie Dzików. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw, więc no, Dziki, jeśli nie wygrają, no to pożegnają się z marzeniami o finale rozgrywek i przyjdzie im grać tylko i aż o 3 miejsce. No i też drugi półfinał, w którym również sytuacja, wynik 2-0. Tutaj Zastal Zielona Góra prowadzi z Arką Gdynia. No i Zastal w trzecim spotkaniu podejmuje u siebie Gdynian i w czwartej kwarcie, w tym momencie na 4 minuty przed końcem spotkania, albo tylko czwartej kwarty. 76-70 dla Zielonogórzan, a zatem no jest szansa, że pierwszego finalistę poznamy już dzisiaj i to jeszcze może do godziny 19. Na pewno do godziny 19 jeszcze będzie o koszykówce, ale już tej, no powiedzmy, z najwyższych lotów. Oczywiście mowa o lidze koszykarskiej amerykańskiej NBA. No tam już wszystko jasne, wiemy, kto zagra w wielkim finale i za kilka minut o tym także w Radiu Łódź.

0: 15-16, jeszcze minut do godziny 19, 13 kilometrów do końca tegorocznego wyścigu Giro d'Italia. No, na czele naprawdę dużo się dzieje. Filippo Ganna kilka dni temu zapowiadał, że powalczy na jeszcze jednym etapie. Były dwa takie etapy, no, które można było obstawiać, że tam Filippo Ganna spróbuje powalczyć, a tu się okazuje, że Filippo Ganna ma chrapkę wygrać w Rzymie ostatni etap kolarskiego Giro d'Italia 2026. W tym momencie świetny włoski czasowiec w grupce uciekinierów, która jest 12 sekund przed peletonem. Trójka zawodników, no oni marzą o tym, żeby jeszcze gdzieś tutaj na tych uliczkach Rzymu, szczególnie na zakrętach, gdzieś poprawić swoją sytuację, zdobyć jeszcze kilka cennych sekund, a później utrzymać to już na ostatnim finiszu, na ostatnich metrach, no i przeciąć linię mety, któryś z nich jako pierwszy. Czy tak będzie? No, przekonamy się za kilkanaście minut. Myślę, że do 15 minut to maksymalnie zakończy się tegoroczne Giro d'Italia w meczu Mirze Andrijewej z Gilles Taichman. 3-1, już nawet 4-1 w drugim secie prowadzi Andrijewa. Pierwszego seta wygrała 6-3, więc no, na dobrej drodze, aby zameldować się w ćwierćfinale. 8 zawodniczka, rozstawiona z numerem 8 zawodniczka w tegorocznym French Open, a teraz zgodnie z obietnicą dalej o koszykówce, tym razem o koszykówce w amerykańskiej lidze NBA, bo tam poznaliśmy dzisiejszej nocy, no z soboty na niedzielę, drugiego finalistę wielkiego finału ligi NBA. Do koszykarzy New York Knicks dołącza zespół San Antonio Spurs, który pokonał ubiegłorocznych mistrzów w serii 4-3. W tym ostatnim decydującym spotkaniu Spurs wygrali na boisku rywali Oklahoma City Thunder 111-103. No a jednym z najlepszych zawodników, no MVP tego finału konferencji zachodniej został Francuz Victor Wembanyama. O szczegółach z USA Jan Pachlowski.
1: Ten mecz był starciem godnym 7 spotkania serii. Spurs wchodzą do finału, podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Victor Wembanyama i San Antonio Spurs rozpoczęli finały konferencji zachodniej zwycięstwem w Oklahoma City, a serię zakończyli w ten sam sposób, pisała na gorąco stacja ESPN. Wembanyama został MVP zachodniego finału. Wyobrażam sobie, że właśnie część z moich marzeń się spełnia. Jestem jednak gotowy na wyzwania w finale. Tego uczucia nie da się wytłumaczyć, jest tak potężne, podkreślił francuski koszykarz. Początek rywalizacji o mistrzostwo NBA w środę 3 czerwca. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w San Antonio.
0: I tyle. Jan Pachlowski prosto z Miami. Początek finałowej rywalizacji w środę 3 czerwca w San Antonio. Gra w wielkim finale do 4 zwycięstw. No na pewno wiemy, że Jeremy Sochan będzie mistrzem NBA, bo tegoroczny sezon rozpoczynał w drużynie San Antonio Spurs. Później zwolniony z kontraktu w zespole Ostróg wylądował w New York Knicks. No nie gra zbytnio w drużynie Knicks, choć kilka spotkań zanotował również w fazie playoff. Być może w tym wielkim finale dostanie swoje szanse. W końcu bardzo dobrze zna większość zawodników drużyny Ostróg, no i może on będzie jakąś odpowiedzią na fenomenalnego Wiktora Wembanyamę. No ale na pewno moim zdaniem te finały mogą być bardzo, bardzo zacięte, choć wielu ekspertów tutaj wróży łatwą wygraną Spurs. Ja bym aż taki jednoznaczny w tych ocenach nie był, bo drużyna New York Knicks to też naprawdę drużyna zbudowana, bardzo solidny zespół, mający głębie na ławce, no i też ma swoje indywidualności, przede wszystkim Jalen Brunson, a zatem szykują się naprawdę fantastyczne finały. Powtórka z końca lat 90. Knicksi ze Spurs w finale ligi NBA. No to za kilka minut jeszcze wrócimy do tego, co wczoraj działo się w Budapeszcie, gdzie odbył się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.

0: Historyczny wyczyn, tak? We Francji komentowane jest zwycięstwo Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł Mistrza Europy, pokonujące na stadionie w Budapeszcie londyński Arsenal po rzutach karnych. W jedenastkach było 4-3 dla Paryżan, po 90 minutach 1-1. No i w dogrywce bez goli druga z rzędu wygrana PSG w Lidze Mistrzów wywołała nad Sekwaną zachwyt. I o tym z Paryża Stefan Folz.
1: Paryż przechodzi do historii, a nawet do legendy, zachwycali się po końcowym gwizdku komentatorzy francuskiej telewizji. Paryż jest mityczny, napisał wielkimi literami na swoim portalu L'Équipe. Sportowy dziennik podkreślił, że w odróżnieniu od ubiegłego roku PSG sięgnęło po trofeum po trudnym finale pełnym napięcia. Paryż zasłużył jednak na zwycięstwo, ponieważ próbował grać, oceniła gazeta, chwaląc charakter paryskiej drużyny i krytykując Arsenal za zbyt wyrachowaną grę. We Francji podkreśla się, że PSG jest drugim klubem w historii Ligi Mistrzów w obecnej formule, który obronił tytuł. Le Parisien dodaje, że Paryżanie stają się najbardziej utytułowaną francuską drużyną w europejskich rozgrywkach. Luis Enrique i jego banda zapiszą się na wieki w historii francuskiego futbolu, pisze stołeczny dziennik. Media w szczególny sposób chwalą trenera PSG, pełen pasji, szalony i fascynujący guru. Tak Luisa Enrique opisuje Le Figaro, chwaląc go za zbudowanie zespołu opartego na kulturze pracy, a nie gwiazdach. Francuscy obserwatorzy są zgodni. Jego zespół może nie poprzestać na dwóch triumfach i rozpocząć erę dominacji w europejskim futbolu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No ale czy tak będzie, to oczywiście przekonamy się w najbliższych latach. Sezon piłkarski w Europie zakończony, nie wiem czy z przytupem, bo jednak opinie o jakości tego finału są raczej słabe. Wiele wpływu miało na to, że Arsenal szybko objął prowadzenie, i później drużyna trenera Mikela Artety chciała się po prostu bronić, ewentualnie gdzieś tam znaleźć okazję do kontrataków. Wyrównanie PSG w drugiej połowie z karnego Dembele. No i do końca już taka gra była nijaka. Dość powiedzieć, że bramkarz Paris Saint-Germain Safonow w tym meczu nie obronił ani jednego strzału drużyny kanonierów. Te dwa karne zmarnowane przez Londyńczyków, to jeden słupek, a drugie uderzenie zbyt wysoko nad poprzeczką. To działo się wczoraj w Budapeszcie. PSG po kolejny raz wygrywa Ligę Mistrzów. W Rzymie z kolei dobiega końca tegoroczne Giro d'Italia na tym ostatnim etapie. 4 kilometry do końca, i już tylko 7 sekund przewagi trójki śmiałków. Filip Pogana, Matteo Sobrero i Jasper Stuyven. Któryś z nich ma ochotę na to, żeby triumfować, ale peleton chyba nie pozwoli. Rozpędzony ten pociąg peletonu. Tutaj nawet Filip Pogana, wyśmienity czasowiec, nie da sobie rady, bo do końca niespełna 3,5 kilometra. W Paryżu z kolei we French Open Mirra Andrijewa nie może domknąć meczu z Gilles Teichmann. Prowadzi 5-1. W pierwszym secie wygrała 6-3, ale broni się dzielnie Teichmann, która wyeliminowała, przypomnę, łodziankę Magdalenę Fręch. I po raz kolejny w tym gemie serwisowym Andrijewej, który mógł być ostatnim, po 40, a zatem na przewagi. O tym, jak to się skończyło, jak się skończył ostatni etap Giro d'Italia, opowiem już po godzinie 19, do której pozostało nieco ponad 4 minuty. I właśnie o 19 w Radiu Serwis Informacyjny, a później wracamy do strefy kibica.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Po incydencie w Zaporożu Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja. Sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie. Już ponad 60 domów podpisano w Polsce w ramach programu SAFE. W wiadomościach komentarze polityków. Podsumujemy też targi rolniczo-ogrodnicze w Kościerzynie pod Sieradzem. Nocą w regionie miejscami może padać, jutro możliwe przelotne opady deszczu i burze. Państwowa Agencja Atomistyki zapewnia, że sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie. Komunikat ma związek z uderzeniem drona w jeden z budynków na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu na Ukrainie. Czytamy w nim, że w Polsce nie ma aktualnie żadnego zagrożenia radiacyjnego dla ludzi i środowiska. Jak informowała wczoraj późnym wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, dron miał uderzyć w budynek turbiny okupowanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni. Rosjanie obwiniają o atak Ukrainy, natomiast ukraińskie wojsko i Ministerstwo Spraw Zagranicznych odrzucają te oskarżenia. MSZ Ukrainy podał, że traktuje je jako kolejną operację dezinformacyjną. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poprosiła Rosjan kontrolujących elektrownię w Zaporożu o dostęp do budynku turbiny, aby zbadać rozmiary zniszczenia. 62 umowy na 120 miliardów złotych. Tyle umów do tej pory podpisano w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Rządzący mówią o sukcesie. Opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że na programie zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy, ale pozostaje przy stwierdzeniach, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski. Komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
8: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
9: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
10: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego SAFE-u, jest niezgodne z prawdą.
8: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
7: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. W sumie do naszego kraju trafi ponad 180 miliardów złotych. Kościerzyn pod Sieradzem był w ten weekend regionalną stolicą rolnictwa. Dziś i wczoraj odbywały się tam targi rolniczo-ogrodnicze. Jak zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na miejscu był reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
11: Na miejscu pojawiły się dziesiątki wystawców. Jak mówi dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Józef Kopciuch, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
12: To miejsce ma magię. Starają się zawsze dołożyć tych starań, żeby nie tylko sami rolnicy znaleźli tą bogatą ofertę, ale także, żeby zwykli mieszkańcy też mogli zakupić produkty od lokalnych wytwórców.
11: Tradycyjnie też zorganizowany został konkurs kulinarny dla kół gospodyń wiejskich. Pierwszy etap tego konkursu zwyciężyło KGW Lipicze Miłe Panie, którym serdecznie gratulujemy. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
7: Zwycięskie koło gospodyń otrzymało 2000 zł i awansowało do kolejnego etapu konkursu. Pod koniec czerwca w Łodzi odbędzie się jubileuszowa 10. edycja festiwalu Reykjavik. Organizatorzy zapowiadają koncerty, wystawy, pokazy i wydarzenia specjalne, a wystąpią artyści m.in. z Polski, Ukrainy, Egiptu, Stanów Zjednoczonych, Argentyny, Islandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Nie zabraknie nowości, mówią twórcy Igor Hanke i Anna Krajewska.
13: Zmiana formuły, nowe gatunki muzyczne, nowe przestrzenie, nowe formaty i nowe współprace. 26-28 czerwca.
14: To, co jest nowością, jeśli chodzi o line-up, to to, że mocno otworzyliśmy się na nowe gatunki. Poza muzyką elektroniczną mamy przedstawicieli sceny jazzowej, przedstawicieli sceny hip-hopowej, połączenie rapu i punku.
7: Festiwal potrwa 3 dni w kilku lokalizacjach, m.in. w kompleksie Fuzja przy ulicy Niciarnianej i w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Kolejne wiadomości o 20:00. Noc ma być pochmurna, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe również burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą w poniedziałek do 21 stopni.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
1: I to już prawie 5 minut po godzinie 19. Zaczynamy drugą godzinę spotkania ze sportem w Radiu Łódź w tej drugiej godzinie. Cały czas śledzimy to, co dzieje się we French Open, także we Wrocławiu, jeśli chodzi o mecz Polaków z Ukrainą w spotkanie towarzyskie piłkarzy. No ale też będzie teraz również sporo siatkówki, no i sporo piłki nożnej, bo podsumujemy sobie ostatnią kolejkę w grupie pierwszej i trzeciej ligi piłkarskiej. To oczywiście pod koniec tej dzisiejszej strefy kibica. Będzie też o przegranych barażach przez piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. No i to wszystko do godziny 20:00. Za kilka minut powiem, jak zakończyło się tegoroczne Giro d'Italia.

No to zgodnie z obietnicą teraz o tym, jak zakończyło się tegoroczne Giro d'Italia. Na ostatnim etapie no, walka była zacięta do samego końca. Tam jeszcze, zdaje się, trwają chyba pomiary na tym fotofiniszu, bo no, finiszował generalnie dzisiaj peleton, zatem ta ucieczka trzyosobowa, która gdzieś tam próbowała coś wywalczyć z Filippo Ganną na czele, no, dogoniona na 2 kilometry przed metą. No i później walka najlepszych sprinterów, choć tego najlepszego ostatecznie, z tego co widzę, w pierwszej dziesiątce zabrakło. Paul Manie tym razem no, gdzieś tam był przyblokowany przy bandzie reklamowej, nie zdecydował się pójść na całość. No a Jonathan Milan był niezwykle zdeterminowany, żeby wygrać ten ostatni etap. Zawodnik, reprezentant teamu Lidl Trek Włoch przed własną publicznością dopiął swego. No i zwycięża w tym ostatnim etapie, drugi Giovanni Lonardi, trzeci Paul Penaud. No to taka pierwsza trójka, ale jeśli chodzi o klasyfikację generalną, tutaj nic się nie zmieniło, tak jak już mówiłem wcześniej. Jonas Vingegaard zwycięża włoski Giro d'Italia. No i jest, zdaje się, 8. kolarzem w historii, który ma na swoim koncie triumf w tych 3 największych wyścigach kolarskich wieloetapowych. Mowa oczywiście o włoskim Giro, francuskim Tour de France i hiszpańskiej Vuelcie Espania. No to tak, zakończyło się Giro d'Italia mężczyzn. Zakończył się też mecz tenisowy we French Open, gdzie grała Mirra Andrijewa, która melduje się w ćwierćfinale. Pokonała Jill Teichmann 2-0 w setach 6-3 i 6-2. W tym momencie w turniejach singlowych krótka przerwa. Czekamy teraz na pojedynek najpierw Jakub Mensik, Aleksander Rublow. To spotkanie no, za kilka minut powinno się rozpocząć. O 20:15 powinno rozpocząć się spotkanie Kaspera Ruda z João Fonseca, no więc emocje powinny być gwarantowane. Miejmy nadzieję, że tak to wszystko też będzie. We Wrocławiu mecz towarzyski piłkarskiej reprezentacji Polski z Ukrainą. Wynik utrzymuje się od 44 minuty. Polacy przegrywają 0-2. Sporo zmian od początku drugiej połowy, między innymi boisko opuścił zawodnik Widzewa Łódź Przemysław Wiśniewski i to jedyny reprezentant Widzewa, jeśli chodzi o to spotkanie, zmieniony przez Oskara Wójcika w 46 minucie, no ale na razie w wyniku bez zmian cały czas 2-0 dla Ukrainy, już 80 minuta w meczu rozgrywanym na stadionie we Wrocławiu. Zakończył się natomiast mecz w koszykarskiej ekstraklasie. Zastal Zielona Góra melduje się w finale rozgrywek. W trzecim spotkaniu półfinałowym Zastal zwycięża przed własną publicznością z Arką Gdynia 96-89. No i Zastal czeka na rywala finałowego. Na pewno wie, że będzie grał w Warszawie, bo w derbach Warszawy Legia prowadzi z Dzikami 2-0. Jutro Dziki będą gospodarzem trzeciego spotkania. Rywalizacja do 3 zwycięstw, także no, może Dziki przedłużą tę rywalizację, a jak nie, no to będziemy już czekali na wielki finał. To na razie tyle, jeśli chodzi o to, co dzieje się obecnie na arenach sportowych w Polsce i na świecie. Za kilka minut porozmawiamy o siatkówce.

0: 17 minut po godzinie 19, teraz są siatkówce, a na rozmowę zaprasza Michał Malinowski. Nie będę zdradzał z kim, to już o tym wszystkim powie sam Michał.
1: Anna Obiała, siatkarka UKS-u Comerscon Łódź w minionym sezonie. Wiele wskazuje na to, że po wakacjach też. To może pani potwierdzić, czy jeszcze za wcześnie?
2: Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Trzeba czekać na komunikat klubu.
1: Czasem wystarczy nie zaprzeczać, ale to tak pół żartem, pół serio, to sobie zostawmy. Natomiast wrócę krótko do tego minionego sezona, może tego, co później. On był bardzo ciężki dla was. Wąski skład, dużo kontuzji, przejść, rotacje na pozycjach, masa tie-breaków. Na pewno byłyście bardzo zmęczone. Zaryzykuję, że może najbardziej zmęczony klub w całej Tauron Lidze. Więc takie pierwsze pytanie, czy pani odpoczęła, czy zresetowała głowę po tych klubowych rozgrywkach?
2: No oczywiście, żeby tak podleczyć takie większe kontuzje, które się nawarstwiły przez sezon, a nie było faktycznie czasu ich wyleczyć, no to gdzieś tam to potrzebuje jeszcze czasu, ale no, na to go nie ma. No dostałam gdzieś tam 2 tygodnie wolnego. Myślę, że głowa zdążyła odpocząć i też jakby zastąpiła to ekscytacja przyjazdu i możliwość reprezentowania kraju, więc czy człowiek zmęczony, czy nie, to stara się o tym nie myśleć, a zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby jakby dać wsparcie tutaj.
1: Czyli rozumiem, że wątpliwości, czy przyjeżdżać na kadrę, czy może dać sobie chwilę odpoczynku, nie było?
2: Nie było. Od razu jak trener zadzwonił, to wiedziałam, czego chcę i wiedziałam, że chcę wrócić po tej w sumie małej przerwie, ale jednak była i gdzieś tam zatęskniłam za tą reprezentacją, więc jak pojawił się telefon, to jak najbardziej chciałam przyjechać.
1: Taka, można powiedzieć, dosyć dziwna sytuacja zrobiła się na środku w kadrze, bo przez wiele lat, no nie wiem jak to wyglądało od środka, ale z zewnątrz można było przypuszczać, że jest Agnieszka Korneluk i dobieranie partnerki na środku do niej. Teraz nie dość, że Agnieszka Korneluk zakończyła karierę, przynajmniej tę reprezentacyjną. Co do siatkarskiej są jeszcze wątpliwości. No to też nie ma wielu zawodniczek, które w ostatnich latach najczęściej grały na środku. Pojawia się szansa dla innych.
2: Tak, no tu nie ma wątpliwości, że Agnieszka była niekwestionowanym liderem i myślę, że przez najbliższe 2-3 lata ciężko będzie znaleźć dla niej zamienniczkę. No ale taka jest natura siatkówki, że starsze odchodzą, młodsze przychodzą i kiedy starsze odchodzą, pojawia się szansa dla tych młodych. One też potrzebują oczywiście czasu, zgrania i myślę, że to jest fajny moment, żeby już wprowadzać te nowe zawodniczki, mimo że jeszcze gdzieś tam pojawiają się zawodniczki, które trzymają ten trzon siatkówki, to fajnie, że trener Lavalini powołuje młode dziewczyny i od razu je sprawdza, od razu je bierze na turnieje, żeby miały szansę już się zgrywać, więc jak najbardziej fajnie, że pojawia się szansa dla nowych dziewczyn.
1: Jak się przejrzy strony internetowe, to można powiedzieć, że teraz wielu przewiduje, że to od Anny Obiały będzie się zaczynało ustalanie składu środkowych na mecze.
2: Nie wiem, kto tak przewiduje, ale...
1: Oj, w paru miejscach czytałem, nie przytoczę dokładnie, ale no, też tak myślę, że trochę na to wygląda, patrząc właśnie chociażby na doświadczenie.
2: Może i tak, ale

0: One podpatrują, to już trzeba je spytać.
1: A pytają czasem coś same z siebie, jak coś zrobić, czego nie robić?
0: Myślę, że nie. Bardziej to my wychodzimy z inicjatywą podpowiedzi, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że chcą, że są chętne do pracy i na każdym treningu starają się dać z siebie wszystko.
1: Z kim się lepiej gra na środku? Z Alicją Grabką czy z Katarzyną Wenerską?
0: My tak naprawdę miałyśmy bardzo mało czasu na przygotowanie. My jesteśmy chyba dopiero piąty trening razem, plus te trzy mecze, które rozegrałyśmy we Włoszech. Więc no, tego grania było bardzo mało. Na razie dalej się szukamy, próbujemy się zgrywać. Nie mam swojej faworytki, będę grała z kim. W ogóle bym chciała zacząć od tego, że chcę grać i na pewno będę o to walczyć, ale z jaką rozgrywającą nie ma dla mnie znaczenia. Najważniejszy jest efekt końcowy i wygrana.
1: No to dwa słowa o tym turnieju, który za Wami w Genui. Trzy silne reprezentacje. Zwycięstwo z Serbią, porażki po tiebreakach z Turcją, Włochami. Myślę, że to taka dobra lekcja dla Was.
0: No myślę, że to był przede wszystkim, nawet nie wiem, czy chcę powiedzieć sprawdzian, tylko wciąż zgrywanie się zespołu i bardziej patrzenie, co się dzieje na naszej stronie boiska niż u przeciwniczek, bo tak naprawdę po dwóch treningach wyjechałyśmy na turniej, gdzie w sezonie to jednak trwa ze dwa miesiące, zanim zaczniemy pierwsze mecze, więc no tutaj jak najbardziej szukałyśmy siebie i no mówię, nie użyję słowa może dobry sprawdzian dla nas, ale bardziej taka możliwość zgrywania się od razu w takich warunkach meczowych.
1: Śruba na treningach cały czas mocno przykręcona, czy już w związku z tym, że Liga Narodów na horyzoncie, to już jest nieco lżej?
0: Nie jest lżej, nie wiem czy będzie, bo no turniej jest dosyć wymagający, gra się trzy dni z rzędu, później jeden dzień przerwy i znowu mecz, więc no myślę, że przygotowujemy się do tych warunków. Są po dwa treningi dziennie, więc tego czasu na odpoczynek i regenerację jest mało, ale staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby do każdego treningu być zawsze jak najbardziej przygotowanym. No i w efekcie tego, w rezultacie tego dać z siebie maksa, żeby, no mówię, jak najwięcej czerpać z tego.
1: Rywalki już rozpisane, czy ta analiza dopiero przed Wami?
0: Dopiero będzie przed nami. Na razie mówię, skupiamy się na naszej grze i na tym, co dzieje się na naszym boisku.
1: Mimo wszystko wybiegnę do tego turnieju, bo on już niebawem. Belgia, Czechy, Serbia, Chiny, gospodynie będą potencjalnie najtrudniejsze na koniec?
0: Myślę, że tak, że Chiny zawsze stawiały gdzieś tam wysoko poprzeczkę. Są też mocno zbudowane fizycznie zawodniczki, więc no na pewno rywalizacja będzie trudna, ale myślę, że z każdym przeciwnikiem będzie trudna, bo no mówię, u nas skład się trochę zmienił. Nie będzie niektórych liderek, które zawsze wzmacniały tą reprezentację. Nie będzie Madzi Stysiak nominalnej atakującej, więc myślę, że z każdym przeciwnikiem będzie ciężko też na to, że tak jak mówiłam, trenujemy w dosyć krótkim czasie, no, ale wierzymy w to, że gdzieś tam nasze umiejętności sprawią, że będziemy w stanie wygrać i powalczyć z każdym przeciwnikiem.
1: Ta Liga Narodów to jest cel sam w sobie, macie to nakreślone, czy to jednak jest etap przygotowań do najważniejszej imprezy w tym roku, czyli Mistrzostw Europy?
0: Nie, oczywiście, że Liga Narodów jest dla nas ważnym elementem. Przede wszystkim myślę, że każda będzie chciała podtrzymać zdobywanie medali, które się w ostatnich latach pojawiło i wprawiło to reprezentację w niemałą ekscytację, więc na pewno ważne jest też to, że teraz zbiera się punkty na WNL-u, więc no to będzie dla nas też bardzo ważne, żeby te punkty zbierać w kontekście igrzysk.
1: To czego życzyć Ani Obiale przed tym reprezentacyjnym sezonem? Poza zdrowiem, bo to oczywiste.
0: Poza zdrowiem to samych sukcesów oczywiście.
2: I tyle Anna Biała, z którą rozmawiał Michał Malinowski. Jeśli chodzi o kadry na ten pierwszy turniej WNL, no to atakujące Julia Szczurowska, Oliwia Sieracka, przejmujące Martyna Czerniańska, Julita Piasecka, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, rozgrywające Katarzyna Wenerska i Alicja Grabka. Alicja Grabka, która dzisiaj oficjalnie pożegnała się z kibicami PGE Budowlanych Łódź. Od przyszłego sezonu najprawdopodobniej w dewelopresie Rzeszów, a z Rzeszowa do Łodzi ma przenieść się Katarzyna Wenerska. A środkowe Magdalena Jurczyk, Anna Obiała, Natalia Kecher, Maja Koput, no i libero Aleksandra Szczygłowska i budowlana Justyna Łysiak, trener Stefano Lavarini. No to tak to wygląda, a tymczasem Polacy przegrywają z Ukrainą w meczu towarzyskim piłki nożnej 0-2. Do przerwy taki wynik się utrzymywał po trafieniach Jaremczuka i Jarmolenki i nic w drugiej połowie już się nie zmieniło. We Wrocławiu Ukraina zwycięża z Polską 2-0.

0: I to już 29 minut po godzinie 19 w strefie kibica Radia U14 Piłka Ręczna, bo piłkarze ręczni Piotr Kowianina utrzymali się w Superlidze, o czym teraz opowie Michał Ostafiejczuk.
1: Piłkarze ręczni Piotr Kowianina po raz drugi pokonali Sandrę Spa Pogoń Szczecin 33-30 i tym samym utrzymali się w Superlidze. W przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej rywalizować będzie 12 drużyn, a szeregi Superligi opuściły kluby z wieloletnią tradycją Azoty Puławy oraz Zagłębie Lubin. To duży sukces, nie miał wątpliwości trener Piotr Kowianina Stanisław Makowiejew.
2: Była ta reforma i utrzymać się naprawdę był to wyczyn. Spadły zespoły, które mają gdzieś tam bardziej bogatą historię piłki ręcznej, dłuższą przede wszystkim. Niemniej jednak powiem to jeszcze raz. Takie ośrodki jak Piotrków są potrzebne. Ja rozumiem wszystkich kibiców, wszystkich ludzi, którzy chcą oglądać zwycięstwa, nie chcą oglądać przegranych. My też wychodzimy, żeby wygrywać mecze, żeby się rozwijać. Takie ośrodki są potrzebne, bo przychodzą tu młodzi zawodnicy albo zawodnicy troszkę starsi, ale którzy jeszcze nie grali w Superlidze i idą dalej. Jak sobie usiądziemy na przestrzeni 10 lat, a nawet i więcej, 15, Piotrków wypuszczał zawodników dalej i to nie uzupełnienia, ale ci gracze grali w swoich klubach, odgrywali wiodące postacie i naprawdę jest czego się cieszyć i mimo części wypowiedzi niektórych osób, które cały czas mówią, że przegrywacie, wychodzą ludzie dalej. I naprawdę powinniśmy być dumni jako klub, jako miasto z tego, że wypuszczamy chłopaków i gramy dalej w Ekstraklasie.
1: Po meczu odbyła się wyjątkowa uroczystość pożegnania Romana Pożarka, który zakończył swoją piękną karierę sportową.
3: Plan był taki, że przyjadę tutaj na 2 lata i tak się jakoś wydarzyło, że z 2 lat stało się 14 i nie żaluję żadnego sezonu, który tutaj spędziłem. W seniorach gram 23 lata. Połowa mojej drużyny nie była na świecie, kiedy grałem pierwsze mecze w seniorach, więc już niestety, mówię, czas się nie zatrzyma, już coraz gorzej było z moim zdrowiem. Ja sobie zawsze mówiłem, że póki czuję, że jestem w stanie tej drużynie coś dać, to będę grać dalej, ale no już niestety zdrowie na to nie pozwala. Poza tym mogłem też obserwować, jak na przykład Marcel Filipowicz wyrósł na klasowego obrońcę razem z Filipem Surosiem, więc myślę, że już czas na mnie i niech rozwijają się młodzi.
1: Z Piotrem Kowianinem żegna się także rozgrywający Jan Stolarski.
4: Na pewno będę miał zawsze sentyment do Piotrkowa. Tutaj zacząłem swoją przygodę w Superlidze z takim poważniejszym graniem. Tutaj przeżyłem swoje takie pierwsze wesołe chwile w seniorskiej piłce ręcznej. Też trochę te gorsze. Zostawiłem tu całego siebie, całe swoje zdrowie. Mam tutaj wielu przyjaciół. Na pewno zawsze będę tutaj się cieszył na powrót i na pewno Piotrków zawsze zostanie bliski już memu sercu.
1: Piotr Kowianin wznowi treningi w połowie lipca pod wodzą nowego szkoleniowca. W klubie ma zostać zatrudnionych również kilku zawodników, a szczegóły mamy poznać niebawem. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
0: No to Piotr Kowianin utrzymał się w Superlidze, a mistrzem Polski została drużyna Industrii Kielce, która dzisiaj rozgromiła broniącą tytułu Wisłę Płocku u siebie 36-27 i to był drugi mecz wielkiego finału Superligi. Industria zdobywa tytuł po 2 latach przerwy, no i 21 raz w historii Kielczanie najlepszą drużyną w Polsce. Wisła na swój 10. tytuł musi jeszcze poczekać.

0: Niespełna 25 minut pozostało do godziny 20, a o 20.45 początek finału barażów o awans do piłkarskiej PKO Ekstraklasy. W Krakowie Wieczysta podejmie Chrobrego Głogów. W Krakowie mógł zagrać ŁKS Łódź, ale nie sprostał w półfinale barażów Chrobremu Głogów, przegrywając po rzutach karnych. A więcej o tym opowie Piotr Andrzejczak.
1: Piłkarze ŁKS-u zmarnowali szansę na udział w finale barażu o Ekstraklasę. Zremisowali w Głogowie z Chrobrym. Wszystko rozstrzygnęło się w konkursie rzutów karnych, który ŁKS przegrał. Trener Grzegorz Szoka bardzo surowo ocenił występ swoich piłkarzy.
2: Bardzo dużo myśli, dużo rozczarowania, ale przede wszystkim chciałem pogratulować gospodarzom. Wydaje mi się, że dzisiaj po prostu nie zasłużyliśmy na ten awans i mimo tego, że dwa razy mieliśmy wszystko w naszych rękach, uprowadziliśmy 1-0 i w serii rzutów karnych też. Mieliśmy jedną bramkę przewagi, to się po prostu wymknęło. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten mecz, to niestety nie wszyscy dzisiaj w moim zespole udźwignęli ciężar tego spotkania. Ale na pewno można pochwalić kilka osób. Tutaj Sebastian Rudol dzisiaj jako kapitan naprawdę dźwigał. Kilku jeszcze innych zawodników na pewno. Łukasz Bomba, który nas utrzymał przy życiu w drugiej połowie. No i szkoda, bo bardzo, bardzo dużo zrobiliśmy, odkąd jestem trenerem. Można powiedzieć trzecia zdobycz punktowa, średnia punktowa na trzecie miejsce. No ale niestety taki półfinał czy finał trzeba umieć wygrać. To dzisiaj nam się nie udało. Ten mecz był bardzo szalony, ciężki w zarządzaniu, bo nie wiem jak wy to widzieliście, ale z mojej perspektywy no to nie graliśmy na 100% swojego potencjału, biorąc pod uwagę jak dużo zbudowaliśmy w ostatnich meczach i jak spokojnie rozegraliśmy ostatni mecz z Łęczną, który był trudnym meczem w kontekście tego, że była duża stawka. Przegrywaliśmy, ale potrafiliśmy dalej realizować nasze założenia, grać dobrze w piłkę, a dzisiaj od pierwszych minut było widać, że gdzieś ten układ nerwowy jest przeciążony, jesteśmy gdzieś spóźnieni w pressingu, łatwo tracimy piłkę, więc no tutaj na pewno nie byliśmy sobą. Nie odsunęliśmy przeciwnika w momencie, kiedy prowadziliśmy. Wiadomo, tutaj ten strzał to był strzał niedobro. Jest tak. Mówię oczywiście bez wideo, z perspektywy ławki zrobiliśmy dzisiaj tyle, żeby być w finale.
1: Szkoleniowiec ŁKS-u był także mocno zaskoczony tym, że jego zespół nie prezentował się tak dobrze jak w ostatnich tygodniach.
2: Po prostu, no to jest mecz, w którym grasz o Ekstraklasę, o awans do finału barażu Ekstraklasy, więc na pewno wszyscy w drużynie bardzo chcieli, byli zmotywowani. Wydaje mi się, że my jako sztab, ja jako trener w ogóle w żaden sposób nie dokładałem żadnej presji, bo naprawdę doceniam pracę, jaką tu zrobiliśmy od 11 listopada. Naprawdę ten zespół szedł cały czas w górę, było widać rozwój pod każdym względem, w każdej fazie gry. No a dzisiaj z jakiegoś powodu nie zaprezentowaliśmy się tak dobrze jak w ostatnich kilku meczach.
1: ŁKS więc pozostaje w pierwszej lidze, a przygotowania do nowego sezonu rozpocznie już 22 czerwca.
0: A zatem będą derby regionu w pierwszej lidze ŁKS Łódź Unia Skierniewice. W Ekstraklasie z łódzkiego będzie grał tylko Widzew Łódź. No to tak to wygląda w tych dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych. Kto jeszcze będzie w Ekstraklasie, to dzisiaj się wyjaśni. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów. Późnym wieczorem powinniśmy to wszystko wiedzieć.

0: 18 minut pozostało do godziny 20. Najwyższy czas podsumować 34. ostatnią już kolejkę w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. To podsumowanie zaczniemy od tego, co działo się w Płocku, bo tam Wisła 2 Płock podejmowała GKS Bełchatów. GKS, który musiał ten mecz wygrać, no i liczyć na jeszcze kilka innych szczęśliwych układów, żeby mieć nadzieję jeszcze na utrzymanie. No ale już pierwszy warunek nie został spełniony. Bełchatów przegrywa 1-4 do przerwy, tylko 1-0 prowadzili płocczanie w ostatniej minucie tej pierwszej połowy. Adrian Bielka wykorzystał rzut karny i było 1-0, a po zmianie stron bardzo szybko podwyższył Bielka w 51 minucie. Łukasz Wroński dał trochę nadziei w 60 minucie, strzelając gola kontaktowego wtedy, jak się miało później okazać, także honorowego, bo w 75 Adrian Bielka trafił po raz trzeci, a w 90 Kacper Błaszkiewicz ustalił wynik meczu na 4-1 dla Wisły 2 Płock. Tak ten mecz podsumował trener GKS-u Mateusz Milczarek.
1: Niestety, nie wykorzystaliśmy swoich momentów w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy prowadzić i otworzyć ten mecz. Znowu kuriozalna sytuacja, w ostatniej minucie, w ostatniej akcji pierwszej połowy schodzimy niestety z wynikiem 0-1. Podejmujemy rękawice, mimo tego, że straciliśmy drugą bramkę, poszliśmy w kontakt, tak naprawdę mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje, gdzie mogliśmy ten mecz odwrócić, wrócić do niego. I to były te kluczowe momenty, później to już konsekwencja odkrycia się i tyle.
2: Pewnie większe były nadzieje, kiedy trener obejmował stery w GKS-ie Bełchatów i no ciężko było przypuszczać, że to się tak zakończy.
1: No jest mi przykro na pewno. Jestem rozczarowany i zawiedziony. Tylko tyle mogę powiedzieć.
2: No muszę wrócić do jednej sytuacji, bo dzisiaj ten mecz wyglądał jak wyglądał, ale też sytuacja była jaka była, bo 2 maja zdarzyło się to, co się zdarzyło i to właściwie tę końcówkę sezonu dla Was determinowało. To te nieszczęsne 2 minuty z młodzieżowcem, a właściwie z brakującym młodzieżowcem na boisku.
1: No niestety, takie są przepisy, tylko szkoda, że te przepisy są takie niejasne, bo w innej drużynie, nie w tej grupie, bramkarza się wpuszcza od początku, schodzi w pierwszej połowie, po 10, po 15 minutach udaje kontuzję, wtedy zespół gra z jednym młodzieżowcem, bo to jest też taki przepis uchylny, więc no szkoda, że ten przepis jest niejasny, bo tak naprawdę te 2 minuty nie wypaczyły tego wyniku. Wręcz odwrotnie, straciliśmy wtedy gola, no ale taki jest przepis, takie są warunki dla wszystkich. No, musimy to przyjąć z pokorą, na pewno będzie się o tym mówiło i to będzie za nami się ciągnęło i to bardzo boli, bo w tym rozrachunku, patrząc na układ tabeli, to nam zabrało bardzo dużo.
2: Mateusz Milczarek, dalej z GKS-em w czwartej lidze?
1: Nie, mój kontrakt jest do czerwca, więc myślę, że tutaj nie będzie przedłużany, bo też nie ma podstaw sportowych, więc tutaj trzeba przyjąć każdą sytuację z pokorem i z szacunkiem.
0: I to trener GKS-u Bełchatów Mateusz Milczarek, tak jak słyszeliśmy, jeszcze trener, ale to się prawdopodobnie zmieni. Z Mateuszem Milczarkiem rozmawiał w Płocku Michał Malinowski. No i tak wracając do tego, co trener powiedział, no to gdyby nie ten walkover, to GKS miałby 37 punktów, tyle samo co GKS Wikielec, ale lepszy bilans spotkań bezpośrednich. A Olimpia Elbląg, która jest pewna utrzymania, nie byłaby 13, tylko byłaby dalej. A 13 byłby wówczas GKS Bełchatów i już nawet nie musiałby patrzeć, czekać na to, co wydarzy się w barażu, czy w ogóle do niego dojdzie drużyna z grupy pierwszej, trzeciej ligi, ale o tym za chwilę. Na razie o tym, co było w Tomaszowie Mazowieckim. Tam Lechia bezbramkowo zremisowała właśnie z Olimpią Elbląg. No i to jedyny mecz bez goli w tej ostatniej kolejce. Za to, no, ogromne wydarzenie w Tomaszowie. Pożegnanie legendy Lechi Tomaszów. Kamil Szymczak kończy karierę, ponad 21 sezonów w zielono-czerwonych barwach. 653 mecze ligowe i pucharowe wyliczyli statystycy Lechi Tomaszów, 191 goli strzelonych i ponad 51 840 minut na murawie w barwach Lechii Tomaszów Mazowiecki. Kamil Szymczak, no na pewno wielka legenda tomaszowskiej piłki nożnej. Lechia remisuje z Olimpią Elbląg 0-0. Wygrały rezerwy Widzewa Łódź, które pokonały na Łodziance Ząbkowie Ząbki 2-1. Szymon Sołtysiński w 23 minucie otworzył wynik spotkania, wyrównał Mateusz Augustyniak niecałe 10 minut później, no a w drugiej połowie Daniel Tanżyna w 67 minucie trafia do siatki i Widzew 2 wygrywa 2-1, a Warta Sieradz też wygrała, no dając trochę tlenu, dając trochę nadziei GKS-owi Bełchatów, ale tak jak powiedzieliśmy, GKS tego nie wykorzystał. Warta pokonała Broń Radom 1-0, Dawid Owczarek trafił w 20 minucie, no i to był jedyny gol w tym meczu, a tak cieszył się po nim strzelec Dawid Owczarek.
3: Każdy gol na pewno cieszy. Fajnie, że gdzieś ten mecz udało się wygrać, bo wiedzieliśmy, że przeciwnik gra tak naprawdę obyt w tej lidze i że łatwo tego spotkania nie odda. Myślę, że pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. W drugiej troszeczkę cofnęliśmy się, oddaliśmy broni plac i było na pewno groźnie. Ale pokazaliśmy, że jesteśmy konsekwentni, że potrafimy się bronić, że dowozimy te zwycięstwa do końca. No i dzisiaj taki słodko-gorzki smak tego zwycięstwa, no bo jednak nie wiemy, co wydarzy się dalej.
4: Jeśli chodzi o swoją pozycję od początku, no to trochę trener przybył, zamieszał, bo też musiał zamieszać z uwagi na brak Bartłomieja Kręcichwosta. Jak grało ci się na pozycji, na której zwykle Kacper Drzazga operuje?
3: Nie, byłem gotowy na to spotkanie. Wiedziałem, że może to tak wyglądać, jeżeli chodzi o skład na dzisiejsze spotkanie. Cóż mogę powiedzieć? No, brak Bartka na pewno był widoczny, ale myślę, że jako zespół przede wszystkim daliśmy radę i nawet bez jego obecności gdzieś wyglądało to dobrze.
4: No i kończyliście mecz 4 młodzieżowcami. To nie, że tam ostatnie 3 minuty, tylko z uwagi na różne jakieś problemy zdrowotne, no musieli chłopaki wchodzić dość wcześnie, bym powiedział.
3: Na pewno cieszy to, że gdzieś tej młodzieży w naszym zespole jest dużo. Ten mecz też przede wszystkim kosztował nas dużo sił, było dużo walki. Na pewno jakieś małe urazy się pojawiły w tych bezpośrednich starciach i chłopaki musieli wejść i po prostu nam pomóc dowieść ten mecz do końca albo jeszcze podwyższyć prowadzenie. Myślę, że dali z siebie wszystko i wchodzili na boisko też w trudnym momencie, dlatego szacunek dla nich, że weszli i nam pomogli.
4: Marek Przybył, trener Warty Sieradz. Kończycie sezon? Prawdopodobnie kończycie. Wygraną w Radomiu 1-0. No i można powiedzieć, że wynik, który wam niczego nie daje. Jeszcze przy okazji tutaj broń okazuje się, że spada, no ale to pokazuje, że tak, po pierwsze wywalczyliście do końca i wierzyliście do końca.
5: Tak, powiedzieliśmy sobie, że bez znaczenia, jeśli chodzi o inne wyniki. Chcemy tu pokazać swoją piłkarskie umiejętności. Pokazaliśmy, wygraliśmy to spotkanie. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Pierwsza połowa pod naszą kontrolą, druga trochę widać było, że drużyna broni radną chciała za wszelką cenę tutaj zdobyć bramkę. Byliśmy konsekwentni w defensywie i cieszymy się ze 3 punktów.
4: No i to też taki mecz, który no, dla trenerów, tutaj mówię o waszej ławce, dużo tam trzeba było kombinować, myśleć, bo po pierwsze, bez Bartłomieja Kręcichwosta, czyli etatowego napastnika od początku, no później też kontuzje, między innymi Szymon Pietrzak, też etatowy pomocnik, Kacper Drzazga, etatowy młodzieżowiec, trzeba było tam mocno wymyślać.
5: Ale myślę, że dobrze, że daliśmy radę i ci zawodnicy, którzy weszli, na pewno coś tam dali pozytywnego, pozytywny taki sygnał do grania i myślę, że wszyscy zawsze powtarzam to, że nieważne, że jeśli zaczynasz mecz w pierwszej 11, czy też jesteś na ławce, cały zespół jest do tego, żeby wygrywać i zdobywać 3 punkty. Dzisiaj cały zespół wygrał i zdobył 3 punkty.
4: No i też kończycie 4 młodzieżowcami w pierwszym składzie, no to na pewno się chwali.
5: Tak, no cieszy. Myślę, że jest to taki ciężki temat, jeśli chodzi o włączanie młodzieżowców, szczególnie tutaj też przy wyniku 1-0, gdzie drużyna bardzo mocno napierała na nas, ale ci młodzieżowcy dźwignęli, więc myślę, że dobrze, że to jest takie dla nich też przetarcie i dzięki takim meczom, które dzisiaj zagrali, na pewno będzie to procentowało dla nich w przyszłości.
4: No to jeszcze wrócę do tej pierwszej połowy i tego ustawienia, jeśli chodzi o atak. Kacper Drzazga jako chyba taki trochę fałszywy jednak napastnik, bo tam często Artur Sujka pojawiał się na środku.
5: Czy mieliśmy swój plan na ten mecz? Chcieliśmy, żeby właśnie zawodnicy na pozycji numer 9-10 by wchodzili w międzylinię obrony. Trochę byłem zdziwiony, że drużyna broni Radom nie podeszła do nas wysoko. wysoko i stali bardzo nisko, to też nam troszeczkę zmieniło plany, bo chcieliśmy też trochę uruchomić i Piotrka Mielczarka i Dawida Owczarka na tych blokach, chociaż no, dojrzeli bramkę, więc tutaj myślę, że jest pozytyw. No, ale no, na pewno, mówię, pierwsza połowa pod naszą kontrolą, druga no to już trochę takie wybijanki, takie daliśmy się trochę w dwa ognie i niepotrzebnie. Faktycznie może ta sytuacja, że Szymek Pietrzak też był kontuzjowany w tej drugiej połowie, to było też widać, że ta gra, która się na nim opierała, no spadła trochę ta jej kreatywność.
4: No i teraz co? Już plany urlopowe, czy czekacie jeszcze tych kilka dni na to, co tam się wydarzy już nie na Zielonej Murawie, tylko jak to mówimy przy Zielonym Stoliku?
5: To znaczy, no my mieliśmy plan, że trenujemy cały czas do 10 czerwca, a co dalej? Myślę, że teraz czas na to, żeby zarząd rozmawiał i z zawodnikami, z nami, ze sztabem, żebyśmy też wiedzieli, jakie mamy plany na przyszłość, co robimy w następnym sezonie, jakie zmiany, czy wszyscy zawodnicy zostają, to już jest kwestii tego i myślę, że ten czas po to będzie, także no my też oczywiście chcemy trenować, roztrenować, że tak powiem, tak, no i tak to będzie wyglądało. Do 10 jesteśmy w pracy, a później zasłużony urlop.
0: No tak, urlopy na pewno w Warcie się raz będą zasłużone. No to o czym wspominaliśmy z trenerem Markiem Przybyłem, no to sytuacja UKS-u Łomża, który kończy sezon na drugiej pozycji. To miejsce daje prawo gry w barażach o awans do drugiej ligi, tylko jest problem. UKS na ten moment nie ma licencji uprawniającej do gry w drugiej lidze, a zatem nie może przystąpić do barażów. Do jutra drużyna z Łomży ma czas na dołożenie brakujących dokumentów, natomiast braków było bardzo, bardzo dużo z komunikatu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli UKS by tej licencji nie otrzymał, no to prawdopodobnie druga drużyna, czyli Górnik Polkowice, dostanie wolny los. No ale gdzieś tam tli się w Sieradzu mała nadzieja, że może jeśli UKS by nie mógł przystąpić do barażów, to wtedy przystąpiłaby trzecia drużyna, czyli Warta Sieradz, która licencję na drugą ligę otrzymała. No to tak to wygląda. Jutro pewnie to się wszystko wyjaśni. Ligę w każdym razie, grupę pierwszą trzeciej ligi wygrała Legia 2 Warszawa 84 punkty, UKS Łomża i Warta Sieradz po 71 punktów. Na czwartym miejscu Wigrysy Wałki 65, KSC Katroszyn piąte miejsce i 57 punktów, Wisła 2 Płock na pozycji szóstej 56 punktów, siódmy Widzew 2 Łódź 54 punkty. No i apetyty na przyszły sezon już na pewno w rezerwach Widzewa są dość duże. Na ósmej pozycji kolejne rezerwy Ekstraklasowicza, Jagiellonia 2 Białystok 49 punktów. Za nią na dziewiątej pozycji Lechia Tomaszów Mazowiecki 47. 44 punkty zdobyła dziesiąta Ząbkowia Ząbki. 11 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 41 punktów. 12 Mławianka Mława 40 punktów. 13 Olimpia Elbląg 38. To drużyny pewne utrzymania. Na 14 pozycji GKS Wikielec 37 punktów i losy drużyny z Wikielca zależą od drugiej drużyny naszej grupy. Oczywiście pod warunkiem, że ta drużyna przystąpi do barażów i jeśli wygra, awansuje do drugiej ligi, no to wtedy GKS Wikielec też się utrzyma, a jak nie, to GKS Wikielec spada. Na 15 pozycji już strefa spadkowa i na pewny spadek Broń Radom. 16 GKS Bełchatów 34 punktów. Punkty. KS Wasilków na 17 pozycji 25 punktów i Znicz Biała Piska 15 punktów, 18 miejsce. Tak to wszystko wyglądało w sezonie 2025-2026 grupy pierwszej Betclic trzeciej ligi. Oczywiście czekamy jeszcze na to, co rozstrzygnie się, jeśli chodzi o kwestie barażów. A jeśli chodzi o dzisiejszą strefę kibica, no to na tym kończymy. Kuba Janik, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich tymczasowe aresztowanie warszawskiego adwokata w związku z fałszywymi alarmami, zjazd ocalałych z obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi i szereg inwestycji z myślą o pieszych w Bełchatowie. Nocą możliwe przelotne opady deszczu zapowiadane są także na jutro, w poniedziałek niewykluczone burze. Warszawski adwokat zatrzymany w związku ze sprawą fałszywych alarmów został tymczasowo aresztowany. Oprócz tego, jak zapowiada Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, grozi mu wydalenie z zawodu. Według śledczych 48-letni mężczyzna, podszywając się pod inne osoby, groził najwyższym państwowym urzędnikom. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski powiedział, że zatrzymany kierował groźby pod adresem prezydenta i ministra spraw zagranicznych.
10: Jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
9: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Okręgowa Rada Adwokacka we Warszawie poinformowała Polską Agencję Prasową, że wkrótce będzie rozpatrywany wniosek o zawieszenie go w czynnościach adwokata. Natomiast jeśli zarzuty się potwierdzą, możliwe jest wydalenie go z zawodu. Młoda Polka od wielu dni przebywa w śpiączce w szpitalu w Chinach. Pomoże jej Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. 24-letnia Klaudia choruje na nowotwór, studiowała w Pekinie sinologię. W kwietniu wykryto u niej raka. Od tego czasu przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń. Teraz jest w śpiączce. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jutro poleci po nią specjalny wojskowy samolot. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma odpowiadać za bezpieczny transport pacjentów do szpitala w kraju. Minister podziękował wszystkim zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód i współpracę z chińskimi lekarzami. Świadkowie historii odwiedzili Łódź. W mieście trwa zjazd ocalałych z obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej. Podczas niemieckiej okupacji w obozie odsadzano dzieci od 6 do 16 roku życia, ale trafiały tam nawet niemowlęta. Codziennością małych więźniów było bicie i głód. O swoich przeżyciach opowiadał m.in. Jan Śliwiński, który razem z siostrą został wykupiony z obozu przez swojego tatę za złote obroczki.
11: Mój ojciec, który mnie wyrwał z obozu na Przemysłowej, znał język niemiecki i powiedział: trudno, stracę życie albo dzieci odzyskam. No i odzyskał.
12: Rano przyjechał samochód ciężarowy, pozbierał nas na tą skrzynię samochodową i wieziono nas w kierunku Bydgoszczy. Tam zatrzymywali się, zawsze pytali, czy ktoś normalnie może wziąć dzieci pod opiekę.
9: Tak opowiadał Jerzy Jerzewicz, którego rodzice byli zaangażowani w ruch oporu w Poznaniu. Jutro, w Dniu Dziecka, ocaleni z obozu przy Przemysłowej złożą kwiaty przed pomnikiem pękniętego serca w Parku Szarych Szeregów.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Bełchatów inwestuje w chodniki. Chodzi o większą wygodę i bezpieczeństwo pieszych. W różnych częściach miasta drogowcy remontują zniszczone chodniki i budują nowe. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
14: Teraz roboty trwają przy ulicy Kaczkowskiego na odcinku od Krętej do Batorego. Stare płyty chodnikowe zastąpi tam kostka betonowa. W kolejnych dniach ekipy przeniosą się na ulicę Cichą, tłumaczy wiceprezydent Bełchatowa Wojciech Piasecki.
15: Zakres robót obejmie demontaż starych płyt oraz ułożenie nowej kostki. Dodatkowo wymienione zostaną również krawężniki.
14: Później drogowcy będą kontynuować remont ulicy. ulicy Zajęczej. Ale remonty to nie wszystko, bo miasto zapowiada też budowę nowych chodników w północnej części Bełchatowa.
15: Nowe chodniki będą przy ulicy Siewnej, Jęczmiennej oraz Żniwnej. Poza tym chodniki powstaną również w łącznikach między Siewną i Polną oraz między ulicą Pogodną a ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki.
14: Prace mają kosztować nieco ponad 644 tysiące złotych i zakończyć się do października. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: A już zakończyły się prace przy chodniku łączącym skrzyżowanie ulic Kwiatowej i Okrzei z osiedlem Okrzei w Bełchatowie. Kolejne wiadomości o 21:00. Nocą ma być pochmurno, miejscami może przelotnie padać, temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane, wzrastające chwilami do dużego, miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe burze, lokalnie z gradem, termometry pokażą do 21 stopni.

0: Veni, vidi, vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: W programie Veni, Vidi, Vinyl. Ostatnie wydanie w maju naszego spotkania. Zaczniemy od Boba Dylana. Dziś artysta pojawi się parokrotnie. Pomyślałem, że jeżeli już jakieś wspominać w ogóle o urodzinach czyichś, jeśli chodzi o świat muzyczny, no to należałoby wspomnieć o tym, że Bob Dylan skończył 85 lat kilka dni temu, dokładnie 24 maja. No i przyniosłem ze sobą dzisiaj dwie płyty tego artysty, aby zaśpiewał dla nas. Na początek z krążka Highway 61 Revisited, czyli jednej z tych absolutnie klasycznych płyt i najważniejszych w dekadzie lat 60. Zaczniemy od utworu trzeciego na stronie pierwszej, bo też chciałbym może ominąć te najbardziej znane punkty. To będzie kompozycja It Takes a Lot to Love, It Takes a Train to Cry.

0: To był Bob Dylan dziś po raz pierwszy z płyty Highway 61 Revisited. Do tej płyty, mam nadzieję, jeszcze wrócimy i sięgniemy do jeszcze jednej.
1: A ty mówisz 85, a ja przebijam i 100 lat. Bo setna rocznica urodzin Milesa Davisa 26 maja, więc przyniosłem też płytę Milesa. Płytę, która oryginalnie została wydana w 1986 roku w Polsce przez polskie nagrania dwa lata później. Mowa oczywiście o albumie Tutu z bardzo charakterystyczną okładką przedstawiającą twarz Milesa Davisa z takim zbliżeniu, ale jakby wszystko z tej twarzy możemy wyczytać, jaka to jest osobowość, jaka postać. No a muzycznie tutaj Milesa wspierał Marcus Miller. Można powiedzieć, wciąż taki świeży talent odkryty zresztą i bardzo mu pomógł na tej drodze na początku kariery Michał Urbaniak, który też na tej płycie oczywiście tutaj jest obecny, gra na skrzypcach, o czym wielokrotnie też mówiliśmy. Natomiast płyta z muzyką do Tutu to jest taki etap kariery Milesa Davisa, gdzie on też myślał o współpracy z Prince'em. Był pomysł, aby razem nagrali płytę, ale nawet są nagrania Prince'a też, gdzie Miles miał teoretycznie coś dograć, ale bywały też takie sesje, że jeden i drugi twierdzili, że oni właściwie nie są nic w stanie ciekawego dołożyć do tej muzyki. I tutaj,
0: no natomiast jest też, można znaleźć chociażby w serwisie YouTube taki koncert Prince'a, na którym pojawia się Miles Davis.
1: No bo oni bardzo szanowali, patrzyli na siebie tak z ogromnym szacunkiem. Natomiast to kiedyś właśnie Miles powiedział, że dla niego Prince jest właśnie wielkim artystą, bo przyszedł posłuchać jakiegoś utworu, powiedział, ja nie jestem w stanie tutaj niczego dodać, co jeszcze by ten utwór rozwinęło. I on bardzo sobie to cenił, że na siłę niczego nie zrobił, że najważniejsza była muzyka. Płyta Tutu w hołdzie dla Desmonda Tutu, który sprzeciwiał się apartheidowi oczywiście, który otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. Ten tytuł stąd właśnie płyty Milesa Davisa. Zaczniemy od samego początku, właśnie od kompozycji tytułowej.

0: To był Miles Davis w nagraniu Tutu. Jeżeli czas pozwoli, to jeszcze może do tej płyty wrócimy. 100 lat minęło od urodzin Milesa Davisa, człowieka, którego zasług chyba nie trzeba wymieniać, no ale kilkukrotnie zmieniał w ogóle bieg całego gatunku jazzu. To jest niesamowite. Poza Beatlesami chyba trudno byłoby wskazać kogoś, kto był taki
1: w XX wieku
0: i który by tak wiele zrobił dla muzyki no, w relatywnie krótkim czasie.
1: No tak, i pozostawał właściwie do dziś z taką postacią ikoniczną, ale kiedy funkcjonował, kiedy żył i tworzył muzykę, no to był takim stałym punktem odniesienia wszystkich innych muzyków jazzowych i właściwie największą aspiracją każdego było zagrać kiedyś z Milesem. Trochę odejdziemy od tego klimatu, bo teraz sięgnę po płytę, która ukazała się w roku 1990. Jest to płyta zespołu, który jest grupą lubioną przez nas bardzo, bo to grupa Prefab Sprout. Ty też od czasu do czasu przynosisz na nasze spotkania krążek Steve McQueen,
0: taki tak. Też Słon, tą pierwszą
1: klasyczny. Płytę. Ja mam płytę zatytułowaną Jordan The Comeback. To też jest płyta pełna pięknych piosenek, bo też Paddy McAllon, lider zespołu Prefab Sprout, jest jednym z najzdolniejszych songwriterów swoich czasów i moim zdaniem trochę niedocenionym. A płyta, którą mam ze sobą, jest też dosyć ciekawym wydawnictwem, bo to jest pojedyncza płyta winylowa, natomiast na niej znajdujemy aż 19 utworów. Oczywiście niektóre z nich są bardzo krótkie, ale szczerze mówiąc byłem zadziwiony, że jest to możliwe, żeby aż tyle utworów pomieścić na jednym krążku. Dziś będziemy po pierwszej stronie tej płyty podróżować. Zaczniemy od utworu, który nosi tytuł Jordan The Comeback, bo jest nagraniem tytułowym. Oto grupa Prefab Sprout. They say the spirit moves in mysterious ways. Sometimes the way it moves looks plain berserk. But two things you should be slow to criticize. A man's choice of woman and his choice of work. Some work will earn you top dollar. In this here tinsel town, that's where I start.

0: Jordan The Comeback, tytułowe nagranie z płyty grupy Prefab Sprout z roku 1990.
1: No ja dzisiaj też ze sobą mam trochę takich jazzowych płyt z różnych okazji. No, Miles Davis to już mówiliśmy, natomiast zmarł też Sonny Rollins, wybitny absolutnie saksofonista, który też z Milesem grał. Zresztą on, no to jest jeden z tych kanonicznych absolutnie muzyków jazzowych, który miał swój sound, jak to się ładnie mówi, obok Coltrane'a, obok Charlie'ego Parkera. Postać wybitna, miał 95 lat i miał taki krótki moment w swojej karierze, gdzie zahaczył o muzykę rock'n'rollową, o muzykę popularną, za sprawą Charlie'ego Wattsa, który wskazał Sonnego Rollinsa jako taką postać, którą chciałby usłyszeć na płycie Rolling Stonesów. No a Mick Jagger spełnił prośbę Charlie'ego, zaprosił Sonnego Rollinsa, który na początku tę propozycję odrzucił i w ogóle jej nie rozważał poważnie, bo dla niego to nie była poważna muzyka. Natomiast przytomna była żona Sonnego Rollinsa, która powiedziała: słuchaj, to jest coś, co ci otworzy kolejne drzwi. Raz, że zarobisz większe pieniądze. Dwa, że twoje nazwisko pojawi się w kontekście jednego z najpopularniejszych zespołów na świecie. No i pewnie to się przełoży też na jakąś tam twoją popularność większą. No i na szczęście żony posłuchał. Zagrał na saksofonie w trzech utworach na albumie Tattoo You. Trzech pewnie dzisiaj nie wysłuchamy, ale chciałbym, żebyśmy sięgnęli po dwa nagrania. Najpierw to będzie utwór pod tytułem Slave.

0: Slave, album Tattoo You, Rolling Stonesów, to jest ta płyta, która no, była ogromnym sukcesem, także komercyjnym, bo tutaj utwór Start Me Up rozpoczyna zresztą całą płytę z tą słynną okładką, wytatuowany Mick Jagger, taki na okładce z tyłu Keith Richards, zielona, czerwona strona, a ta płyta, z której słuchaliśmy muzyki, to jest Picture Disc, czyli okładka jest naniesiona na sam nośnik, na samą płytę winylową i ten picture disc był dołączony do boksu jubileuszowego płyty Tattoo You. Dzisiaj zagraliśmy właśnie w tej wersji, jeszcze po ten album sięgniemy. Album, który był taką kompilacją różnych pomysłów odrzuconych, niektóre sięgały roku 1972, ale o tym jeszcze będzie czas powiedzieć.
1: Teraz zespół Blondie z jednej z ich najpopularniejszych płyt, czyli z krążka Parallel Lines. To jest płyta, która przyniosła zespołowi kilka wielkich singlowych przebojów, oczywiście z piosenką Heart of Glass na czele, ale tu były też inne kapitalne utwory, takie jak Hanging on the Telephone. Tutaj jest też na tej płycie utwór One Way or Another, jest kompozycja Sunday Girl, a więc mnóstwo piosenek, które były po prostu singlowymi, radiowymi przebojami. Jest też ta płyta dla mnie bardzo interesująca z innego powodu, mianowicie znalazłem, kupiłem oczywiście tę płytę z drugiej ręki, pewnie na którejś z giełd, a może za pośrednictwem strony internetowej. W środku znalazłem coś, co jest kapitalnym znakiem czasów, mianowicie
0: broszurę,
1: która jest, była oficjalnym zestawem różnego rodzaju gadżetów związanych z zespołem Blondie, przede wszystkim odzieżowych. I tutaj mamy całą listę tych rzeczy, które można kupić. Są szaliki, są t-shirty,
0: czy można było są być koszule. Szalikowcem Blondie.
1: Można było i mamy ceny za taką rzecz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, bo oczywiście różne są waluty, więc na przykład 3,5 funta, a 4,5 dolara za jakiś przedmiot i są też oczywiście rozmiary. Na drugiej stronie natomiast znajdujemy oczywiście małe fotografie tych wszystkich rzeczy, które można sobie kupić, a które związane są z zespołem Blondie.
0: No ile
1: Blondie.
0: Taka kurteczka kosztowała na przykład Blondie?
1: Coś, co się nazywa Satin Concrete Jacket. Bardzo ładna taka, nie wiem, czy to się dzisiaj można by nazwać bomberką, tak się chyba mówi.
0: Satynową.
1: Mówię ci dokładnie.
0: Ile mam szykować?
1: No, 20 funtów.
0: Kupię sobie dwie.
1: A jeśli chodzi o dolary, to 24 dolary.
0: No to kupuję dwie.
1: No dobrze, posłuchajmy dzisiaj też z płyty Parallel Lines, niekoniecznie utworów tych najbardziej znanych, ale bez wątpienia znakomitych. Zaczniemy od kompozycji, która zamyka stronę pierwszą, czyli I Know, But I Don't Know.

0: Debbie Harry, zespół Blondie, płyta Parallel Lines. Jeszcze do krążka dziś wrócimy.
1: A teraz U2 pojawią się z 7-calowego singla z czasów płyty Unforgettable Fire, płyty, która gdzieś włożona między, powiedzmy, album War, no i potem oczywiście Joshua Tree. Chyba też nie jest tak doceniona, jak być powinna, bo to jest znakomity album. Może nie mający aż tak wielkich przebój, chociaż nie, no, Pride to był wielki przebój. Pride to była duża piosenka, no więc z jednym takim dużym przebojem, no bo wiemy, że Joshua Tree to już była sekwencja wielkich hitów i też MTV. I ja postrzegam płytę Unforgettable Fire jako taki ostatni etap tego, znaczy ostatni akcent tego pierwszego etapu kariery U2, który rozpoczął się płytą Boy, potem jeszcze Oktober i
0: Ale jest też już taką zapowiedzią tego, co się wydarzy za moment.
1: A może nawet czymś przejściowym, tak.
0: Już na tej płycie znajdujemy tą wielką fascynację w ogóle kulturą amerykańską i historią Ameryki.
1: Więc jest takim rzeczywiście albumem, może nawet to lepiej jest, lepiej tak powiedzieć, przejściowym właśnie, gdzieś między pierwszym etapem, który kończy się rzeczywiście gdzieś na albumie War, a tym, co się wydarzyło do końca lat 80., bo przecież jeszcze była płyta Joshua Tree, a potem była Rattle and Hum, która już była taką naprawdę jakby pokazywała tą wielką fascynację Ameryką i pod tym kątem została stworzona. Ale jeszcze kilka dobrych piosenek znajduje się na tym albumie, chociażby A Sort of Homecoming, i tutaj w tym przypadku to jest strona B singla, posłuchajmy zespół U2.

0: U2 z czasów Unforgettable Fire, piosenka pod tytułem A Sword of Homecoming. Ten pierwszy utwór znajduje się na stronie A. No i tu oczywiście wiemy, powracają, szykują nowy album, byli w Meksyku, gdzie kręcili zdjęcia do teledysku, ale tej piosenki chyba na razie jeszcze nigdzie nie można usłyszeć, na razie chyba jest tylko teledysk. No, te zwiastuny, które były po momencie takiego entuzjazmu i euforii, powiedziałbym nawet co po niektórych, no jednak jak tak na trzeźwo spojrzymy, to już nie są tak wielkie jednak utwory, jak rzeczy, które robili w latach 80. czy 90. Więc to, no patrząc płyta, na to na chłodno, to...
1: Ja, wiesz, jakby jestem bardzo zdystansowany od wielu lat, jeśli chodzi o zespół U2, natomiast te utwory, no coś tam drgnęło.
0: Coś tam drgnęło,
1: w sercu,
0: ale no tak, no ale czy to jest na taki, wiesz, na takie drgnięcie, żeby porównywać to z największymi rzeczami U2? Wydaje mi się, że nie.
1: Zobaczymy. Też pytanie jest, jaką płytę U2 de facto nagrają, bo te utwory, myślę, że przez to trochę serce drgnęło, ponieważ one przywoływały takiego ducha tych starych nagrań właśnie z lat 80. A kto wie, jak
0: przy
1: będzie...
0: tym społecznym, tak,
1: tak, a jak będzie brzmieć płyta, czy U2 postawi na takie właśnie, można powiedzieć, dosyć surowe, rockowe, pierwotne brzmienie, czy jednak będą bawić się w różnego rodzaju eksperymenty. Przekonamy się pewnie jesienią. Wróćmy do Dylana na chwilę. I teraz posłuchamy sobie artysty z płyty wydanej 10 lat później, czyli w stosunku do krążka Highway 61 Revisited, czyli z płyty Blood on the Tracks. Dziś jedno nagranie tylko z tej płyty, przepiękne, które całość otwiera, czyli Tangled Up in Blue.

0: To był Bob Dylan, tym razem z płyty Blood on the Tracks i kompozycja Tangled Up in Blue. Piękna piosenka. W ogóle cała ta płyta to jest niesamowicie wspaniały album. No i zdaje się, że teraz można powiedzieć trochę w rodzinie pozostaniemy, bo no artysta, tak, który pojawił się za moment, niejednokrotnie dzielił scenę z Bobem Dylanem również.
1: Eric Clapton ostatnio pojawił się w Krakowie, zagrał zdaniem osób, które widziały ten koncert, znakomity, naprawdę, właśnie koncert. Ja widziałem kilka razy Erika Claptona na żywo i ja miałem ostatnio, podczas tego ostatniego koncertu, kiedy go widziałem, takie trochę wrażenie, że on już to odgrywa, tak trochę nudzi się na scenie. Ten repertuar właściwie od lat się nie zmienia, oparty jest na bluesowych kompozycjach, czy to Roberta Johnsona, na kilku jego standardach. I troszeczkę taki miałem dystans do tego występu. Trochę dzisiaj żałuję, bo widziałem różnego rodzaju filmiki i rzeczywiście Clapton zagrał świetnie. No poza tym to zawsze jest koncert jednak wielkiej legendy i wielkiej postaci i tak sobie myślę, że za ileś lat będziemy tęsknić do takich występów i będziemy rozmawiać o tych największych już w trochę innym kontekście, więc jeżeli jest możliwość, to chyba jednak warto się wybierać na takie koncerty, jeżeli tylko są ku temu środki i wszystko sprzyja, no to może warto takiego błędu nie popełniać i zobaczyć. A koncert wyprzedany do ostatniego miejsca oczywiście w Krakowie, tak jak i w większości miejsc w Europie. No mam ten przywilej i taką jakby spokój w duszy, że kilka razy Erika Claptona na żywo widziałem. A zagramy z płyty Journeyman, z płyty, która była powrotem do wielkiej formy Erika Claptona, rok 1989 i utwór Running on Faith, który też później pojawił się na słynnym albumie Unplugged.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Trąba powietrzna zniszczyła domy na Opolszczyźnie. Trwa sprzątanie i liczenie strat. Za kilka dni zakończą się prace i utrudnienia na dwóch ulicach na łódzkim Teofilowie. Wchodzi obowiązek noszenia kasków dla młodych użytkowników rowerów i hulajnóg. Jutro w regionie trochę chmur, trochę słońca. Miejscami deszcz, możliwa burza. W Balcorzowicach na Opolszczyźnie mieszkańcy sprzątają po trąbie powietrznej. Silna nawałnica przeszła przez miejscowość wczoraj po południu. Trwała, jak mówią mieszkańcy, kilkanaście minut. Uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Na szczęście nikt nie został ranny. Na jutro lokalne władze zapowiedziały powołanie gminnej komisji do spraw szacowania strat. Burmistrz gminy Ujazd, Hubert Ibrom, podkreśla, że poszkodowanym zapewniono wsparcie.
10: Część budynków będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne.
9: Na miejscu pracowali dziś także inspektorzy nadzoru budowlanego. Jak informują, spośród domów mieszkalnych dwa nie nadają się do użytkowania. Inne da się wyremontować. Zmiany na łódzkim Teofilowie. Zbliża się koniec utrudnień na dwóch ulicach. Od środy całkowicie otwarte dla ruchu zostaną ulice Szparagowa i Wersalska. To ważne drogi łączące Aleksandrowską ze Szczecińską, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
11: Na Boże Ciało drogowcy otwierają ulicę Szparagową i Wersalską, które przeszły kompleksową przebudowę. Drogowcy zadbali o prawidłowe jej odwodnienie, którego tam brakowało. Oprócz nowego asfaltu i chodników powstał na całej długości ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż ulicy nasadzono kilkadziesiąt drzew.
9: Remont objął także przystanki MPK, gdzie powstały wiaty i podwyższone perony. Wyremontowana droga ma stanowić objazd dla ulicy Szczecińskiej, na której już niedługo rozpocznie się kolejny etap prac. Drogowcy wyremontują Szczecińską na odcinku między Aleksandrowską a ulicą Świętej Teresy.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Kaski dla jeżdżących na hulajnogach, rowerach i deskorolkach będą obowiązkowe. Przepis dotyczy dzieci i młodzieży do 16 roku życia, wchodzi w życie w najbliższą środę. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wprowadzenie tych regulacji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
13: Będzie mniej wypadków takich tragicznych, które niestety się cały czas zdarzają, co było widać w ostatnich dniach nawet kilka razy. A po drugie, uświadomi to wielu osobom, że ta hulajnoga, ten rower to oczywiście są pojazdy dla nas bardzo dobre, ale jednak musimy zwracać na pewne rzeczy uwagę właśnie na te kaski.
9: Rodzice, których dzieci nie będą miały kasku na głowie, mogą zostać ukarani mandatem do 100 zł. Eksperci zwracają uwagę, że chociaż osoby powyżej 16 roku życia nie będą miały obowiązku korzystania z kasków, to powinny to robić dla własnego bezpieczeństwa. Miłośnicy kajakowych wypraw i przyrody mogą wziąć udział w ekologicznym spływie z Wrocławia do Berlina. Na wyprawę trzeba jednak zarezerwować czas. Rozpocznie się 26 czerwca, a zakończy 7 lipca. Pomysłodawcą jest ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.
14: To się płynie Odrą, płynie kanałem Odra-Sprewa, płynie Sprewą przez południowe jeziora berlińskie. Można dopłynąć tak naprawdę z centrum Wrocławia do centrum Berlina. Sprzątamy miejsca, gdzie tam dopływamy. Również razem z partnerami, z samorządami, z lasami państwowymi. Tam, gdzie jesteśmy, sadzimy drzewa.
9: Trasa spływu liczy 400 km. Uczestnicy będą nocować pod namiotami, pozostawiając po sobie jak najmniej odpadów. Szczegółowe informacje o kajakowej wyprawie można znaleźć na stronie cyclingrecycling.eu. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
15: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Gole dla gości strzelili Roman Jaremczuk i Andriy Jarmołenko w pierwszej połowie. Na 45 minut rozegrał obrońca Widzewa Łucie Przemysław Wiśniewski. W środę 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym kadra selekcjonera Jana Urbana zagra jeszcze towarzysko z Nigerią. A w finale barażów o piłkarską ekstraklasę Wieczysta Kraków podejmuje Chrobrego Głogów i Chrobry prowadzi 1-0 po trafieniu Mirosława Mazura w 14 minucie, w tym momencie 19 minuta tego spotkania. Na 1/8 finału zakończyła się przygoda Igi Świątek w tegorocznym wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. Raszynianka, czterokrotna triumfatorka tej imprezy, uległa Ukraińce Marcie Kostiuk 0-2.
16: Na początku jakby w porządku, chociaż jeśli chodzi o timing, to czasami czułam, że nie uderzam tak, jakbym idealnie chciała, no ale wiadomo, że gra się z tym, co ma, więc do 5-4 w sumie czułam się w porządku i czułam, że mogę troszeczkę może poprawić poziom i to zrobi różnicę i zacznę czuć trochę więcej kontroli nad meczem i nad wynikiem.
15: Tak się jednak nie stało. Pierwszego seta Polka przegrała 5-7, a drugiego 1-6. Rok temu Świątek odpadła w Paryżu w półfinale, a po raz ostatni wygrała tu w 2024 roku. W tym momencie na kortach Rolanda Garrosa pozostała już tylko jedna polska singlistka, to Maja Chwalińska, która w 1/8 finału zmierzy się jutro z francuską Diane Parry i to spotkanie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 13. Wisła Płock skorzystała z klauzuli i wykupiła Dajona Galapeniego z Widzewa Łódź. Kosowianin podpisał z klubem z Mazowsza kontrakt do połowy 2029 roku i jest tam opcja przedłużenia o jeden sezon. Widzew za utalentowanego lewego obrońcę ma dostać około 800 tysięcy euro plus jeszcze procent od kolejnego transferu. Alicja Grabka oficjalnie pożegnała się z PGE Budowlanymi Łódź, choć o odejściu rozgrywającej mówiło się od dłuższego czasu, oficjalnie decyzja została ogłoszona dzisiaj rano, a Grabka, która była kapitanką Budowlanych, podziękowała przede wszystkim kibicom za wielkie wsparcie.
17: Dziękuję, że sprawiliście, że poczułam się w waszym miejscu, mieście, klubie jak w domu. Dziękuję wam, że zawsze przy nas byliście, że zawsze nas wspieraliście, że też dzięki wam moje marzenia się spełniły, bo to wy nieśliście nas do tego złotego medalu już z Polski, do Pucharu Polski.
15: Grabka spędziła w Budowlanych 2 sezony, zakończone w minionych rozgrywkach podwójną koroną. W nowym sezonie jeszcze nieoficjalnie ma być rozgrywającą Dewelopresu Rzeszów. Do Budowlanych ma natomiast zawitać rozgrywająca z Rzeszowa Katarzyna Wenerska. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał kolarski wyścig Giro d'Italia. Ostatni, 21 etap ze startem i metą w Rzymie, zakończył się zwycięstwem reprezentanta gospodarzy Jonathana Milana. Vingegaard ma natomiast w dorobku już wszystkie wielkie tury. Wcześniej wygrywał bowiem 2-krotnie Tour de France i raz Vuelta a España. Na kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź zapraszam już za godzinę.
9: W nocy miejscami może przelotnie padać, temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane są przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem, ale również większe przejaśnienia. Termometry pokażą do 21 stopni.
18: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
19: Rozpoczynamy drugą część naszej niedzielnej audycji z płytą winylową. Zaczniemy dziś od płyty, która ukazała się w roku ubiegłym. Przyniosłem ją po to, żeby po prostu przypomnieć o tym, że taki krążek jest. To nie jest album, który znalazł się gdzieś w jakichś szczytowych rejestrach podsumowań najróżniejszych roku 2025, ale ponieważ jest to zespół i artysta bardzo bliski memu sercu, postanowiłem tę płytę dziś ze sobą przynieść i właśnie przypomnieć o tym, że jest. To jest najnowszy, wydany właśnie w roku ubiegłym, album Nila Hanona, czyli człowieka, który nagrywa swoje płyty pod szyldem The Divine Comedy, bo tak naprawdę jest jedynym człowiekiem, który łączy ten projekt od samego początku przez różne, bardzo często zmieniające się składy aż do dziś i właściwie można powiedzieć, że The Divine Comedy to Neil Hanon i na odwrót. A ta płyta która ukazała się w roku ubiegłym, nosi tytuł Rainy Sunday Afternoon i jest bardzo nostalgiczną, melancholijną płytą, będącą takim dumaniem, trochę medytowaniem nad życiem, nad przemijaniem, nad tym wszystkim, co dookoła człowieka, który przekroczył już pięćdziesiątkę i no właśnie w taki trochę zdystansowany i refleksyjny sposób odnosi się do świata, który wiruje wokół. Piękna płyta, bardzo gorąco polecam. Dziś, jak powiedziałem, jedno nagranie tylko z tego krążka, zarejestrowanego w całości w studiach Abbey Road z udziałem wspaniałych muzyków. Bardzo bogata jest aranżacja tej płyty, mnóstwo instrumentów smyczkowych, także dętych i niezwykły nastrój przynajmniej kilku kompozycji. Wśród nich The Heart is a Lonely Hunter, The Divine Comedy.

0: To był Neil Hannon i The Divine Comedy z płyty Rainy Sunday Afternoon. Zespół zagrał mnóstwo koncertów w Europie, zresztą chyba teraz też koncertuje, ale jakoś od tego momentu, kiedy udało się zaprosić go solo do Łodzi, a było to w roku, jeśli dobrze pamiętam, 2010, The Divine Comedy nigdy już ponownie w Polsce nie zagrali.
1: Wrócimy do Stonesów, do płyty Tattoo You, rok 1981 w oryginale. Ta płyta jest podzielona na dwie części, bo strona A to są no, jednoznacznie takie rock'n'rollowe, bluesowe utwory jak Start Me Up, Hank Fire, jak Little TNA czy Neighbors, też z solem saksofonowym Sonnego Rollinsa. No a strona B jest taka bardziej balladowa, przepiękna kompozycja World About You, rozpoczyna jedna z moich w ogóle ulubionych. Potem takie senne utwory Tops, Heaven, No Using Crying i wszystko kończy się utworem, który po raz pierwszy został nagrany w 1972 roku. Słyszymy tutaj jeszcze na klawiszach, na pianinie Nickiego Hopkinsa, który przepięknie tutaj ozdobił tę kompozycję. No i Stonesi wyczyścili, odczyścili, dograli co trzeba i wydali właśnie Waiting on a Friend kompozycję, zamieścili ją na samym końcu płyty. I to też był taki spory singlowy przebój, zresztą z świetnym teledyskiem kręconym na ulicach Nowego Jorku, przy tej kamienicy, którą widzimy zresztą na okładce płyty Physical Graffiti zespół Led Zeppelin, a potem wszyscy poszli do baru i tam też kręcili końcówkę teledysku, który znajdował się tuż za rogiem i do dzisiaj zdaje się, że ten bar jeszcze istnieje i tam pielgrzymki fanów Stonesów na piwo chodzą. Waiting on a Friend, jedna z takich piękniejszych kompozycji już można powiedzieć dojrzałego Micka Jaggera, jeszcze niespełna 40-letniego, ale też już śpiewającego o tym, że no, czeka na przyjaciela, że już nie chodzi o dziewczynę, nie chodzi o różne rozrywki, ale potrzebuje kogoś bliskiego obok. Więc posłuchajmy, to Rolling Stonesi, a na saksofonie Sonny Rollins.

0: Rolling Stones i Waiting on a Friend, ale to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o saksofon Sonnego Rollinsa dzisiaj, bo jeszcze on pojawi się za kilka minut.
1: Znakomity skład muzyków również brał udział w nagraniu płyty Highway 61 Revisited w 1965 roku przez Boba Dylana. No tutaj między innymi Michael Bloomfield, Alan Cooper, Bobby Gregg na perkusji. Świetny skład, który Bob Dylan skompletował po to, aby już ponad wszelką wątpliwość pokazać.

To był Bob Dylan raz jeszcze dzisiaj. Przypomnijmy tylko, że od kilku dni 85-latek. Wciąż aktywny artysta koncertujący, ale czy doczekamy się

0: nowej płyty.
1: Ja myślę,
0: na razie nic, jest cisza, ale z Bob Dylanem może być tak, że po prostu z dnia na dzień
1: okaże się,
0: że jest płyta.
1: Tak, nowa płyta i to jeszcze podwójna. Sonny Rollins już zapowiadany powróci teraz już z autorskiej płyty. Płyty, która jest ścieżką dźwiękową do kultowej komedii Alfie z Michaelem Caine'em. To jest jeden z takich filmów, który zwłaszcza w Wielkiej Brytanii był niesamowicie popularny w latach 60. No też zbudował tak naprawdę karierę Michaela Caine'a. A poproszono właśnie o pomoc Sonnego Rollinsa, aby stworzył ścieżkę dźwiękową taką trochę zwariowaną, która pasowałaby do tamtejszych czasów i do tego swingującego Londynu. No i on taką muzykę napisał, potem została wydana jako soundtrack, ale pewnie Państwo najbardziej kojarzą z filmem Alfie piosenkę tytułową śpiewaną przez Cilla Black, skomponowaną przez
0: Berta Bacharacha oczywiście
1: i Hala Davida, ale to już było jakby zamówienie dodatkowe, bo kiedy już całą ścieżkę dźwiękową Sonny Rollins przygotował, kiedy już podłożono tę muzykę do filmu, to Amerykanie odezwali się i powiedzieli, że no, potrzeba jakiejś piosenki na sam koniec. Piosenki, a nie zwariowanej jazzowej muzyki, mimo że tutaj jest też piękny temat tytułowy. No i wtedy Bert Bacharach przyszedł z pomocą, nagrał zresztą w studiu w Abbey Road piosenkę Alfie, która była sporym przebojem, a i tego przeboju nie znajdziemy na ścieżce dźwiękowej, bo to jest tylko i wyłącznie muzyka Sonnego Rollinsa, grana przez orkiestrę, dyrygowaną przez Olivera Nelsona, więc posłuchajmy.
0: No można jeszcze dodać, bo te światy się teraz łączą tutaj w tym punkcie, kiedy mówisz o Abbey Road i o Cilla Black z uniwersum Beatlesów, bo przecież Cilla Black była podopieczną
1: Briana Epsteina,
0: menadżera Beatlesów, który mało o tym osób teraz już dzisiaj pamięta, że on oczywiście, jego oczkiem w głowie byli Beatlesi, ale on miał całą stajnię artystów, przede wszystkim związanych z liverpoolską sceną i z tej sceny również wywodziła się Cilla Black.
1: Kilku takich naprawdę głośnych artystów, którzy zrobili karierę. No łatwiej oczywiście im było pod skrzydłami kogoś, kto był menedżerem Beatlesów. Posłuchajmy w takim razie tematu z filmu Alfie, ale w innym ujęciu, bo tak dokładnie jest zatytułowane to nagranie, Alfie's Theme Differently.

0: To był temat z filmu Alfie, kończący ścieżkę dźwiękową, napisaną, stworzoną przez Sonnego Rollinsa. No też taki flirt z popkulturą, można powiedzieć, bo na co dzień Rollins zajęty był jednak muzyką jazzową, bardzo dużo ćwiczył na instrumencie, na saksofonie. Miał taki etap swojej kariery, że przez 3 lata nagrał 16 albumów. Potem wycieńczony oddał się właśnie ćwiczeniom i wielokrotnie to powtarzał, że on nigdy tak naprawdę nie uważał siebie za jakiegoś mistrza gry na saksofonie. Zawsze uważał, że są obszary, gdzie jeszcze może poćwiczyć i stać się lepszym muzykiem.
1: Jeśli chodzi o to hurtowe nagrywanie płyt, to aktualnie można powiedzieć, że kontynuatorami tej tradycji są Australijczycy z zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. Zdaje się, że jednego roku udało mi się wydać 7 albumów nawet.
0: No wiesz, Ryan Adams też by się tutaj zapisał do tego klubu, bo pamiętam, że któryś, chyba 2 lata temu ten rok 1 stycznia rozpoczął się od premiery 4 jego płyt. To tak można.
1: Wróćmy na chwilę do zespołu Prefab Sprout i do ich płyty z roku 1990, czyli do krążka Jordan The Comeback. Jak powiedziałem, to jest płyta, na której jest bardzo dużo także krótkich utworów, takich nawet minutowych, z bardzo krótkimi tekstami, no ale oczywiście są też świetne piosenki. Brzmieniowo ta płyta, ona jest dosyć, powiedziałbym, osadzona w tych swoich czasach, czyli w przełomu lat 80. i 90. i tam słychać taki sposób produkcji i też aranżacji tych piosenek, które mocno kojarzą się z tamtymi czasami. To niektórych może być może delikatnie drażnić, że one tak mocno są przytroczone do tego okresu brzmieniowo, ale kiedy posłuchamy tego albumu tak na spokojnie i trochę zapomnimy właśnie o tym, kiedy się ukazał i jak jest zrealizowany, to odkryjemy, że to są naprawdę przepiękne piosenki, bo Paddy McCallon jest absolutnie super utalentowanym człowiekiem, jeśli chodzi o pisanie piosenek i także tworzenie znakomitych tekstów. Jeszcze jedno nagranie dzisiaj z płyty Jordan The Comeback, to będzie utwór, który zamyka stronę pierwszą, Moondog.

0: There's a lot of folks out there, boy.
1: Moondog to było jeszcze jedno dzisiaj nagranie z płyty Jordan The Comeback zespołu Prefab Sprout.
2: No a teraz waga ciężka, jeżeli chodzi o różnego rodzaju plebiscyty, podsumowania wszechczasów, bo mam ze sobą płytę, która kiedyś nawet była na pierwszym miejscu najlepszych płyt według dziennikarza Rolling Stone'a.
1: To nie tak dawno nawet, kilka lat temu.
2: Mowa o albumie What's Going On Marvina Gaye'a. No nie spotkałem się z jakąś krytyką tej płyty, czy to jeżeli chodzi o właśnie recenzje, podsumowania, czy jakieś opinie muzyków. Chyba nigdy nie słyszałem gorzkich słów na temat tej płyty, a słyszałem na temat i czytałem na temat Sierżanta Pieprza, czy Białego Albumu, czy Abbey Road, ale nie w tym przypadku. Kiedyś Aretha Franklin powiedziała, że to jest najlepsza po prostu soulowa płyta wszechczasów, ona ją uwielbia i też sięgnęła po utwór przecież Wally Holly na swojej tej płycie Amazing Grace, takiej gospelowej. Czyli włączyła świecki repertuar do płyty z muzyką tak naprawdę, która gdzieś na nabożeństwach funkcjonowała i miała jednoznaczne jakieś takie konotacje z właśnie muzyką chrześcijańską, z tymi nabożeństwami, które też jej tata przecież, pastor, głosił. Ona się wychowywała w tej kulturze. No ale wracając do What's Going On, bo jutro 1 czerwca, no może to dziwna piosenka, żeby celebrować Dzień Dziecka, ale zawsze. Save the Children. Dbajmy o dzieci, bo to one są przyszłością, jak mawia.
1: One kiedyś będą pracować na nasze emerytury po prostu.
2: Oby, chciałbym dodać. No dobrze, to w takim razie i pomyślałem, że taką sekwencję zrobimy utworów, bo one są połączone tutaj ze sobą, więc posłuchamy trzech nagrań. One nie są specjalnie długie, a stworzą, myślę, taką klamrę i no też tym z Państwa, którzy nie znają koniecznie jakby w tej płyty w całości, tylko może największe przeboje, dadzą pewien pogląd na brzmienie albumu. Save the Children, God is Love i Mercy, Mercy Me.
3: There'll come a time, there'll come a time when the world won't be singing.

0: To był Marvin Gaye z płyty What's Going On, płyty, która też otwierała nowy etap w jego karierze i kończyła trochę taki wizerunek artysty przypisanego do przebojów miłosnych, do takich piosenek o złamanym sercu. One oczywiście pojawiały się, ale już były dużo bardziej gorzkie, dużo bardziej jakby obarczone własnymi doświadczeniami. To po prostu nie były wyśpiewane hity napisane tak seryjnie przez różnych songwriterów dla Motown, bo dla tej wytwórni przecież nagrywał Marvin Gaye. No po prostu dorósł, mówiąc krótko, na tej płycie, która jest też komentarzem do różnych społecznych sytuacji, jakie wówczas miały miejsce, czyli na przełomie lat 60., początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych.
1: Wielu artystów wytwórni Motown wówczas dojrzewało i chciało robić rzeczy z trochę innym zastosowaniem niż tylko wykorzystanie w szafach grających. Podobnie było ze Stevie Wonderem, grupą The Temptations, jeszcze wieloma innymi artystami, którzy tworzyli muzyczny obraz Ameryki tamtych czasów. Blondie, rok 1978, jeszcze jedno nagranie dzisiaj z płyty zatytułowanej Parallel Lines. Grupa, no, jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o tę scenę taką nowofalowo-punkową, nowojorską końca lat 70. Zespół, który też przetrwał wiele dekad, i Debbie Harry z tą grupą, można powiedzieć, stała się prawdziwą ikoną w historii muzyki popularnej i też jej wizerunek stał się ikoniczny. Jest jedną z tych artystek, które po prostu rozpoznajemy natychmiast.
0: No tak, jej wizerunek na bluzkach, w t-shirtach jest bardzo często obecny i to nawet można kupić po prostu w sklepach zupełnie niezwiązanych z muzyką, tylko po prostu w sklepach odzieżowych, a więc no jest to ikona, mówiąc krótko.
1: Posłuchajmy jeszcze jedna dzisiaj kompozycja z tej płyty, to utwór Sunday Girl, Blondie.

0: To był zespół Blondie z krążka Parallel Lines.
1: A zakończymy dzisiaj albumem Tutu Milesa Davisa, kompozycją Backyard Ritual. Proszę pamiętać, że tutaj gro materiału na tę płytę stworzył Markus Miller, który będzie też w wakacje w Warszawie, zagra koncert w Parku Sowińskiego, o ile się nie mylę, i będzie prezentował właśnie twórczość z czasów właśnie tej współpracy z Milesem Davisem, między innymi właśnie, myślę, że sporo utworów z Tutu pojawi się, a więc to taka informacja. No i tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Uwaga, kierowcy, od jutra jadąc trasą S8 do Łasku trzeba będzie nadłożyć drogi. Resort Obrony wysyła wojskowy samolot po Polkę, która w śpiączce przebywa w szpitalu w Pekinie. Powiemy też o zjeździe ocalałych z dziecięcego obozu przy Przemysłowej w Łodzi. Jutro w regionie możliwe burze i przelotne opady deszczu. Będzie ciepło. Spore utrudnienia czekają od jutra kierowców w okolicy Łasku. Ograniczony zostanie ruch na węźle Łask na trasie S8. Powodem jest remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej 473. Ta droga od węzła trasy szybkiego ruchu do miasta Łask zostanie zamknięta, dlatego z węzła można będzie zjechać tylko w kierunku Wadlewa. Kierowcy jadący do Łasku od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża, a jadący od strony Wrocławia na węźle Zduńska Wola Wschód. Objazdy dla jadących od Wadlewa, kierowcy samochodów ciężarowych muszą skorzystać z objazdu trasą S8 do węzła Róża, a dla pojazdów osobowych przewidziano objazd przez Teodory. Te zmiany będą obowiązywały 2 miesiące. Resort Obrony sprowadzi do kraju młodą Polkę, która przebywa w śpiączce w szpitalu w Chinach. 24-letnia Klaudia studiowała w Pekinie sinologię. W kwietniu wykryto u niej nowotwór, potworniaka. Przeszła 2 operacje, ale wykryto u niej wiele innych schorzeń. Od wielu dni walczy o życie. Wojskową maszyną do Pekinu uda się jutro po Klaudię także jej mama, pani Joanna.
4: Tylko myśleliśmy, że jak ten potworniak zostanie usunięty, a został usunięty, że to będzie już lepiej. Ale do tego doszła perforacja dwunastnicy. Klaudia jest po 2 operacjach. Jest zapalenie mózgu, było zapalenie płuc. Teraz mówię, mamy zakrzepicę.
3: Na pokładzie samolotu będzie wojskowy zespół medyczny, który będzie odpowiadał za bezpieczny transport pacjentki do szpitala w Polsce, we Wrocławiu. Świadkowie historii spotkali się w Łodzi. Trwa zjazd ocalałych z obozu dla polskich dzieci przy ulicy Przemysłowej. Dzisiaj podczas otwartego spotkania w Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu dzielili się trudnymi wspomnieniami. Podczas niemieckiej okupacji w obozie przy Przemysłowej więziono dzieci od 6 do 16 roku życia, ale trafiały tam także młodsze. Wspomnienia dokumentuje Jolanta Sowińska-Gogacz, autorka książki Mały Oświęcim.
5: Te spotkania z ocalałymi z obozu na Przemysłowej są szczególne. Mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze rzeczy, o których jeszcze nie wiedzieliśmy do tej pory.
3: Jutro w południe ocalali z obozu przy Przemysłowej złożą kwiaty przed pomnikiem pękniętego serca w Parku Szarych Szeregów.
6: Więcej na radiołódź.pl.
3: Jutro Dzień Dziecka, a najmłodsi łodzianie świętowali już dzisiaj. Miasto przygotowało atrakcję dla nich na Starym Rynku, gdzie stanęła scena koncertowa i można było potańczyć, a także w Parku Staromiejskim, gdzie z kolei można było grać w gry, malować i eksperymentować. Zabawa się udała, co sprawdził nasz reporter Adam Łużyński.
7: Jesteśmy pod główną sceną. Tu się nie stoi, tu się tańczy.
8: U nas na stoisku dzieciaki mogą sobie spróbować trenowania na szarfie akrobatycznej oraz kole cyrkowym. Sport, który naprawdę bardzo uczy wytrwałości.
7: Które atrakcje były najfajniejsze według ciebie?
9: Bańka, no i dmuchaniec, no i karuzela.
3: Starsi mogli oglądać pokazy walk samurajskich. Sporą atrakcją było też stoisko policji z dawnymi i najnowszymi pojazdami, jak milicyjny jeszcze polonez, zabytkowa syrena albo nowiutki motocykl BMW. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Robert Zwoliński.
10: Piłkarze GKS-u Bełchatów najprawdopodobniej będą mieli nowego trenera. Drużyna w zakończonym wczoraj sezonie spadła do czwartej ligi, a po ostatnim spotkaniu przegranym na wyjeździe z rezerwami Wisły Płock 1-4 o przyszłość trenera Mateusza Milczarka zapytał nasz reporter Michał Malinowski.
11: Mateusz Milczarek, dalej z GKS-em w czwartej lidze?
12: Nie, mój kontrakt jest do czerwca, więc myślę, że tutaj nie będzie przedłużany, bo też nie ma podstaw sportowych, więc tutaj trzeba przyjąć każdą sytuację z pokorem i z szacunkiem.
10: A trener Milczarek poprowadził brunatnych w 18 meczach, notując średnią jednego punktu na spotkanie. Cieniem na jego pracy i całego sztabu kładzie się przede wszystkim gra przez 2 minuty bez wymaganego jednego z dwóch młodzieżowców w meczu z Olimpią Elbląg. Bełchatowianie na murawie tamto spotkanie wygrali, ale zostali ukarani walkowerem i właśnie tych 3 punktów zabrakło do utrzymania się w grupie pierwszej trzeciej ligi. Koszykarki MUX Widzewa Łódź w przyszłym sezonie zagrają w Orlen Basket Lidze Kobiet. Działacze zgodnie z zapowiedziami zdecydowali się wykupić dziką kartę, którą władze ligi zaproponowały wcześniej kilku klubom. Jednocześnie w komunikacie opublikowanym przez koszykarski Widzew podkreślono, że z końcem obecnego sezonu wygasa umowa z firmą Panatoni oraz Fundacją Roberta Dobrzyckiego. Klub szuka więc innych sponsorów, żeby zbudować drużynę na koszykarską ekstraklasę. Piłkarze ręczni Industrii Kielce pokonali u siebie broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27 w drugim meczu wielkiego finału Superligi i zdobyli Mistrzostwo Polski. Kielczanie przed tygodniem wygrali w Płocku 30-25, a finałową serię rozgrywano do 2 zwycięstw. O tak, o triumfie Industrii mówi były znakomity zawodnik, reprezentant Polski Artur Siódmiak.
13: Trochę zaskakująco. Dla mnie wysoko wygrali obydwa spotkania, ale zasłużenie. Sport wszystko zweryfikował. Oczywiście można mieć doskonałych zawodników, szeroką kadrę. Myślę tu o Orlen Wiśle Płock, ale ta determinacja i wola walki, skuteczność była po stronie mistrzów Polski i Industrii Kielce i zasłużenie wygrali.
10: Industria po raz 21 w historii klubu wywalczyła złoto, wróciła na najwyższy stopień podium po 2 latach przerwy. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra awansowali do finału Mistrzostw Polski. Zielonogórska drużyna w półfinałowej rywalizacji do 3 zwycięstw pokonała Arkę Gdynia 3-0. W drugiej parze grają drużyny z Warszawy. Broniąca tytułu Legia wygrała do tej pory 2 mecze z Dzikami. 3. spotkanie już jutro. A na koniec jeszcze zaglądamy do Krakowa, gdzie trwa finał barażów o piłkarską ekstraklasę. Miejscowa Wieczysta podejmuje Chrobrego Głogów i w 63 minucie prowadzi 2-1. Goście wyszli na prowadzenie w 14 minucie, wyrównali gospodarze w 30, a od 56 po trafieniu Stefana Fajertaga Wieczysta prowadzi 2-1. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
3: W nocy miejscami może przelotnie padać, temperatura spadnie do 10 stopni. Na jutro zapowiadane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Zachmurzenie ma być duże i umiarkowane, termometry pokażą maksymalnie 21 stopni.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam Państwa w audycji z klasyką w tle, w przestrzeni, gdzie muzyka nie ma granic. To właśnie ta wolność i otwarte podejście do dźwięków będzie, myślę, pięknie współgrała z nadchodzącym świętem, które już jutro, Dniem Dziecka. Dziecka, które jest przecież zawsze ciekawe świata i naturalnie twórcze. Dlatego w dzisiejszym programie dominować będzie młodość artystyczna. Artyści pełni pasji, odważni, którzy nie boją się podążać własnymi ścieżkami. No a skoro o młodości mowa, to w studiu pojawi się dziś zdolna młodzież. Gośćmi programu będą znakomici skrzypkowie Dawid Kasprzak oraz Michał Skibiński. Porozmawiamy o wyjątkowym cyklu Matinę Młodych Wirtuozów, które odbywa się w Filharmonii Łódzkiej, a wszystko za sprawą Fundacji Focus On, wspierającej młode talenty. Na to wydarzenie będzie można dziś zdobyć specjalne zaproszenia. Nie traćmy zatem ani chwili, zaczynamy. One, two.

Za nami I Wish, przebój Stevie'ego Wondera, ale w interpretacji dwóch muzycznych światów, Polaka, gitarzysty Marcina Patrzałka oraz japońskiego pianisty Hayato Sumino. Sumino muzycznie gościł już w audycji z klasyką w tle, ale mówiąc o młodości, trudno go dziś pominąć. Świat klasyki usłyszał o nim głośniej podczas 18. konkursu Chopinowskiego w Warszawie, gdzie dotarł do półfinału. Ale publiczność, szczególnie ta młodsza, zna go lepiej z internetu, gdzie pod pseudonimem Katiny tworzy nieszablonowe aranżacje i improwizacje, które śledzą miliony ludzi na świecie. Co ciekawe, jego droga do wielkich sal koncertowych wcale nie była oczywista. Hayato ukończył Uniwersytet Tokijski na Wydziale Nauk Ścisłych, Inżynierii. Jest to więc niezwykłe, niespotykane pianista, inżynier. Zostańmy z nim jeszcze przez chwilę. Hayato Sumino i utwór Frostline.

Strauss-Line przy fortepianie, Hayato Sumino. Tymczasem przed nami muzyka, która niesie ze sobą najpiękniejszą rodzinną synergię, a mowa o brytyjskim rodzeństwie Cana Mason, siedmiorgu nieprawdopodobnie utalentowanych młodych ludzi. Każde z nich z osobna robi dziś oszałamiającą karierę w świecie klasyki, ale kiedy grają razem, dzieje się magia. Co ciekawe, rodzeństwo dorastało w domu, w którym rodzice nie byli zawodowymi muzykami, a mimo to dzięki, myślę, tej niebywałej pracy i pasji stworzyli zjawisko, które krytycy nazywają dziś najbardziej utalentowaną rodziną świata. No to przenieśmy się w ten niezwykły świat rodzinnej harmonii, klanu Cana Mason, na którego czele stoi znakomity wiolonczelista Sheku. Posłuchamy ich interpretacji utworu Boba Marley.

Redemption Song i rodzeństwo Kane Mason. A teraz czas na dawkę energii, a wszystko to za sprawą łotewskiej akordeonistki Ksenii Sidorowej, która jako pierwsza akordeonistka w historii ukończyła z wyróżnieniem prestiżową angielską Królewską Akademię Muzyczną. Brytyjska prasa natychmiast oszalała na jej punkcie. Nic dziwnego, bo to wyjątkowa artystka, która łamie stereotypy, no a na scenie zachwyca nie tylko techniką, ale też niesamowitą charyzmą. Dziś Ksenię usłyszymy w utworze Bizeta z Spanish Pride.

Za nami kompozycja pełna hiszpańskiego słońca, oparta na motywach operowych Bizeta. A przed nami kolejny młodzian, bo dziś przypomnę, młodzież opanowała klasykę. Tym razem niemiecki, niespełna 25-letni pianista Louis Philippson, którego kariera rozpoczęła się w sieci. Philippson opublikował nagranie, właściwie nagrania, zdobywając miliony wyświetleń i to właśnie sprawiło, że dostrzegła go legendarna, niezwykle prestiżowa wytwórnia Deutsche Grammophon. I tak młody pianista stał się jednym z pierwszych artystów w historii tej żółtej wytwórni, który kontrakt płytowy zdobył dzięki internetowej społeczności. No to posłuchajmy, jak gra. To będzie nieco filmowa interpretacja dla Elizy Beethovena.

Louis Philippson i jego wizja dla Elizy Beethovena. A teraz zapraszam Państwa na najsłynniejszą zalaną słońcem plażę, bo oto w głośnikach zabrzmi roztańczona Copacabana. Słynny przebój Barry'ego Manilowa usłyszymy w interpretacji wspaniałej francuskiej trębaczki Lucien Renaudon Farry. Nie wiem, czy Państwo widzieli kiedykolwiek jej koncerty. Zachwycają malutka, filigranowa dziewczyna, ale jak gra. Posłuchajmy.

Lucien Renaud d'Anvary i Copacabana. A już za moment muzyczne trzęsienie ziemi i jeden z najbardziej charyzmatycznych skrzypków naszych czasów, ostatnio mój ulubiony, pochodzący z Serbii, Nemanja Radulović. Patrzę za niego, można w pierwszej chwili pomylić go z gwiazdą rocka. Burza czarnych loków na głowie, skórzane spodnie, wysokie buty, tatuaże. Taki ma styl. I choć najczęściej można go posłuchać w klasycznym repertuarze, ostatnio na przykład wydał znakomitą płytę z muzyką Prokofiewa, ja dziś sięgnę po utwór tradycyjny, bałkański, taniec Paszona Kolo. No a potem w studio Radia Łódź pojawią się moi wspaniali goście, także skrzypkowie.

0: W studiu odwiedza mnie dziś młodzież, ale młodzież absolutnie wyjątkowa, przed którą wielkie sceny stoją otworem. Są ze mną wybitni młodzi wirtuozi, skrzypkowie. Dawid Kasprzak oraz Michał Skibiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
0: Witam was bardzo serdecznie. Będziemy dziś rozmawiać o wyjątkowym wydarzeniu odbywającym się w Filharmonii Łódzkiej, cyklu koncertów kameralnych pod szyldem Matinee Młodych Wirtuozów, któremu patronuje Radio Łódź. Dodam tylko, że za szybą w reżyserce obecne są również przedstawicielki Fundacji Focus On, które pięknie dbają o to, by talent młodych mógł błyszczeć najjaśniej. I zacznijmy od ciebie, Dawidzie. Twoja edukacja muzyczna zaczęła się tutaj w Łodzi, ale dziś studiujesz w prestiżowym konserwatorium w Los Angeles. Skąd w twoim życiu wzięły się skrzypce i jak to się stało, że ta droga zaprowadziła cię aż za ocean?
1: Wszystko się zaczęło, gdy miałem niecałe 3 lata. Wówczas taka krąży historia w rodzinie, że moi rodzice, którzy również są muzykami, grają w operze w Teatrze Wielkim w Łodzi, spotkali dobrego przyjaciela, który również jest skrzypkiem, i zapytali się go, czy Dawid nie mógłby wziąć kilku lekcji skrzypiec. I tak się zaczęło.
0: Nie miałeś wątpliwości, że to jest ten właśnie instrument?
1: Nie, nigdy nie miałem takich wątpliwości. Skrzypce zawsze były częścią mojego życia. W ogóle muzyka była moją największą drogą, jaką zawsze podążałem.
0: Największą pasją. A u ciebie, Michale, skąd pomysł na skrzypce? Czy był to twój wybór, czy wybór właśnie rodziców?
2: U mnie sytuacja wyglądała tak, że mam dwóch braci, starszych braci. I zarówno jeden, jak i drugi również grali na skrzypcach. Mam również
0: tradycja
2: kuzynkę.
0: Rodzinna,
2: tak,
0: po prostu.
2: Tak, tak naprawdę każdy w rodzinie grał na jakimś instrumencie. Tata zresztą był też, można powiedzieć, multiinstrumentalistą. I ciekawą rzeczą jest również to właśnie, co powiedział tutaj Dawid, jak wielką częścią życia jest dla nas muzyka, ponieważ ostatnio zastanawiałem się, ile mam wspomnień przed tym, jak zacząłem grać na skrzypcach. I to są bardzo nieliczne 2 wspomnienia, tak naprawdę jakieś takie ułamki wspomnień. Całe życie jest związane i tak naprawdę połączone z tą muzyką, więc zawsze jak się wraca do domu, czy to idzie na akademię, to zawsze gdzieś tam w tle właśnie czujemy jej obecność.
0: To jest łatwa droga? Ma swoje pewnie cienie i również to światło, prawda?
2: Jak najbardziej. To jest droga przez to właśnie ciekawa i tak interesująca, ponieważ nigdy nie wiemy do końca, co się wydarzy. To jest fascynujące.
0: Droga jest trudna, bo wymaga żmudnej pracy. Pasja pasją, tak? Ale trzeba jednak wielu godzin, aby technicznie doprowadzić się do tej doskonałości. No i rozmawiamy o instrumentach. Dawidzie, jesteś posiadaczem bardzo wyjątkowego. Dzięki uprzejmości prywatnych mecenasów grasz na niesamowitych francuskich skrzypcach. Opowiedz o nich, jestem bardzo ciekawa.
1: Obecnie gram na francuskim instrumencie zbudowanym przez Jeana Baptista Villoma w 1849 roku. Są to skrzypce naprawdę wyjątkowe. Villom, jeden z największych lutników tak naprawdę, stworzył, zbudował tych instrumentów bardzo wiele i właśnie dzięki uprzejmości państwa de Chaplant mam przyjemność grania na naprawdę wybitnych skrzypcach, na naprawdę wspaniałym instrumencie, który umożliwia mi w pełni odnalezienie i zbudowanie obrazu, który zawsze chcę tworzyć na scenie. Taki mój swoisty paradygmat, czyli tworzenie za każdym razem czegoś nowego.
0: Czy to jest ważne, aby instrument miał za sobą pewną historię? Czy myślisz o tym, że właśnie ta historia stoi za tym instrumentem? Kto grał na nich wcześniej? Czy to jest ważne, żeby takie skrzypce miały taką jeszcze duszę? Oprócz tej duszy oczywiście, którą posiadają w środku, w sobie, w samym instrumencie.
1: Myślę, że skrzypce, oprócz tej, tak jak pani redaktor wspomniała, duszy stricte zbudowanej przez lutnika, posiadają również namiastkę duszy ludzkiej. I dzięki tej duszy, które posiadają skrzypce, ja mogę również oddać tak naprawdę swoje serce i swoją duszę do tego instrumentu, który tak naprawdę jest sposobem wyrażenia siebie.
0: Michale, a co ciebie fascynuje w tym instrumencie?
2: Wydaje mi się, że niezwykle istotnym aspektem oprócz przeszłości instrumentu i oprócz tego, że no jednak gramy na dziełach sztuki, to są instrumenty, które były budowane setki lat temu. To, jaką historię przeszły, jest niezwykle ważne, ale też to, jaka historia jest przed nimi i to, ile jeszcze osób przed nami będzie grało na tym instrumencie i odkryje zupełnie inne drogi tego instrumentu, zupełnie inną barwę, zupełnie inną interpretację tych samych utworów, które były grane 200 lat wstecz. Także wydaje mi się, że pod każdym kątem tak naprawdę ta kwestia jest niezwykle interesująca.
0: No dobrze, no to może posłuchajmy w takim razie, jak, Dawidzie, brzmi twój instrument. Państwo nie wiedzą, ale moi dzisiejsi goście wspaniali przynieśli ze sobą instrumenty i bardzo mnie to cieszy. Co usłyszymy?
1: Usłyszymy fragment Cygan Maurice'a Ravena. Utwór, swoista rapsodia skrzypcowa, który wydaje się być przez dużą część trwania utworu improwizacją, napisany jest z niezwykłą precyzją i Ravel podobno powiedział kiedyś, że chce pisać muzykę jak zegarmistrz. I grając ten utwór, słuchacze mogą mieć wrażenie, że wszystko powstaje w danym momencie, ale tak naprawdę jest to tylko wrażenie, bo wszystko jest napisane z absolutną precyzją.
0: Posłuchajmy.

Drodzy Państwo, Dawid Kasprzak, niebywały talent i wyjątkowe skrzypce z 1849 roku. Myślę, że najstarsze i najwspanialsze, jakie do tej pory zabrzmiały w studiu Radia Łódź. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz pora na znakomitą wiolonczelistkę Anastazję Kobekinę.

0: Za nami trzecia część Allegro z koncertu na wiolonczele Amol Antonio Vivaldiego. Grała Anastazja Kobekina. A ja już wracam do moich gości. Przypomnę, że w studiu Radia Łódź obecni są młodzi skrzypkowie Dawid Kasprzak oraz Michał Skibiński. No i Michale, to teraz pytanie do ciebie. Jesteś studentem Łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie profesora Łukasza Błaszczyka. Masz na koncie już niebywałe sukcesy, niemal 30 nagród. Grałeś w European Union Youth Orchestra, no a niedawno reprezentowałeś nas w Japonii na Światowej Wystawie Expo 2025. No i jestem ciekawa, jak z perspektywy młodego człowieka wygląda granie w tak egzotycznym miejscu dla międzynarodowej publiczności.
1: Pierwszy raz miałem styczność grać dla właśnie takiej publiczności, która była dla nas niezwykle uprzejma i to, jak publiczność reagowała podczas koncertów, jak i również po koncertach, ponieważ na naszym polskim pawilonie mieliśmy naprawdę mnóstwo wydarzeń i co chwilę tak naprawdę podchodziły do mnie różne osoby i pytały właśnie, jak to jest, że u nas są tak niesamowite wydarzenia, jest tego tak dużo i w ogóle nasza polska kultura ma tyle do zaoferowania. Także nie tylko publiczność była dla nas bardzo uprzejma, ale bardzo też zainteresowana o właśnie naszą tutaj polską kulturą. Także występować dla niej to...
0: To było spełnienie marzeń.
1: Jak najbardziej.
0: Tansman String Quartet, dziewczyny z kwartetu także odwiedziły mnie kiedyś, opowiadając, że było to zupełnie niebywałe doświadczenie, które wzbogaca. Obserwowały też innych artystów właśnie z innych krajów. Chodziłeś, przechadzałeś się, słuchałeś?
1: Jak najbardziej. Samo wydarzenie było zorganizowane wyłącznie na wyspie, która została zbudowana pod to całe wydarzenie. Także każdy kraj, który miał swój tam pawilon, taki budynek, który przedstawiał już samą swoją konstrukcją, kulturę i całą tak naprawdę, całe dziedzictwo swojego kraju. No, było to naprawdę niesamowite, ale również tutaj wracając do naszego tego wydarzenia, wydaje mi się, że Polska tam naprawdę stanowiła...
0: Wielką wartością, prawda?
1: Tak, w sensie bardzo dużo osób podchodziło i bardzo dużo osób pytało, czy rozmawiało też między sobą podczas różnych tych właśnie odwiedzin innych pawilonów, że właśnie u nas cały czas coś się dzieje i cały czas jest coś zupełnie nowego.
0: To fantastyczne. No i w ogóle polscy muzycy też znani są z niezwykłej techniki i wrażliwości, prawda, tak bardzo rozpoznawalnej. No oczywiście mamy też znakomitych i wspaniałych kompozytorów. Dawidzie, to teraz ciebie zapytam, bo ty też masz na koncie wielkie międzynarodowe sukcesy. Jak finał BBC Young Musician Competition czy nagrodę w Brukseli. No i twój występ w Filharmonii w ramach wyjątkowego cyklu Matinę Młodych Wirtuozów. No rozpoczął w ogóle całe wydarzenie, cały ten cykl koncertów. To był 10 maja. Grała też znakomita skrzypaczka Gaja Wilewska. No i jak wspominasz ten koncert?
2: Koncert wspominam bardzo dobrze, ponieważ odbywał się on w przemiłej i wspaniałej atmosferze. Również publiczność była naprawdę przewspaniała i na pewno będę utrzymywał to wydarzenie głęboko w sercu przez bardzo długi czas.
0: Kto przyszedł? Ja się zastanawiam, bo Filharmonia Łódzka czasem kojarzy się ze starszą publicznością, taką dojrzałą, już wymagającą, ale ja oglądałam zdjęcia i tam byli młodzi ludzie i to niebywale cieszy, prawda?
2: Myślę, co było najwspanialsze, to to, że odwiedzili nas członkowie naszych rodzin, przyjaciele i wszyscy melomani, poczynając od tych najmłodszych, jak również po weteranów, że się tak wyrażę, muzyki klasycznej.
0: Sala była pełna, pokoleniowo zapełniona. No i słowo matinée, takie piękne, bo oznacza po francusku poranek i kryje w sobie taką w ogóle piękną metaforę, jak poranek niesie obietnicę całego dnia. I tak właśnie wy, młodzi artyści u progu wielkiego życia koncertowego, to jest taki początek. Jaką wartość wnoszą takie właśnie spotkania z publicznością?
2: Myślę, że najważniejszą kwestią tutaj występu podczas takiego wydarzenia jest połączenie. Połączenie z publicznością, żeby dać im to, czego tak naprawdę często wiele z nas nie zdaje sobie sprawy. I my jako artyści, kiedy występujemy, również przechodzimy przez różne perypetie, etapy w życiu. I tak naprawdę każda osoba w publiczności również przechodzi przez coś i może to być wesoły moment, może to być troszkę bardziej smutny moment. naszym zadaniem jest dać emocje publiczności.
0: Jednoczyć, po prostu.
2: Zgadza się, dokładnie.
0: To jest piękne, właśnie te emocje. Ale wydaje mi się, że też sama kwestia wystąpienia na tak wspaniałej scenie Filharmonii Łódzkiej, to też jest niebywałe, bo to też chyba jest rzadkość, prawda?
1: Jak najbardziej. Występować na scenie Filharmonii Łódzkiej, która ma już tyle ze sobą wspomnień. Też tutaj z Dawidem chodziliśmy do szkoły OSM pierwszego, drugiego stopnia imienia Henryka Wieniawskiego.
0: Ja też. To nas łączy, Sosnowa. To bardzo miłe. No i właśnie.
1: Także
0: no,
1: właśnie niesamowite jest to, że mieliśmy, wydaje mi się, że każdy z nas właśnie ma jakieś takie dalekie czy trochę bliższe wspomnienia właśnie z tą salą, czy z wszystkimi wydarzeniami, które właśnie się tam odbywały. Także wracać na tą salę z takimi koncertami, z tak niesamowitym programem, to naprawdę niesamowite wydarzenie.
0: To jest ogromne przeżycie. Zawsze granie, tak, dla swojej publiczności jest też bardzo wyjątkowe. 10 maja odbył się koncert twój, Dawidzie, na którym wystąpiłeś w ramach tego cyklu. Michale, twój jeszcze przed tobą, 7 czerwca. Co się znajdzie w repertuarze?
1: Repertuar jest mocno zróżnicowany, jeśli chodzi o narodowości, ale jest o tyle niesamowity, że każdy utwór jest osobno ze sobą jakoś połączony. Przejdziemy przez niesamowity folklor do wirtuozerii, ale wszystko jest połączone też z niesamowitą śpiewnością u każdego z kompozytorów. Od Bartoka, który pokazuje swoją niesamowitą surowość tego folkloru, pokazuje te tańce swoje narodowe i wszystkie rytmy, wszystkie właśnie te elementy, takie jakie są, nie upiększa ich i to jest też niesamowite. Będzie Gil, który też jest właśnie, wykorzystuje wszystkie swoje rytmy, całą tą swoją muzykę ludową w taki sposób, w jaki on ją odczuwa. O romansie Karola Szymanowskiego mógłbym też mówić bardzo długo, ponieważ jest to utwór niezwykle intymny, osobisty i można tam się pokazać z naprawdę niesamowitej strony. Wydaje mi się, że każdy ma swoją interpretację Karola Szymanowskiego, co też jest niesamowite. Ale przygotowaliśmy też pewną niespodziankę, o której tutaj nie będę za dużo mówił.
0: Trzeba przyjść, żeby się
1: absolutnie
0: przekonać. No ale możemy tutaj poczuć pewien przedsmak, więc przyniosłeś skrzypce, Michale. To co zagrasz dzisiaj?
1: Zagram państwu kawałek właśnie tej Rapsodii Bartoka, numer 1.

Drodzy Państwo, na skrzypcach Michał Skibiński. Bardzo dziękujemy. Goście jeszcze nie uciekają. Za chwilę dalsza część naszej rozmowy.

0: Tico Tico grała znakomita flecistka Lucy Horsch. A w studiu Radia Łódź młodzi zdolni skrzypkowie. Kto wie, być może w najbliższym czasie wydarzy się tak wiele, że będę musiała ustawić się w kolejce do rozmowy z nimi. Obaj przygotowują się obecnie do 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Powiedzcie, jak przebiegają takie przygotowania, no i czy koncerty wchodzące w cykl Matinę Młodych Wirtuozów dają możliwość wysłuchania fragmentu konkursowego repertuaru?
1: Myślę, że Henryk Wieniawski, tutaj śmiało mogę powiedzieć, jest moim ulubionym kompozytorem i odkąd pamiętam, zawsze wykonywałem jego dzieła. I a propos właśnie przygotowania, tutaj dzięki Fundacji Focus On są nasze poranki młodych wirtuozów, matinee, podczas których wykonujemy część repertuaru, który ewentualnie zagramy.
0: Żeby go ograć, to powiedzmy sobie, bo tak to wygląda, bo właśnie ten finalny występ podczas konkursu, on też wymaga takiego przygotowania, zagrania parę razy przed publicznością, także to jest bardzo potrzebne, bardzo duża wartość.
2: Znalezienie też wspólnego języka z publicznością, to też jest bardzo ważne i wydaje mi się niezwykle kluczowe w przygotowaniach. Szczególnie tak duże wydarzenia.
0: Konkursy same w sobie są takim bardzo stresującym momentem, no a konkurs Wieniawskiego to jest przecież też jeszcze ogromny prestiż. Jak sobie z tym radzicie? Jeszcze odczuwacie taką formę stresu, jakieś tremy?
2: Myślę, że niezwykle ważnym czynnikiem jest pewność siebie, ponieważ często nie zdajemy sobie sprawy, jak podczas, czy to tuż przed właśnie wejściem na tą scenę, czy dużo wcześniej, ponieważ tak naprawdę etap przygotowań do koncertu, ale też samego koncertu zaczyna się u nas dużo wcześniej. To też jest bardzo istotne.
0: Ile lat?
2: No właśnie, to jest dobre pytanie. Ale wydaje mi się, że niezwykle ważna jest właśnie ta pewność siebie, nawet czasami u niektórych trochę udawana, ale już wtedy zaczyna się ten właśnie taki bodziec w środku naszego ciała, który powoduje, że jednak przyzwyczajamy się do tego stresu. Stres tak naprawdę działa na nasze ciało w dokładnie taki sam sposób jak ekscytacja. I jedyna zmiana, która się dzieje, która powoduje, że czasami mamy właśnie ten stres i używamy tego słowa właśnie stres, trema, jest w naszej głowie absolutnie. O wszystkim świadczy ta jedna myśl w głowie, która może zmienić wszystko.
0: Dawidzie, jak jest u ciebie? Nie stresujesz się już?
1: Myślę, że moim głównym celem wychodząc na scenę jest, tak jak już wspominałem, stworzenie obrazu tu i teraz, tak jak mówi wybitny skrzypek Krystian Tetzlaff. Wracając tutaj jeszcze do tego, co pani redaktor wspominała na temat, jak radzimy sobie ze stresem, bo nie możemy się bać jakby tutaj stwierdzić tego, że on zawsze pojawia się u każdego. Jest prawdopodobnie Beethovena właśnie cytat, że zagranie złej nuty nie jest błędem, granie bez serca jest niewybaczalne. I zawsze wychodząc na scenę staram się o tym nie zapominać, ponieważ mogę wyjść na scenę i z myślą o zagrać każdą nutę perfekcyjnie. Oczywiście jest to cel, ale myślę nadrzędnym celem jest zagranie z sercem i włożenie tak naprawdę duszy w ten koncert, żeby publiczność również mogła coś poczuć.
0: Zapraszacie 7 czerwca?
2: 7 czerwca, Harmonia Łódzka, godzina 12. Zapraszamy.
1: Cóż mogę dodać? Zapraszam serdecznie na koncert Michała oraz Marceliny. Podczas tego naprawdę wyjątkowego wydarzenia, jedno już miało miejsce dzięki Fundacji Focus On, i wiele przed nami.
0: A zapraszali Dawid Kasprzak i Michał Skibiński. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia w Filharmonii Łódzkiej.

Mambo Nemanja Radulowicz. Drodzy Państwo, matinę młodych wirtuozów 7 czerwca, godzina 12. Warto się wybrać do Filharmonii Łódzkiej, posłuchać młodych zdolnych. I tutaj mam dla Państwa niespodziankę, jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Aby je zdobyć, trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Co znaczy matinée? Na Państwa odpowiedzi czekam pod mailem p.pawlowicz@radiolots.pl.

Drodzy Państwo, sygnał to znak, że rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz. Dobry wieczór raz jeszcze, szczególnie dla tych z Państwa, którzy niedawno dotarli. Dodam tylko, że maile z konkursowymi odpowiedziami już doszły. Jutro odpiszę zwycięzcy. Chodziło oczywiście o poranek, bo to oznacza matinę. A my wracamy do muzycznej podróży nocną porą, którą wypełni nam muzyka różnorodna. Artyści już nie zawsze z tych najmłodszych, na przykład ci kolejni z doświadczeniem i siwym włosem na głowie. Duplessis and the Violence of the World i utwór Crazy Horse.

Crazy Horse w wykonaniu niezwykłego kolektywu Duplessis and the Violence of the World, w którym francuski gitarzysta Mathias Duplessis połączył smyczki z całego świata, od klasycznej wiolonczeli po mongolskie gęśle, by, jak Państwo słyszeli, odtworzyć za pomocą dźwięków ten szaleńczy galop koni przez prerię. A my ruszamy w kolejną podróż. Przed nami utwór Lon Lon, czyli afrykańska wersja słynnego bolera, Ravela. Za interpretacją stoi pięciokrotna laureatka nagrody Grammy, Angelique Kidjo, pochodząca z Beninu artystka. I to właśnie w tym języku wybrzmi za chwilę bolero. Warto jeszcze dodać, że towarzyszyć jej będzie m.in. wspaniały amerykański saksofonista Branford Marsalis.

Angelica Kidjo, Branford Marsalis i Bolero Ravela. A my płynnie przenosimy się do Argentyny. Już za chwilę Yo Soy Maria z jednej, jedynej opery Astora Piazzolli, Maria de Buenos Aires. Kompozycji posłuchamy w interpretacji niemieckiego kwartetu Quadro Nuevo, który od lat słynie z niezwykle ciekawych interpretacji muzyki świata. Zespołowi towarzyszyć będzie duet Marion i Sobo. I tutaj niespodzianka, jest i polski akcent. Sobo to pseudonim artystyczny znakomitego polskiego gitarzysty Jakuba Soboszeka. Zatem Piazzolla i Yo Soy Maria.

pełna pasji, dumna Maria Stora Piazzolli, grała grupa Quadro Nuevo oraz duet Marion i Sobo. Powracamy do Argentyny, jeszcze powrócimy w tej godzinie. Wcześniej utwór Rachmaninowa, kompozytora, który kojarzy nam się z monumentalnymi brzmieniami i to współgra z jego wzrostem. Mówi się, że był potężny, no a w świecie klasyki krążą legendy o jego dłoniach. Badacze podejrzewają, że artysta cierpiał na zespół Marfana, dzięki czemu rozpiętość jego palców była wręcz nadludzka. Potrafił bez problemu objąć na klawiaturze interwał kwint decymy, czyli 12 białych klawiszy. Dla większości współczesnych pianistów jego utwory z tego powodu technicznego to koszmar. Na wyzwaniu sprostał Joachim Horsley, który wziął na warsztat słynne preludium cismol Rachmaninowa, zestawił z afrokubańskim mambo, no i przed nami Havana, prelude.

Havana Prelude, czyli kompozycja z przymrużeniem oka, inspirowana preludium cis-moll Rachmaninowa przy fortepianie Joachim Horsley. I to nasza dzisiejsza nowość, no a przed nami ta kolejna. No i powrót. Ostatnio zaglądaliśmy do zapowiedzi najnowszego albumu Jeana Baptiste, Black Mozart. Właśnie ukazał się kolejny singiel zapowiadający płytę. Utwór zatytułowany Facile. Przed premierą całego albumu posłuchamy zatem jeszcze, żeby się nastroić, Mozart utkany z wrażliwości Jeana Baptiste.

przy fortepianie Batiste jego wizja Mozarta. Tymczasem powracamy jeszcze do francuskiej trębaczki Lucienne Renaudin-Véry. Przed nami arcydzieło muzyki akordeonowej, czyli słynne Tango pour Claude. Co najważniejsze, Lucienne nie gra go sama, obok niej i orkiestry na scenie staje sam kompozytor. Żywa legenda Richard Galliano. No i z tym utworem wiąże się niezwykła anegdota, historia osobista właściwie. Galliano skomponował to tango na początku lat 90. jako hołd i pożegnanie dla swojego przedwcześnie zmarłego, najbliższego przyjaciela, Claude'a Nougaro, wybitnego francuskiego poety i pieśniarza. Będzie to więc muzyka utkana z czystej tęsknoty i wspomnień.

Tango pour Claude, kompozycja Ryszarda Galliano na akordeonie autor. Do tego grali filharmonicy z Monte Carlo oraz znakomita Lucien Renaudon-Vary na trąbce. No a my przenosimy się teraz w rejon ciszy i przestrzeni. Już za chwilę utwór Avant la suite, kompozycja, która zrodziła się ze spotkania dwóch pięknych artystek młodego pokolenia. Na wiolonczeli ponownie Anastazja Kobekina, przy fortepianie kanadyjska pianistka, kompozytorka Aleksandra Streliński. Aleksandra to dziś jedna z najważniejszych ikon współczesnego neoklasycyzmu i muzyki minimalistycznej. Jej płyty zdobywają status platyny, a jej niezwykle filmowe, intymne kompozycje możecie Państwo kojarzyć z głośnych hollywoodzkich produkcji, takich jak chociażby serial Wielkie Kłamstewka. Streliński ma rzadki dar, potrafi za pomocą zaledwie kilku uderzeń w klawisze stworzyć cały mikrokosmos emocji. Do tego Anastazja Kobekina, której wrażliwość jest tak niesłychana. To gwarancja, że w muzyce wydarzy się coś szczególnego.

Avant la suite, Aleksandra Streliski, fortepian oraz Anastazja Kobekina, wiolonczella. A my przenosimy się teraz prosto w wir ludowej zabawy. Już za chwilę chora Marcy Shore'u Lui. Tytułowy Marcy Shore to tradycyjny bałkański, głównie rumuński i mołdawski zwyczaj obdarowywania się biało-czerwonymi gałązkami lub plecionkami, które mają przynieść szczęście i obwieścić zwycięstwo słońca nad zimą. Natomiast chora to taniec korowodowy, w którym wszyscy łączą się w jednym kręgu. Zagra słynny czeski Talich Quartet. I tutaj warto zwrócić uwagę na instrument wyjątkowy, cymbały.

Chora grał Talich Quartet, a ja już spoglądam co za chwilę, pora na filmową opowieść i na moment otulenia przenosimy się w świat japońskiej animacji studia Ghibli. Posłuchamy tematu przewodniego z filmu Księżniczka Mononoke. Zagrają formacja Grissini Project, no a zaśpiewa duma naszych scen operowych kontratenor Jakub Józef Orliński.

księżniczka Mononoke Grissini Project, kontratenor Jakub Józef Orliński. Drodzy Państwo, a teraz mała zapowiedź tego, co za tydzień. Spotkanie z duetem fortepianowym Aleami Piano Duo, który tworzą Michał Chojnacki oraz Aleksandra Pazdyga-Chojnacka. Para, nie tylko na scenie, ale też w życiu prywatnym. Bardzo twórczy i niesamowicie zdolni pianiści. Porozmawiamy o ich płycie Rendezvous, ale też zapowiemy festiwal, który organizują dueton. Ten startuje 2 lipca. No to teraz za chwilę Aleami Piano Duo w ramach zapowiedzi i Libertango Piazzolli na 4 ręce.

Lucia Zolla, libertango na cztery ręce, grał Alea mi piano duo, czyli Michał Chojnacki oraz Aleksandra Pazdyga-Chojnacka. Drodzy Państwo, na mnie już pora. Zbliżamy się do końca audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź. Patrycja Pawłowicz, to mój głos, towarzyszył Państwu przez ostatnie dwie godziny. Ale nie byłam sama. Za konsoletą wspaniale wspierała mnie Zosia Starosta. Dziękujemy za Państwa obecność. Słyszymy się za tydzień. Dobrej nocy.